0: dzieci. Policja apeluje do młodzieży: informujcie dorosłych o sytuacjach zagrożenia. Apel ma związek z serią ataków w szkołach. W faktach także sport. Huberta Hurkacza czeka dziś kolejne starcie w tenisowym turnieju w Szanghaju. Dwadzieścia osób zginęło, w tym troje dzieci. To najnowszy bilans ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże w Ukrainie. Pociski trafiły m.in. w budynki mieszkalne. W nocy doszło do kolejnych ataków powietrznych na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alert RCB. Został odwołany. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z ostatnimi aktami agresji w szkołach, policja apeluje do młodzieży: nie wahajcie się poinformować dorosłych o sytuacjach, które mogą zagrażać życiu. To nie jest kapusiostwo, mówi komendant wojewódzki wielkopolskiej policji, nadinspektor Tomasz Olczyk.
1: Nie jest waszą rolą ocena realności tego, co widzicie. Ocena realności tego, co widzicie, należy do osób dorosłych, należy do służb, które mają za zadanie podjąć działań. Bo to nie jest żadne donosicielstwo. To jest po prostu postawa, którą należy nagradzać, która jest postawą dojrzałą, postawą profesjonalną, postawą, która w tych dzisiejszych czasach jest pożądana.
0: Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, funkcjonariusze wrócą do szkół jutro i pozostaną tam do odwołania. Policyjne patrole będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Będą kontrolować wszystkie podejrzane zachowania, zarówno wśród uczniów, ale także osób, które znajdują się w pobliżu szkoły. W Polsce ponad 99%, w Unii Europejskiej nieco ponad 72%. Tak wyglądają obecnie zapasy gazu przed nadchodzącą zimą. Unijne rezerwy są zdecydowanie mniejsze niż rok temu. W magazynach jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych gazu mniej. Czy Polska mimo wysokich zapasów ma powody do zmartwień? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że nie.
3: Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń.
2: Natomiast nasze możliwości magazynowe są niewielkie. Niemcy mają kilkukrotnie większe przestrzenie, więc nawet jeśli mają zapasy tylko na nieco ponad 50%, to i tak mają więcej gazu niż Polska.
3: Prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa.
2: Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu ostrzega, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie się nie zakończy, a do tego zima okazałaby się mroźna, cała Europa może mieć kłopoty. W takim przypadku konieczne byłoby ograniczenie zużycia nawet o kilkanaście procent.
0: Gry planszowe wracają do łask, a ich wybór jest dzisiaj ogromny. Od prostych towarzyskich przez logiczne łamigłówki, aż po rozbudowane strategie. W Dzień Gier Planszowych odwiedziliśmy wielkiego pasjonata Marcina Kapucińskiego z Podwrocławia, który w swojej kolekcji ma już ich 300.
4: Siadamy wspólnie przy stole, są nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja, jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy siądzie i zagra. I wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
5: Czyli osobna walizka na gry.
4: Ta osobna torba, no nie walizka, żeby jak najmniej miejsca zajmowały w bagażu, ale żeby można było więcej wziąć i mieć większy wybór, większą różnorodność.
0: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. A więc chowajcie smartfony, czas na wielką planszową bitwę. A skoro mowa o bitwie, to o poranku w Szanghaju tenisowy pojedynek Huberta Hurkacza. W trzeciej rundzie zmierzy się z Chińczykiem Yi Zhu. Początek spotkania około godziny 8. Przypomnę, że Hubi w drugiej rundzie turnieju pokonał uznawanego za jednego z najlepszych tenisistów w historii, Serba Nowaka Dżokowicza.
6: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do rozmowy z koszykarzem Dominikiem Olejniczakiem. Reprezentant Polski gra obecnie we włoskiej Tortonie, gdzie odwiedził go Patryk Serwański. Jaki wpływ na karierę Olejniczaka miały narodziny córki? Jak czuje się na zgrupowaniach biało-czerwonej kadry? O tym wszystkim opowiedział naszemu dziennikarzowi.
7: Jak zmieniła cię rodzina, narodziny dziecka? Czujesz się od tego czasu, nie wiem, inaczej patrzysz na świat? Jesteś bardziej dojrzały, bardziej spokojny, bardziej odpowiedzialny? Jakie cechy byś tutaj wybrał?
8: Na pewno. No, w sumie z tego, co powiedziałeś, to wszystko tak naprawdę i mogę teraz bardziej szczegółowo opowiedzieć. Na pewno koszykówka spadła na drugi plan, przez co nie tak jak powiedziałem wcześniej, co może było trochę chore, ale jeżeli na przykład trener robił, że się trening dzień przed meczem, a ja potrafiłem pójść na bieżnię i biegać sprinty, bo musiałem dojechać siebie, żeby czuć, że jestem gotowy na mecz, no to może to było trochę chora i ta koszykówka faktycznie była troszeczkę za bardzo ambitnie do tego podchodziłem.

0: I też może dlatego to spalałem się na boisku, ta głowa nie chodziła tak jak potrafiła, po narodzinach mojej córeczki zmieniło się to zupełnie, koszulka spadła na drugi plan, okazało się, że o wiele łatwiej można w nią wtedy grać. No i jeżeli to by było, jeżeli chodzi o koszykówkę, tak wiadomo, jako człowiek, no na pewno musisz być dojrzalszy, masz w swoich rękach dziecko takie małe, które nie potrafi nic zrobić, jest bardzo kruche, więc musisz dojrzeć w pewnych aspektach.
1: Córka zapatrzona w tatę?
0: myślę, że tak. Zapatrzona po moich rodziców, naprawdę. Tak naprawdę, ale uwielbia już chodzić na nasze mecze, uwielbia oglądać na moje mecze, uwielbia oglądać mnie w telewizji. Zawsze żona mi wysyła filmiki po meczu, jak widzi mnie na boisku, tylko ta, i to jest naprawdę mega.
1: Zastanawiam się też, bo ostatnio pojawiła się informacja o twoim kontrakcie z daną marką odzieżową, sportową, i tak sobie nad tym się zastanawiałem, jak sformułować to pytanie. No bo z jednej strony ty jesteś zawodnikiem, który od razu rzuca się w oczy. Raz posturą, dwa tatuaże, trzy w ostatnim czasie taki charakterystyczny wąs, prawda? Więc do tego zawsze w meczu kilka tych danków, wsadów zaprezentujesz, co zawsze po prostu też jest mega widowiskowe, ale gdybyś mógł opowiedzieć trochę o kulisach, jak do tego doszło, że jesteś teraz twarzą takiej marki.
0: Na pewno duża rola była tego, że Adidas został oficjalnym sponsorem kadry, więc to już była bardzo duża furtka dla mnie. Potem Michał Latoś, nasz człowiek od sponsoringu i od wszelkiego tego typu rzeczy na kadrze, zapytał mnie, czy nie byłbym zainteresowany. I brnąłem w ten temat i w końcu dogadaliśmy się koniec końców. I też dostałem na przykład taką informację. Żyjemy też w takich czasach, że te social media naprawdę mogą fajnie pomóc mi czy komukolwiek. Jeżeli je prowadzisz, to naprawdę można z tego wyciągnąć fajne benefity i na przykład Adidas jest takim jednym benefitem, i po tym sam zacząłem bardziej patrzeć na to, co daje, może dawać właśnie troszkę więcej, tak jak powiedziałeś sam o tym, że widziałeś, że pojechaliśmy do Zakopanego z rodziną, więc z tego czasu też próbuję rozbudowywać swoje social media, żeby właśnie sobie pomóc i tych benefitów nabrać, ale też myślę, że to jest ciekawe dla kibica.
1: Kilka razy też w naszej rozmowie pojawił się wątek pieniędzy. Ty masz taką świadomość i takie poczucie, że zarobiłeś na tej karierze dotychczasowej, że masz takie poczucie bezpieczeństwa. No przed tobą jeszcze, miejmy nadzieję, ładnych kilka lat grania, ale masz takie poczucie, że to na razie układa się tak, jak chciałeś pod tym względem?
0: Na razie tak, ale to naprawdę w porównaniu do tego, ile gra w koszykówkę, to zaczęło się dopiero bardzo, bardzo niedawno. gdzie mógłbym powiedzieć, że okej, jeżeli w tym kierunku to będzie szło, no to będę zadowolony, ale to naprawdę zaczęło się dopiero niedawno, a mam 30 lat, więc jeszcze dużo, dużo pracy przede mną i na pewno nie jestem usatysfakcjonowany z niczego.
1: A propos pracy, masz taki element, jeden w swojej grze, który na przestrzeni lat poprawiasz, próbujesz go poprawić, ale cały czas byś powiedział, że cię irytuje, że wkurza cię, że nie możesz przebić jakiegoś sufitu w czymś konkretnym. Jest taka jedna rzecz?
0: Tak. Spokój. Spokój na zdecydowanie pod koszem, zwłaszcza z pod koszem. Spokój, żeby nie spieszyć się, tylko spokojnie zagrać. To jest taki jeden mankament, który myślę, że jakbym poprawił, to naprawdę mógłbym pójść jeszcze troszeczkę w górę.
1: Grasz pod koszem dlatego, że jesteś bardzo wysokim facetem, tak? 2,13? Dobrze? Czy 2,10?
0: No tak, 2,12 jakoś tak.
1: I zastanawiam się w takim razie, czy ten wzrost zawsze traktowałeś jako jakiś przywilej, szansę, coś pozytywnego, czy na przykład był taki okres w swoim życiu, gdzie trochę ci to przeszkadzało z jakichś tam względów, czy praktycznych, czy jakichkolwiek innych, że czułeś po prostu, no że, jeżeli tak to można powiedzieć w kontekście wzrostu, no odstajesz od takiej średniej, tak? No jesteś gościem, który się mega wyróżnia, to może przynieść plusy, a może nie zawsze, może czasami ci to irytowało, że jesteś aż tak wysoki.
0: Na pewno jakiś tam lekki bullying na pewno był w jakiejś tam podstawówce czy coś, że jesteś wysoki i tego typu rzeczy, to normalne też u dzieci, ale nigdy mi to nie przeszkadzało, a na pewno je było tutaj od samego początku, bo gdyby nie ten wzrost, to myślę, że nie grałbym w koszykówkę, bo też nie miałem zamiaru grać w koszykówkę. Moi rodzice mnie do tego popchnęli głównie dlatego, że byłem taki wysoki, no i trochę szkoda by było to zmarnować.
1: Efekty są całkiem niezłe.
0: Tak, zgadza się. Muszę im to oddać, że gdyby mnie w to nie pchnęli, no to żałowałbym, pluł sobie brodę, gdybym mógł zobaczyć siebie nie grającego w koszykówkę i grającego w koszykówkę, jak te drogi życiowe się potoczyły.
1: No tak, dzisiaj byłbyś jakimś gościem z teczką, chodziłbyś do firmy na przykład i tyle.
0: Na przykład i miałbym problemy z plecami, musiałbym siedzieć na krześle cały dzień.
1: Jeszcze chciałem cię spytać, właśnie już też to wywołałem, o tatuaże. Masz ich sporo. Z czego się wzięła ta pasja?
0: Dobre pytanie to jest. Zawsze mnie one jakoś jakoś intrygowały od samego początku. Pierwszy tatuaż, kiedy tylko skończyłem 18 lat, od razu sobie zrobiłem tatuaż. Moja mama też ma kilka tatuaży, może patrzyłem na nią jako dziecko i troszeczkę mnie to zafascynowało. No tak bym odpowiedział na to pytanie. Nie wszystkie są jakieś ważne dla mnie, niektóre po prostu mam, bo mi się podobają, a niektóre mają tam jakieś symboliczne znaczenie dla mnie.
1: Chciałem się jeszcze spytać o kadry oczywiście, no bo to w ostatnim czasie myślę, że rozbudza emocje. W końcu możecie grać na dużych halach i one się wyprzedają, bo ludzie wiedzą, że gwarantujecie widowisko. Może być zwycięstwo, może być porażka jak w meczu z Niemcami, ale emocje ogromne były w tym spotkaniu. Pytanie o ten awans na Mistrzostwa Świata, domyślam się, że to musi niesamowicie nęcić, jak już jest tak blisko. Grałeś, tak, raz na Mistrzostwach Świata, tam też to była niesamowita przygoda, jak daleko udało się dojść do prezentacji, do tego 8. miejsca na turnieju w Chinach. Rozumiem, że chciałbyś to przeżyć jeszcze raz.
0: Oczywiście, a dla mnie jest dalej to nie do pojęcia. Pamiętam, już to powtórzyłem kilka razy w wywiadach, ale pamiętam, jak właśnie siedzieliśmy, bardzo możliwe to było przed meczem z Łotwą w Gdyni na arenie i komentator powiedział, że Polska na Mistrzostwa Świata w historii swojej była tylko dwa razy. Ja mówię, kurczę, dwa razy, ja byłem raz, teraz mamy czasy drugi raz pojechać, mówię, to by było coś naprawdę niesamowitego, co się nie zdarza, nie zdarza się to cały czas, nie jest to jakieś regularne wydarzenie dla naszej kadry, więc naprawdę dwa razy pojechać na Mistrzostwa Świata w czasie swojej kariery tej reprezentacyjnej, to by było coś naprawdę fajnego.
1: Ty sobie zaznaczasz w kalendarzu jakoś tak na czerwono ten czas, kiedy zbliża się zgrupowanie, no bo to, że jesteś na nie powoływany, to właściwie już jest, powiem tak kolokwialnie, że z urzędu, tak jakby jesteś powoływany regularnie, to już tam jest zaznaczone, te kolejne dni na czerwono, że to już znowu będzie spotkanie z tą ekipą i szansa na znowu zrobienie czegoś fajnego?
0: Nie zaznaczam ich w kalendarzu, ale jestem świadomy tego, że one się zbliżają, listopad, luty, ale głównie z tego powodu, że lubię tam być po prostu. To jest, myślę, że taki największy magnes i to, co sprawia właśnie, że nie mogę się doczekać tych zgrupowań, bo naprawdę mamy bardzo, bardzo fajną ekipę, od, nie wiem, na przykład naszego fotografa Wojtka do jakiegoś chłopaka, który przyjechał właśnie na zgrupowanie po raz pierwszy i uczy się i coś trener go wdraża. Naprawdę wszyscy są bardzo fajnie do siebie skomponowani i jest przyjemność współpracować z nimi i być tam. I dla mnie to już w ogóle jest dodatkowy plus, bo jestem tutaj we Włoszech, nie mam żadnego Polaka ze sobą, przeciwko któremu grałem, czy spędzam czas na co dzień, więc naprawdę jest to fajne.
1: Czyli widzimy się w Polsce w listopadzie i walczycie o awans.
0: Zgadza się. Mam nadzieję, że ten awans już w listopadzie będzie.
1: Dominik Olejniczak, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Z Dominikiem Olejniczakiem, przypomnę, reprezentantem Polski w koszykówce, rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

Na zegarach 3:00, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek śledztwo w sprawie ataku nożowniczki w zespole szkół w Warszawie. Policja wyjaśnia motywy działania 21-letniej kobiety. USA ostro potępiają ostatnie uderzenia na Arabię Saudyjską.

0: jak i części republikanów. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham tymczasem zapewnia Ukrainę o dalszym wsparciu. Po rozmowie z prezydentem Wołodymirem Zełenskim zapowiedział, że Londyn zaostrzy sankcje wobec Rosji. Ukraiński prezydent podkreślił, że obecnie najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie obrony powietrznej dla jego kraju. Wcześniej Zełenski rozmawiał telefonicznie także z prezydentem Francji i Finlandii, a także z premierem Norwegii. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce. W Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej w Faktach RMF FM pod lupę braliśmy te ważne placówki dla osób nieuleczalnie chorych. Rozwiewamy najczęstsze mity na ich temat. Co warto wiedzieć na temat takich miejsc? Ze specjalistami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Przede wszystkim hospicja mocno się zmieniają. Rozmawiałem z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską. Ona podkreśla, że takim placówkom powierza się bliskich, by wzmocnić ich zdrowie. Na ile jest to możliwe w obliczu poważnej choroby?
2: Z hospicją normalnie pacjenci wychodzą do domu.
3: To nie jest bilet w jedną stronę?
2: Nie jest bilet w jedną stronę, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma pomoc opieki z hospicjów domowego.
1: Ponad 400 hospicjów w Polsce to teraz właśnie te domowe, gdzie personel przyjeżdża do domu pacjenta. Największe wyzwanie dotyczy teraz tego, że takie miejsca są i będą potrzebne coraz bardziej wraz ze starzejącym się społeczeństwem, i właśnie o tworzenie nowych placówek apelują dziś specjaliści.
4: Fakty z Małopolski.
0: Redyk w Szczawnicy przyciągnął jeszcze więcej turystów niż przed rokiem. Tysiące ludzi czekało wzdłuż głównej ulicy Uzdrowiska, by zobaczyć, jak baca Andrzej Majerski sprowadza z hal swoje stado owiec. Dla turystów to wielkie widowisko, a dla baców i juchasów wielkie, radosne święto, które kończy sezon wypasu, czyli pół roku spędzonego z owcami na halach.
5: No to jest na wiosnę, się cieszymy, że wychodzimy na tę halę po tej zimie, że idziemy tymi owieczkami, żeby zrobić jakiegoś dobrego punca czy osypka, a przede wszystkim żeby się napić. Ale tak powiem, że ten jesienny to już taki jest naprawdę, na który czekamy, żeby po prostu jakoś zejść tymi owcami po samoletnim trudzie, żeby one wszystkie wróciły z sali do swoich właścicieli, zdrowe, wypasione i nie zjedzone przez wilki.
6: No i wielkie święto to jest, bo zakończymy sezon, no i będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy owcach. Będziemy prosić Boga dozejść do wiosny, bo na wiosnę odpocząć od nowa.
0: Z bacą Andrzejem Majerskim i jego juchasem Andrzejem Bryłką rozmawiał reporter RMF FM Maciej Połachicki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: Byłam ostrołęca i widziałam, jak dzieci, nastolatki oglądają filmy z miejsca zdarzenia. Oglądają filmiki, które zachęcają do przemocy. Takie rzeczy muszą być w trybie natychmiastowym usuwane, a tak naprawdę w ogóle nigdy nie powinny się w tym internecie znaleźć.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Na początek tego wydania faktów o dezinformacji wokół aktów przemocy i zagrożenia w szkołach. Służby badają możliwy rosyjski ślad. W Krakowie dziś przedterminowe wybory prezydenta miasta. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00, wciąż obowiązuje cisza wyborcza. A na koniec Gdańsk, w którym studenci w widowiskowy sposób postanowili zainaugurować nowy rok akademicki. Policja, służby specjalne oraz NASK prowadzą czynności operacyjne w związku z dezinformacją i zgłoszeniami o zagrożeniach w szkołach. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie wykluczył rosyjskich działań, zaznaczając, że najpierw jednak potrzebne są dowody. Według ministra celem dezinformacji jest podważanie zaufania do państwa. W piątek 24 tysiące policjantów monitorowało szkoły i ich okolice. Dotychczas kontrolowano blisko 50 tysięcy szkół i zatrzymano 76 osób. Patrole wrócą do placówek jutro i pozostaną tam do odwołania. To dobra decyzja. Tak goście programu Sprawdzam w RMF FM komentowali zawieszenie przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Z materiału pokazanego przez Kanał Zero wynika, że były wiceminister rolnictwa oraz założyciel Agrounii miał m.in. stosować przemoc fizyczną i psychiczną. Miał też namawiać do zażywania narkotyków. O sprawie Krzysztof Ziemiec rozmawiał z Krzysztofem Paszykiem, szefem klubu PSL, oraz Robertem Biedroniem, europosłem Lewicy.
1: Sprawa wygląda poważnie, bardzo wiarygodnie. Godne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja klubu parlamentarnego. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających. Robert Biedroń. Myślę, że dobra decyzja klubu parlamentarnego. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji

0: plakatów czy publicznie zachęcać do głosowania na danego kandydata lub też przeciwko niemu. Za złamanie ciszy wyborczej grożą kary finansowe. Mieszkańcy Destin na Florydzie usuwają skutki przejścia huraganu. Na miejscu widać powalone drzewa, połamane gałęzie i uszkodzone posesje. W części okolicy zabrakło prądu. Mieszkańcy przyznają jednak, że obawiali się znacznie większych zniszczeń. Naprawdę się cieszę, że huragan nie zniszczył wszystkich firm i całego dorobku ludzi, którzy pracowali na niego przez całe życie. W Destin jest bardzo drogo, więc zniszczenia mogłyby oznaczać ogromne straty finansowe. Wielu mieszkańców to starsze osoby, które przez całe życie pracowały i oszczędzały, mówił jeden z mieszkańców pracujący przy usuwaniu skutków huraganu.
1: Fakty z Pomorza.
0: Studenci i wykładowcy z różnych pomorskich uczelni rozpoczęli rok akademicki kolorową paradą w Gdańsku. Przemaszerowali ulicą Długą w historycznym centrum miasta.
2: To jest wspaniały widok, szczerze mówiąc. To pokazuje, że jesteśmy społecznością, która potrafi się jednoczyć.
3: Fajnie głośno rozpoczynać rok akademicki, bo potem wiadomo, będzie ciężko z innymi rzeczami, a tak to jest trochę zabawy.
4: Trochę imprezy na początek o to chodzi?
3: Tak, uwielbiamy taką imprezę, specjalnie w Gdańsku i jeszcze, że 20 uczelni jest, no to super, naprawdę.
5: Świetne, huczne rozpoczęcie i miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy, jak ta parada.
0: A ze studentami podczas tej parady rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Niech ten rok akademicki będzie udany. Życzymy Wam samych sukcesów.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Wiele zespołów takiego właśnie przewlekłego bólu umiejscowiają się, mówiąc obrazowo, w głowie, w mózgu naszych pacjentów.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Zbliża się szósta, czas na poranne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od śledztwa w sprawie ataku 21-letniej nożowniczki w zespole szkół w Warszawie. Służby chcą ustalić, jakie były motywy działania kobiety. W faktach także Donald Trump, który twierdzi, że Ukraina potrzebuje nowego przywództwa. Zajrzymy też do Gdyni, w której odbył się wyjątkowy morski zlot. Policja wyjaśnia motywy działania 21-latki, która nożem zaatakowała wczoraj 3 osoby na terenie zespołu szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Dwie kobiety zostały niegroźnie ranne, a 17-latka trafiła do szpitala.
2: Najważniejsze w tej całej trudnej sytuacji kryzysowej to, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Została przetransportowana do szpitala z tymi ranami. Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
1: Relacjonował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski. Obecnie policja wyklucza, aby 21-latka znała swoje ofiary. Nie potwierdzono także, aby atak miał związek z internetowym wyzwaniem czy ostatnią falą agresji w szkołach. Donald Trump krytykuje Wołodymyra Zełenskiego i sugeruje, że to czas na zmianę władzy w Kijowie. Zełenski mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę. Wielokrotnie, a jednak tego nie robi. To bardzo trudna sytuacja. Gdybym ja był prezydentem, ta wojna nigdy by nie wybuchła. Gdyby wybory nie zostały sfałszowane, byłbym prezydentem i do tej wojny by nie doszło. Ale on mówił wielokrotnie zakończyć, a zdecydował się tego nie robić. Mówiliśmy im, możecie robić z Rosją co chcecie, ale nie uderzajcie w rafinerię, bo to powoduje problemy na skalę światową. A on chce stwarzać problemy światu. Chce sprawiać kłopoty naszym rolnikom i hodowcom. Komentował prezydent USA. Wypowiedź Donalda Trumpa padła tuż po fiasku negocjacji z ukraińską delegacją w Miami. W piątek amerykański przywódca ogłosił też porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Za godzinę w Krakowie rozpocznie się głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta. My już teraz zapraszamy Was na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na YouTube. Program tworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Usłyszycie relacje prosto ze sztabów kandydatów, komentarze ekspertów i emocjonujące rozmowy na żywo. Startujemy o 20.55, a wcześniej program tworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Usłyszycie relacje prosto ze sztabów kandydatów, komentarze ekspertów i emocjonujące rozmowy na żywo. Startujemy.

0: marca. Widzimy wtedy, że z jednej strony ludzie są narażeni na to, że podtruwają się tlenkiem węgla czadem w wyniku eksploatacji właśnie urządzeń grzewczych, ale z drugiej strony poprzez nieodpowiednie ustawianie takich urządzeń jak farelki, pozostawianie włączonych też urządzeń w naszych domach, no bo to jest też okres świąteczny, szczególnie takie czasy, gdzie w naszych kuchniach eksploatujemy urządzenia bardziej niż zwykle.
1: Mówił aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Poranne fakty w RMF FM.
1: Od rana Gdynię opuszczają klasyczne jachty, które wzięły udział w zlocie Próchno i Rdza. Najstarsza jednostka ma 108 lat, o 8 lat więcej niż samo miasto-gospodarz.
3: Staramy się o to, żeby ten jacht jak najlepiej, że tak powiem, wyglądał. Coroczne remonty, malowania, usuwanie tak zwanej rdzy z pokładu. Dzięki temu pływamy.
4: Zapach mnie przyciągnął do panów, muszę przyznać.
3: Zapraszamy. Jest to oryginalny grill kupiony razem z jachtem. Tutaj jest tak przykręcony do kosza. Dzisiaj jest kiełbaska, a często gęsto jest rybka. Złowiona własnoręcznie.
5: Co roku jest dużo pracy przy tym i kwestia wybieramy, co jest najpilniejsze. Te klasyczne jachty idą jak przecinaki przez tą falę.
4: Pani też z miłością patrzy.
6: No ja nie wiem, czy ja patrzę z miłością, bo to jest moja rywalka. Ma 14 metrów, waży 14 ton, no i jest mahoniowa.
4: I co pan na to odpowie?
5: Co prawda, to nie grzech. Ona te 14 ton waży wtedy, jak jest po sezonie, wyschnie i stanie suchy, bo to tak to może i 15 ton waży.
1: W gdyńskiej marinie był nasz reporter Stanisław Pawłowski, a na fakty o poranku zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wrocław w programie O tym mówi Wrocław. No i zaczynamy od systemu kaucyjnego. Ponad 3 miliardy zwróconych opakowań w ciągu minionego roku, a wrocławscy ekolodzy podsumowali z tej okazji właśnie pierwszy rok działania tego systemu. Początki nie były łatwe, ale to działa, podkreśla wiceprezes Wrocławskiego Stowarzyszenia EkoUnia Paweł Pomian.
1: System kaucyjny naszym zdaniem zdał egzamin. Mimo tych licznych mankamentów, trudności, szczególnie technicznych, które były zgłaszane kolejek do butelkomatów, widzimy, że system kaucyjny działa i to nas cieszy i to pokazują liczby. Ponad 3 miliardy opakowań już trafiło z powrotem do systemu kaucyjnego i z miesiąca na miesiąc ten bilans jest coraz bardziej korzystny. Na pewno wakacje zrobiły też tu swoje, ponieważ wakacje znacznie więcej konsumujemy napojów różnego typu, no i też to napędziło ten system kaucyjny i dobrze, bo to był taki duży test, czy ten system zda egzamin. Dla nas zdał, jednak mamy tutaj szereg takich rekomendacji, które należy zmienić. Główną taką bolączką systemu kaucyjnego jest to, że nie ma w nim szkła jednorazowego. Butelki po piwie, po sokach, ale też te słynne już małpki po mocniejszych alkoholach wciąż zaśmiecają przestrzeń publiczną, wciąż widzimy je w parkach, w lasach, nad rzekami. Lasy państwowe zgłaszają, że za to, ile wydają na sprzątanie lasów każdego roku, no to mogliby kupić kilka karetek pogotowia. Także mówimy tu o olbrzymich kosztach, które ponosimy my wszyscy w związku najczęściej ze sprzątaniem lub z wyższymi opłatami na przykład za gospodarkę komunalną, za odbiór śmieci. Widzimy, że system działa tam, gdzie ten bodziec ekonomiczny zadziałał, tak? Jeżeli mamy butelki plastikowe, puszki aluminiowe, ta zachęta w postaci tej drobnej na dzisiejsze czasy i standardy ekonomiczne kaucji już wystarczy, żeby te opakowania w zasadzie w całości zniknęły z przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o szkło, no to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo niestety te szkło wciąż zalega i liczymy na to, że całe szkło, że wszystkie opakowania szklane, niezależnie od tego, czy to są małe małpki, czy większe butelki, zostaną objęte systemem kaucyjnym. Oczywiście dopuszczamy tutaj możliwość też tych wielokrotnego użytku opakowań szklanych, no bo to też z punktu widzenia takiego bilansu emisji potrzebnych do wyprodukowania nowych opakowań, no jest korzystne. Naszym marzeniem jest w ogóle taka butelka standardowa, standaryzacja tych opakowań szklanych.
0: System kaucyjny się sprawdza, ale potrzebujemy dalszych zmian, dodaje wrocławski ekolog Dominik Dobrowolski, inicjator akcji Czysta Odra. Jak mówi Dobrowolski, system kaucyjny znacząco wpłynął na czystość naszych rzek, ale trzeba iść za ciosem i do odpowiedzialności pociągać również firmy.
2: System kaucyjny działa i to jest bardzo dobry efekt, dlatego że porównując to do krajów, które również wprowadziły system kaucyjny, Polska osiągnęła o wiele szybciej te efekty w postaci zmniejszenia zaśmiecenia środowiska. Przykładowo Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Austria, Węgry, które przed Polską wprowadziły system kaucyjny, dochodziły do tego poziomu redukcji zaśmiecenia o ponad 90% do 2 lat. W Polsce uzyskaliśmy ten efekt po roku, więc brawa dla Polaków. Natomiast powinniśmy iść za ciosem i rozszerzyć system kaucyjny opakowania szklane, bo one nadal zaśmiecają środowisko.
3: No właśnie, jakie są tutaj rekomendacje, co powinno się zmienić, żeby było jeszcze lepiej?
2: No, z mojego punktu widzenia są takie 3 najważniejsze rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, rozszerzyć system kaucyjny o wszystkie jednorazowe opakowania szklane. Mówimy tutaj o tych przeklętych małpkach, ale również o jednorazowych opakowaniach po piwie. Pierwsza sprawa. A druga sprawa, wprowadzić jak najszybciej rozszerzoną odpowiedzialność producentów, czyli taki system, w ramach którego ci, którzy zalewają Polskę odpadami, również ponoszą odpowiedzialność za rozwój selektywnej zbiórki. Trzecia sprawa, ekoprojektowanie. To jest w ogóle fundament, czyli na rynku powinny się pojawić takie opakowania, które można recyklingować, które ekonomicznie do tego recyklingu jakby pasują. Nie trzeba eliminować takie opakowania, które są trudne w recyklingu, kosztowne, dlatego że przypominam, że ostatecznie za ten recykling, za zbiórkę komunalną my płacimy w swoich podatkach, więc jak producenci będą wprowadzać takie proste opakowania, które nadają się do recyklingu, jednorodne, no to wtedy będzie to bardzo korzystne i dla nas, i dla środowiska, i dla polskiej gospodarki.
0: Dodał w rozmowie z nami wrocławski ekolog Dominik Dobrowolski.
4: Radio RMF.

0: programie o tym mówi Wrocław teraz słynne zielone trybuny na piłkarskim stadionie przy Oporowskiej we Wrocławiu, które przechodzą do historii. Miasto zdecydowało się je rozebrać i poszerzyć boisko, które dziś służy za bazę treningową dla piłkarzy Śląska Wrocław. Blisko 4000 krzesełek nie trafi jednak na śmietnik. Dostaną nowe życie we wrocławskich i okolicznych młodzieżowych klubach sportowych, a z prezesem piłkarskiego Śląska Wrocław Remigiuszem Jezierskim, który przed laty był także zawodnikiem WKS-u i grał na Oporowskiej, oraz Tomaszem Kucharskim z klubu Sporting Wrocław rozmawiała na miejscu nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Panie prezesie, stoimy przed trybuną, z której za chwilę znikną te krzesełka, które dziś przekazujecie mniejszym klubom. Z łezką w oku patrzy pan na ten moment, bo pamięta pan czasy, kiedy na tych rozbieranych w tej chwili trybunach siedziały tysiące kibiców, a pan stał na boisku.
2: Tak, niewątpliwie coś się kończy w tym momencie. Wielki sentyment z perspektywy boiska, patrząc na tę trybunę, to ona zawsze była bardzo żywiołowa, żyła, to był doping ten najgłośniejszy, mimo że oczywiście spod dachu też kibice nie pozostawiali tutaj dłużni, że takiego słowa użyję, więc jest na pewno gdzieś tam łezka się kręci wokół, krzesełka jako symbol niech trafią do osób, którym zależy na tym i z tego się cieszymy i pewnie odwiedzając te różne miejsca we Wrocławiu, boiska, stadiony mniejsze, będziemy się cieszyć widokiem.
1: Trzyma pan w ręku krzesełko numer 10, historyczne, taki symbol, doda klimatu na waszym stadionie, może doda trochę wiatru w żagle młodym piłkarzom.
3: Dokładnie tak. Chcemy wychowywać, działamy lokalnie, działamy osiedlowo, jako świeży klub z 15-letnią historią. Budujemy też swoje obiekty treningowe, dzierżawimy tereny i rozwijamy właśnie bazę treningową. Powstał na nieodległym tutaj osiedlu Nowy Dwór i Muchobór Wielki obiekt Sporting Arena i tam właśnie brakowało nam krzesełek, więc chcemy, żeby właśnie kibice, którzy będą przychodzili na mecze lokalnych drużyn, osiedlowych drużyn naszych właśnie młodzieżowych, dziecięcych, na turnieje, na mecze ligowe, żeby mieli komfort kibicowania, no i właśnie też mierzyli się z tą historią. Zresztą ja też jestem trochę takim przedstawicielem historii, bo jako dziecko chodziłem tutaj na Oporowską, kibicowałem Śląskowi Wrocław. Później jako starszy trochę działacz sportowy też przychodziłem na mecze i reprezentacji Polski i Śląska. Oglądałem tutaj gole Roberta Lewandowskiego, ale i też naszych tutaj lokalnych śląskowych zawodników, więc chcę to dalej przekazywać, chcę wychowywać dalej i każde wzbogacenie infrastruktury osiedlowej, klubowej doda po prostu klimatu i doda komfortu temu, żeby dzieciaki się lepiej rozwijały.
1: Krzesełko numer 10, to będzie chyba pana ulubiona numer i krzesło.
3: No tak, nawiązanie do Maradony i nawiązanie do Messiego i wszystkich gwiazd futbolu, więc też będziemy, myślę, dbali o nie szczególnie.
0: Tyle w temacie przechodzącej do historii słynnej zielonej trybuny stadionu przy Oporowskiej we Wrocławiu. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym można oglądać 7 surowych diamentów z RPA. Co ciekawe, kamienie trafiły tam, bo zostały przechwycone przez Krajową Administrację Skarbową. Do naszego kraju przewieziono je nielegalnie.
4: Według rzeczoznawcy z listy, którą otrzymaliśmy razem z całą dokumentacją z urzędu, to jest jakieś 17 tysięcy złotych. Może nie dużo, bo to są surowe. Oszlifowane w formie brylantów są wtedy nieco droższe. Natomiast dla nas większą wartość mają naturalne minerały. Ten największy, który otrzymaliśmy, przypomina wielkością, myślę, że ziarno soczewicy. No one mają bardzo charakterystyczny kształt, bym powiedziała, bardzo charakterystyczny formę krystaliczną. Są to jak gdyby takie dwie zrośnięte podstawami piramidki. To jest taki typowy kształt właśnie takiego bardzo regularnie wykształconego kryształu diamentu. Zostały one skonfiskowane właściwie już jakiś czas po przemyceniu do Polski, czyli zostały przemycone i jakoś ten pan właściciel ich poprzedni miał je w domu. Wplątał się w jakąś jeszcze kolejną aferę i przy okazji tej drugiej afery zrobiono przeszukanie, znaleziono, nie miał żadnych certyfikatów ani dokumentów na to, że je kupił w jakiś sposób legalny. No i w ten sposób zostały skonfiskowane, a w zeszłym roku Krajowa Administracja Skarbowa no właśnie zadzwoniła do nas, że zapadł wyrok. No zostały skonfiskowane po prostu na rzecz państwa i coś można z nimi zrobić, no to się do nas zgłosili, czy chcemy taki dar.
0: Mówiła RMF24 Wrocław Edyta Łobocka z muzeum. Przechwycone diamenty można podziwiać na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne.
5: 24 Wrocław. Informacje i muzyka. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: programie O tym mówi Wrocław. Teraz jeden z projektów w ramach tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Jak mówią jego pomysłodawcy z Wodnej Służby Ratowniczej, dzięki niemu możecie pomóc zwiększyć bezpieczeństwo nad rzeką. Wodniacy zachęcają więc do głosowania na projekt numer 82. W jego ramach ratownicy chcą, aby na nabrzeżach Odry i Oławy zamontowano specjalne skrzynki ze sprzętem, który może okazać się przydatny w ratowaniu osób tonących. O pomyśle opowiada Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu.
1: Projekt Bezpieczna Odra, czyli projekt 82, zakłada on montaż skrzyń ratunkowych, tak zwanych helpboxów, nad wrocławską Odrą. W tych helpboxach miałyby się znajdować przede wszystkim sprzęt ratowniczy, który świadkom umożliwi bezpieczne uratowanie, bezpieczną pomoc osobom tonącym, ale także sprzęt w postaci defibrylatora AED oraz monitoring, dzięki któremu będziemy mogli na bieżąco pilnować bezpieczeństwa nad Odrą także zdalnie, poza patrolami stacjonarnymi, oraz przycisk wzywający służby. Ten pomysł powstał, ponieważ we Wrocławiu, w rzekach, od lat tonie najwięcej osób w całej Polsce. Chcemy wzmocnić to bezpieczeństwo i umożliwić świadkom bezpieczne uratowanie osoby tonącej, też ze względu na nasze doświadczenia, ponieważ w wielu przypadkach podczas zdarzeń, do których jeździliśmy, po rozmowie ze świadkami okazywało się, że na przykład mieli możliwość pomóc osobie tonącej, czas na to, natomiast nie mieli do tego sprzętu. Zdarzały się też takie wypadki, że osoby bez sprzętu ratowniczego wbiegały do wody po osobę tonącą i niestety same ponosiły śmierć w wyniku tego. To przede wszystkim sprzęt wypornościowy, który pozwoli osobie tonącej utrzymać się na wodzie, jeśli jakiś świadek tej osobie ten sprzęt poda lub rzuci, czyli koło ratunkowe, czyli bojka asekuracyjna, która może pomóc także świadkom w bezpiecznym uratowaniu takiej osoby tonącej, czy też rzutka ratunkowa, która bez wchodzenia do wody pozwoli przyciągnąć osobę tonącą do brzegu. Lokalizacje zostały wybrane na podstawie liczby zgłoszeń, do których jeździmy, w których interweniujemy, ponieważ na mapie Wrocławia są takie miejsca newralgiczne, w których po prostu częściej dochodzi do wypadków nad wodą, w których jest większy ruch turystyczny, ruch pieszych. Te miejsca są utożsamiane z spędzaniem tam czasu, z turystyką, są tam również beach bary i są to właśnie miejsca, do których często jeździmy w ramach interwencji ze względu na zagrożenia.
0: Jeśli projekt wygra, takie helpboxy staną w czterech popularnych lokalizacjach: na Wyspie Słodowej, przy bulwarze Dunikowskiego, przy bulwarze Słonecznym i przy ulicy Nagrobli. A teraz w programie O tym mówi Wrocław, dom dla młodych, który uruchomiła archidiecezja wrocławska. Zamiast spędzać ten wolny czas na dworcu lub w galerii handlowej, młodzi ludzie mogą przyjść do przestrzeni stworzonej specjalnie dla nich. Siedziba domu dla młodych znajduje się przy ulicy Katedralnej 5A.
2: Ten dom jest gotowy, już można tam przychodzić, młodzież już tam przychodzi sobie, siedzi gdzieś tam na tych pufach, odpoczywa, ładuje telefony, czyta książki, ale rzeczywiście ten 3 października jest takim momentem przełomowym, bo młodzi będą mogli już tam teraz przychodzić codziennie, od poniedziałku do piątku. Wstępnie taki planujemy podział. Nie chcemy tworzyć przestrzeni na wagary, to znaczy to będzie otwierane po południu, gdzieś tam około godziny 14. Ten czas taki pomiędzy tą najwcześniejszą popołudniową godziną a wieczorem, czyli około godziny 18, to jest taki open space, czas dla nich, mogą sobie tam odpoczywać, jeść, spędzać czas, uczyć się, ale wieczorami planujemy tam dla nich też różne warsztaty. W poniedziałki mamy przygotowanie do matury z matematyki i kiedy ogłosiliśmy zapisy, to w 5 minut się zamknęły, więc to pokazuje dużą potrzebę. We wtorki najprawdopodobniej będzie kurs alfa, ale też taki czas na to, żeby młodzież tam mogła sobie swobodnie spędzać czas. W środy chcemy też młodych trochę rozśpiewać, dlatego raz na dwa tygodnie będą zajęcia takie śpiewu, takie rozwojowe, jeśli chodzi o śpiew. I też w środy raz na jakiś czas planujemy takie spotkania na temat sportu, ogólnorozwojowe.
0: O domu dla młodych opowiadał ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. A jeszcze w tej godzinie w programie O tym mówi Wrocław, między innymi rozmowa z lekarką o sezonie grypowym, ale także z wojewodą dolnośląską o zbliżającym się sezonie grzewczym i czujkach tlenku węgla oraz czujkach dymu.
3: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: programie O tym mówi Wrocław teraz zapowiadany temat sezonu infekcji. Niestety jesień będzie im sprzyjać coraz bardziej, a w tym temacie dziennikarz RMF24 Wrocław Maciej Sas rozmawiał z Anną Krzyszowską-Kamińską, lekarką rodzinną z wrocławskiego Ołtaszyna.
1: Pani doktor, czy to prawda, że jeżeli chodzi o medyczne menu, to u Was ostatnio infekcje, czyli grypa na zmianę z grypopodobnymi, na zmianę z COVID-em?
2: Generalnie jest bardzo dużo infekcji z wysoką gorączką, natomiast w testach nie wychodzi nam jeszcze dodatnio grypa ani COVID, czyli są to jakieś inne wirusy.
1: Ale dużo tego jest.
2: Dużo. Bardzo dużo było 2 tygodnie temu. W zeszłym tygodniu przyjmowaliśmy pacjentów, którzy się nie wyleczyli i mają powikłania w postaci zapalenia oskrzeli czy zapaleń płuc. A od poniedziałku czekamy na nowych.
1: Czy to jest tak, że rzeczywiście jesień to jest taki czas, kiedy wysyp jest zawsze i po prostu tak być musi systematycznie co roku?
2: Co roku jest, szczególnie wtedy, kiedy tak jak teraz jest bardzo ciepło w dzień i chłodno w nocy i zapominamy, wychodząc na przykład w słońcu, o ciepłym odzieniu na wieczór i potem marzniemy wracając do domu, albo rano nie chce nam się wziąć tej kurtki i stwierdzimy, że wytrzymamy na przystanku w tym zimnie i to nas rozkłada.
1: No i kończymy u lekarza, a właściwie u lekarki w tym przypadku. Natomiast zostaje pytanie, czy poza tym, że odpowiednio się ubrać, czyli dostosować ubranie do pory dnia i do temperatury, coś jeszcze możemy zrobić? No zaraz zapytam o szczepienia, a na razie to takie bardziej przyziemne rzeczy, które sami jesteśmy w stanie wykonać.
2: Jest kilka bardzo ważnych elementów naszego zdrowia i profilaktyki infekcji. To jest prawidłowa dieta, to jest duża ilość aktywności fizycznej, prawidłowy sen i dbanie o nasze emocje, relacje, śmiech, żeby różne żale nas nie jadły od środka.
1: No i szczepienia. Wszyscy oczywiście lekarze zawsze mówią, zaszczep się na wszystko, co możliwe. Pytanie po pierwsze, czy to rzeczywiście skutkuje tak, że nie zachorujemy, czy a po drugie, czy jeszcze jest czas na to, żeby te infekcje jakoś łatwiej przebrnąć?
2: Szczepienia chronią nas przed poważnymi powikłaniami chorób infekcyjnych, natomiast przed samymi infekcjami, przed początkiem nas nie chronią. Tu ta profilaktyka, o której mówiłam. Natomiast corocznie warto się szczepić przeciwko grypie, raz w życiu przeciwko pneumokokom, to zalecane jest wszystkim seniorom powyżej 65 roku życia. Zalecane jest też szczepienie przeciwko RSV, to jest taki wirus, który zaje zapalenie oskrzelików, które wygląda jak zapalenie płuc. No i jeszcze można przeciwko półpaścowi się zaszczepić.
1: No wszyscy cały czas znowu zaczęli mówić o COVID-zie, a COVID?
2: COVID też, ponoć się pojawiły szczepionki na COVID, ale jeszcze nie udało nam się zalogować do tej aplikacji, żebyśmy mogli je pobrać.
1: Tak czy inaczej, jak rozumiem, zaczyna się, tak jak rolnicy mają koniec lata, okres żniw, tak u Państwa okres żniw to początek jesieni, tak?
2: Tak, u nas się już zaczyna i skończy się gdzieś tam w kwietniu zazwyczaj, także teraz już wiemy, że nie bierzemy urlopów, ani żadne takie. Teraz jest czas wzmożonej pracy lekarzy POZ-u.
1: A pod warunkiem, że są sami zdrowi, od któregoś pacjentów czegoś nie złapali.
2: Tak, ale my bardzo dbamy o siebie.
0: Dużo zdrowia zatem dla lekarzy, pacjentów, w tym naszych szanownych słuchaczy. A wielkimi krokami zbliża się również sezon grzewczy, a to zawsze bardzo trudny czas dla strażaków. Dlatego starszy brygadier Andrzej Fischer, zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, przypomina o odpowiedniej profilaktyce. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie przewodów kominowych oraz zakup czujek dymu i tlenku węgla.
3: Nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy.
4: Tylko w tym roku, w 2026, a przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka, uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu.
0: Dodała w rozmowie z RMF24 Wrocław wojewoda dolnośląska Anna Żabska.

0: Zaczynamy Fakty RMF FM o 7:00. Z nami Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam. Krakowianie mogą już głosować. Ostatecznie zapadnie dziś decyzja, kto przejmie stery w Urzędzie Miasta w Krakowie. Unijny budżet z propozycjami cięć. Ich zwolennicy twierdzą, że są zbyt małe. W faktach też niezwykła impreza w Szczawnicy.
2: Ludzie potrafią stać kilka godzin, żeby zobaczyć to niesamowite zjawisko.
1: To zjawisko to Redyk. Kraków wybiera dziś prezydenta w drugiej turze przedterminowych wyborów. W porannych faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, do której potrwa głosowanie?
3: Zgodnie z planem do lokali wyborczych będzie można pójść do godziny 21:00. Trzeba będzie mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. W komisji otrzymamy karty do głosowania, mniejszą niż w pierwszej turze, bo formatu A5, a na niej dwa nazwiska kandydatów.
4: Co ważne, zwróćmy uwagę, aby na tej karcie do głosowania była odbita pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Wtedy mamy pewność, że karta, którą otrzymaliśmy, jest kartą ważną. Oczywiście, tak jak zawsze przypominam, głosujemy na jednego kandydata, to znak X, dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
3: Przypomina Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Trwa cisza wyborcza, a w tym czasie nie można prowadzić agitacji. Podobnie jak dwa tygodnie temu, teraz też w trakcie głosowania nie będą publikowane dane o frekwencji.
1: Zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. O 19:10 Kraków wybiera w Polsat News, od 20:55 krakowski wieczór wyborczy RMF FM. Irlandzka prezydencja w Unii Europejskiej przedstawiła propozycję cięć w nowym budżecie. Chodzi o 141 miliardów euro w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z lipca zeszłego roku. To odpowiedź na żądanie tak zwanych oszczędnych państw na czele z Niemcami. Polska jest zadowolona, że cięcia nie objęły rolnictwa i pieniędzy na wsparcie regionów.
5: Polska w propozycji prezydencji irlandzkiej dalej pozostaje z największą kopertą narodową. Ta koperta w ogóle nie uległa żadnym zmianom w porównaniu do propozycji Komisji Europejskiej i w tym sensie to jest bardzo dobra wiadomość.
1: Powiedział w rozmowie z naszą brukselską dziennikarką wiceminister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Na linii Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, jakie są jeszcze inne reakcje na te propozycje?
6: Ostro, a nawet brutalnie zareagował obóz państw tak zwanych oszczędnych. Szwedzka minister do spraw europejskich uznała propozycję za nierozsądną. Szwecja będzie nadal walczyć o lepszy budżet, a nie większy, napisał. Holenderski minister finansów poszedł jeszcze dalej. Odsyłamy tę propozycję natychmiast z powrotem, oświadczył, domagając się znacznie większych cięć. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przypomniał, że budżet musi być do udźwignięcia dla tych, którzy najwięcej do niego wpłacają. Na razie stanowiska są więc bardzo odległe. Dyplomata jednego z państw oszczędnych powiedział mi, że grudniowy termin porozumienia nie jest wiążący, a to oznacza możliwą blokadę porozumienia.
1: Od jutra aż do piątku na Mazowszu potrwają ćwiczenia Syrena 26. Mieszkańcy powinni liczyć się z tym, że kilka razy dziennie będą mogli usłyszeć trwający przez minutę dźwięk. Służby będą sprawdzać w ten sposób funkcjonowanie systemu ostrzegania ludności.
7: Są i takie fakty.
1: Niektórzy stali kilka godzin na ulicy, by przez kilka minut oglądać stado owiec wędrujące przez miasto, a potem jeszcze kilka godzin w korku, by wyjechać ze Szczawnicy. Wczorajszy Redyk jesienny, największy w Polsce, przerósł nawet oczekiwania organizatorów. Wyjechać ze Szczawnicy. Wczorajszy Redyk jesienny, największy w Polsce, przerósł nawet oczekiwania organizatorów.

0: Sceny ze stolicy Dolnego Śląska zostało uznane za najlepszy spektakl jubileuszowej 20. edycji prestiżowych teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. O tym sukcesie z Agnieszką Franków-Żelazny, dyrektorką opery, rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Sas.
1: Można powiedzieć, że niemal w rocznicę swojego pobytu we Wrocławiu, to było w 1958 roku, Jan Kiepura, znakomity nasz tenor, wraca pod inną postacią do Wrocławia, ale nie mniej radosną, dlatego że pani dyrektor opery odebrała mnóstwo statuetek w bardzo prestiżowym konkursie właśnie imienia Jana Kiepury. Gratuluję.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście rozdane zostały statuetki i nagrody pod patronatem tego wspaniałego śpiewaka, które są nagrodami dla środowiska teatrów muzycznych i operowych.
1: No i można powiedzieć, że Państwo dostaliście te statuetki w najcenniejszych kategoriach, bo najważniejszy spektakl. Nie można nic wyżej.
2: Tak, rzeczywiście spektakl baletowy Frida w reżyserii Anabel Lopez Ochoa spotkał się z takim entuzjazmem 20-osobowej komisji jury i że uznany został za najlepszy spektakl. A ten spektakl również otrzymał 3 inne statuetki, co jest dla nas bardzo ważne, bo za najlepszą choreografię, za najlepsze kostiumy i dla najlepszej tancerki nasza Karola Minardo otrzymała.
1: No i na tym jeszcze nie koniec, bo jest jeszcze 5. statuetka i jeszcze coś na deser.
2: Byliśmy nominowani w 5 kategoriach, właśnie w tych 4, o których wspomniałam, oraz w kategorii najlepszy śpiewak. Tu zgłosiliśmy śpiewaka Stanisława Kufluka, który gościnnego artystę, który wykonywał partię Rodrigo w Don Carlosie w naszej majowej ubiegłorocznej premierze. I tak się złożyło, że kapituła również doceniła to nasze zgłoszenie i pan Stanisław Kufluk otrzymał statuetkę.
1: No i jeszcze o deserze proszę powiedzieć.
2: Tak, i to była dla nas wielka niespodzianka, ponieważ kapituła w tym roku postanowiła przyznać również wyróżnienia. Jedno z tych wyróżnień trafiło do naszej solistki, którą też zgłosiliśmy za rolę Cześnikowej w naszej premierze wrześniowej z ubiegłego roku ze Strasznego Dworu. I Barbara Bagińska spodobała się na tyle publiczności naszej, przepraszam, właściwie kapitule, że otrzymała specjalne wyróżnienie dla solistki.
1: Pani dyrektor, ale tak naprawdę to można powiedzieć, że jesteście, przepraszam, że się posłużę tą terminologią, przodownikami pracy teatrów muzycznych, no bo tyle statuetek, pani się spodziewała tego?
2: Nie, zupełnie się nie spodziewałam i przyznam szczerze, że miałam taką sytuację, że kiedy wychodziłam po raz pierwszy wraz z Małgorzatą Dzierżą, kierowniczką baletu, bo tutaj warto nadmienić, że właściwie podkreślić, że pomysłodawczynią w ogóle wystawienia Fridy we Wrocławiu jest pani Małgosia Dzierżon, kierownik naszego baletu. Bardzo jej na tym zależało i była niezwykle zdeterminowana, żeby to przeprowadzić i myślę, że to jest też ogromny jej sukces. Oczywiście prowadzenie baletu naszego też jest jej zasługą i forma, w jakiej balet się znajduje. Ale wracając do tematu, to właśnie wychodziłam po raz pierwszy, a pierwszą kategorią były kostiumy. I wydawało się, że to już wszystko będzie, więc powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć, co miałam też w sercu i w głowie z wdzięcznością. I kiedy okazywało się, że jeszcze jest kolejna nagroda za ten sam spektakl i kolejna, i jeszcze kolejna, to stanęłam przed taką sytuacją, że trochę już nie wiem, co mam mówić jeszcze, bo już wszystkim podziękowałam za wszystko.
1: Wypadałoby śpiewać, no ale pani nie jest śpiewakiem akurat.
2: Jestem.
1: Też? Akurat. Przepraszam.
2: Skończyłam wydział wokalny, ale teraz wykorzystuję swoje kompetencje wokalne raczej w takiej formie, że staram się rozumieć lepiej śpiewaków jako dyrektor.
1: Proszę jeszcze wyjaśnić, bo tak naprawdę może większość z nas, tych, którzy uczestniczymy w tej rozmowie, nie będzie wiedziała. Ta nagroda imienia Jana Kiepury, nagroda jak nagroda. Nie, to jest bardzo prestiżowa w tym świecie, w którym Państwo operujecie.
2: To jest właściwie jedyna tego typu nagroda w Polsce. Dlatego jest dla nas ważna. Tym bardziej, że ten rok był podobno wyjątkowo obfity, jeśli chodzi o zgłoszenia, bo aż 257 zgłoszeń do tej nagrody w 18 kategoriach. Dość powiedzieć, że jury miało na tyle trudny wybór, konkurencja była taka wysoka, że aż w 7 kategoriach przyznano nagrodę ex aequo.
1: Ale nie w tych, których Państwo byliście i dostaliście statuetki.
2: W tych, których byliśmy również, bo pan Stanisław Kufluk otrzymał nagrodę ex aequo z Hubertem Zapiórem. Też powiem, że Hubert Zapiór w naszych produkcjach bierze udział, więc jak ktoś z Państwa chce posłuchać Stanisława Kufluka, zapraszam na Rigoletto w grudniu, a jak chce posłuchać Huberta Zapióra, to zapraszamy w kwietniu na Polskie Wesele. Więc wszystko zostaje tutaj we Wrocławiu.
0: Zapraszała Agnieszka Franków-Żelazny, dyrektorka Opery Wrocławskiej.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
4: Reklama.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.
8: David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together. Tonight, I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: programie O tym mówi Wrocław mamy propozycje dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska na jesień. Złote buki, czerwone liście, tajemnicze mgły i krystaliczne, czyste powietrze sprawiają, że góry dolnośląskie wyglądają jak z pocztówki. Łukasz Ordecha, twórca korony gór Dolnego Śląska, zachęca, by 23 szczyty, które obejmują projekt, zdobywać rodzinnie.
1: I tak naprawdę każdy z tych szczytów jest zdecydowanie dostępny dla zdobywania go razem z dziećmi. Oczywiście są szczyty łatwiejsze, powiedzmy sobie spacerowe, takie, na których możemy spacerować nawet z wózkiem, ale są też szczyty trudniejsze, do których trzeba się troszeczkę przygotować. Natomiast motywacja i satysfakcja ze zdobycia takiego szczytu na pewno będzie dla rodziny i dla dzieci czymś wspaniałym.
2: Od którego szlaku najlepiej zacząć z takimi dziećmi, które mają kilka lat, powiedzmy w wieku przedszkolnym?
1: Zdecydowanie polecam tutaj wejście na Jagodną. To jest naprawdę bardzo łagodna trasa spacerowa. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, można wybrać się nawet z wózkiem. Kolejna prosta trasa to szczyt Orlica, również bardzo łagodny. Kolejne nieco trudniejsze to na przykład Wielka Sowa, Śnieżka, która jest oczywiście najwyższą górą na Dolnym Śląsku oraz najwyższą górą w koronie gór Dolnego Śląska. Ona wymaga może troszeczkę większego przygotowania, dlatego że jest to troszeczkę dłuższa trasa, ale zdecydowanie widoki ze Śnieżki i sam fakt zdobycia najwyższej góry na Dolnym Śląsku będzie wielką satysfakcją dla każdego młodego zdobywcy.
2: Czy na taką podróż powinniśmy się jakoś specjalnie przygotować i przede wszystkim wyjść z innym nastawieniem? Bo to pewnie będzie wolniejsze tempo, czasami zdarzy się po drodze marudzenie i to nie powinno nas zniechęcać.
1: Do każdej wycieczki trzeba podejść, myślę, dość indywidualnie. Każdy rodzic wie, jak reagują jego dzieci, czy są przygotowane, czy nie są przygotowane. Na pewno powinniśmy sprawdzić pogodę, na pewno powinniśmy dostosować nasze wyposażenie, odzież, prowiant do tego, czego tak naprawdę potrzebują nasze dzieci. Natomiast czy będzie marudzenie? Korona Gór Dolnego Śląska to właśnie taka motywacja. Za wejście na szczyt mamy możliwość zdobycia pieczątki. Zdobycie wszystkich szczytów to możliwość uzyskania odznaki, no i oczywiście zasiadania w loży zdobywców Korony Gór Dolnego Śląska. A jak wiadomo, motywacja to coś, co jest dziś najważniejsze i to jest coś, co tak naprawdę daje nam siłę do wszystkiego, co w życiu robimy.
2: Naklejka, pieczątka, odznaka to jedno, ale ten wspólnie spędzony czas to drugie. To bardzo cenne nie tylko dla dzieci, ale także dla nas, rodziców.
1: Tak, oczywiście, to jest wspólnie spędzony czas, to jest czas na wspólne rozmowy, na wspólne poznawanie tak naprawdę całej rodziny, naszych dzieci, na obserwowanie tego, co one robią w zupełnie innym środowisku. Przecież na co dzień siedzą w domu przed komputerami, są gdzieś z kolegami, koleżankami. My nie wiemy tak naprawdę, jak się zachowują, a tutaj w terenie czasami zdarzają się wyzwania, czasami musimy wejść na jakiś trudny odcinek, trzeba dziecko zmotywować, dziecko może nie chcieć wejść. Tak naprawdę to są momenty, które nas wszystkich uczą i pokazują, jak razem żyć, tworzą relacje, a przede wszystkim budują więzi.
0: Z Łukaszem Ordechą, twórcą Korony Gór Dolnego Śląska, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. A teraz w programie O tym mówi Wrocław, temat elektrycznych hulajnóg i rowerów, które są zmorą lekarzy, jak mówi dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Do placówki notorycznie trafiają młodzi ludzie poszkodowani w takich wypadkach, a konsekwencje często bywają tragiczne.
3: Tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, o nastolatkach, młodych dorosłych. Są to bardzo dramatyczne historie, którym można by było zapobiec. Myślę, że przepisy nakładające obowiązek noszenia kasków częściowo działają tutaj na korzyść, natomiast nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili, także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego. Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Może nie chcę tu do żadnego konkretnego przykładu się odnosić z uwagi na szacunek dla poszczególnych pacjentów, natomiast każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji.
0: Dodała dr Kamila Ludwikowska z wrocławskiego USK.
4: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: O tym mówi Wrocław Teraz, temat niestety wciąż aktualny. Wypadki, brawura i pojazdy, które w ogóle nie powinny wyjechać na ulicę. Wrocławska policja mówi o rosnącej liczbie niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych. Sprzęt ten bije rekordy popularności wśród młodzieży, ale w nieodpowiedzialnych rękach bywa śmiertelnym zagrożeniem. O problemie rozmawiamy w RMF 24 Wrocław z sierżantem sztabowym Markiem Myśliwcem.
1: Bardzo dużo się w sieci pojawia tych informacji o tego typu pojazdach. Faktycznie, no, Wrocław to jest duża aglomeracja, każdy szuka jakiegoś sposobu do przemieszczania się po tym mieście, czy komunikacji miejską, czy zwykłymi rowerami, czy właśnie z jakimś napędem elektrycznym. Faktycznie zauważamy, że jakby pojawiła się jakaś pewna moda na tego typu pojazdy, jednak musimy mieć na uwadze, że jednak przepisy no, są jasne w tym przypadku, więc musimy zweryfikować, czy w ogóle takim pojazdem możemy się po drogach publicznych poruszać. Prędkość, która jest określona na drodze dla rowerów, no, wynika przeważnie ze znaków, tak, ze znaków pionowych. Jeśli korzystamy z pasa rowerowego, który jest wzdłuż jezdni, no to obowiązuje nas ta sama prędkość, jak inne pojazdy samochodowe, które poruszają się po jezdni obok. No, w przypadku, gdy mamy dzieloną przestrzeń z pieszymi, to wtedy faktycznie musi być to prędkość zbliżona do pieszych, żeby jakieś nie występowało dodatkowe zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników niechronionych na tej drodze. Podstawowa zasada jest wiek, czyli aby kierować hulajnogą elektryczną, osoba małoletnia musi mieć skończone 13 lat, musi mieć do tego też uprawnienia, czyli musi mieć sprawdzoną wiedzę, czy faktycznie zna się na przepisach tych podstawowych ruchu drogowego. W tym przypadku musi posiadać kartę rowerową. Jeśli ma skończone 14 lat, można już mieć kategorię prawo jazdy AM. Wtedy można takim pojazdem do 18 roku życia korzystać. Bardzo ważne jest, żebyśmy korzystali także z kasku, ponieważ taki obowiązek w tym roku się pojawił. Do 16 roku życia jest to obowiązek nałożony przepisami prawa, żeby z takiego kasku taka osoba małoletnia korzystała. No i też jest ważne, jakim tym pojazdem się porusza ta osoba. No, mamy duży wysyp takich pojazdów bez homologacji, bez rejestracji, które nie spełniają definicji czy hulajnogi, czy tego roweru elektrycznego. Bardzo ważna jest tutaj maksymalna prędkość, która jest, powinna być ograniczona takiego pojazdu do 20 km na godzinę, jeśli mówimy o hulajnodze. Także zdarzają się takie sytuacje, że policjanci zatrzymują hulajnogi, które też nie spełniają warunku wagi maksymalnej. Maksymalna waga hulajnogi to jest 30 kg. Jeśli przekracza, no to też nie spełnia tych warunków technicznych przewidzianych przepisami, żeby taki pojazd mógł się poruszać po drodze publicznej. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego korzystają w takim przypadku z tych narzędzi, które aktualnie posiadają, do mierzenia też innych pojazdów samochodowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanych miernikach prędkości ręcznych, tak zwane przysłowiowe suszarki. Mamy także wideorejestratory. Też się zdarzają takie sytuacje, że hulajnoga jadąca jezdnią zostaje zmierzona przez nieoznakowany pojazd jadący za tą hulajnogą. No to są takie przypadki. No niestety nie posiadamy jeszcze jakichś dodatkowych urządzeń typu na przykład hamownia. Są takie plany, są testy w Polsce takich urządzeń, żeby były homologowane hamownie do mierzenia tego typu pojazdów. W takim przypadku byśmy mogli wystawić właśnie taki posterunek kontrolny.
0: Tyle o hulajnogach, rowerach i innych pojazdach elektrycznych, a teraz jeszcze o tym mówi Wrocław. Nietypowe sceny na torach tramwajowych. Wrony i gawrony zamiast marnować siły i czas na stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów, postanowiły zatrudnić do tego ciężki sprzęt, o czym opowiada nam Krzysztof Piaskowski, wrocławski motorniczy.
2: Nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
0: Dodajmy, że policja nie planuje mandatów za tarasowanie ruchu, bo ptasi gangsterzy doskonale znają przepisy i o dziwo często czekają na zielone światło, żeby bezpiecznie zebrać łupy. Smacznego.
3: Radio RMF24.

0: Na koniec naszego dzisiejszego spotkania w O tym mówi Wrocław, kłopoty z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Szwajcarskiej we Wrocławiu. Mieszkańcy niedawno alarmowali nas o powracających trudnościach z pozbyciem się przywiezionych tam śmieci. Nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska wybrała się więc jednego dnia do tego Pszoka i tam zaledwie godzinę po otwarciu bram wrocławianie odsyłani byli z kwitkiem przy próbie oddania zużytych opon czy odpadów budowlanych. O komentarz do tej sytuacji Paulina poprosiła rzecznika prasowego miejskiej spółki Ekosystem Macieja Fedorczuka.
1: Czym jest spowodowana ta sytuacja?
2: Wszystko zależy od momentu, w którym mieszkańcy do nas przyjadą. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że widzimy 40-procentowy wzrost strumienia odpadów w Pszokach od zeszłego roku. Przyjęliśmy aż 6,5 tysiąca ton odpadów więcej. W związku z tym czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie trzeba chwilę zaczekać na oddanie odpadów ze względu na to, że nasza infrastruktura, choć cały czas jest rozwijana, bo pracujemy nad otwarciem nowych Pszoków, no to aktualna nie jest z gumy i zwyczajnie no czasem trzeba poczekać ze względu na to, że kontener właśnie musi być wymieniony i z tego względu też musimy czasami poprosić mieszkańców, żeby podjechali te 15 minut dalej na Pszok przy ulicy Michalczyka, gdzie przepustowość jest po prostu większa.
1: Powiedziałeś tutaj, że to zależy od czasu, kiedy mieszkańcy przyjadą. No ja byłam o 9 rano, to jest godzina po otwarciu. W takim razie kiedy tam przyjeżdżać?
2: Najlepiej, tak jak już komunikowaliśmy, skontaktować się z nami bezpośrednio, żeby upewnić się, czy dany kontener jest dostępny. Mamy na stronie też taką tabelę, która pokazuje, jest na bieżąco aktualizowana, jakie rodzaje odpadów kierujemy do jakich Pszoków, ale taką 100-procentową gwarancję możemy mieć wtedy, kiedy skontaktujemy się z infolinią i potwierdzimy, że dany kontener jest na pewno dostępny. Ta sytuacja, o której wspomniałaś, też będzie za chwilę rozwiązana, bo odbiór kontenera zarówno z tekstyliami, jak i z oponami jest na dzisiaj zaplanowany, więc on znów będzie pusty. Natomiast my, realizując około 20 wymian kontenerów dziennie, na przykład na Pszoku Michalczyka, 6-8 takich wymian na Pszoku przy ulicy Szwajcarskiej, to no, siłą rzeczy ze względu na ograniczoną liczbę kierowców czy samochodów, czasem trzeba poczekać czy kilka godzin, czy kilkanaście minut, czy nawet jeden dzień, żeby jakiś kontener mógł zostać wymieniony. My się to staramy robić oczywiście jak najszybciej, ale to nie zawsze jest możliwe. One są wymieniane najczęściej jak to możliwe, ale ze względu na to, że z jednego obiektu czasami kontener musi wyjechać 20 razy dziennie. Ci kierowcy muszą pokonać 20-kilometrowe trasy, żeby kontener opróżnić, żeby móc wrócić z powrotem na miejsce. No to czasem trzeba zaczekać i może się zdarzyć, że będzie to godzina, może się zdarzyć, że będzie to kilkanaście minut, a może się zdarzyć, że ze względu na tą ograniczoną liczbę samochodów i kierowców, kontener będzie troszkę dłużej niedostępny. My oczywiście tak to planujemy, żeby jak najszybciej udostępniać mieszkańcom kontenery i żeby oni nie musieli czekać tak najlepiej w ogóle. I tutaj też taka moja podpowiedź, bo poza tym, że można się z nami skontaktować i się upewnić, czy te kontenery są dostępne, nie jechać, jak to się mówi, na pusto na Pszok, to warto też w przypadku wielu frakcji korzystać z innych opcji oddania odpadów. Realizujemy 3000 podstawień kontenerów na gabaryty na osiedlach rocznie, więc na każdym osiedlu mamy taką gwarancję, że kontener na gabaryty stoi. Poza tym mamy szoty, czyli samochody zbierające odzież i tekstylia, gdzie można też na swoim osiedlu tekstylia oddać, nie trzeba jechać do Pszoka. Mamy szopy, gdzie oddamy odpady problemowe, więc Pszok nie jest jedynym wyjściem. Warto pomyśleć właśnie o tych, o których wspomniałem, bo one często są po prostu wygodniejsze.
1: Do takiego kontenera, który podstawiacie, mieszkańcy mogą wyrzucić na przykład opony?
2: Nie, opon nie przyjmujemy w kontenerach na gabaryty, bo to nie są gabaryty. Jeżeli chodzi o opony, to najkrótszą ścieżką pozbycia się ich jest po prostu wulkanizator, u którego wymieniamy. Tam albo za darmo, albo za bardzo niewielką opłatą możemy opony zostawić. Jeżeli nie, no to wtedy trzeba się skierować do Pszoku, ale większość warsztatów bardzo chętnie opony od nas przyjmie.
1: A wpływają do Was jakieś pretensje, tutaj zażalenia od mieszkańców na temat funkcjonowania tego Pszoku?
2: Czasem oczywiście skarga się zdarzy. To jest żywy organizm, który przyjmując 7,6 tysiąca ton odpadów więcej niż w zeszłym roku, czyli naprawdę ogromne liczby, obsługując kilkadziesiąt tysięcy osób, zawsze się zdarzy, że ktoś będzie niezadowolony.
0: Tematem składowania odpadów kończymy dzisiejszy program. O tym mówi Wrocław. Ja życzę dobrej reszty weekendu. Do usłyszenia w nowym tygodniu na antenie RMF 24 Wrocław.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Czy demokraci znaleźli sposób na Donalda Trumpa? Prezydent obiecuje tysiące dolarów dla każdego, a Amerykanie wciąż nie są przekonani.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
9: Zbliża się 8, to są najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Marlena Chudzio.
10: Zapraszam. Na szkolnych korytarzach jutro znów pojawią się policjanci, a za pół godziny o aktach agresji w placówkach oświatowych rozmawiać będą ministrowie pod przewodnictwem premiera na specjalnej naradzie. W Krakowie zapada dziś ważna decyzja. Mieszkańcy wybierają prezydenta miasta. A na koniec ptasi klucz do sukcesu w podróży. Jutro patrole policji wrócą do szkół. Wzmożone kontrole będą prowadzone w całym kraju do odwołania. To w związku z ostatnimi aktami agresji. Wczoraj 21-latka raniła nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 17-latka trafiła do szpitala.
11: Zabezpieczamy ślady i te ślady cyfrowe zostawione mają dać nam odpowiedź, czy faktycznie nic tej osoby nie łączyło sprawcę z osobą zaatakowaną, czy sprawczyni wysyłała jakiekolwiek sygnały, czy w jakiś sposób manifestowała wcześniej swój stan emocjonalny chociażby.
10: Mówił RMF FM komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Służby na razie wykluczają, aby ostatnie ataki były ze sobą powiązane. Nie potwierdzono też, że napastnicy inspirowali się internetowym wyzwaniem. Za pół godziny w kancelarii premiera początek specjalnej odprawy z udziałem szefa rządu oraz ministrów i służb. Według danych policji z wczoraj od ostatniego ataku, czyli od środy skontrolowanych zostało niemal 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób.
12: Tym żyje Kraków.
10: Od godziny w Krakowie trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Wszystkie lokale zostały otwarte zgodnie z planem, informują krakowscy urzędnicy. Na karcie do głosowania są 2 nazwiska kandydatów, którzy uzyskali 2 najwyższe wyniki w pierwszej turze. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć się X przy nazwisku jednego z kandydatów. Tuż przed zamknięciem lokali wyborczych, czyli przed 21, startuje nasze studio wyborcze. Zapraszamy do słuchania faktów internetowego radia RMF24 i śledzenia naszych mediów społecznościowych. Gospodarzem wieczoru będzie Piotr Salak. Piotrze, kto pojawi się w studiu?
13: Między innymi były prezydent Andrzej Duda. Odniesie się do tego, co stanie się dzisiaj wieczorem w Krakowie, ale też były prezydent dawno nigdzie się nie pojawiał, a dużo się dzieje i w krajowej polityce, i o tym także porozmawiamy. Te wybory mają znaczenie nie tylko dla stolicy Małopolski, mają znaczenie także dla polityki krajowej. Dlatego Tomasz Terlikowski ze swoimi gościami gośćmi. Skomentuję to ze studia w Warszawie. Potem wracamy na Kopiec Kościuszki, no i ludzie Krakowa i z Krakowem związani, czyli na przykład Łukasz Orbitowski. Wiemy, jak pisze, ale nie wiemy, co myśli o funkcjonowaniu miasta. I na pewno tego się dowiemy dzisiaj wieczorem. Zapraszamy!
10: Za sprawą jesiennej migracji na niebie zrobiło się tłoczno. Widać m.in. klucze gęsi i żurawi. Taki układ lotu to klucz do sukcesu przy długich ptasich podróżach.
14: Jest to sposób na ograniczenie zużycia energii. Za pierwszym ptakiem tworzą się tak zwane prądy, wiry powietrza, które, jeżeli ptak ustawi się w odpowiednim kątem, ułatwią lot kolejnym ptakom. Ptak, który jest na początku, prowadzi. On oczywiście najwięcej tej energii zużywa, bo on jest pierwszy, ale nie robi tego cały czas. Następuje co jakiś czas zmiana i kolejny ptak wskakuje na miejsce numer jeden.
10: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A za godzinę w faktach inna odsłona jesiennej przyrody. Wybierzemy się na grzyby.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu Radio RMF 24.
15: A4. Poranny program w RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami ten niedzielny czas. O czym dzisiaj? Delegacja Ukrainy z wizytą w Stanach Zjednoczonych. A4. Poranny program w RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami ten niedzielny czas. O czym dzisiaj?

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Za kilkanaście minut w kancelarii premiera rozpocznie się zwołana wczoraj odprawa premiera Donalda Tuska z szefami resortów. To pokłosie ostatnich alarmujących incydentów, do których dochodziło między innymi w szkołach. Łączymy się z warszawskim studiem i naszą reporterką Magdaleną Greiner.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Magdo. Magdo, kto weźmie udział w tej odprawie?
1: Poza premierami i szefami, premierem i szefami resortów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji i koordynatora służb specjalnych, również przedstawiciele służb, powinniśmy poznać najnowsze policyjne dane, bo ostatnia aktualizacja zatrzymanych osób pochodzi, sprawdziłam przed chwilą, sprzed prawie doby. I przypomnę, że wczoraj policja wtedy informowała o 76 zatrzymanych, no ale te statystyki z pewnością są inne. Tylko wczoraj, tylko na Mazowszu zatrzymano co najmniej dwie kolejne osoby, o których wiemy, 21-latkę, która zaatakowała nożem w sekretariacie szkoły przy ulicy Miejskiej na Pradze. No a drugi przypadek dotyczy działań policjantów z Garwolina. Oni zatrzymali 14-letniego chłopca i zabezpieczyli niebezpieczny arsenał, którym ten młody człowiek dysponował. I ten chłopiec publikował też w internecie niebezpieczne treści. Nieletni teraz odpowie za wywołanie fałszywego alarmu, a na razie decyzją sądu rodzinnego trafi do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
0: Magdo, wczoraj minister koordynator służb specjalnych odniósł się do ewentualnego zagranicznego tła fałszywych alarmów i dezinformacji skierowanej do placówek oświatowych.
1: Tak, Tomasz Siemoniak zaznaczył, że służby sprawdzają wszystkie hipotezy. Policja, służby specjalne, NASK prowadzą czynności operacyjne w związku z dezinformacją i zgłoszeniami o zagrożeniach w szkole. Podkreślił, że w tego typu sytuacjach, cytuję, Rosja regularnie próbuje destabilizować sytuację w Polsce. No i badane są wszystkie wątki. Wspólny mianownik tych niebezpiecznych ostatnich wydarzeń, czyli młodzi ludzie, którzy ostrymi narzędziami atakują albo pojawiają się w okolicach szkół, niepokoi mieszkańców. Między innymi są uczelni, w której wczoraj nożem zaatakowała inne osoby, 21-letnia kobieta.
2: To jakby jest jakaś, no ewidentnie jakaś zorganizowana akcja, tak?
1: Też pani ma takie wrażenie, że...
3: Ciężko powiedzieć. Dla mnie to jest coś nowego, ponieważ chyba z tego co wiem, do tej pory to byli chłopcy czy mężczyźni, którzy atakowali. To chyba pierwszy przypadek, że to 21-letnia kobieta zaatakowała, więc też ciekawe, czy to jest jakby częścią tego, co się działo przez ostatnie dni, czy to w ogóle jakoś niezwiązane z tym. Trochę się boimy, jakby nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, czy to jakiś online challenge był, czy o co chodzi.
1: Tyle podejrzenia zwykłych mieszkańców, zwykłych ludzi, no a teraz czekamy na wyjaśnienia rządu i służb.
0: No i właśnie, w tej dyskusji zabrali głos także nauczyciele, no i pytają między innymi, jak mają poradzić sobie z agresją w szkołach.
1: No bo nie chcą dostać kolejnego obowiązku, czyli bycia jeszcze ochroniarzem w placówce. ZNP pisze w swoim stanowisku opublikowanym w mediach społecznościowych: dzisiaj nie chcemy szukać winnych tej tragedii, ale żądamy od państwa szybkich i skutecznych rozwiązań, zanim wydarzy się następna. Nie chcemy pozorowanych działań, kolejnej kampanii, poradnika czy procedury pozostawiającej nauczyciela samego z problemem. Domagamy się realnej ochrony nauczycieli i pracowników szkół. Domagamy się pilnych i konkretnych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, a nie pustych słów i zapewnień służących propagandzie sukcesu. Oczekujemy realnego bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, a nie deklaracji o prawach ucznia i jego dobrostanie. No i na dzisiejszej odprawie będzie szefowa MEN. Zobaczymy, czy się odniesie do tych słów.
0: A my z pewnością będziemy wracali do tej sprawy. Magdalena Greinert dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. Dobrego dnia.
4: Radio

0: W radiu RMF24 przenosimy się za ocean. Donald Trump zaostrza retorykę wobec Wołodymira Zełenskiego. Prezydent USA zarzucił ukraińskiemu przywódcy, że atakując rosyjskie rafinerie, przyczynia się do globalnych problemów z dostawami oleju napędowego. Stwierdził też, że nadszedł czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Myślę, że powinni przeprowadzić wybory. I on mógł zakończyć ten konflikt wiele razy. I powinni zorganizować wybory. I on nie może podnosić ceny ropy. Ma wystarczająco dużo. To wojna, która nie powinna mieć miejsca. Ukraina, Rosja, to nie powinno było się zdarzyć. Gdybym był prezydentem, nigdy by do tego nie doszło. Ale prezydent Zełenski mógłby rozwiązać tę wojnę. Albo mógł zawrzeć porozumienie wiele razy. Mówił Donald Trump. Dodał, że ostrzegał Zełenskiego przed atakowaniem rafinerii, ponieważ może to uderzyć m.in. w amerykańskich rolników i hodowców. Mimo tych apeli, jak przekonuje Donald Trump, ukraińskie ataki na rafinerie były kontynuowane. Zełenski mógł zakończyć tę wojnę wiele razy. Wiele, wiele razy. I decyduje się tego nie robić. Bardzo trudne. To wojna, która nigdy nie powinna była się rozpocząć, gdybym był prezydentem. Gdyby wybory nie były sfałszowane, byłbym prezydentem i ta wojna nigdy by się nie zaczęła. Ale on mógł ją rozwiązać wiele razy, a wybrałby tego nie zrobić. Powiedzieliśmy, możesz robić z Rosją co chcesz, ale nie atakuj rafinerii, bo to powoduje światowy problem. A on chce sprawiać problemy dla świata. Obie te wypowiedzi padły chwilę po tym, jak Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w kwestii dostarczenia przez Rosję oleju napędowego na rynek światowy. Amerykański przywódca publicznie skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego.
1: Tu Radio RMF24.
2: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.
1: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: naszym porannym programie dobiegamy do stolicy Małopolski. W Krakowie dziś święto biegaczy i zakończenie biegowej triady królewskiej. Na dystansie ponad 21 km zmierzą się uczestnicy PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Do rywalizacji może stanąć nawet 18 tysięcy osób.
1: Jak wyjątkowe wydarzenie, to też wyjątkowa atrakcja. Tak mogę powiedzieć. Zeszły rok nam pokazał, że potrafimy robić duże imprezy. W zeszłym roku 16 tysięcy uczestników na starcie. Przez ostatnie tak naprawdę miesiące analizowaliśmy to, co możemy zwiększyć jeszcze, żeby ludzie czuli się przede wszystkim bezpiecznie i na starcie, i w trakcie biegu, więc udało nam się tak zmodyfikować lekko i start, i metę, i tak naprawdę całą trasę, że tych uczestników w Krakowie będziemy mogli zobaczyć w niedzielę 18 tysięcy. Bardzo mnie cieszy, bardzo duża frekwencja osób z Krakowa. Ponad 6 tysięcy osób na półmaratonie. To pokazuje, że krakowianie kochają biegać, lubią biegać i ufają naszym imprezom. To też chyba ma też odzwierciedlenie na trasie, gdzie na każdym kilometrze tak naprawdę jest niesamowity doping, niesamowite emocje, że biegacze czują się nie tylko z Krakowa, ale również ci spoza, jakby byli u siebie w domu. Więc tworzymy tak naprawdę niesamowite wydarzenie, które moim zdaniem pozostaje na długo w pamięci nie tylko uczestników, ale również kibiców, więc serdecznie zachęcam do przyjścia i kibicowania. Jeżeli chodzi o wybory, my tak naprawdę zanalizowaliśmy każdą komisję wyborczą. Zapewniliśmy dostęp do każdej komisji wyborczej, że na pieszo będzie można dojść do wszystkich. W niektórych przypadkach będą czasowe, i to chcę tu bardzo mocno podkreślić, czasowe utrudnienia z dojazdem, ale wszystkie informacje, w których godzinach mniej więcej te utrudnienia mogą nastąpić, są na naszych stronach internetowych. Wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców tutaj okolicy Tauron Areny i ulicy Lema informacje Pocztą Polską. Są informowane wszystkie rady dzielnicy, wszystkie komisje wyborcze, że te czasowe utrudnienia mogą nastąpić, ale pamiętajmy, zagłosować można przez cały dzień, a bieg trwa tylko kilka godzin. Trasa bardzo wyjątkowa, ruszamy pod Tauron Arenę, biegniemy w stronę rynku, gdzie oczywiście te najważniejsze historyczne rzeczy nasze biegacze będą mogli zobaczyć. Oczywiście biegniemy bulwarami wiślanymi i tą bardziej nowoczesną część Krakowa nasi biegacze będą mogli zwiedzić. No i wielki finał w naszej pięknej, wyjątkowej Tauron Arenie, gdzie przy aplauzie kilku tysięcy kibiców biegacze wbiegną na metę i będą mogli zakończyć swoje wyzwanie.
0: Zapowiadał Tomasz Marzec, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Początek dzisiejszej rywalizacji o godzinie 10. Są jednak drobne minusy takich wydarzeń, także całą mapę utrudnień i dojazdów do lokali wyborczych znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
2: Radio RMF 24.
0: Tymczasem w kancelarii premiera trwa specjalna odprawa z udziałem służb. Do tego tematu wrócimy już za moment w radiu RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Tu Radio RMF 24. Wracamy do kancelarii premiera, gdzie trwa specjalna odprawa z szefami resortów. 10 tysięcy funkcjonariuszy tylko dzisiaj patroluje okolice szkół prowadzących w niedzielę zajęcia edukacyjne. Na jutro zapowiadane jest zwiększenie intensywności patroli. To po serii ataków z użyciem noży w szkołach. Nie mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą, mówił premier na specjalnej odprawie ze służbami.
1: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, ten wzrost fascynacji przemocą. To już ma nawet swoje terminy w służbach różnych państw i w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Przemoc dla przemocy, taka nihilistyczna przemoc, a więc niezwiązana z poglądami czy z jakimiś politycznymi zamiarami, tylko no, mamy do czynienia z bardzo ponurą modą na przemoc. Wśród tych grup, które identyfikujemy, tych aktywnych, głównie w sieci, to zwraca uwagę grupa, która... To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywnie, jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich związanych z przemocą tą, no, z czasów II wojny światowej, kult siły, no i niektóre z osób, które zostały zatrzymane w trakcie naszych czynności w ciągu tych kilkudziesięciu godzin, one są aktywne właśnie w tym ultraprawicowym środowisku, które angażuje niestety bardzo często nawet najmniejsze dzieci.
0: Mówił premier Donald Tusk. Odprawa wciąż trwa, oczywiście śledzimy ją dla was i będziemy do niej wracać w Faktach RMF FM o godzinie 9 oraz w radiu RMF 24.
2: RMF 24.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Kiciu! A? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Po reklamie.
16: Coraz bliżej godzina 9:00. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Marlena Chudzio.
17: Premier, ministrowie i służby na specjalnej odprawie rozmawiają o bezpieczeństwie w szkołach. Po spotkaniu mamy poznać kolejne kroki. Przez Kraków przebiegnie dziś PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Powiemy, gdzie możecie spodziewać się utrudnień. Na koniec dary jesieni, czyli grzyby, ale będą też fakty sportowe i piłkarska ekstraklasa. Dziś 10 tysięcy funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach. Chodzi o te placówki, które są czynne w niedzielę. Jutro będą prowadzone kolejne kontrole, przekazał na początek specjalnej narady z ministrami i służbami premier Donald Tusk. Kolejny raz potwierdził, że akty przemocy, do których doszło w ostatnich dniach, to nie była zorganizowana akcja. Wystąpienia szefa rządu słuchała nasza reporterka Magdalena Gnajder.
18: Tak, dzień dobry.
17: Magdo, jaki jest wskazany przez premiera wspólny mianownik tych incydentów?
18: Zdaniem Donalda Tuska
2: Tuska to zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności w sieci. Chodzi o obserwowany nie tylko w Polsce wzrost fascynacji przemocą i wyszukiwanie treści nazistowskich związanych z czasami II wojny światowej.
15: Niektóre z osób, które zostały zatrzymane w trakcie naszych czynności w ciągu tych kilkudziesięciu godzin, one są aktywne właśnie w tym ultraprawicowym środowisku, które angażuje niestety bardzo często nawet najmniejsze dzieci.
2: Mówił premier, ale chodzi też o grupy młodych ludzi aktywnych w różnego rodzaju grach internetowych, nawet z pozoru niewinnych. Donald Tusk wspomniał o kluczowej roli rodziców, bo służby nie będą kontrolować wszystkich rodzajów aktywności, ani wprowadzać radykalnych form cenzury w internecie.
17: Od 2 godzin Kraków głosuje w drugiej turze przedterminowych wyborów. Przed godziną 21, czyli tuż przed zamknięciem lokali wyborczych, w RMF FM informacyjnym radiu RMF 24 oraz w naszych mediach społecznościowych ruszy specjalny krakowski wieczór wyborczy, a w nim relacje prosto ze sztabów kandydatów, komentarze ekspertów i rozmowy na żywo. Wieczór wyborczy powstaje we współpracy z dziennikarzami Polsat News. Zapraszamy.
18: Fakty na weekend w RMF FM.
17: Także w Krakowie dziś jedna z największych imprez biegowych, PKO Krakowia Półmaraton Królewski. To oznacza niemałe utrudnienia dla zmotoryzowanych. W porannych faktach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, której części miasta dotkną one najbardziej?
19: Dzień dobry. Największe utrudnienia czekają kierowców w okolicy Tauron Areny, gdzie zlokalizowane są start oraz meta półmaratonu. Wyłączenia z ruchu samochodowego potrwają mniej więcej do godziny 14, kiedy to ostatni uczestnicy zawodów powinni pokonać dystans około 21 km. Dziś w związku z zawodami, innymi trasami oraz ze zmienioną częstotliwością pojadą pojazdy komunikacji miejskiej. Dotyczy to zarówno tramwajów, jak i autobusów. Organizatorzy Krakowia Półmaratonu Królewskiego przygotowali również szczegółową, interaktywną mapę dotyczącą dojazdu do komisji wyborczych. Do każdej z nich, pomimo dzisiejszej imprezy biegowej, można dostać się pieszo. Mogą natomiast wystąpić czasowe ograniczenia w dojeździe, a dotyczy to 33 lokali wyborczych.
17: Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Jesień zaczyna traktować nas chłodno, pogoda jakby mniej zachęca do spacerów, zwłaszcza tych długich w poszukiwaniu grzybów, ale wytrwałych grzybiarzy to nie odstrasza. Pozostali mogą iść na grzybobranie na targ. Ile trzeba wydać?
20: Podgrzybki małe do marynaty 15 zł, no jakieś 35 deko.
21: A tutaj suszone już.
20: Kilogram po wysuszeniu jest 10 deko, kosztuje 40 zł.
21: Drobniejsze są droższe.
20: Tak jest, krzyż boli.
21: Ale grzyby są.
20: Końcówka, bo była susza i grzyby już pękają, trzeba szybko kupować.
17: Usłyszał na targu przy Ruskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga, czyli to ostatni moment, żeby się zaopatrzyć przed Wigilią.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
23: Dzień dobry. Hubert Hurkacz gra z Chińczykiem i Zhu. Trzecia runda turnieju tenisowego w Szanghaju trwa pierwszy set i jak na razie procentuje doświadczenie naszego tenisisty, który prowadzi 4-2 i ma już przewagę przełamania. Górnik Zabrze potwierdza dobrą formę w Ekstraklasie. Lider rozgrywek wywiózł komplet punktów z Białegostoku. Pokonał Jagiellonię 3-1. Wszystkie bramki padły w drugiej części tego spotkania.
24: Bardzo ciężko jest grać przeciwko Jagiellonii. Szacunek dla chłopaków, że wygrali tak ciężki mecz.
23: Podsumował trener Górnika Michal Gasparik. Dla Jagi trafił Jesus Imaz i to już jest 113 gol Hiszpana w naszej Ekstraklasie. Z wygraną Krakowia 3-1 z Zagłębiem Lubin. W pierwszej połowie gol dla Miedziowych, który jednak nie podłamał gospodarzy.
25: Bardzo dobrze zawodnicy reagowali.
23: Jesus Imaz i to już jest 113 gol Hiszpana w naszej Ekstraklasie. Z wygraną Krakowia 3-1 z Zagłębiem Lubin. W pierwszej połowie gol dla Miedziowych, który jednak nie

0: i Augsburg w ten sposób wyszedł na prowadzenie. W Hiszpanii FC Barcelona ciągle z kompletem zwycięstw, 3-0 z Getafe, Real Madryt skromnie 1-0 pokonał Villarreal z golem Vini Junior, a Brazylijczyk dostał także czerwoną kartkę, bo ciągnął rywala za włosy. Paul Seixas wygrał kolarski klasyk Il Lombardia, zaliczany do grona tak zwanych monumentów kolarstwa. To jeden z 5 takich wyścigów w kalendarzu. 239 km z Bergamo do Como, 20-letni Francuz został najmłodszym w historii triumfatorem tej imprezy.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: Niedzielny poranek w RMF 24 i oczekiwanie na to, co wydarzy się wieczorem. Przed nami piłkarski klasyk Legia Warszawa, Wisła Kraków. Miejmy nadzieję, że czekają nas wielkie sportowe emocje. Na razie nie brakuje tych pozasportowych. O tym wszystkim porozmawiamy z legendarnym łowcą bramek, czyli Tomaszem Frankowskim. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: W radiu RMF 24 pora na sport. Zanim piłka nożna, to wcześniej szybki rzut oka na korty w Szanghaju. Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Chińczykiem Zhu 6-2 w meczu 1/16 turnieju ATP 1000. Do tego spotkania oczywiście będziemy wracali w radiu RMF 24. A teraz piłka nożna. Przed nami 175. ligowe starcie Legii Warszawa z Wisłą Kraków, ale jeszcze przed pierwszym gwizdkiem najwięcej emocji budzi sprawa kibiców gości, których dzisiaj zabraknie. Legia uzyskała zgodę na rozgrywanie meczów bez przyjezdnych, a Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nałożyła na stołeczny klub karę 250 tysięcy złotych za każde takie spotkanie. Wisła uważa jednak, że to za mało i domaga się ponownego rozpatrzenia sprawy. Jej prezes Jarosław Królewski zapowiedział też, że nie pojawi się na meczu przy ulicy Łazienkowskiej. O sportowej rywalizacji, ale też o tym, co dzieje się wokół tego klasyka polskiej piłki, porozmawiamy z Tomaszem Frankowskim, byłym reprezentantem Polski i piłkarzem Wisły Kraków w latach 1998-2005. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
0: Czy przy tak dużym napięciu wokół spraw pozaboiskowych piłkarze są i będą w stanie całkowicie odciąć się od tego, co dzieje się wokół tego spotkania?
1: Absolutnie. Piłkarze są profesjonalistami, więc mam nadzieję, że zachowają się jak zawodowcy. I mimo braku kibiców Wisły Kraków, powiedzmy, czyli własnych kibiców zespołu przyjezdnego, będą umieli sprostać zadaniu, czyli wywieźć punkty z Łazienkowskiej. Tu mówię jako kibic Wisły Kraków. Natomiast kibice Legii oczywiście pojawią się gremialnie na tym stadionie. Będą dopingować swój zespół, żeby Legia potrafiła wygrać spotkanie i ponownie umieścić się w czubie tabeli.
0: To, o czym wspominałem, Wisła nie zgadza się z karą 250 tysięcy złotych za każdy mecz Legii bez kibiców gości i uważa ją za zbyt niską. Czy takie sankcje mogą rzeczywiście skłonić klub do zmiany tej decyzji?
1: Nie sądzę. Myślę, że tutaj nie o pieniądze chodzi, ale o jakąś przewagę psychiczną, bym powiedział, nad drużyną Wisły Kraków. Mieliśmy w przeszłości wielokrotnie już historię, gdy Wisła grała na poziomie pierwszej ligi i kluby goszczące zespół z Krakowa nie wyrażały zgody na przyjazd pod absurdalnymi pretekstami remontu akurat właśnie wówczas trybuny kibiców gości. Wydawało się, że awantura pomiędzy Wisłą a Śląskiem Wrocław zakończona po myśli kibiców krakowskich zakończy ten spór niewpuszczania kibiców na stadiony przyjezdne. Jednak widzimy, że tutaj Legia swoimi kanałami, ścieżkami ponownie umiała zablokować przyjazd kibiców. No, jest takie powiedzenie, piłka nożna dla kibiców. Właśnie gramy dla nich. Chcielibyśmy, żeby byli tym 12 zawodnikiem, tak? Czy to drużyny gospodarzy, czy to drużyny gości, jak wczoraj mieliśmy przykład w Białymstoku, kiedy na spotkaniu Jagiellonia przeciwko Górnik Zabrze cały sektor gości, nie wiem, czy tam jest 500 osób, czy 1000, był wypełniony kibicami Górnika Zabrze, którzy fantastycznie dopingowali, oczywiście nie zawsze zgodnie z kulturą obowiązującą w szkole, a bardziej na stadionie, no ale myślę, że tutaj nikt w Białymstoku nie miał pretensji do kibiców Górnika, że dopingowali swój zespół, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że podtekst niewpuszczania kibiców Wisły jest nieco inny.
0: No to właśnie, jak pan ocenia samą tą decyzję o niewpuszczaniu kibiców drużyny przyjezdnej i pytanie, jakie konsekwencje dla atmosfery na stadionie, no i przede wszystkim dla całej ekstraklasy ma pozbawianie takich spotkań obecności obu grup kibiców, no bo przecież wiemy i pamiętamy te fantastyczne oprawy, tak jak pan wspominał, no nie zawsze zgodne z tą metodyką szkolną, no ale rzeczywiście to zawsze robiło wrażenie.
1: Tak, zgadzam się. Oczywiście jestem zdania, że tutaj grupy kibicowskie Legii Warszawa wymogły na klubie taką, a nie inną decyzję i klub Legia poddał się, występując z odpowiednich władz po zgody na zamknięcie trybuny gości. Nie chcę mi się wierzyć, że działacze i byli piłkarze, którzy tam klubem zarządzają, mieliby coś przeciwko, gdyby kibice Wisły byli obecni na trybunach, jak to się dzieje co kolejkę, kiedy Legia gości kibiców gości przeciwnych, nikt nie ma problemu, gdy przyjeżdża właśnie zespół czy Górnika Zabrze, czy Jagiellonia Białystok, czy Lecha Poznań do Warszawy i tam cały sektor jest wypełniony gośćmi, kibicami gości.
0: Zanim zapytam pana o pańskie wspomnienia związane z rywalizacją z Legią Warszawa, bo przecież tych meczów było, jeśli mnie pamięć nie myli, 12, no to wcześniej jakiego spotkania pan dzisiaj oczekuje? Co wydarzy się dzisiejszego wieczora przy Łazienkowskiej?
1: Wie pan co, no generalnie gospodarzem jest Legia. Legia potrzebuje punktów, bo zespoły z górnej połówki tabeli, czyli Lech Poznań i Górnik Zabrze, wygrały wczoraj swoje spotkania. Więc tutaj ofensywa Legii musi zadbać, żeby mecz był otwarty. Natomiast Wisła ma dwa oblicza. Te drużyny grające u siebie, gdzie wszystkie mecze wygrywa i gra z polotem, oraz trochę taka nieśmiała Wisła grająca na wyjazdach, która dotychczas w Ekstraklasie no, nie pokazała świetnego czy pięknego oblicza w meczach wyjazdowych, więc mniemam, że trochę za podwójną gardą będzie schowana Wisła, próbując kontratakować. No a jak to się skończy, no to życie pokaże.
0: Panie Tomku, odwołując się do pańskich wspomnień, czy na mecze z Legią człowiek, zawodnik, napastnik specjalnie się motywował? To były takie mecze, no troszeczkę używając tej nomenklatury kibicowskiej, podwyższonego ryzyka, ale z perspektywy piłkarza?
1: Tak, może nie powiem, że inaczej, natomiast na pewno poziom koncentracji wzrastał, szczególnie w tygodniu, kiedy wiedzieliśmy się, że w weekend mierzymy się z Legią Warszawa. Po pierwsze z powodów miejsca w tabeli, gdyż w moim okresie Wisła Kraków i Legia Warszawa to były dwie najlepsze polskie drużyny i mimo, że Wisła częściej sięgała wówczas po tytuł mistrzowski, bo 5 razy w 7-letniej przygodzie z Wisłą miałem przyjemność puchar za Mistrzostwo Polskie podnieść, a Legia wówczas raz nas ubiegła, to jednak mecze, szczególnie w Warszawie dla krakowianina, czyli piłkarza Wisły, były takiego podwyższonego ryzyku, podwyższonej presji, ale zwycięstwo na Łazienkowskiej niejednokrotnie smakowało podwójnie.
0: Jaki wynik dzisiaj padnie przy Łazienkowskiej? Zaryzykujemy?
1: No życzyłbym sobie, żeby to jednak Wisła strzeliła pierwszą bramkę i jeśli nie będzie w stanie dowieść tego korzystnego wyniku do końca, no to żeby się skończyło podziałem punktów i żeby Kraków również, Wisła do Krakowa zabrała jakieś cenne punkty, bo nie zapominajmy, że są Beniaminkiem.
0: A my przypominamy, że to spotkanie, ten ligowy klasyk o godzinie 20:15. A razem z nami w Radiu RMF24 był były reprezentant Polski i piłkarz Wisły Kraków w latach 1998-2005, słynny łowca bramek Tomasz Frankowski. Panie Tomku, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, miłego dnia.
2: Radio RMF.

0: Radiu RMF 24. Wracamy do odprawy premiera Donalda Tuska ze służbami oraz szefami resortów po serii ataków w szkołach. Przez ostatnie 3 dni kontrole prowadziło 40 tysięcy policjantów. Przeprowadzono ich 65 tysięcy, zatrzymano 117 osób. Głównie za szerzenie gróźb karalnych lub posiadanie niebezpiecznych narzędzi. Sprawy są teraz kierowane do prokuratury lub sądów rodzinnych.
1: Zdarzeń, które odnotowaliśmy, było 275. Wszczęliśmy postępowania karne w ilości 105. Przekazaliśmy materiały do sądu rodzinnego, do oceny karnoprawnej w 46 przypadkach, ale już są pierwsze środki zapobiegawcze, kiedy sądy stosują, czyli mówimy to o tymczasowych aresztowaniach. W tych ostatnich przypadkach z Ostrołęki, z powiatu wyszkowskiego czy z Sierpca. I są też tymczasowe nadzory kuratora, ale też osoby są kierowane do szpitali psychiatrycznych. Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów i tutaj chciałbym powiedzieć o tym, że to są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły.
0: Mówił komendant główny policji generał Marek Boroń. Do odprawy z udziałem szefów resortów i służb zwołanej w związku z aktami przemocy jeszcze będziemy wracali w naszym niedzielnym programie.

0: Radiu RMF 24. Ponownie sport. Tym razem jednak nie piłkarska ekstraklasa, a tenis. Hubert Hurkacz podejmuje w 1/16 finału turnieju ATP 1000 w Szanghaju Chińczyka i Zhu. To spotkanie śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy, Patryku.
1: Jestem, dzień dobry.
0: No i chyba przynosisz dobre wiadomości. Jak idzie panu Hubertowi?
1: Pierwszy set bardzo dobry. Wygrał go szybko Hubert Hurkacz. Tam dosłownie pół godziny gry. Zwycięstwo 6-2. Także ten pierwszy krok w stronę kolejnej rundy zrobiony. No oczywiście Chińczyk tutaj w Szanghaju gra z dziką kartą. No przeszedł już dwie rundy, więc to i tak jest dla niego bardzo dobry wynik, bo pokonał rywali wyżej notowanych. Ale kiedy już w tym pierwszym secie Hubert Hurkacz przełamał ten jego serwis, no to troszkę ta gra, mam wrażenie, że nie Chińczykowi trochę się rozsypała. Miał co prawda jedną szansę też na jeszcze powrót, na przełamanie Hurkacza, ale z tym sobie nie poradził. No i potem Hurkacz jeszcze poszedł za ciosem drugie przełamanie i ten pierwszy set w gruncie rzeczy łatwo poszedł dla naszego tenisisty. Natomiast teraz mamy już tego seta numer dwa i tutaj Chińczyk stawia wyżej zawiesił poprzeczkę Hurkaczowi. Te warunki, które postawił, są na pewno cięższe, bo na razie panowie idą łeb w łeb, utrzymują swoje gemy serwisowe. Zresztą te gemy bardzo krótkie, także i jeden, i drugi bardzo dobrze serwuje, bardzo łatwo zdobywają punkty przy tych swoich serwisach, no i efekt jest taki, że na razie mamy 3-3, teraz serwuje Zhu i prowadzi w swoim gemie 40-30, więc no ma szansę na to, żeby utrzymać się w tej grze. A kto wie, no może Hubert Hurkacz jakoś tutaj go przełamie, bo teraz błąd akurat, Zhu wyrzuca piłkę w aut, więc 40-40 równowaga, no i może otwiera to jakąś szansę na przełamanie i myślę, że takie jedno przełamanie już by tutaj sprawę meczu załatwiło, bo jednak Hurkacz w ogóle na tym turnieju bardzo pewnie serwuje, co też widzieliśmy w meczu z Nowakiem Dżokowiczem na przykład.
0: Ja oczywiście już wybiegam hen daleko w przyszłość, ewentualnie Patryku, z kim Hubert w kolejnej rundzie, czy to za wcześnie?
1: To są te momenty, w których zawsze się możemy trochę obawiać, tak? Wybieganie w przyszłość w sporcie bywa czasami te nasze pomysły kiepsko się starzeją, no tak? Ten mecz rywali Hurkacza, potencjalnych rywali jeszcze się nie zaczął. To będzie albo Francis Tiafoe, albo Alejandro Dawidowicz-Fokina, więc albo Hiszpan, albo Amerykanin. No Tiafoe oczywiście to jest czołowa dziesiątka rankingu tenisistów. Fokina też gdzieś tam wyżej notowano od Hurkacza, także no już oczywiście nie będzie to już na pewno taki bardzo łatwy mecz. To będzie już 1/8 finału, no ale zobaczymy. Na razie jeszcze trzeba zamknąć to spotkanie. Póki co Zhu się obronił, zdobył czwarty punkt, także prowadzi 4-3 i teraz będziemy mieli gem serwisowy Huberta Hurkacza.
0: A my oczywiście cały czas będziemy to spotkanie śledzili w Radiu RMF 24. Patryk Serwański z redakcji sportowej. Dziękujemy.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Słuchacie radia RMF 24. To nasz niedzielny program, a w nim teraz bilans zdrowia sześciolatków. I niestety, niepokojące wyniki. Pamiętacie może, jak ponad rok temu do bilansu zdrowia sześciolatków wprowadzono obowiązkowe badanie cholesterolu, czyli lipidogram? Było wiele dyskusji i komentarzy na ten temat, no i teraz poznaliśmy wyniki tych badań. I okazuje się, że co dziesiąty sześciolatek w Polsce ma zbyt wysoki poziom cholesterolu. Do tych wyników dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz. Rozmawiał z koordynatorką tych badań, endokrynolog dziecięcą, profesor Małgorzatą Myśliwiec.
1: Na przestrzeni roku zostało zbadanych, wykonanych lipidogramów w podstawowej opiece zdrowotnej 40 tysięcy dzieci. Skierowanie do poradni specjalistycznych, czyli do tej poradni ośrodków lipidologicznych, które mieszczą się w ramach poradni endokrynologicznej, diabetologicznej bądź też metabolicznych, zostało przekierowanych 4 tysiące, czyli lekarza musiał zaniepokoić któryś parametr. My taki paszport dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, który taki algorytm, można powiedzieć, jakie punkty odcięcia budzą niepokój w poziomie na przykład LDL, cholesterol czy trójglicerydów, napisaliśmy. No i jeżeli te poziomy były podwyższone w lipidogramie, podwójne oczywiście wykonany lipidogram, to tak jak wspomniałam, 4 tysiące dzieci zostało, czyli co dziesiąty pacjent został przekierowany do poradni specjalistycznej, do tych ośrodków, które leczą lekarze ze specjalnością endokrynologii, diabetologii dziecięcej, czy też chorób metabolicznych. Jedynie co nas może niepokoić, że nie wszyscy pacjenci mogli do nas trafić po wykonaniu lipidogramu, ponieważ on nie ma na dzień dzisiejszy wyłonionej tzw. poradni lipidowej u dzieci, o co bardzo mocno zabiegamy. Konsultant krajowy do spraw endokrynologii, diabetologii dziecięcej, Piotr Owalczak, napisał pismo zarówno stworzenie poradni leczenia otyłości u dzieci, jak i też poradni lipidowe dla dzieci, bo wówczas dzieci z zaburzeniami lipidowymi by od razu były kierowane do tych poradni, a tak ustawiają się w kolejce z pacjentami do poradni endokrynologicznej, a wiemy, że tam kolejki są duże. Ale mam nadzieję, że wkrótce te ośrodki, które już istnieją, a jest ich 18 w Polsce, współpracujemy bardzo mocno z tymi ośrodkami, spotykamy się 2 razy w roku na webinar, że przedstawiamy przypadki i rzeczywiście to jest fantastycznie, trafia do nas, mówię fantastycznie, bo wyłoniliśmy na przykład dziecko z hipercholesterolemią rodzinną, poziom LDL, na przykład u sześciolatka 280,
2: a norma?
1: I okazuje się, a norma jest do 100. No, każdy poziom LDL powyżej 130, wykonany na czczo, dwukrotnie potwierdzony, budzi niepokój, a już taki LDL powyżej 200, przy prawidłowym poziomie trójglicerydów na pewno bardzo budzi duży niepokój. I wówczas wiemy, oczywiście wykonujemy badanie genetyczne, potwierdzamy, że jest to hipercholesterolemia rodzinna i wtedy na 100% wiadomo, że jedno z rodziców również tę chorobę posiada.
0: Co dziesiąty sześciolatek w Polsce ma za wysoki poziom cholesterolu. Taki jest niepokojący wniosek z bilansów zdrowia dzieci. Właśnie lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu, od ponad roku jest w pakiecie badań dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobranie krwi do badań u dziecka, by sprawdzić poziom cholesterolu. To ma znaczenie i dla dzieci, i dla rodziców.
3: Tu Radio RMF 24.
0: A u nas szybki meldunek z Szanghaju. Hubert Hurkacz przegrał drugiego seta z Chińczykiem Yi Zhu 3-6. W meczu mamy remis 1-1.

0: już dziś. Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
1: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
0: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
3: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
4: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
5: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
3: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
1: Kto wygra bój o Kraków?
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już dziś, tuż przed 21.
6: Reklama. Halo, halo! Już 17 października wielkie otwarcie salonu Cherry

0: Catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
7: Zbliżamy się do godziny 10. Fakty RMF FM i Marlena Chudzio.
8: Kolejne zatrzymania w związku z aktami agresji w szkołach minionej doby to 41 osób. Kraków wybiera nowego prezydenta, dziś druga tura przedterminowych wyborów. Ziemniak lub jak kto woli pyra króluje w wielkopolskiej Szreniawie.
9: Będzie właśnie możliwość własnoręcznego wykopania takich ziemniaków.
8: A w faktach sportowych mecz Huberta Hurkacza w Szanghaju. Czterdzieści jeden osób zostało zatrzymanych przez policję w ciągu ostatniej doby od środy, czyli od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po atakach w placówkach oświatowych zatrzymano 117 osób. Do 6 rano w sumie odnotowano 275 zdarzeń, z których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Z nami Magdalena Greinert.
10: Dzień dobry.
8: Magdo, w ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowanie karne.
10: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych. Policja zabezpieczyła do tej pory ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów.
11: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły.
10: Wymienia szef polskiej policji komendant Marek Boroń. W jednej ze spraw młody człowiek, zafascynowany grą komputerową, stworzył wirtualną makietę swojej szkoły i postać, która dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Posiadał broń palną, amunicję, noże i komunikował się z osobami spoza Polski.
8: W Krakowie trwa druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Już teraz zapraszamy Was na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 oraz w naszych mediach społecznościowych. Zaczynamy o 20.55 razem z dziennikarzami Polsat News. I łączymy się teraz z Teresą Gut. Jakie są najnowsze informacje z Krakowa?
12: Głosowanie przebiega spokojnie. Członkowie komisji, z którymi rozmawiałam, potwierdzają, że ruch przy urnach jest raczej umiarkowany. Mieszkańcy Krakowa mają jeszcze dużo czasu na oddanie głosu. Lokale będą otwarte do 21.00. Ale na tym nie koniec, bo wieczorem specjalny program przygotowany przez Polsat News i RMF FM, a w nim analizy, rozmowy i co najważniejsze, pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Z Krakowa Teresa Gut, Polsat News.
13: Fakty i zdrowie w RMF FM.
8: Co dziesiąty sześciolatek w Polsce ma za wysoki poziom cholesterolu. I taki jest niepokojący wniosek z bilansów zdrowia dzieci. Właśnie lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu, od ponad ponad roku jest w zestawie badań dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Do ich pierwszego podsumowania dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: Badanie poziomu cholesterolu ma za sobą ponad 40 tysięcy sześciolatków w całej Polsce. U 4 tysięcy dzieci wynik był za wysoki i ta grupa małych pacjentów z rodzicami jest już pod opieką lekarzy. To potwierdza endokrynolog dziecięcy profesor Małgorzata Myśliwiec.
15: Wyłoniliśmy na przykład dziecko z hipercholesterolemią rodzinną, poziom LDL, na przykład u sześciolatka 280.
14: A norma?
15: No i okazuje się, a norma jest do 100. I wówczas wykonujemy badanie genetyczne, wtedy na 100% wiadomo, że jedno z rodziców również tę chorobę posiada.
14: Specjaliści apelują do rodziców, aby zgadzali się na pobranie krwi u sześciolatków, by można było wykonać badanie poziomu cholesterolu. Rozważane, jak ustaliłem, jest też rozszerzenie bilansu sześciolatków o badanie glukozy, by jak najszybciej wykryć u dzieci cukrzycę. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych miesiącach.
8: Parada zabytkowych ciągników, warsztaty z przygotowywania przetworów na zimę oraz wspólne wykopki to atrakcje, które dziś czekają na odwiedzających w Muzeum Rolnictwa w Wielkopolskiej Szreniawie. Poznańska Pyra to wydarzenie, które kręci się wokół ziemniaka.
9: Pokażemy, jak kiedyś wyglądał zbiór ziemniaków. Też będzie właśnie możliwość własnoręcznego wykopania takich ziemniaków przez zwiedzających i zabrania ich sobie do domu. Ponadto będzie też dużo stanowisk takich edukacyjnych dla dzieci, jakieś warsztaty. No i oczywiście możliwość skosztowania tych ziemniaków już w przetworzonej formie na talerzu, czy to właśnie pyra z gzikiem, czy placki ziemniaczane po poznańsku plędze, czy jakieś szare kluchy.
8: O tych pysznościach mówiła Katarzyna Nowicka z Muzeum Rolnictwa w Wielkopolskiej Szreniawie.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
17: Hubert Hurkacz przełamany. Polak po wygraniu pierwszego seta z Chińczykiem Izhu 6-2. W drugiej partii przegrał 3-6. To jest trzecia runda turnieju tenisowego w Szanghaju. Trwa decydująca trzecia partia. W niej jak na razie panowie utrzymują swoje punkty serwisowe. Jest 2-2 jak na razie. Efektowne zwycięstwo mistrza w Ekstraklasie. Lech Poznań wygrał 4-1 ze Śląskiem Wrocław. Górnik Zabrze w Białymstoku pokonał 3-1 Jagiellonię. Krakowia też 3-1 wygrała z Zagłębiem. A wieczorem ligowy klasyk. Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków.
18: Tego się spodziewam, że Wisła tutaj gra powtarzalnie, jest nastawiona ofensywnie, jest w dobrym momencie. Taki typowy flow Beniaminka dla mnie, drużyna, która dobrze rozpoczęła, punktuje.
17: Tak mówił trener Legii Marek Papszun. Oskar Pietuszewski zdobył zwycięską bramkę dla FC Porto. Na murawę wszedł w 79 minucie meczu z Maritimo. W 86 wpisał się na listę strzelców. Wynik 2-1. W drugiej...
18: Punktuje.
17: Tak mówił trener Legii Marek Papszun. Oskar Pietuszewski zdobył zwycięską bramkę dla FC Porto. Na murawę wszedł w 79 minucie meczu z Maritimo. W 86 wpisał

0: Wcześniej także sprint. Teraz za bolidem kierowcy Mercedesa ustawią się dwaj kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, a początek wyścigu o 14.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
2: Niedzielne przedpołudnie z RMF 24. Jak już wiecie, Donald Trump ponownie uderzył w prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Amerykański przywódca skrytykował militarne działania Ukrainy i sugeruje wybór nowego prezydenta. Już za chwilę tę sytuację skomentuje nasz gość, dr Marek Stefan, Strategy and Future i magazyn Układ Sił. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Donald Trump ponownie uderza w Wołodymira Zełenskiego. Amerykański prezydent zarzucił ukraińskiemu przywódcy, że mimo jego ostrzeżeń Ukraina nadal atakuje rosyjskie rafinerie, co ma wpływać na światowy rynek paliw. Stwierdził też, że Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta i przekonywał, że Zełenski mógł już wcześniej zakończyć wojnę. To kolejna odsłona napięć między Waszyngtonem a Kijowem, szczególnie, że zaledwie dzień wcześniej Donald Trump informował o rozmowie z Władimirem Putinem i ustaleniach dotyczących dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Co te wydarzenia mówią o amerykańskiej strategii wobec wojny w Ukrainie? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem, którym jest pan dr Marek Stefan, Strategy and Future i magazyn Układ Sił. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Donald Trump najpierw ogłasza bardzo udaną rozmowę z Władimirem Putinem i porozumienie dotyczące dostaw paliwa, a następnie ostro krytykuje Wołodymyra Zełenskiego. Czy widzimy tu zmianę priorytetów amerykańskiego prezydenta, gdzie ten interes gospodarczy zaczyna przeważać nad wsparciem Ukrainy?
1: No, postawa prezydenta Donalda Trumpa wynika, jak się wydaje, chyba z pogarszającej się sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi do Kongresu, gdzie nawet w tych Stanach, gdzie Republikanie od wielu lat, w zasadzie nawet od dekad, uzyskiwali poparcie i nominacje, no dzisiaj ta ich sytuacja nie jest wcale taka jednoznaczna, więc Republikanie stoją przed realnym obliczem sytuacji, w której będą musieli pożegnać się z przewagą, którą w tej chwili mają w Kongresie. A jeżeli demokraci zdobyliby tam przewagę, no to oznaczałoby to problemy dla administracji Trumpa, kolejne wnioski o impeachment i wiele innych problemów. Dlatego między innymi Donald Trump próbuje różnymi sposobami walczyć o obniżenie cen paliw i jak się wydaje, ten krok jest obliczony przede wszystkim tą logiką wewnętrzną. Natomiast problem polega na tym, że te wolumeny, o których tutaj mowa i które Trump zakomunikował, one w żaden sposób radykalnie nie wpłyną na obniżenie cen paliw, w tym przede wszystkim diesla, bo to o diesla tutaj chodzi właśnie, bo na to wpływ ma przede wszystkim sytuacja w ciśnienie Ormus i wciąż trwający konflikt z Iranem.
0: No właśnie, sporo tych deklaracji padło ze strony Donalda Trumpa. Stwierdził między innymi, że Wołodymyr Zełenski powinien ustąpić i że mógł już wcześniej zakończyć wojnę. Proszę mi powiedzieć, czy takie wypowiedzi są przede wszystkim elementem presji negocjacyjnej na Kijów, czy mogą zapowiadać realne ograniczenie tego amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy?
1: Według portalu Axios, który wczoraj relacjonował kulisy ostatnich spotkań między delegacją amerykańską a ukraińską w Miami, podobno ze strony Amerykanów wpadały takie sugestie, że Amerykanie mogą ograniczyć wsparcie wywiadowcze, jeżeli strona ukraińska nie zmniejszy tej częstotliwości albo nie zakończy nawet tych ataków na rosyjskie instalacje energetyczne. Tu warto mieć przede wszystkim na uwadze jedną rzecz, to znaczy przez tak naprawdę te miesiące tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, kiedy obserwujemy, w jaki sposób Amerykanie podchodzili do wojny rosyjsko-ukraińskiej, tu cel Donalda Trumpa wydaje się niezmienny. Mogły zmieniać się jedynie metody i akcenty. Czasem było trochę więcej kijów wobec Moskwy, czasem było więcej marchewek wobec Rosji, natomiast ogólnie rzecz biorąc Donaldowi Trumpowi chodzi o to, żeby wojnę zakończyć i otworzyć sobie tym samym możliwość gry z Rosją, a ta gra Amerykanom i obecnej administracji jest potrzebna po to, żeby z kolei poprawić swoją pozycję negocjacyjną wobec Chin, bo Chiny zawsze są gdzieś w tle tych wszystkich rozgrywek wokół konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i w administracji amerykańskiej i w kręgach partii republikańskiej nie brakuje polityków i strategów, którzy właśnie myślą w tych kategoriach. Jeżeli chcemy osłabić pozycję globalną Chin, to musimy rozbić to partnerstwo rosyjsko-chińskie albo przynajmniej sprawić, że Chiny poczują się mniej komfortowo, będą miały mniej komfortu strategicznego, żeby koncentrować się na zachodnim Pacyfiku. Więc to jest bardzo ważny punkt odniesienia, jeżeli zastanawiamy się, co stoi za posunięciami Białego Domu wobec Kijowa.
0: No to teraz zatrzymujemy się przy tych marchewkach w kontekście Rosji, albo przy tych potencjalnych marchewkach, bo według Donalda Trumpa Rosja ma dostarczyć dodatkowe ilości oleju napędowego na rynek światowy, a amerykańska administracja zapowiedziała tymczasowe zezwolenie na takie dostawy. Jakie znaczenie ma to porozumienie w kontekście sankcji nałożonych na Rosję, no i przede wszystkim na jej zdolności do finansowania wojny?
1: Jeśli chodzi o Rosję, to warto zwrócić uwagę, że to zwolnienie będzie miało charakter półroczny. Już wcześniej mieliśmy do czynienia z podobnymi ruchami administracji Trumpa, gdzie w związku z wojną w Iranie, kiedy ceny paliw rosły wiosną tego roku, Amerykanie również na 30 dni jednak tylko wprowadzali takie zwolnienia z sankcji, i to nie na paliwa, tylko na przede wszystkim surową ropę. W tej chwili mówimy aż o półrocznym zwolnieniu, więc teoretycznie z punktu widzenia Rosji jest to dobra wiadomość. Rosjanie będą mogli rzucić więcej tego paliwa, więcej go sprzedawać. Natomiast dlaczego powiedziałem teoretycznie? Dlatego, że w tej chwili ukraińskie zdolności do uderzeń głębokich i cała ta kampania wymierzona w infrastrukturę krytyczną, energetyczną Rosji, ona przynosi efekty. Mamy w tej chwili wciąż trwający zakaz eksportu diesla z Rosji, dlatego, że tego diesla brakuje, bo uszkodzone są rafinerię. I tutaj w związku z tym też duży znak zapytania, czy nawet mimo tych zwolnień sankcji Rosja będzie w ogóle w stanie dostarczyć to obiecane paliwo na rynki zagraniczne. No ale tu z kolei otwiera się kolejna kwestia. To znaczy, jeżeli Rosja nie będzie w stanie tego zrobić, no to Władimir Putin będzie mógł wrócić do Donalda Trumpa i powiedzieć: słuchaj, chciałem, no ale Ukraińcy mi to uniemożliwiają, więc musisz przykręcić im śrubę, musisz zakończyć wsparcie wywiadowcze, no bo w innym wypadku ja nie będę w stanie wywiązać się z naszych ustaleń. I chyba o to właśnie tutaj przede wszystkim chodzi, i z tej perspektywy warto patrzeć na tę umowę. To jest przede wszystkim duży plus dla Moskwy, duży krok naprzód, jeśli chodzi o pewne zyski strategiczne z punktu widzenia Rosji.
0: Cały czas orbitujemy wokół rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Czy te bezpośrednie rozmowy prowadzone przy jednoczesnej publicznej krytyce Wołodymyra Zełenskiego mogą doprowadzić do porozumienia pokojowego, czy raczej zwiększają ryzyko, że Ukraina będzie zmuszana do ustępstw bez wystarczających gwarancji bezpieczeństwa?
1: Nie sądzę, żeby Ukraina została objęta jakimiś naprawdę wiążącymi gwarancjami bezpieczeństwa ze strony mocarstw zachodnich. Tu przede wszystkim, jeżeli Ameryka się nie zobowiąże, to nie sądzę, żeby również Europejczycy to zrobili. Już abstrahując od realnych zdolności, które posiadają państwa europejskie, żeby cokolwiek gwarantować Ukrainie. Więc tego bym się nie spodziewał. Natomiast jak najbardziej większa presja na Ukrainę jest możliwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast dodajmy tutaj jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Otóż w momencie, kiedy Donald Trump i Władimir Putin umawiali się co do porozumienia, o którym w tej chwili rozmawiamy, Ukraińcy zaatakowali kolejną rafinerię w Rostowie nad Donem. Co dobrze pokazuje, że Ukraińcy posiadają po pierwsze własne zdolności do uderzeń głębokich, a w zakresie wywiadu i namierzania i targetingu również w ciągu tych ostatnich miesięcy zdołali opracować zdolności, które w coraz mniejszym stopniu są zależne od Stanów Zjednoczonych. No dość powiedzieć, że między innymi bardzo precyzyjne zdjęcia satelitarne, które są dostarczane stronie ukraińskiej, pochodzą bardzo często od firm prywatnych, między innymi od polsko-fińskiego ISAI, które jest wiodącą firmą na tym rynku właśnie obserwacji satelitarnej. W związku z tym to nie jest tak, że Ukraińcy są zupełnie zależni w tym zakresie wywiadowczym i zwiadowczym od Stanów Zjednoczonych, z jednym zastrzeżeniem: Starlink. To znaczy, Starlink w tej chwili wciąż jest takim potężnym narzędziem, które teoretycznie Amerykanie mogliby użyć wobec Ukrainy, odcinając ją od tej konstelacji komunikacji satelitarnej. Natomiast wciąż nie zdecydowali się na ten krok, no ale tutaj też warto dodać, że Ukraińcy również na tym polu bardzo pilnie zdwajają wysiłki, żeby stworzyć własną konstelację na niskiej orbicie, po to, żeby właśnie uniezależnić się od Starlinka, no i od ewentualnej właśnie dźwigni w postaci wyłączenia możliwości korzystania z tej technologii.
0: To panie doktorze, jeszcze na koniec króciutko, Europa, co w tej sytuacji powinna zrobić? I pytanie, czy państwa europejskie są przygotowane na ten potencjalny scenariusz, w którym USA będzie coraz mocniej kierować się własnymi interesami, no i jednak, ale ograniczy to polityczne czy też militarne wsparcie dla Kijowa?
1: Niestety chyba docieramy do kresu tego, co Europa może zrobić, dlatego że suma wszystkich kryzysów, z którymi w tej chwili mierzy się Europa, kryzys na scenach politycznych, zbliżające się wybory we Francji, we Włoszech, niepewna sytuacja polityczna w Niemczech, kryzys energetyczny, w tej chwili nadchodzi zima, również jeśli chodzi o magazyny gazu, nie wygląda to najlepiej w Europie, zobaczymy też jak ciężka będzie to zima. Kryzys fiskalny, potworne zadłużenie Francji. To wszystko sprawia, że kolejna perspektywa wielomiliardowego finansowania Ukrainy ze strony Unii Europejskiej stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Wydaje się, że taki drugi pakiet, jak ten uchwalony w zeszłym roku w wysokości 90 miliardów euro, już raczej nie zostanie podpisany i tamten był ostatnim tego typu zakrojonym na szeroką skalę wsparciem. Więc przed Ukrainą na pewno bardzo ciężkie miesiące. Jeżeli mówimy o porozumieniu pokojowym i jakichkolwiek szansach, to zobaczymy tak naprawdę, jaki będzie stan po zimie. Nie sądzę, żeby najbliższe miesiące, te zimowe, przyniosły tutaj rozstrzygnięcie, a natomiast zobaczymy, co przyniesie wiosna, jaki będzie stan zarówno Rosji i Ukrainy po tej nadchodzącej zimie.
0: Doktor Marek Stefan, Strategy and Future i magazyn Układ Sił, był razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: W radiu RMF 24 szybki meldunek z Szanghaju. W meczu 1/16 finału turnieju ATP 1000 Hubert Hurkacz wygrał 2-1 z Chińczykiem Yi Zhu. 6-2, 3-6, 6-3. Panie Hubercie, gratulujemy.

0: Radiu RMF24 wracamy do specjalnej odprawy służb z udziałem premiera. 117 osób zatrzymanych przez policję od środy to efekt działań mundurowych, którzy intensywnie patrolują okolice szkół, ale też internet w związku z niebezpiecznymi sytuacjami w placówkach oświatowych. W kancelarii premiera zebrali się szefowie resortów i przedstawiciele służb. A ich wystąpień słuchała nasza reporterka Magdalena Grajner.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Witamy ponownie, Magdo. Magdo, osoby, którymi zajmują się policjanci, można podzielić na trzy grupy.
1: Pierwsza to osoby o wyraźnej fascynacji przemocą i ideologią faszystowską z wieloma kontaktami, poszukujące w ostatnim czasie treści o charakterze faszystowskim. Druga grupa to osoby zafascynowane światem gier komputerowych, no i czerpiące też ze świata tego właśnie inspiracje do tych działań, które wykonują. No i ta trzecia grupa to osoby, które działają niestety zainspirowane incydentami, które później tłumaczą służbom, że ich działania, no to był żart. Szef MSWiA potwierdzał rano, że nie ma związków pomiędzy tymi najbardziej tragicznymi przypadkami i nie wydaje się, żeby te osoby się ze sobą w jakiś sposób kontaktowały, chociaż policja nadal to wyjaśnia.
2: Brak jest także postaw, o czym mówił pan premier, do stwierdzenia, że jest jakiś ogólnopolski challenge, wyzwanie, które angażowałoby czy inspirowałoby większą liczbę osób. Tym niemniej trzeba też bardzo jasno powiedzieć, że liczba komentarzy, też niesprawdzonych informacji, dezinformacji, które pojawiły się, też widzimy w sieci, że nakręca kolejne osoby.
1: Podkreślał minister Marcin Kierwiński, stąd apel o niepowielanie nieprawdziwych informacji.
0: I my do tego apelu jak najbardziej się dołączamy. Magdo, jak słyszeliśmy w faktach, policja wszczęła ponad 100 postępowań karnych.
1: Tak, materiał w 46 sprawach trafił do sądu rodzinnego. Są też pierwsze zastosowane przez sądy środki zapobiegawcze. To tymczasowe aresztowania w tych ostatnich przypadkach z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego czy z Sierpca. I są też tymczasowe nadzory kuratora, ale też osoby są kierowane do szpitali psychiatrycznych. Policja zabezpieczyła też ponad 100 przedmiotów, które młodzi ludzie chcieli wnieść do szkół. Przedmiotów niebezpiecznych. To noże, maczety, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Policja podkreśla, jak bardzo ważna jest współpraca z nauczycielami, rodzicami i całym środowiskiem placówek oświatowych. Szef polskiej policji zapowiada akcję profilaktyczną.
3: Wspólnie tutaj policjanci prewencji kryminalnej, policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i policjanci Wydziału do Zwalczania Przestępczości Cyfrowej Komend Wojewódzkich Policji będą z profilaktyką wychodzili do młodzieży po to, żeby uświadomić zarówno te zagrożenia, z którymi się dzisiaj musimy mierzyć w sieci, a później w realu, ale też mówić o odpowiedzialności karnej.
1: Podkreślał komendant główny Marek Boroń i przywołał przykład młodego człowieka, który zafascynowany grą komputerową i fabułą tej gry przygotowywał się do takiego działania w realnej szkole. Stworzył makietę swojej szkoły w grze Roblox, gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Posiadał broń palną, amunicję, noże, podręczne szkice broni. To właśnie ta fascynacja związana z możliwością bycia w sieci i komunikowania się z osobami spoza Polski, między innymi ze Szwecji i z Kanady. Jutro nowy tydzień w szkołach z obecnością policji. No i oby już bez żadnych niebezpiecznych incydentów.
0: Oby tak było. Magdalena Greinert zebrała dla nas te informacje. Magdo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, spokojnego dnia.
4: Radio RMF24.
5: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy

0: Długołęce koło Wrocławia.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowid. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Po reklamie.
15: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji na weekend.

Radiu RMF24. Pilna informacja sprzed chwili. Służby sprawdzają informacje o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poinformował o tym rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński we wpisie na platformie X. Jak przekazał, informacja wpłynęła do policji. W związku ze sprawą minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań. Na godzinę 11 zaplanowano spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wezmą w nim udział funkcjonariusze ABW oraz przedstawiciele policji i Służby Ochrony Państwa.

0: Radiu RMF24 teraz Kraków, który od 7 rano w drugiej turze wybiera nowego prezydenta. Jak informuje Barbara Golanko, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, głosowanie do tej pory przebiega spokojnie.
1: Jak informuje Miejska Komenda Policji, żadne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg głosowania, nie miały miejsca. Natomiast z informacji, które zostały mi dzisiaj rano przekazane, w dniu wczorajszym Centrum Operacyjne Komendy Miejskiej Policji poinformowało, że w komisji 94 i 95 zgłaszający oświadczył, że w trakcie liczenia kart do głosowania pojawiła się kobieta, która zaczęła się głośno zachowywać i przeszkadzać. Ukarana została mandatem w wysokości 500 zł, natomiast odmówiła przyjęcia tego mandatu.
0: A o czym należy pamiętać, idąc do głosowania? Posłuchajmy.
1: Trzeba przede wszystkim być mieszkańcem miasta Krakowa ujętym w centralnym rejestrze wyborców, bo to są wybory przedterminowe, które dotyczą miasta Krakowa, więc tylko te osoby są uprawnione do głosowania w tych wyborach. To ponad 590 tysięcy osób. Co trzeba mieć? Trzeba mieć dokument tożsamości, na podstawie którego komisja jest w stanie zweryfikować naszą tożsamość. Po tej weryfikacji otrzymamy kartę do głosowania. Karta formatu A5, mniejsza karta, na karcie dwa nazwiska dwóch kandydatów, aby mieć pewność, że głos oddany jest ważnie. Głosujemy na jednego kandydata, to jest znak X, czyli dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Zwróćmy uwagę, czy na tej karcie również znajduje się pieczęć obwodowej komisji wyborczej, czerwona pieczęć. Dzięki temu mamy pewność, że karta i nasz głos będzie ważny.
0: Dodaje Barbara Golanko. A ja już teraz zapraszam. Dziś wieczorem o godzinie 20.55 krakowski wieczór wyborczy w radiu RMF24, w faktach RMF FM i na kanale RMF24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Program poprowadzi Piotr Salak, a w krakowskim studiu spotkają się przedstawiciele różnych środowisk reprezentujący odmienne spojrzenia na przyszłość miasta. Wśród gości znajduje się m.in. były prezydent RP mieszkający w Krakowie Andrzej Duda. Z kolei gospodarzem faktów RMF FM podczas wieczoru wyborczego będzie Tomasz Staniszewski.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Reklama.
5: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Halo, halo! Już 17 października wielkie otwarcie salonu

0: profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Po reklamie.
8: Zbliżamy się do godziny 11.
9: Godzina 11, czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzio.
10: MSWiA informuje o groźbie potencjalnego zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozpoczyna się spotkanie służb w tej sprawie. Wyborcy decydują, kto obejmie gabinet przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie. Trwa druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta. Hubert Hurkacz, lepszy od rywala z Chin, awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju w Szanghaju. W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinno rozpoczynać się spotkanie funkcjonariuszy ABW i przedstawicieli policji oraz Służby Ochrony Państwa. Jak podaje w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, chodzi o informację dotyczącą możliwego zamachu na premiera i szefa MON. Tyle wiemy w tej chwili w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Od 4 godzin mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta. Trwa druga tura przedterminowych wyborów. Przed jednym z lokali wyborczych przy ulicy Rejmonta jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, jak przebiega głosowanie?
11: Sprawnie, bez zakłóceń. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, podkreślali, że dla nich udział w wyborach jest ważną sprawą.
12: To obowiązek jest. Nie prawo, a obowiązek.
11: To są ważne wybory dla Krakowa?
13: Jak najbardziej uważam, że są ważne, bo jednak decydujemy o tym, kto i jak nas będzie reprezentował, więc uważam, że każdy powinien przyjść i oddać głos tak zgodnie ze swoimi przekonaniami.
11: Głosowanie potrwa do 21:00 sprzed Obwodowej Komisji Wyborczej nr 121. Anna Kropaczek.
10: A od 20:55 krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Na naszej antenie wieczór wyborczy poprowadzą Tomasz Staniszewski, Piotr Salak i Tomasz Terlikowski. Znam jeden z prowadzących, Tomasz Terlikowski. Tomku, kto będzie twoim gościem?
14: Skład jest doborowy, bo to Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, Paulina Piechna-Więckiewicz z Nowej Lewicy i Tobiasz Bochański z PiSu. A gości zapytam o wyniki wyborów, o to, co z nich wynika dla Polski, ale także dla ich własnych formacji, ale także o to, jakie wnioski wyciągają oni i ich partie z tego, co się wydarzyło. To będzie rozmowa o wielkiej polityce, ale nie zabraknie także pytań krakowskich. Start tej części o 22.
10: Gości będzie znacznie więcej, będą relacje ze sztabów, gorące komentarze i opinie krakowian. Zapraszamy do radia, transmisja wideo na naszym kanale na YouTubie i w mediach społecznościowych. Nie możecie tego przegapić.
0: Sport w faktach RMF FM.
10: Hubert Hurkacz z awansem do 1/8 finału turnieju tenisowego w Szanghaju. Polak pokonał Chińczyka Yi Zhu. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Rywal dużo niżej notowany, ale pojedynek okazał się trudny.
7: Tak, to prawda, trzeba było rozegrać 3 sety. 21-letni Chińczyk wysoko zawiesił poprzeczkę. W drugim secie potrafił przełamać serwis Hurkacza.
15: Też gdzieś w drugim secie mój poziom gry trochę spadł i on wykorzystał tę sytuację.
7: Tłumaczył na gorąco nasz tenisista. Natomiast w pierwszej i trzeciej partii, gdy to Polak zyskiwał także przewagę przełamania, no to z rywala dość szybko schodziło powietrze. Chyba to jest jednak wynik braku doświadczenia. Chińczyk jednak zanotował w Szanghaju 2 zwycięstwa z wyżej notowanymi rywalami, a Hurkacz czeka teraz na 4. rywala.
10: Tysiące biegaczy na krakowskich ulicach. Przed godziną rozpoczęły się zmagania podczas PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Uczestnicy mają do pokonania trasę ponad 21 kilometrów. Dla niektórych to czas walki o życiowy czas, a dla innych po prostu biegowa rekreacja.
16: Pogoda dopisuje, także faktycznie jest ładnie. No, ludzi mnóstwo, także mam nadzieję, liczę na fajną zabawę po prostu. No.
17: Fajna zabawa to też pewnie jakieś marzenie o czasie, który uda się zrobić. Jaki to czas?
16: Dziś nie. Dziś tak na spokojnie. Tam ustawiłem się godzina 50, może troszeczkę strefa wcześniej, ale na spokojnie zabawa. Po prostu bez żadnych życiówek tym razem.
18: Mam nadzieję, że uda się pokonać czas sprzed roku, bo jest to mój trzeci półmaraton. W tamtym roku pokonałam czas sprzed roku, więc teraz jest cel pokonać czas z tamtego roku.
17: Progres co roku.
18: Tak. Powiedziałam, że dopóki będzie progres, to znaczy, że się nie starzeje.
10: Usłyszał przy linii startu nasz reporter Paweł Konieczny. Zwycięzca powinien być na mecie w Tauron Arenie już za kilka minut.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Niedzielne przedpołudnie z RMF 24. Nie jest to łatwy czas dla kierowców. Dużo mówimy o rosnących cenach paliw, a już za chwilę pomówimy o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, którego cena także rośnie. Razem z nami będzie dziennikarz motoryzacyjny Interi Paweł Rygas. A ja nazywam się Kuba Śliwiński i gorąco zapraszam.

0: Tu radio RMF24 i grupa AC/DC, czyli idealna muzyka do samochodu. No i właśnie, czas na informacje dla kierowców, ale uspokajamy wyjątkowo nie o szybujących cenach paliw. Tym razem drożeje coś innego. A mianowicie kierowcy znów zapłacą więcej za obowiązkowe ubezpieczenie OC. We wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. W 6 miastach wojewódzkich przekroczyła 800 zł, a w Gdańsku zbliżyła się do złotych 900. Eksperci wskazują na rosnące koszty likwidacji szkód, ale czy rzeczywiście mamy do czynienia z powrotem dużych podwyżek, czy to na razie jednorazowy skok? I dlaczego kierowcy w jednych miastach płacą znacznie więcej niż w innych? O tym wszystkim porozmawiamy z panem Pawłem Rygasem, dziennikarzem motoryzacyjnym Interi i autorem kanału Motoprawda na YouTubie. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy OC rzeczywiście wystrzeliło cenowo? No bo wrześniowa podwyżka wyniosła 4,6%, ale jak te dane wyglądają na tle ostatnich miesięcy czy też poprzednich lat?
1: Póki co jeszcze uspokajam, to nie jest tak najgorzej wbrew pozorom, bo jesteśmy mniej więcej na poziomie 2024 roku, jeżeli chodzi o ceny OC, przy czym rzeczywiście ostatnio był taki trend, że jednak to ubezpieczenie przynajmniej od początku roku taniało, a w ostatnich 3 miesiącach faktycznie poszło dość mocno do góry. No i niestety myślę, że muszę to powiedzieć wprost, ale musimy się nastawić na kolejne podwyżki, bo to wynika z rentowności tego całego systemu. Jeżeli wierzyć KNF-owi i danym oficjalnym firm ubezpieczeniowych, to rentowność całego systemu OC w Polsce to jest na poziomie 0,5 do powiedzmy może 1,5%, więc niestety, ale podwyżki są nieuniknione.
0: No to zatrzymajmy się przy tym, z czego to wynika, ale na razie zatrzymajmy się przy tej mapie Polski, ponieważ w Gdańsku mediana najtańszych ofert przekroczyła 877 zł, we Wrocławiu wyniosła 856 zł, a w Łodzi i Poznaniu 820 zł. Panie Pawle, z czego wynikają tak duże różnice między miastami i dlaczego miejsce zamieszkania ma aż tak duże znaczenie?
1: No to wszystko wynika z rachunku prawdopodobieństwa i z natężenia ruchu dla firmy ubezpieczeniowej, która musi oszacować sobie ryzyko wystąpienia szkody. Jest pewne, że w mieście, gdzie mamy dużo więcej zarejestrowanych pojazdów, dużo większy ruch, dużo większe korki, prawdopodobieństwo nawet dzisiaj takiej niegroźnej kolizji jest dużo wyższe niż w mniejszych miejscowościach i to widać w tych danych, bo rzeczywiście nawet na konkretnych województwach, tak? No we Wrocławiu mamy w granicach powiedzmy tych 800 zł, ale wystarczy od tego Wrocławia odjechać czasami 30-40 km i to będzie bliżej 600 zł, więc no z tego to między innymi wynika. A podwyżki biorą się też z faktu, że po prostu samochody robią się coraz bardziej skomplikowane i naprawy, które jeszcze 5 czy 10 lat temu pochłaniały jakieś konkretne, łatwe do oszacowania koszty, w tej chwili no, mogą niestety być bardzo drogie.
0: No to właśnie, przy tym się zatrzymajmy i ten temat rozwińmy. Co dokładnie podnosi koszty likwidacji szkód? To są ceny części, to jest robocizna, to są naprawy właśnie tych wspomnianych przez pana nowoczesnych samochodów, czy może

0: rosnąca liczba wypadków?
1: Wszystko po trosze, natomiast myślę, że tutaj największy udział to jest jednak zmiana parku naszych pojazdów, tego czym my się poruszamy i w związku z tym dużo większa techniczne, dużo większe skomplikowanie tych samochodów. Zwróćmy uwagę, że jeszcze powiedzmy 10 czy 15 lat temu dało się na drogach zauważyć dość sporo samochodów typu Skoda Felicia, Skoda Fabia, takich aut, które były bardzo proste konstrukcyjne, zwykła stłuczka czy taka kolizja, czyli zdarzenie, w którym nie ma ofiar, pochłaniało niewielkie koszty de facto, bo wymieniało się maskę zderzaka, tak? Bo przypominam, że zderzak się składa z kilku elementów, to nie jest tylko to, co my widzimy, ale no tak jak mówię, wystarczyło wymienić tę maskę zderzaka, często nie trzeba było nawet lakierować tego zderzaka, bo one nie były w kolorze nadwozia. I to w zasadzie tyle. Dzisiaj przy najmniejszej kolizji współczesnym samochodem, no często jest tak, że zderzak to leci w pył, na tym zderzaku mamy zamontowane czujniki odległości, często w centralnym punkcie mamy na przykład radar sterujący tempomatem czy systemem już dzisiaj wymaganym w Unii Europejskiej automatycznego hamowania przed przeszkodą i taka naprawdę na kolizja, która kiedyś generowała koszty rzędu 2-3 tysięcy złotych, we współczesnym samochodzie może kosztować 25 tysięcy złotych i no niestety to widać, tak? Średnia cena dzisiaj stłuczki, czy inaczej, średnia cena Szkody w Polsce w tej chwili to jest ponad 12 tysięcy złotych, a przeważnie są to właśnie takie dość drobne kolizje.
0: No to właśnie, zatrzymajmy się jeszcze przy konkretnych kierowcach. Od czego jeszcze zależy cena polisy konkretnego kierowcy? Jak duże znaczenie mają wiek, historia szkodowości, samochód, miejsce parkowania? I pytanie, czy kierowca może realnie wpłynąć na wysokość składki?
1: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście te algorytmy, które wyliczają wysokość składki, biorą pod uwagę wszystkie możliwe czynniki, czyli tak, faktycznie historia szkodowości, historia polis, kiedy, jak długo po prostu poruszamy się tym samochodem, kiedy wyrobiliśmy prawo jazdy, czyli doświadczenie, ale też coraz częściej mówi się o tym, że na przykład część ubezpieczycieli będzie proponować chociażby aplikacje takie mobilne, które będą nas, kierowców, śledzić po to, żeby szacować właśnie ryzyko tych szkód. To już się przyjmuje w niektórych krajach takie rozwiązania i kierowcy się na to godzą właśnie po to, żeby płacić mniej za OC, bo jeżeli ubezpieczyciel może przynajmniej z pewną dozą dokładności oszacować, z jakimi prędkościami się poruszamy, w jakich warunkach, no to potem to też się przekłada na wysokość polisy. I tak jak pan powiedział, wszystko się tutaj składa, miejsce parkowania tego samochodu, no teoretycznie nie ma to znaczenia, w praktyce jeżeli parkujemy na jakimś otwartym parkingu czy wzdłuż ulicy, to ryzyko, że to auto będzie uczestnikiem jakiejś szkody, jest na pewno większe niż jeżeli byśmy parkowali we własnym garażu, tak?
0: To na koniec wskazówki dla naszych słuchaczy. Panie Pawle, co powinni zrobić kierowcy, którym w najbliższym czasie kończy się OC? No, żeby nie przepłacić jednak.
1: Porównywać ceny, zadzwonić do brokera, sprawdzić kilka różnych ubezpieczyczalni, przepraszam, trudne słowo, i na pewno nie przedłużać z automatu, tylko właśnie porównać sobie w różnych ubezpieczycieli, ale też pamiętajmy, bo to trochę tak jest, że OC jest w teorii tym ubezpieczeniem, które jest dla kogoś, tak, które ma nas zabezpieczyć przed następstwami tych szkód, ale radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone assistance na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Radzę to sobie tak na spokojnie przekalkulować, bo nie zawsze ta najtańsza polisa jest de facto najlepszą.
0: Ten ubezpieczyciel trudno przez gardło przechodzi, ale warto o tym oczywiście pamiętać. Dziennikarz motoryzacyjny Interi, autor kanału Motoprawda na YouTubie, pan Paweł Rygas, był razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy i szerokości miłego dnia. Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24. Mamy teraz ważne informacje dla mieszkańców Lublina. W poniedziałek w Lublinie zaczną się kontrole szkół pod kątem zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych miejsc schronienia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. To konsekwencja wydarzeń z 17 września, gdy po uruchomieniu syren w kilku placówkach uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku do centrów handlowych, bo dyrektorzy nie mieli w szkołach pomieszczeń bez okien, a w niektórych szkołach ewakuacji nie było wcale. Kontrole planowane przy współudziale Straży Pożarnej mają sprawdzić, czy szkoły mają odpowiednie miejsca ewakuacji, drogi ewakuacji oraz procedury, mówi Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty.
1: W poniedziałek zaczynamy wizje lokalne na miejscu. Po to jedziemy, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca na żywo, chociażby w zakresie takich miejsc, gdzie nie mamy oddzielonego dwoma ścianami bez okien.
2: Co w takich przypadkach? Folia?
1: Państwo dyrektorzy, niektórzy już to zaczęli robić, czyli oklejać okna folią antyodłamkową certyfikowaną i być może w niektórych szkołach też będziemy takie rozwiązania rekomendować po takich wizjach lokalnych na miejscu. Procedury zostały do szkół przesłane. Są bardzo rzeczywiście dobre, szczegółowe materiały, które mówią i o tym, jak przygotować miejsca ewakuacji, jak przybokodować ludzi, jak przeprowadzić ewakuację, jak reagować po. Państwo dyrektorzy w naszych szkołach, akurat dyrektorzy mieli wcześniej już wypracowane procedury bezpieczeństwa, również na wypadek ataku z powietrza. Oczywiście opracowując te procedury nie mogli wszystkiego przewidzieć, bo nikt nigdy w tej sytuacji nie był. I obecnie te procedury również i na podstawie tych doświadczeń z 17 września, jak i tych zaleceń MSWiA są modyfikowane.
0: Mówiła Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty, z którą rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. A my przypominamy, kontrole odbędą się jutro w Lublinie.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
11: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
10: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
11: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
10: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
11: A jazda próbna?
10: Na miejscu przetestujesz każdy model.
11: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
12: Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem, bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
20: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji ma Kuba Śliwi.

0: Słuchacie radia RMF24. Teraz zrobi się bardzo smacznie. Pyry z gzikiem, plędze, szare kluchy i wiele innych smakowitości. Do tego możliwość złapania haczki i własnoręcznie zebrane ziemniaki. Takie atrakcje czekają dziś na odwiedzających Muzeum Rolnictwa w Szereniawie pod Poznaniem. Poznańska Pyra. To wydarzenie, podczas którego wszystko kręci się wokół kartofli.
1: Na pewno będziemy chcieli pokazać naszym zwiedzającym, jak zbiór ziemniaków i wszystkie tego typu prace wyglądały kiedyś, więc na polu bardzo dużą atrakcją będzie właśnie pokaz dawnych maszyn w zaprzęgu konnym, ale też w zaprzęgu ciągnikowym. Pokażemy, jak kiedyś wyglądał zbiór ziemniaków. Niewątpliwą atrakcją też będzie właśnie możliwość własnoręcznego wykopania takich ziemniaków przez zwiedzających i zabrania ich sobie do domu. Ponadto będzie też dużo stanowisk takich edukacyjnych dla dzieci, jakieś warsztaty, no i oczywiście możliwość skosztowania tych ziemniaków już w przetworzonej formie na talerzu, czy to właśnie pyra z gzikiem, czy placki ziemniaczane po poznańsku plędze, czy jakieś szare kluchy, także będzie dużo, dużo takich atrakcji różnych.
2: Trzeba przyjść ze swoją haczką, czy to jednak czeka tutaj na nas w muzeum?
1: Haczki mamy w muzeum, koszyczki, takie kobiałki też będziemy rozdawać. Będzie też można wiklinowy koszyczek wykonać sobie na warsztatach samemu. Także trzeba się na pewno odpowiednio ubrać do jakby miejsca, w którym będzie się to odbywać, czyli na polu, no i dostosowany ubiór do pogody, bo wiadomo, że z pogodą jest różnie i trzeba się na to przygotować.
2: To są takie wydarzenia, które cieszą się dużą popularnością wśród zwiedzających?
3: Ogromna popularność. Liczymy na bardzo dużą frekwencję. Widać za oknem pogoda, jaka jest, więc liczymy na to, że będzie też słońce i dużo ludzi.
2: Muzeum Rolnictwa w Szereniawie, miejsce, które często jest odwiedzane właśnie w tym takim okresie również jesiennym, kojarzącym się właśnie między innymi ze zbiorami?
3: Oczywiście, że tak. Teraz mamy na terenie muzeum taką inicjatywę edukacyjną, pokazy jesienne, wszystko co związane z jesienią, czyli przetwory. Pokazujemy, jak muci się zboże, jak to zboże oczyścić, gdzie w fazie końcowej powstaje chleb. I właśnie ta pora roku sprzyja nam na wykopki.
0: Edukacyjnie i smacznie. A mówiły panie Katarzyna Nowicka i Milena Wieczorek z Muzeum Rolnictwa w Szereniawie. A rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Tu Radio RMF 24. Reklama.

0: profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
2: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
6: Radio RMF 24. Temat na weekend.

Na koniec naszego niedzielnego programu zapraszam na krakowski wieczór wyborczy. Od godziny 20.55 w radiu RMF24, faktach RMF FM oraz na kanale RMF24 w serwisie YouTube krakowski wieczór wyborczy. Gospodarzem programów RMF24 będzie Piotr Salak. Nasi reporterzy pojawią się w sztabach obu kandydatów, a dziennikarze w Krakowie i Warszawie będą śledzić wydarzenia oraz rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. W krakowskim studiu spotkają się przedstawiciele różnych środowisk, którzy porozmawiają o wynikach głosowania, nastrojach mieszkańców oraz o wyzwaniach stojących przed miastem. A wśród gości znajdą się były prezydent Polski Andrzej Duda, inicjator referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego Jan Hoffman, były wiceprezydent miasta profesor Stanisław Mazur oraz pisarz Łukasz Orbitowski. Wyniki krakowskiego głosowania będą także analizowane z perspektywy ogólnopolskiej. W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski porozmawia z Dorotą Łobodą, Pauliną Piechną-Więckiewicz i Tobiaszem Bocheńskim o znaczeniu wyborów i ich możliwych konsekwencjach dla krajowej polityki. A wcześniej, bo od godziny 19.10 specjalny program Kraków Wybiera w Polsat News. Przypominam, wieczór wyborczy będzie można śledzić na antenach radia RMF24, RMF FM oraz i oczywiście w internecie. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część niedzielnego przedpołudnia. Punktualnie o godzinie 12 zapraszam na fakty RMF FM i oczywiście zachęcam. Zostańcie z radiem RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Byłam w Ostrołęce i widziałam, jak dzieci, nastolatki oglądają filmy z miejsca zdarzenia. Oglądają filmiki, które zachęcają do przemocy. Takie rzeczy muszą być w trybie natychmiastowym usuwane, a tak naprawdę w ogóle nigdy nie powinny się w tym internecie znaleźć.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
15: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
14: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
15: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
14: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
15: A jazda próbna?
14: Na miejscu przetestujesz każdy model.
15: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 12. Czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzią. Słuchamy.
18: Nożownik poszukiwany w Warszawie późnym wieczorem zaatakował dwóch mężczyzn w autobusie. Krakowska druga tura wyborów prezydenckich przebiega spokojnie. Na razie nie odnotowano naruszeń ciszy wyborczej. Najlepsi zawodnicy PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego są już na mecie. Na czwartym miejscu Polak Mateusz Kaczor. Stołeczna policja szuka nożownika, który na warszawskich Bielanach zaatakował dwóch mężczyzn. Do ataku doszło wczoraj wieczorem. Poszkodowani trafili do szpitala. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Magdalena Greiner.
16: Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Co ustaliłaś?
16: Wczoraj przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie, że w autobusie miejskim linii 755 jeden z pasażerów zaatakował innych używając noża. Na miejscu okazało się, że poszkodowani zostali dwaj mężczyźni. Mają rany cięte, na szczęście nie zagrażające życiu. Zostali przewiezieni do szpitala.
19: Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy. Policjanci wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania.
16: Powiedział mi przed chwilą młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Jak nieoficjalnie ustaliłam, poszukiwany to pełnoletni mężczyzna.
18: Prokuratura wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmem, który umieścił w internecie. Na nagraniu widać go z nożem. Został zatrzymany w piątek z dwójką innych uczniów z zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu.
20: Wybory w faktach RMF FM.
18: Dwóch kandydatów, czas na decyzję. Do 21:00 Kraków w drugiej turze wybiera prezydenta miasta. Jak na razie głosowanie przebiega spokojnie, informuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
21: Liczymy, że tak będzie do godziny 21:00 i korzystając z okazji jeszcze raz przypominam, apeluję trwa cisza wyborcza. Nie agitujemy, nie zachęcamy do głosowania na konkretnego kandydata, nie publikujemy w internecie żadnych treści. Życzmy sobie wszyscy, aby ten dzień tak spokojnie przebiegł jak pierwsza tura wyborów.
18: A my zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. O 19:10 Kraków wybiera w Polsat News, od 20:55 krakowski wieczór wyborczy RMF FM. Teraz jeszcze informacja sprzed chwili, policyjna interwencja w Nowym Sączu. Chodzi o mężczyznę, który miał przy sobie nóż. Do incydentu doszło na ulicy Lwowskiej. Funkcjonariusze musieli użyć broni. Więcej w kolejnych faktach. A teraz dzisiejszy rozkład piłkarskiej Ekstraklasy. Trzy mecze dziś w planach. Zaczynamy o 14:45 od pojedynku Piasta Gliwice z Widzewem Łódź. Patryk Cyrwański teraz w faktach. Widzew w tym sezonie z zaledwie jednym zwycięstwem.
22: Przed reprezentacyjną przerwą trener Mateusz Stolarski poprowadził łódzką drużynę w dwóch spotkaniach i to były remisy z Wieczystą i z Legią. Teraz spokojne treningi mają dać drużynie nowy impuls, szczególnie, że zawodnicy chłonęli wiedzę i pomysły sztabu szkoleniowego.
23: Jak coś proponujemy, to zawodnicy są w stanie przyswoić to i od razu wykonać. Tutaj jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi też o takie budowanie team spiritu, też wykonaliśmy pracę.
22: Tak mówił trener Widzewa. Oczywiście meczem numer jeden wieczorny klasyk ligowy Legia kontra Wisła. W cieniu tego, co na boisku, kwestia kibiców. Jak wiemy, ci z Krakowa nie wejdą na stadion Legii. No będzie też mecz Pogoni z Koroną.
18: Kenijczyk Derrick Chege, najszybszym zawodnikiem PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Krakowską trasę ponad 21 kilometrów pokonał w czasie godzina, 2 minuty i 41 sekund. Najlepszy z Polaków, Mateusz Kaczor, otarł się o podium, ale zakończył rywalizację na czwartym miejscu.
24: Ja mam niedosyt, bo czwarte miejsce, niby pierwszy Polak, ale do końca walczyłem, kurczę, o to trzecie miejsce. Tam do 17 kilometra nawet biegłem w grupie na trzeciej pozycji i myślałem, że nawiozę to do mety. Niestety tam przyszedł jakiś pierwszy kryzys, dałem chłopakom uciec, i później było już ciężko do nadrobienia to.
18: Na linii startu krakowskiego półmaratonu stanęło dziś ponad 16 200 osób.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie radia RMF 24, to program O tym się mówi, program, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Temat numer jeden. Ataki nożowników w polskich szkołach. Napastnikami byli młodzi ludzie, często uczniowie i absolwenci danych placówek. O powodach agresji wśród właśnie młodych ludzi. W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim mówił pułkownik rezerwy dr Krzysztof Danielewicz.
1: Takie dane z 2002 roku i 2018 roku, które dotyczą w sumie 74 szkolnych zamachowców,

0: tam w tej pierwszej statystyce, która dotyczy 37, okazało się, że 70% wszystkich zamachowców na szkoły, tak oczywiście to byli sami uczniowie w 100%, to były ofiary przemocy rówieśniczej, tak? Także to jest ogromny czynnik, bo często mówimy gdzieś tam, że będziemy szkolić na wypadek zamachu terrorystycznego, co jest kompletnie zmarnowanym czasem i energią, bo w Polsce żadna osoba od 15 lat nie zginęła w wyniku zamachu terrorystycznego, a mamy tyle przypadków właśnie, czy samobójstw wśród dzieci w wieku szkolnym, czy tego właśnie w przypadku hejtu, no i teraz mamy jakby ten cały wysyp. To narastało od kilku lat, bo my to obserwujemy, no a w tej chwili mamy tak by to niestety te efekty tego wszystkiego, tak?
1: Czyli się dobrze rozumiem, to jest skorelowane, to znaczy z jednej strony mamy hejt, przemoc rówieśniczą na różnych bardzo, w różnych bardzo formach, od takiej przemocy werbalnej przez fizyczną po seksualną, bo o tym się też często zapomina, także seksualną wirtualnie. Mamy samobójstwa z tym związane, no i wreszcie mamy również taką reakcję innych osób w kierunku cudzysłów, bo to oczywiście nie jest dobre określenie, ale odwetu w ich mniemaniu, albo zemsty.
0: Tak. Wie pan, na to się jeszcze też nakładam inne problemy, typu jakby też ta problemy dyrektorów czy nauczycieli w szkołach, w pracy z rodzicami. Rodzice są bardzo roszczeniowi. Dochodzi do sytuacji, które my tu obserwujemy w ramach naszej działalności, że pani dyrektor na przykład chce zamknąć szkołę, a nagle ojciec się nagrywa dziecka, które dopiero do szkoły zapisał. Przed szkołą szkoły pani dyrektor uniemożliwia jej zamknięcie szkoły pod kątem właśnie tych bezpieczeństwa, tak? Tak, gdzie ona musi, bo jako jedyna jakby prawnie odpowiada za bezpieczeństwo w szkole, tak? Rodzice czasami nie współpracują. Często oczekujemy, że szkoła naprawi problemy wychowawcze, tak? Czy te problemy wychowawcze dzieci, tak? No, z samym szacunkiem, jeżeli pan dyrektor ma 500 czy 1000 osób w szkole, tak, i czy dostaje, jak to nazywam czasami, 500 eksperymentów wychowawczych, 500 różnych rodzin i ma to wszystko w szkole pokładane, to jest niemożliwe, tak? Doktor nie jest w stanie naprawić błędów wychowawczych, tak? A często mamy takie oczekiwania od szkoły. Jest to niewykonalne.
1: A na ile to jest też to, że ci młodzi ludzie, wbrew temu, co się często wydaje rodzicom, widzą często w rozmaitych, już nie chcę wymieniać nazw tych platform, w tych rozmaitych platformach, gigantyczne, czy sieciach antyspołecznościowych, różnie się już je nazywa, ale skalę przemocy, z którą ich rodzice, ba, dziennikarze, którzy przecież funkcjonują w takiej infosferze, często nie mają pojęcia, to znaczy my byśmy nigdy nie puścili takich filmów, sami byśmy ich nie obejrzeli, a oni pośród wielu innych filmików dostają co jakiś czas no, takie uderzenie przemocą obrazową, niewyobrażalną. Co w przypadku młodego intelektu czy młodej wyobraźni jest no, destruujące.
0: Nie pamiętam, ale to jest problem jest jeszcze inny. Niech pan sobie wyobrazi, że dzieciak ma w domu, w danej rodzinie ma 8 czy 9 lat. No, i na przykład wystarczy, że babcia, mama, starszy brat komentują jakieś wiadomości w telewizji, takie czy inne, to bez znaczenia, tak? Że i taki mały, młody człowiek ma po prostu przekaz. No, babcia nienawidzi kogoś, tak? Mama nienawidzi kogoś w telewizji, starszy brat nienawidzi kogoś, tak? Każdy gdzieś tam się inspiruje, czy ma swoje poglądy. Taki młody człowiek, który ma 8-9 lat, on specjalnie rozumie, zna się na polityce, czy tam na jakichś mniejszościach, imigrantach, on tego nie rozumie, on tylko rozumie jedną rzecz, że mama nienawidzi, babcia nienawidzi, brat nienawidzi, więc no co, no to on też nienawidzi, wchodzi do szkoły i szuka, tak, każdego powodu, żeby się nienawidzić. Znam przypadek szkoły, gdzie polskie dzieci hejtowały dzieci ukraińskie, a dzieci ukraińskie sobie znalazły dzieci kolumbijskie, tak, no każdy szukał sobie gdzieś ofiary, żeby no, robić to, co robią osoby dorosłe, tak.
1: Czyli element fali, no to jest to co było znane kiedyś. No właśnie, to pytanie, co możemy zrobić? No bo ten obraz, który pan rysuje, to jest obraz głębokiego kryzysu, nie tylko związanego z bezpieczeństwem, nie tylko związanego ze służbami, tylko głębokiego kryzysu, ja nawet nie chcę powiedzieć związanego ze szkołą, bo to jest szerszy kryzys,
0: nie, to nie
1: po prostu z komunikacją, z edukacją, z rodziną. To więc co możemy zrobić? To znaczy, no bo to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, wielu rodziców, nie tylko w Ostrołęce, no w tej chwili to jest kolejne takie miejsce, zaczyna się zastanawiać, posyłać dziecko do szkoły, czy nie posyłać?
0: Tak, ale posyłać, reagować przede wszystkim stop tolerancji dla przemocy. Finowie, którzy mieli w 2007-2008 roku dwa duże zamachy na szkoły podstawowe, prowadzili zasadę stop tolerancji dla przemocy. Polega to między innymi na tym, że każde dziecko, które dopuści się pierwszego jakiegokolwiek czynu związanego z przemocą, z hejtem, to pierwsze wydarzenie ewentualnie może być w szkole mediowane, rozwiązane, zwane rodziców. Przy każdym drugim, trzecim wszystko ma natychmiast wyjść na zewnątrz szkoły, policja, prokuratura, sąd rodziny. W Korei Południowej, o ile pamiętam, prowadzono taką zasadę, że kary za przemoc rówieśniczą, za ten hejt są tak zwane ważone, czyli mamy kary od 1 do 15. Jeżeli na przykład maturzysta kończy szkołę średnią i ma na swoim sumieniu karę za przemoc rówieśniczą, za nienawiść, za hejt, która jest ważona od 8 na przykład do 15, to każda szkoła oficerska, policyjna, czy wojskowa, czy dobra politechnika mówi: nie, my ciebie, człowieku, nie chcemy. Ty jesteś niebezpieczny. Ty stwarzasz zagrożenie dla innych studentów.
2: Tak mówił nam pułkownik rezerwy dr Krzysztof Danielewicz. A my już za chwilę w programie O tym się mówi porozmawiamy o literackiej Nagrodzie Nobla. Zostańcie z nami.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: O tym się mówi Radio RMF 24 i literacki Nobel. Anne Kelson, 76-letnia kanadyjska poetka, pisarka, została laureatką literackiej Nagrody Nobla. To autorka m.in. wydanej po polsku książki Słodko-gorzki Eros. W swojej twórczości często odwołuje się do starożytności, zaciera też granice między tradycyjnymi gatunkami literackimi. O literaturze Anne Kelson, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i Bogdan Zalewski rozmawiali z doktor literaturoznawstwa Katarzyną Witkiewicz.
1: Twórczość Anne Kelson jest trochę o tym, to wyrasta z takiego romantycznego pragnienia, tego co my znamy z polskiego nawet romantyzmu, że najbardziej atrakcyjne jest to gonienie i nas napędza to, czego my nie możemy mieć. Jeśli chodzi o Eros, to będzie ta namiętność, to ta próba spełnienia, ale nie chodzi w tym nawet o sam moment spełnienia, który jest niemożliwy, bo ten bąk wirujący wtedy opada, tylko o tę drogę, o to patrzenie i o to, żeby ten filozof, jeszcze raz do niego nawiążę, on pomimo tego, że ten bąk opada i przestaje się kręcić, to później, kiedy dzieci znowu go wpuszczają w ruch, to on wraca i to jest dla niego cały czas tak samo pociągające. I na takiej zasadzie działa właśnie Eros, wzięty trochę z Safony. My mamy dwa teksty Anne Kelson po polsku. Pierwszy to jest właśnie ten, od którego zaczęliśmy w przekładzie Renaty Lis, a drugi to jest autobiografia Czerwonego.
2: Jeszcze mamy Piękno męża. To jest jeszcze kolejne tłumaczenie.
1: To przełączyłam. Tak. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o autobiografię Czerwonego, to chyba jest najbardziej znany tekst w Polsce. To przełożył Maciej Topolski i dostał za ten przekład nagrodę.
2: Karkołomna sprawa.
1: Tak.
3: I przepiękny przekład zresztą. Tak.
1: Rzeczywiście.
3: Pani Katarzyno, jest pani autorką też podcastu Literatura Przepiękna, gdzie przybliża pani literaturę również młodym ludziom i o młodych czytelników i o młodych słuchaczy chciałam panią zapytać. Gdyby słuchał nas teraz ktoś, bo oczywiście możemy o Anne Kelson powiedzieć bardzo dużo, słuchał ktoś, kto pierwszy raz na przykład usłyszał to nazwisko, bo tak się też może zdarzyć, to co by pani powiedziała tej osobie o Anne Kelson, co powinna na pewno zapamiętać z biografii tej właśnie wybitnej kanadyjskiej poetki?
1: Myślę, że ją najlepiej poznać poprzez czytanie. I książka Autobiografia Czerwonego byłaby idealnym wyborem, znacznie lepszym niż Słodko-gorzki Eros. To jest też książka, która pomimo tego, że jest bardzo erudycyjna, momentami intertekstualna, tam jest bardzo dużo przeróżnych form, zresztą Anne Kelson potrafi nam wplatać teksty greckie, a potem je dopiero
2: Herakles
1: tłumaczyć.
2: Jest bohaterem.
1: Możemy sobie poczytać po grecku, biorąc jej teksty. To Autobiografia Czerwonego jest tekstem bardzo lubianym, ponieważ to jest historia o Geryonie i on jest czerwonym, skrzydlatym chłopcem. To jest historia o miłości, miłości queerowej i myślę, że poznanie takiego tekstu to się dzieli na dwie części. Pierwsza jest taka starożytna, oparta na eposie, ale druga część jest już taką twórczą, współczesną i to
2: właściwie się dzieje w Kanadzie, prawda? Bo ten Geryon te skrzydła chowa pod płaszczem, więc...
1: Tak, on jest takim uwspółcześnionym potworem, ale bardzo wrażliwym. To jest historia nastolatka, który się po prostu zakochuje, jest to miłość nieszczęśliwa, czyli znów mamy to gonienie naszego bąka i to wyrasta z mitów. To nam też pokazuje, że warto też wrócić do mitologii, ale też Anne Kelson daje nam tak dużo wskazówek i nas zaciekawia, że proszę się nie bać jej twórczości.
0: Tak mówiła nam literaturoznawczyni dr Katarzyna Witkiewicz. Anne Kelson to już 18. kobieta, która otrzymała literacką Nagrodę Nobla. A my już za chwilę porozmawiamy o nowych mundurach dla polskich żołnierzy.
4: Radio RMF24. Reklama.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
10: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktycznie
9: bezpieczne i komfortowe na co dzień.
10: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
9: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
10: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
9: A jazda próbna?
10: Na miejscu przetestujesz każdy model.
9: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
11: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Po reklamie.
15: Tak gra Radio RMF 24.

0: O tym się mówi w Radiu RMF24. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia. Teraz o nowych mundurach. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało nowy wzór munduru polskich sił zbrojnych. Mają nie tylko inny krój, ale przede wszystkim nowy schemat kamuflażu. Nowy mundur ma zastąpić dotychczas stosowane modele, w tym popularny wzór 93 Pantera. O tych zmianach mówił nam analityk wojskowy Jarosław Wolski.
1: Przede wszystkim zmiany są trzy. Pierwszą, najbardziej rzucającą się w oczy, jest nowy wzór kamuflażu. Jest to kamuflaż ryś zmodyfikowany. Jest to kamuflaż, który ma 5 barw dobranych optymalnie do polskiego krajobrazu. Dzięki temu on jest o wykrywalny zasięgu o 30% mniejszego niż stara Pantera, a w nocy w noktowizji jest 2 razy mniej widziany niż stary wzór umundurowania. Inaczej rzecz biorąc, Pantera, którą wszyscy znają, czyli ten typowy wzór Wojska Polskiego, no ma już 33 lata. Od tego czasu pozmieniały się wzory umundurowania, mamy też troszeczkę inne warunki klimatyczne i pogodowe w Polsce przez te lata, no i należało zaktualizować wzór kamuflażu. Nowy wzór ma dobraną inną kolorystykę, inny rozkład, kolokwialnie mówiąc, plamek. I to powoduje, że zasięg jego wykrycia jest po prostu niższy. Ale to jest pierwsza warstwa rewolucji. Ta druga polega na zastosowaniu zupełnie innych materiałów. One mają mieć większą odporność na ścieranie. Sam mundur ma 2 razy bardziej przepuszczać parę wodną, czyli ma lepiej oddychać. Mają być po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego kroje zaprojektowane również dla kobiet. Rozdzielona jest rozmiarówka bluzy i spodni, czyli bluza i spodnie żołnierze będą wybierali sobie indywidualnie, zależnie od ich sylwetki. No i mundur jest mniej więcej 1/3 bardziej odporny na rozdzieranie niż te używane do tej pory. Oznacza to po prostu bardzo, bardzo dużą rewolucję, jeżeli chodzi o umundurowanie żołnierza, zarówno na poziomie jego kroju, jego wygody i cech użytkowych, jak i oczywiście kamuflażu.
2: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy ta zmiana oznacza, że żołnierze będą musieli wymienić całe swoje dotychczasowe umundurowanie i wyposażenie?
1: Bez wątpienia MON będzie dążył do wymiany całego umundurowania. Mówi się, że Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby najdalej do końca 2028 roku wszyscy żołnierze operacyjni mieli już nowe umundurowanie. No, oczywiście wymiana całości umundurowania to jest proces. Ten proces będzie trwał ponad 5 lat. Trzeba też pamiętać o tym, że bardzo wielu żołnierzy ma pokupowane za własne pieniądze kamizelki kuloodporne, różne rodzaje toreb, pokrowców, ładownic, więc przez jakiś czas będzie to powodowało pewne problemy. Natomiast nowy wzór kamuflażu jest zdecydowanie lepszy od starego. No i przede wszystkim on dąży do tego, żeby żołnierze w ramach operacji Szpej dostali w końcu nowoczesne umundurowanie, nowoczesne wyposażenie. No i można powiedzieć, że w końcu ta operacja Szpej jest zwieńczona i w końcu widzimy efekt naprawdę wielu, wielu lat działań całego sztabu osób. Żołnierz Polski dostanie nowoczesne, wygodne, przede wszystkim dobrze kryjące go na współczesnym polu walki maskowanie.
2: Mhm. A jak dużą przewagę może to faktycznie dać żołnierzowi w warunkach, wie pan, wojny z wykorzystaniem dronów czy termowizji?
1: Znaczy, to, co obecnie widzimy na Ukrainie, pokazuje dwie rzeczy. Pierwszą, że jest gigantyczna rola maskowania indywidualnego. Jeżeli żołnierz najlepszym sposobem uniknięcia zostania trafionym przez drona jest po prostu nie dać się wykryć. Czyli szeroko stosowany kamuflaż, ukrywanie się, maskowanie i tutaj rola dobrego wzoru munduru i nie tylko, również siatek maskujących jest po prostu nie do przecenienia. To jest gigantyczna przewaga, jeżeli ma się dobrze dobrany wzór kamuflażu, jeżeli potrafi się go zastosować na polu walki. Natomiast drugą kwestią jest kwestia szybkiej identyfikacji wzrokowej, czyli żeby wiedzieć, że to są nasi żołnierze, a nie wrogowie. No i tutaj troszeczkę psując większość efektu kamuflażu, obie strony na Ukrainie stosują kolorowe taśmy, które mają umożliwić błyskawiczną identyfikację żołnierza.
0: Tyle Jarosław Wolski, analityk wojskowy. Już za chwilę w Radiu RMF 24 Fakty RMF FM, a po nich porozmawiamy o nocnej prohibicji, bo Sejm właśnie zdecydował, że będzie obowiązywać w całym kraju.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18.
2: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
13: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
12: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
13: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
12: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
13: A jazda próbna?
12: Na miejscu przetestujesz każdy model.
13: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
10: Po reklamie.
14: Zbliża się godzina 13. Sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
15: W Warszawie zakończyło się spotkanie służb po groźbie potencjalnego zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Zmarł mężczyzna postrzelony przez policjantów w Nowym Sączu. Został ranny podczas interwencji. Papież Leon XIV poinformował dziś, że wykryto u niego zmianę w płucu. Wkrótce przejdzie operacja. Za chwilę rozpocznie się konferencja służb po spotkaniu w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak informowaliśmy w faktach, rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podała dziś, że otrzymano informację o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. W tej sprawie odbyła się narada funkcjonariuszy ABW, przedstawicieli policji oraz Służby Ochrony Państwa. Nasi reporterzy ustalają szczegóły. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w Nowym Sączu. Jak wiecie z faktów, 41-latek miał przy sobie nóż. Funkcjonariusze interweniowali na ulicy Lwowskiej. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Papież poinformował dziś o wykryciu w jego płucu niewielkiego guza. Jak zaznaczył, narośl jest w fazie początkowej. Leon XIV na początku przyszłego tygodnia ma zostać poddany operacji. Hospitalizacja ma potrwać kilka dni.
0: Czas na fakty RMF FM.
15: Bez większych problemów przebiega druga tura wyborów prezydenta Krakowa, poinformowała Miejska Komisja Wyborcza. W faktach z najnowszymi informacjami reporterka RMF FM, Anna Kropaczek. Kiedy w takim razie można spodziewać się wyników?
16: Około 2-3 w nocy głosy powinny być już policzone. Lokale wyborcze będą otwarte do 21. Na razie nic nie wskazuje na to, by głosowanie miało zostać przedłużone lub przerwane.
17: Nie mamy żadnych informacji do chwili obecnej jako Miejska Komisja o jakichś istotnych naruszeniach prawa wyborczego czy procesu głosowania. Były takie kwestie techniczne, ale to one są wyjaśniane na bieżąco. To takie zwykły tok pracy komisji obwodowych.
16: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl przypomina, że obowiązuje cisza wyborcza. Nie można publikować sondaży, nie można prowadzić agitacji wyborczej. Podobnie jak w pierwszej turze, komisja nie zbiera i nie przekazuje cząstkowych informacji o frekwencji.
15: Uwaga na telefony od oszustów podszywających się pod pracowników banku. Coraz popularniejsza jest metoda wyłudzania danych i pieniędzy w związku z rzekomym zaciągnięciem kredytu na nasze dane. Naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie udało się nagrać takiego oszusta. Jaką legendę ci przedstawią?
18: Nawiązał ze mną kontakt jako pracownik jednego z wiodących banków, który ponoć weryfikował prawidłowość zaciągniętego przeze mnie kredytu. Starał się sprawić wrażenie, że działa w pilnej sprawie.
19: Niecałą godzinę temu za pośrednictwem strony internetowej naszego banku była złożona pożyczka gotówkowa online. Ten kredyt został uzupełniony przy użyciu pana profilu zaufanego i teraz kontaktujemy się, żeby wyjaśnić, czy pan osobiście podejmował te czynności.
18: Potem nastąpiło wiele argumentów, które miały go uwiarygodnić, m.in. pytanie, czy zaciągałem kredyt.
19: No, czyli jeżeli to nie pana czynności, to oczywiście teraz proszę nie obawiać się z tego powodu. My natychmiast podejmujemy odpowiednie procedury zabezpieczające. I najpierw poproszę mi poinformować, czy w ostatnim czasie nic nie było zgubione lub skradzione u pana.
18: Oszust przedstawił się polskim imieniem i nazwiskiem, które polecił zapisać, takie jak też jego rzekomą bankową funkcję i numer służbowy. Jak tłumaczył, to dla późniejszych kontaktów z policją.
15: Pamiętajmy, taki rozmówca to oszust, który próbuje zdobyć różne dane wrażliwe, wykorzystując presję związaną z rzekomą utratą pieniędzy. W Poznańskim Teatrze Nowym dziś ostatni dzień 29. edycji festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Utwory polskiej poetki zaprezentowane są w różne, ba czasami zaskakujące sposoby.
20: Dołożyliśmy ponownie format of Osiecka, czyli Sofinka, która zdobyła 45. nagrodę PPA, piosenka aktorska we Wrocławiu, a także Poznań Voice Studio, czyli jeżeli chcą państwo usłyszeć muzykę w wersji Pentatonix, ale z Agnieszką Osiecką, to zapraszamy do Teatru Nowego. Sami uczestnicy też starają się łamać Agnieszkę Osiecką, jak źle to nie brzmi, jak tylko się da. Od elektroniki, przez rap, przez bardzo mocne wokalizy, przez jazzowy vibe. Tutaj wszystko mamy już dostępne. Każda wersja Osieckiej jest możliwa, jak się okazuje.
15: Zapraszał Rafał Michalczuk z Teatru Nowego w Poznaniu. W piątek przypadła 90. rocznica urodzin Osieckiej. Kolejne fakty w RMF FM za godzinę. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy i życzę miłej niedzieli.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

trwa program O tym się mówi, tu radio RMF24. Sejm przyjął w czwartek ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy przewidują także zakaz reklamy alkoholu i podwyższenie opłaty za jego sprzedaż. Polacy chwalą sobie nocną prohibicję. Służby z kolei mówią o spadku liczby interwencji. To jest efekt zmiany naszego podejścia do alkoholu.

0: lub który jest chociażby widoczny w ostatnich latach. Tak mówi nam Alicja Basia Krasała z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a rozmawiał z nią Tomasz Terlikowski.
1: Spadek nieznaczny spożycia alkoholu obserwujemy dopiero w ostatnich latach, natomiast od 2002 roku obserwowaliśmy ogromny wzrost i spożycia alkoholu, i też konsekwencji zdrowotnych, bo obserwowaliśmy również ogromny wzrost odsetka zgonów odalkoholowych, czyli spowodowanych przez spożycie alkoholu. Dopiero w okresie popandemicznym obserwujemy niewielki spadek spożycia alkoholu per capita i więcej osób w badaniach populacyjnych, takich jak nasze, ale ogólnopolskie również, deklaruje rezygnację z alkoholu. W ostatnim badaniu CBOS też zwrócono uwagę na to, że coraz więcej osób deklaruje, że nie potrzebuje alkoholu na przykład do dobrej zabawy podczas spotkań towarzyskich, ale też sporo osób powołuje się na zdrowy styl życia. Mamy więc nadzieję, że edukacja zdrowotna również w tym kontekście działa.
2: No właśnie, co jest najskuteczniejsze? Profilaktyka, uświadamianie czy twarde zakazy? Albo może ceny, podniesienie akcyzy by zadziałało? Chociaż jak wiemy, w krajach skandynawskich to tam są bardzo wysokie podatki na alkohol, a i zakazy są dość surowe i niekoniecznie to skutkuje.
1: Z punktu widzenia zdrowia publicznego obie rzeczy są niezwykle istotne. Z jednej strony edukacja zdrowotna, która zmieni nasze nastawienie do alkoholu, bo trzeba przyznać, że nasza świadomość zdrowotna związana z konsekwencjami spożycia alkoholu w społeczeństwie nie była zadowalająca, ale również te działania instytucjonalne są niezwykle istotne, co widzimy w kontekście na przykład palenia papierosów i tego, jak to zmieniało się w ciągu lat, jak zmieniały się również w tym kontekście trendy. To, że mówimy w tej chwili o tym, że spożycie alkoholu troszeczkę spada, czy powoli spada, możemy mówić o pewnym umiarkowanym optymizmie, ale nie zapominajmy, że problem w dalszym ciągu jest duży. Zgodnie z raportem OECD spożywamy alkoholu per capita więcej niż powiedzmy ta średnia OECD wynosi. W dalszym ciągu, mimo że te spadki jakieś tam są, to znakomita większość dorosłych Polaków deklaruje spożywanie alkoholu, więc za wcześnie jeszcze na odwołanie powiedzmy pewnego alarmu z tym związanego.
2: No właśnie, tutaj pani mówi o tym, że zdecydowana większość deklaruje spożywanie, ale jak rozumiem, dla ogromnej większości Polaków, no właśnie, tu pytanie o procenty, to jest spożywanie, no powiedziałbym, od czasu do czasu, takie niezwiązane ani z chorobą alkoholową, ani nawet z niebezpiecznym używaniem alkoholu.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie spożywanie epizodyczne w dużych ilościach, to nie jest tak duży odsetek, jest to może znaczy mniejszy niż oczywiście całkowita liczba osób, które deklaruje spożywanie alkoholu. Natomiast pamiętajmy, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. To, że my sobie powtarzamy, że spożywamy umiarkowane ilości, że to nie są duże ilości, że spożywamy alkohol bezpiecznie, dla każdego z nas troszkę to będzie oznaczało coś innego i prawdopodobnie ta świadomość, że każda dawka alkoholu, każda kolejna zwiększa ryzyko zdrowotne, gdzieś tam umyka, bo to ryzyko rośnie od zera z każdą kolejną dawką. Pamiętajmy, że to są ryzyka związane nie tylko z marskością wątroby, chorobami sercowo-naczyniowymi, to są choroby nowotworowe, nowotwór gardła, jamy ustnej, wątroby, to jest ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych. Ogromnie dużo konsekwencji spożycia alkoholu i także tego tak zwanego umiarkowanego, także nie możemy mówić o bezpiecznych dawkach alkoholu.
2: Też na koniec pytanie o te ceny, o tą akcyzę. To znaczy, czy to rzeczywiście wpływa, bo jak rozumiem, na osoby trwale uzależnione, to chyba niekoniecznie.
1: Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że to ograniczenie zarówno fizycznej dostępności alkoholu, o której teraz się dyskutuje, ale także ta polityka cenowa, ograniczenie marketingu mają ogromne znaczenie. Niestety w Polsce alkohol jest bardzo dostępny także ekonomicznie, to znaczy w przeliczeniu gdzieś tam w odniesieniu do naszych zarobków, alkohol jest bardzo tani, to także zachęca do konsumpcji. Więc to rozwiązanie również jest bardzo istotne i konieczne do wprowadzenia.
0: Tak mówiła Alicja Basiak-Rasała, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. A za chwilę Rosja, Irkuck i niepokojące informacje o dżumie.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Smart.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
2: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
1: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
2: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
1: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
2: A jazda próbna?
1: Na miejscu przetestujesz każdy model.
2: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie.
7: To jest weekend w radiu RMF 24.

0: O tym się mówi. Radio RMF 24, nasz cotygodniowy program, w którym podsumowujemy najważniejsze informacje. Duży niepokój w tym tygodniu na całym świecie spowodowała wiadomość o dżumie, na którą zmarła 28-letnia kobieta pracująca w laboratorium w Irkucku. Po tym zdarzeniu 200 osób zostało objętych kwarantanną. Sytuację w Rosji monitoruje Komisja Europejska, dopytują się także o nią władze amerykańskie. Mówiąc wprost, czy grozi nam epidemia i czym tak naprawdę jest dżuma, trochę już zapomniana w Europie choroba? Oto Tomasz Terlikowski dopytywał wirusologa profesora Tomasza Dziesiątkowskiego.
1: Dżuma ma przede wszystkim trzy postacie. Taką najpopularniejszą, najczęstszą to jest tak zwana dżuma gruczołowa, czyli dżuma dymienicza, przebiegająca z zajęciem węzłów chłonnych. Dżuma płucna ma bardzo wysoką zaraźliwość, również bardzo wysoką śmiertelność. No i najgorszą postacią jest dżuma septyczna, czyli zakażenia ogólnoustrojowe. Natomiast, należy wyraźnie powiedzieć, że co roku kilkadziesiąt przypadków dżumy na świecie się stwierdza, w tym co najmniej kilkanaście przypadków w Stanach Zjednoczonych i nikt z tego tytułu jakoś akurat kopie nie kruszy.
2: No właśnie, bo bardzo dużo o tym dyskutujemy, ale rozumiem, że to jest wciąż choroba, która występuje dużo rzadziej już niż kiedyś i rozumiem, że też jest, nie ma przede wszystkim pandemii czy epidemii, ale to wciąż
1: nie ma epidemii,
2: patogen
1: natomiast
2: obecny.
1: I są regiony endemicznego występowania dżumy. To właśnie, tak jak powiedziałem, jest pogranicze południowe Stany USA. To może być Kongo, to może być Madagaskar, ale również właśnie akurat Mongolia i południowa Syberia. Wszystko zależy od rezerwuaru zwierzęcego, bo tutaj akurat dżuma jest patogenem odzwierzęcym. To są zawsze gryzonie, to w przypadku akurat najczęściej oczywiście mówi się o szczurach, ale mogą być świstaki, susły, czy w przypadku Stanów Zjednoczonych pieski preriowe.
2: To w zasadzie dlaczego udało się gdzie indziej wyplenić? Chodzi o te zwierzęta, tak? Że gdzie indziej już nie ma tych zwierząt i patogenów u zwierząt?
1: To znaczy, mamy zdecydowanie mniejsze występowanie szczura jako takiego, zwłaszcza szczurów zakażonych. Susłów akurat i świstaków na terenie Europy to już prawie spotkać nie można. Pomijając również oczywiście kontrolę tutaj czystości w związku z tym, oczywiście warunki higieniczne. Generalnie to nie jest na takiej zasadzie, że każdy kontakt ze szczurem będzie powodował zakażenie pałeczką dżumy, natomiast musi akurat w tym momencie zostać przeniesiony przez dodatkowy wektor, którym najczęściej są pchły.
2: To jeszcze pytanie, jakie są objawy, panie profesorze, i sposoby leczenia? Bo rozumiem, że to nie zawsze jest choroba śmiertelna.
1: To znaczy, to w dużej części może być choroba śmiertelna. Leczeniem tutaj z wyboru są antybiotyki i należy bardzo wyraźnie podkreślić, że dżuma nie jest bakterią, która jest jakoś specjalnie na antybiotyki odporna. To są stare antybiotyki w rodzaju streptomycyny czy chloramfenikolu i sprawdzają się one doskonale. Natomiast objawy generalnie akurat zależą od postaci dżumy. Oczywiście najczęściej będzie to wysoka gorączka w przypadku tutaj dżumy płucnej, bo to też należy wyraźnie podkreślić, że nie ta sama bakteria, ta sama akurat bakteria Yersinia pestis może wywołać akurat postać dymieniczą, może wywołać postać płucną i może wywołać postać septyczną. Wszystko zależy od drogi, w jaki sposób się przeniesie. Natomiast w przypadku dżumy płucnej to jest po prostu ciężkie zapalenie płuc.
2: To jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego właśnie Stany Zjednoczone tak się interesują tym, co dzieje się w Rosji? To znaczy, jeżeli sam pan, panie profesorze, mówi, że ta choroba występuje również i ta bakteria występuje również w Stanach Zjednoczonych, to dlaczego się interesują Rosją?
1: A to już należałoby akurat zadać to pytanie Amerykanom, generalnie rzecz biorąc. Natomiast, należy też wyraźnie powiedzieć, że oczywiście ze względu na spore ryzyko akurat poważnych zakażeń i wysoki odsetek zgonów, dżumę uważa się za potencjalny patogen broni biologicznej. W związku z tym być może akurat Amerykanie właśnie dlatego nawołują do bacznych obserwacji.
0: Tak nam mówił wirusolog profesor Tomasz Dziesiątkowski. Już za chwilę w radiu RMF 24 w programie O tym się mówi. Więcej o sukcesie polskiej drużyny młodzieżowej, piłkarskiej drużyny młodzieżowej, która zagra na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Także zostańcie z nami.

0: Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
1: Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Po reklamie.
6: Weekend w radiu RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24, programu O tym się mówi. Te ostatnie dni nie były udane dla polskiej reprezentacji, przynajmniej jeśli chodzi o piłkę nożną. 4 mecze w Lidze Narodów, tylko 4 punkty, remis i porażka z Bośnią Hercegowiną, przegrana na wyjeździe ze Szwecją, wysoka wygrana u siebie z Rumunią. O tym też pamiętamy. Polacy nie mają już praktycznie szans na awans do elity. Jakie są przyczyny tej słabej gry? O tym w Radiu RMF 24 mówił nam były selekcjoner kadry Waldemar Fornalik.
1: Nie potrafimy utrzymać dobrego poziomu gry w perspektywie 90 minut i te takie, powiedzmy, z mojej perspektywy przestoje, a to też się zdarza w piłce ligowej, te przestoje bardzo dużo, często drużynę kosztują, więc tu chyba jest jakiś problem, natomiast ta drużyna też pokazuje, że potrafi naprawdę dobrze grać. Przypomnijmy sobie też pierwszą połowę w Szwecji, tak, gdzie zdominowaliśmy Szwedów, więc ja tu uważam, że potrafimy grać w piłkę i problem tylko polega na tym, żeby to robić przez pełne 90 minut.
0: A no właśnie. A pańskim zdaniem, gdyby Robert Lewandowski mógł zagrać w tym spotkaniu, lepiej by to wyglądało? Lepiej by wyglądała nasza skuteczność?
1: No Robert, już wie pan, tyle lat pokazuje, że jest wybitnym snajperem i uważam, że zbyt szybko też już go żegnano z tą reprezentacją. Ten mecz też pokazał, że Roberta na pewno brakowało jego skuteczności, a przede wszystkim tego, że przeciwnik często też absorbuje jego i pozwalając na więcej jego kolegom.
0: Pańskim zdaniem nasze formacje zagrały na swoim maksymalnym poziomie?
1: Pan nigdy nie ma określenia, czy to jest maksymalny poziom, czy nie. Zawsze będą rezerwy, zawsze można zrobić coś lepiej. Mhm. I tu tak samo było w tym spotkaniu.
0: Pana zdaniem jest przyszłość przed tą reprezentacją? Zawodnicy chcieliby bardzo, żeby został Jan Urban. Jak znam życie, jak znam funkcjonowanie też z tej strefy medialnej, to za chwilę będą głosy, że należy zmienić selekcjonera. Co pan myśli na ten temat?
1: Wie pan co, ja nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać, bo też to przerobiłem. W pewnym momencie, jak idzie lawina medialna, to już nikt nie zauważa, czy coś dobrego się robi, czy drużyna się rozwija, czy zawodnicy się rozwijają. Po prostu wtedy już jest ruch w jedną stronę, tak? Ja uważam, że przed tą drużyną na pewno jest przyszłość, na pewno Janek jest doświadczonym, świetnym trenerem i wie, co robi. No, też była mowa, że Liga Narodów ma też służyć temu, żeby zrobić przegląd kadr. Natomiast my jak gdyby chcemy robić i przegląd, i wszystko wygrywać. No, nie jest to takie proste.
0: Tyle Waldemar Fornalik, były selekcjoner kadry. Dodam tylko, że na szczęście honor polskiej reprezentacji raduje drużyna młodzieżowa, która awansowała do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Wiemy, że trener tej drużyny, Jerzy Brzęczek, w najbliższych tygodniach nie zastąpi Jana Urbana. Żelisław Brzeżyński, ekspert Kanal Plus Sport, mówi nam, że to bardzo dobre rozwiązanie.
2: Właściwie każdy trener, łącznie nawet z Adamem Nawałką, odchodził z reprezentacji Polski w niesławie. Przychodził jako ten, który ma być zbawcą, mniejszym lub większym, a kończył w oczach wielu jako nieudacznik. No i to jest taka nasza trochę cecha narodowa. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tę pracę będzie kontynuował Jerzy Brzęczek z tymi chłopcami. Bardzo mi się podobało, jak wziął na siebie też winę za to, co się stało w Peskarze, ale przypomniał też, bo mnie też od razu przyszły do głowy te obrazki, gdy reprezentacja, której kapitanem był Brzęczek, przegrywała 0-5 z Duńczykami w Olborgu, początek lat 90. W Polsce ogromny dramat, a potem się okazało, że dzięki tym wielu punktom zdobytym wcześniej udało się pojechać w konsekwencji na Igrzyska Olimpijskie i przywieźć stamtąd srebrny medal, więc cudownie by było, gdyby ta reprezentacja prowadzona teraz przez Brzęczka, nie z boiska w roli kapitana, a z ławki, zaczęła odnosić takie sukcesy, bo tam naprawdę jest potencjał, tam jest wielu zdolnych młodych chłopaków, którzy mogą tutaj dać dużo na boisku i dużo dać też tej dorosłej kadrze już teraz, to zresztą regularnie pokazują, bo przecież ta drużyna w Peskarze była osłabiona brakiem kilku zawodników powołanych przez Jana Urbana do tej reprezentacji seniorów.
0: I powinien, twoim zdaniem, Jan Urban w wystarczający sposób czerpie z tych młodych piłkarzy, czy powinien to robić jeszcze szerzej?
2: No nie można też nagle powiedzieć, zmieniamy szyld i jedziemy dalej i jakkolwiek najważniejsze jest, wiadomo, zawsze dla trenera seniorów w każdej drużynie, to powtarzam też przy szkoleniu młodzieży, nie to jakie wyniki robisz w kategoriach młodzieżowych, a ilu zawodników jesteś w stanie dać tej dorosłej kadrze, no to myślę, że teraz w momencie, gdy ta dorosła dużo przegrała, a nam naszej piłce potrzebne jest trochę radości i gdy mamy tutaj możliwość powalczenia przede wszystkim o igrzyska olimpijskie, no to myślę, że tutaj że tutaj ci, których będzie chciał mieć Jerzy Brzęczek, to powinien ich mieć. Natomiast no prędzej czy później będą wchodzić ci chłopcy i to taką szeroką ławą. Nie za szeroką też, bo to nie da się tak wymienić, nagle pięciu tych młodych wstawić i powiedzieć grajcie, ale są pozycje, na których piłkarze z kadry młodzieżowej mogą się i muszą pokazać. Na przykład ja byłem bardzo zdziwiony, że Michała Gurgula nie było w reprezentacji seniorskiej, czy że Wojciech Mońka no był tak dziwnie przerzucany między zgrupowaniami tak naprawdę i nie dostał szansy też w tej dorosłej reprezentacji.
0: Tak mówił Żelisław Rzeżyński, ekspert Kanal Plus Sport na antenie radia RMF24. Czy polskim piłkarzom uda się awansować na Igrzyska Olimpijskie? Tego dowiemy się już w przyszłym roku. A to był program O tym się mówi w radiu RMF24 i liczę na Was za tydzień. Do usłyszenia. Piotr Salak.
3: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Czy demokraci znaleźli sposób na Donalda Trumpa? Prezydent obiecuje $1000 dla każdego, a Amerykanie wciąż nie są przekonani.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
6: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
7: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
6: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
7: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
6: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
7: A jazda próbna?
6: Na miejscu przetestujesz każdy model.
7: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
20: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
21: 14. Sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, zapraszam. Premier i szef MON na celowniku. Posłuchajcie, jak służby komentują doniesienia o możliwym zamachu. O tym na początku dziennikarka RMF FM. Lublin sprawdzi szkoły i przedszkola. Chodzi o miejsca schronienia przed atakiem z powietrza. NBA wkracza do Poznania. Ruszyły szkolenia dla młodych koszykarzy. W Pogróżki przesłane wiadomością mailową były źródłem doniesień o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby podkreślają, że sprawa jest, tu cytat, śmiertelnie poważna. Na konferencji po pilnym, zwołanym dziś spotkaniu policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była reporterka RMF FM Magdalena Grajner.
3: Tak, dzień dobry.
22: Witaj Magdo. Co wiemy o tych pogróżkach?
3: Wiadomość dotyczyła premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mail wpłynął do Służby Ochrony Państwa. Ona przekazała informacje dalej do policji. Mimo że pogróżki wobec najważniejszych osób w państwie pojawiają się regularnie, przedstawiciele rządu przekonują, że tym razem były przesłanki, by stanowczo zareagować.
13: Opieramy się na doświadczeniach funkcjonariuszy. To oni, jeśli robią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem.
3: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby nie informują o tym, kto może być nadawcą pogróżek. Nie pojawiła się też informacja, by został zatrzymany.
22: Jutro w Lublinie ruszają kontrole szkół i przedszkoli pod kątem przygotowania miejsc schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Służby mają sprawdzić, czy placówki wdrożyły ministerialne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.
18: Będziemy sprawdzać te wyznaczone miejsca i rozmawiać z państwem dyrektorami, sprawdzać, czy są miejsca ewakuacji, dobrze wyznaczone kierunki ewakuacji, rozmawiać, czy wszystko jest już dopracowane, czy te miejsca, które są wyznaczone jako miejsca bezpieczne, faktycznie są właściwie wyznaczone, czy być może są potrzebne jakieś dodatkowe inwestycje, żeby takie miejsca były faktycznie bezpieczne.
22: Zapowiadała Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty w Lublinie. Kierowcy, uważajcie na łódzkim odcinku krajowej S8. Osobówka zderzyła się z ciężarówką w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.
23: Słuchacie faktów w RMF FM.
22: W Singapurze rozpoczyna się wyścig Formuły 1. To jedna z imprez rozgrywana już po zachodzie słońca. Właśnie w Singapurze 18 lat temu odbył się pierwszy wyścig przy sztucznym oświetleniu. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dziś to już coraz bardziej popularne rozwiązanie.
24: No ale zdecydowanie droższe. Mówimy o milionach dolarów. Głównie chodzi o kwestie oświetlenia, szczególnie na ulicznych torach, jak właśnie w Singapurze. Generuje to koszty związane chociażby z instalacją całego systemu.
22: A mówimy o bardzo mocnych lampach w Singapurze. To 1500 reflektorów o natężeniu 3000 luksów.
24: Tak, no musimy mieć świadomość, że kierowcy jadą z ogromną prędkością, muszą mieć idealną widoczność, niemal jak w dzień. No i ten cały system musi oczywiście być niezawodny. Obecnie w kalendarzu F1 mamy 6 nocnych wyścigów, niektóre rozgrywane są o zmierzchu, inne w nocy. Pierwszy taki wyścig właśnie w Singapurze 18 lat temu. Pierwszym zwycięzcą był wtedy Hiszpan Fernando Alonso, który ciągle rywalizuje w F1. Najwięcej takich nocnych wyścigów, 16, wygrał z kolei Lewis Hamilton.
22: Jedyna w Polsce szkółka koszykarska pod patronatem Ligi NBA rozpoczęła całoroczne szkolenia młodych zawodników. Do tej pory organizowane były pojedyncze obozy koszykarskie. Teraz w Poznaniu dzieci mogą brać udział w treningach pod okiem najlepszych trenerów.
25: Dla mnie bardzo ważną informacją jest, że około 90% naszej kadry to są zawodnicy. Pewnie wszyscy z nich przeszli przez poziom reprezentacji Polski, więc to są takie niuanse, którymi mogą się podzielić. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy wchodzili w profesjonalny sport, ale żeby się rozwijali jako jednostki, a już same będą dzieciaki i rodzice decydować, w którą stronę to pójdzie. Ale nawet taką wisienką na torcie, czyli ta ostatnia już ścieżka, zobaczyć mecz NBA na żywo.
22: Wyjaśniał Szymon Orduch, trener i brązowy medalista Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. Kto obejmie prezydencki fotel w Krakowie? Mieszkańcy decydują, a my dla Was śledzimy, jak przebiega głosowanie. A już za niecałą godzinę o szczegółach naszego wieczornego programu wyborczego w Faktach, informacyjnym Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie opowie Tomasz Staniszewski, który wieczorem poprowadzi specjalne wydania Faktów RMF FM. Już teraz zapraszam w jego imieniu.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: RMF 24. Informacje i muzyka.
28: Cześć, tu Grzegorz Krychowiak. Zapraszam Was na kolejną rozmowę w stylu Krychowiaka na antenie radia RMF 24.
29: Wiecie, że Zakop Power obchodzi 20-lecie na scenie?
28: Tak, ja też poczułem się staro. Dzisiaj ze mną legenda polskiego folku Sebastian Karpiel-Bułecka. Trochę powspominamy.

0: Tu Grzegorz Krychowiak, ze mną w studiu Sebastian Karpiel-Bułecka. I to oznacza tylko jedno. Startujemy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. W latach 90. w Mrzeżynie można było robić tylko jedno. Grać w piłkę. A jak było na Podhalu?
1: No wiesz, w górach jest inna sytuacja, inna rzeczywistość. Większość młodych chłopców zwykle w zimie jeździ na nartach. To jest coś, co każdy chłopak robi i to jest absolutnie normalne.
2: A ta muzyka, kiedy ona pojawiła się w twoim życiu?
1: Wiesz, muzyka na Podhalu jest obecna wszędzie tak naprawdę, bo ona towarzyszy różnym aspektom życia. Jest już na początku naszej drogi, bo na chrzcinach gra się po góralsku. Oprócz tego jest duże zapotrzebowanie na muzykę góralską, bo przecież Podhale to region taki mocno turystyczny, gdzie przyjeżdża mnóstwo ludzi i oni chcą ten folklor zobaczyć, chcą muzyki góralskiej posłuchać, więc to też napędza i ułatwia po prostu młodym ludziom spotkanie z tą muzyką, z tym folklorem. Ja od dziecka muzykę góralską przez to słyszałem i oprócz tego, że też miałem ją w genach, bo u mnie w rodzinie tak naprawdę wszyscy grali.

0: pradziadek, jeden i drugi pradziadek, i mój tata, mój dziadek, bracia dziadka, więc miałem to też po prostu we krwi i to w pewnym momencie ze mnie wyszło, ujawniło się, dlatego zdecydowałem się na to, żeby grać na skrzypcach.
1: Skąd się pojawiła chęć akurat wybrania skrzypców?
0: Muzyka góralska jest silnie związana ze skrzypcami. Cały skład góralski składa się z instrumentów smyczkowych. No masz wiolonczele, tak zwane basy, my na to mówimy, masz troje skrzypiec, to jest taki podstawowy skład góralski. To było coś dla mnie oczywistego, że będę grał na skrzypcach, a nie na akordonie na przykład.
1: Powiedziałeś, w końcu skrzypce wygrały, to była decyzja serca.
0: Skrzypce wygrały, tak, no bo też miałem jakieś okresy buntu w swoim życiu. Wiesz, ja grałem od 8 roku życia, czyli od dziecka i robię to do teraz, ale był taki okres, kiedy tam miałem kilkanaście lat, że postanowiłem już więcej nie grać, bo stwierdziłem, że nie wiem, będę teraz słuchał nowoczesnej muzyki, chodził na dyskoteki do szkoły i tak dalej. Ale to nie trwało zbyt długo, może miesiąc i do tych skrzypiec wróciłem. No ta miłość zdecydowanie do tego instrumentu przeważyła nad tą fanaberią, jaką było odstawienie ich na szafę.
1: Raper OSTR powiedział mi, że on chciał wybrać gitarę, a skrzypce nie były takim magnesem na dziewczyny, ale wszyscy chcieli grać na gitarach.
0: No widzisz, a u nas jest na odwrót na Podhalu. Tam wszyscy chcą grać na skrzypcach, chcą być muzykantami. A się wszyscy, większość tych młodych chłopaków. Muzykant jest szanowaną osobą bardzo. Ktoś, kto umie grać, jest zawsze w jakiś sposób podziwiany, doceniany. I to też w jakimś stopniu imponuje tym młodym ludziom, ale główną pobudką do tego, żeby sięgać po ten instrument, jest po prostu miłość do góralskiej muzyki, do tego folkloru, do korzeni. Ja dlatego to chciałem robić, bo to kochałem. Ja czułem, że jest mi to bardzo bliskie i że po prostu mnie to absolutnie fascynuje, podoba mi się, że darzę ten folklor, tą muzykę miłością. Więc to było coś, co zadecydowało, że poszedłem tą drogą, a nie inną.
1: I kryzysy mnie interesują, dlatego że wracam znowu do Ostrego. On mi powiedział, że skrzypce zabrały mu trochę dzieciństwo.
0: Wiesz, bo skrzypce są bardzo wymagającym instrumentem. Tak naprawdę klasyczny skrzypek, jeżeli chce dobrze grać, to musi ćwiczyć 8 godzin dziennie. No to jest kawał czasu. I teraz sobie wyobraź chłopaka młodego, który 8 godzin ćwiczy na skrzypcach w czasie, gdy jego kumple grają w piłkę albo jeżdżą na nartach. No to jest duże poświęcenie. Rzeczywiście trzeba być wielkim pasjonatem tego instrumentu, kochać to, żeby się aż tak temu poświęcić. Oczywiście ja nie musiałem ćwiczyć 8 godzin dziennie, bo ja nie chodziłem do szkoły muzycznej, nie byłem skrzypkiem klasycznym, byłem po prostu ludowym muzykantem, dalej nim jestem tak naprawdę, więc mogłem sobie to ustawiać, mogłem ćwiczyć godzinę, dwie, trzy, cztery, w zależności jak miałem ochotę, miałem tu większą wolność. Natomiast rozumiem dokładnie to, o czym on mówi, bo rzeczywiście jeżeli decydujesz się na szkołę muzyczną, na tą drogę skrzypka klasycznego, no to jest to bardzo czasochłonne i wymagające.
1: Za chwilę więcej o tym, jak zmieniła się muzyka ludowa w Polsce. Radio RMF24.

0: Krychowiaka w radiu RMF 24. W studiu nadal ja, Grzegorz Krychowiak, i mój dzisiejszy gość Sebastian Karpiel-Bułecka. Powiedz mi, jak 20 lat temu była odbierana muzyka ludowa?
1: Wiesz co, na Podhalu zawsze była na piedestale, tak? Była bardzo ważna i tak jak już wspomniałem, no grać to był honor. Muzyka
0: honor. Był
1: tak, no to taka honorowa rzecz tak naprawdę. Muzykanci byli darzeni szacunkiem zawsze i to nie ulega wątpliwości. Natomiast jeżeli popatrzmy, jak folklor w tych czasach był pokazywany w innych częściach Polski, choćby w Warszawie, no to nie był zbyt atrakcyjnie pokazywany, tak? Często ludziom z mojego pokolenia folklor był pokazywany jak, nie wiem, choćby przegląd kapel ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie dwóch starszych panów sobie muzykuje, jeden uderza w bębenek, a drugi coś rzępoli na skrzypcach. Oczywiście z pełnym szacunkiem, bo robią to świetnie i w niepowtarzalny sposób. Natomiast wątpię, czy to mogło w jakiś sposób zachęcać młodych ludzi do zagłębienia się w temat, do poznawania folkloru. Też my, zakładając zespół Zakopaler, chcieliśmy dotrzeć do młodych ludzi z tą rdzenną, prawdziwą muzyką góralską, pokazać ją bardziej taki nowoczesny sposób, skłonić tych młodych ludzi, że może dzięki temu, że oni słyszą, że to jest nowoczesne, to sięgną do tej tradycyjnej, takiej rdzennej góralskiej muzyki i się nią zainteresują. Od tych czasów, kiedy ja byłem małym chłopcem, naprawdę wiele się zmieniło i myślę, że też widać to po ilości muzykantów na Podhalu, że w tej chwili muzyka góralska przechodzi naprawdę renesans i coraz więcej młodych ludzi chce to robić. Podobnie jest widzę, postrzegana w innych regionach Polski, że ludzie są bardziej jej świadomi, że lepiej ją znają. No wiesz, dużo jeżdżę, gram, koncertuję i dochodzą właśnie do mnie takie informacje, że rzeczywiście w tej chwili inaczej kompletnie się patrzy na folklor, bo nie tylko na muzykę góralską, ale na folklor polski szeroko pojęty. Też było wiele projektów, które rzeczywiście temu pomogły. No, nie wiem, takim pierwszym był zespół Depres. Nie wiem, czy pamiętasz, oni śpiewali taki kawałek: wesoły osę łącka kosić, słonko świeciło, przysło ku mnie z jagodami, dziewce ja z miło, nazbierała jagod z bąd, pójdź ze Jasiu, to ci dom. Taki, wiesz, rockowy, świetny zespół, który...
2: Prawda, brawo.
1: Którego liderem był Andrzej Dziubek. Jest Andrzej Dziubek. On jako młody chłopak uciekł do Austrii, potem wyjechał do Norwegii, tam w tej Norwegii założył ten zespół i śpiewali góralskie piosenki. Akurat ta, którą zaśpiewałem, pochodzi z Pienin, ale generalnie piosenki z południa Polski zaaranżowane w rockowy, taki nowoczesny sposób, i odnieśli tam wielki sukces. I to była jedna z takich pierwszych ekip, która zaczęła eksperymentować z tą muzyką góralską i w jaki sposób ją promować tak naprawdę. Potem przecież było wielu młodych ludzi naśladujących. No nie wiem, no powstał zespół Zakopower. No my też w pewnym sensie czerpaliśmy z ich pomysłu. No. Ale już odcinając się od współczesnych czasów, generalnie jak popatrzmy na historię muzyki i na to, komu udało się odnieść sukces międzynarodowy, to zobaczymy, że byli to ludzie właśnie, którzy czerpali z folkloru, nie? W swojej twórczości. Był to Fryderyk Chopin, który absolutnie był miłośnikiem folkloru polskiego, był to Henryk Mikołaj Górecki, był to Karol Szymanowski, czyli wybitne postaci tak naprawdę. To pokazuje, jaka jest siła tej muzyki tak naprawdę. Dlatego żal tych czasów, kiedy ta muzyka właśnie była pokazywana w taki trochę niefortunny sposób. To jedno, a z drugiej strony jest wielka radość teraz, że rzeczywiście to się zmieniło i zupełnie w tej chwili inaczej na to wszystko patrzymy.
3: Ty wprowadziłeś elektryczne gitary, rytmikę.
1: Wiesz, takie rzeczy wprowadzono wcześniej. No, byli Skaldowie, było wiele takich zespołów, które te nowoczesne instrumenty wykorzystywały, grały na nich, czerpiąc z tego folkloru. My robiliśmy to w taki sposób, żeby podejść z szacunkiem do tej góralskiej muzyki, nie przerabiać jej na siłę, tylko ewentualnie wykorzystywać jakieś motywy, jakieś akcenty, ale nie robić tak, że bierzemy jakiś tradycyjny utwór góralski i go przerabiamy od A do Z. Doszliśmy do wniosku, że to mogłaby być w pewnym sensie profanacja tej muzyki. Ja też nie chcieliśmy nikogo urazić. Nie chcieliśmy urazić tych wielkich miłośników tam u nas na Podhalu, tej tradycji, tych ludzi, którzy kochają tą muzykę i dla którego ona jest najpiękniejsza na świecie.
3: No właśnie, udało wam się?
1: Myślę, że tak. Pamiętam, że wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu pisać kompozycje od początku do końca i zrobił to dla nas Mateusz Pospieszalski. Ale śpiewać to gwarom, co potem też się zmieniło, bo już zaczęliśmy śpiewać językiem literackim. Oprócz tego grać na tych instrumentach naszych tradycyjnych, czyli żeby w takim zespole koniecznie był ten kwartet smyczkowy. I myślę, że to się udało. No, świadczy choćby o tym to, że już 20 lat jesteśmy na scenie i to dobrze funkcjonuje i gramy cały czas koncerty. Jest na to zapotrzebowanie, więc myślę, że to, co sobie założyliśmy, udało się spełnić.
0: Do rozmowy z Sebastianem Karpielem Bułecką wracamy za chwilę.
2: Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
11: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
10: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
11: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
10: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
11: A jazda próbna?
10: Na miejscu przetestujesz każdy model.
11: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Po reklamie.
2: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: słuchacie w stylu Krychowiaka. W studiu nadal mój gość Sebastian Karpiel-Bułecka i ja, Grzegorz Krychowiak. Sebastian, ty podkreślasz, że jesteś introwertykiem, ale trochę mi się to nie łączy z karierą na scenie.
1: No jestem. No dla mnie każde wyjście na scenę to jest jakaś walka, którą tam muszę z sobą stoczyć. Czasem mam lepszy dzień, czasem gorszy, zależy. Czasem wychodzę na pewniaka, jest mi wszystko jedno, a czasem walczę ze sobą, żeby przełamać jakieś tam swoje przypadłości, jakieś, nie chcę powiedzieć paranoje, bo to nie jest paranoja, ale introwertycy wolą raczej gdzieś być schowani i być sami ze sobą, niż wystawiać się na publiczny widok, na publiczny osąd, a przecież granie koncertów z tym się wiąże. Ale to nie jestem odosobnionym przypadkiem, bo wielu znam kolegów i koleżanek z mojej branży, którzy tak mają, więc myślę, że to też nie jest nic niezwykłego. Oczywiście potem, jak już na tej scenie jesteś, jest fajnie, ale to wyjście, oswojenie się, no to zawsze jest jakaś walka.
2: To puszcza, kiedy pojawiasz się na scenie?
1: To też zależy, wiesz, od dnia. Czasem cię puszcza. Znam też takie koncerty, na których gdzieś do końca byłem, nie czułem się swojo. Często wtedy zamykam oczy, żeby gdzieś sobie zbudować taki swój świat. Więc to zależy, jaki masz nastrój, co się dzieje w twoim życiu prywatnym, co się dzieje w tobie. Czasem od pogody. Ludzie nawet sobie nie zdają z tego sprawy, ile czasem trzeba stoczyć wojen w sobie, żeby ten koncert wyglądał przyzwoicie, żeby był dobry.
2: Ale to troszeczkę jest sprzeczne, bo ja też poznałem to, że ty byłeś osobą, która bardzo dużo rywalizowała. Wręcz zwracała na siebie uwagę, jak była dzieckiem. I co się zmieniło z perspektywy czasu?
1: Nic. Dalej próbuję zwrócić na siebie uwagę. Dalej walczę o każdą płytę. No teraz chcę wydać następną płytę i znów walczę. Wiesz, to nie jest tak, że coś zrobię raz i już mi jest wszystko dane. Robienie muzyki, życie z tego jest naprawdę trudnym kawałkiem chleba. Jestem na scenie 20 lat, a nie mam żadnej gwarancji, że piosenkę, którą wyprodukuję, którą zrobimy, zagra nam radio na przykład, tak? Nie mam, bo ona musi przejść badania, musi się spodobać ludziom. Wiesz, ktoś musi podjąć tą decyzję, uwierzyć w nią, okej, zagramy, no. Nie mam do końca na to wpływu. Oczywiście mógłbym się uginać czasem i próbować być jak z plastyliny i dopasowywać się do mód, trendów, żeby mnie tylko promowali, żeby mnie tylko zagrali, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, bo ja chcę być w tym wierny sobie, no jestem po prostu Sebastianem Karpielem i mam swoją określoną drogę, swoją wybraną ścieżkę, wiem dokąd zmierzam i nie chcę się uginać przed modami, trendami. Oczywiście trochę trzeba, bo też nie wolno, wiesz, zostawać w tyle, ale chodzi o to, żeby w tym wszystkim móc sobie spojrzeć, stanąć przed lustrem i spojrzeć w oczy, że nie poszedłem nigdzie na skróty, że robiłem muzykę, żyłem tak, jak sobie to wymyśliłem, jak chciałem, realizowałem swój plan, nie skręciłem ani raz w bok z wcześniej wybranej drogi, wtedy to daje satysfakcję i wtedy ja przynajmniej czuję się spełniony, więc to jest walka, to jest cały czas walka, to jest cały czas mierzenie się też z przeciwnościami losu, ale jeżeli się to udaje, to też daje naprawdę przez to dużo większą radość i jest dużo trwalsze niż pewnie wtedy, kiedy bym gdzieś skręcił w bogi i poszedł na tak zwaną łatwiznę. No.
2: 20 lat w biznesie, więc jak ty się zmieniałeś jako artysta?
1: No pewnie jak byłem młodszy, to byłem trochę bardziej energiczniejszy na scenie niż teraz, więc to jest też zmiana. No, pamiętam, że te pierwsze nasze koncerty, to ja schodziłem ze sceny, to wykręcałem koszulkę, bo była tak jak ty po meczu, wiesz, że po prostu dałem z siebie wszystko, skakałem, podskakiwałem, pewnie robiłem milion rzeczy za dużo niż wymagała tego sytuacja, ale to mi kręciło, tak czułem, to było fajne dla mnie. Z wiekiem trochę okrzepłem, no to wszystko się stonowało. Zmieniła się też pewnie nasza twórczość mocno, choćby to, o czym śpiewamy. No pamiętam, że ta pierwsza płyta, oprócz tego, że była zaśpiewana cała gwarą, to jednak te teksty były takie troszkę, nie chcę powiedzieć, że one były głupie, absolutnie, nie, ale nie miały jakiegoś takiego głębszego przekazu, takiego jak mają teraz. Bo jednak teraz zawsze próbujemy poruszać rzeczy dosyć, uważam, istotne, które gdzieś tam nas frapują, o których myślimy. Próbujemy się dzielić naszymi przemyśleniami dotyczącymi życia, przemijania naszych problemów. Próbujemy się też dzielić, wiadomo, radościami. No generalnie dzielimy się tym, co mamy w środku. A ta pierwsza płyta, ona była taka, te teksty były takie lekkie. No one, widać było, że to młodzi chłopcy, którzy cieszą się życiem, jest fajnie, jest impreza, dawaj do przodu i super.
0: Do rozmowy z Sebastianem wrócimy za chwilę.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa /2.
5: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
6: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
7: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
6: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
7: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
6: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
7: A jazda próbna?
6: Na miejscu przetestujesz każdy model.
7: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
0: Po reklamie. Reklamie.
14: Na zegarach 15 sprawdzamy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Katarzyna Podraza.
15: Zapraszam. Politycy podzieleni w sprawie ujawnienia doniesień o możliwym zamachu na premiera i wiceszefa MON. Ich komentarze na początku. Mieszkańcy Krakowa decydują o przyszłości miasta.
16: Skoro mamy jako obywatele taką szansę, skorzystajmy z niej.
15: W tych faktach także zaproszenie na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM i Radio RMF 24. Doniesienia o planowanych zamachach na premiera Donalda Tuska, a także wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza komentują politycy. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej uważa, że upublicznienie tej informacji przez służby było słuszną decyzją.
17: W ostatnim czasie nasilenie tej agresji wśród naszych dzieci, w przestrzeni publicznej, internetowej jest bardzo, bardzo duże. Jeśli pojawiają się informacje o tym, że ktoś coś szykował na premiera, czy na drugie dziecko, czy na kogokolwiek innego, ona powinna widzieć światło dzienne. służby muszą robić swoje, ale my powinniśmy o tym też wiedzieć.
15: Przeciwnego zdania jest Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
18: My nie jesteśmy winni tego, że nic nie robiliśmy do tej pory, mówi rząd, bo my sami jesteśmy zagrożeni. Ludzie, współczujcie nam. Miałbym po pierwsze takie zdanie, że najpierw należy złapać osobę, a dopiero potem o tym informować. Nie należy o takich rzeczach informować na bieżąco.
15: Przypomnijmy, zgodnie z ustaleniami służb, celem potencjalnego zamachu mieli być premier Donald Tusk oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówiliśmy w faktach, doniesienia o możliwym ataku wpłynęły najpierw do Służby Ochrony Państwa. Potem przekazano te informacje do policji. Prawdopodobieństwo takiego zamachu zostało ocenione jako, tu cytat, duże.
19: Tym żyje Kraków.
15: Mieszkańcy stolicy Małopolski wybierają prezydenta miasta. Trwa druga tura przedterminowych wyborów. Głosować można do 21.
20: Bo to decyduje o całej naszej okolicy. To jak będziemy żyć i jak będą się rozwijać następne pokolenia.
21: W pierwszej turze też pani głosowała?
22: Nie głosowałam w pierwszej turze.
21: A dlaczego teraz taka mobilizacja?
22: No bo teraz jest ważniejsze. Wiadomo było, jak pierwsza tura się skończy, a teraz jest ta decydująca.
21: Pan na wyborach był dzisiaj, tak?
23: Tak, obowiązkowo.
21: Obowiązkowo. W pierwszej turze też pan był?
23: Też, oczywiście. Wieczór jeszcze przyjdę, bo jeszcze z żoną przyjdziemy.
24: Nie byłam dzisiaj głosować, przyznam szczerze, bo tak ciężko mi się zdecydować.
16: Rozumiem ludzi, którzy nie chcą przyjść, bo nie mają swojego kandydata. Z drugiej strony, skoro mamy jako obywatele taką szansę, skorzystajmy z niej.
15: Mówili reporterce RMF FM Annie Kropaczek, mieszkańcy Krakowa. W faktach o 15 z nami nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski, który wieczorem poprowadzi specjalne wydanie faktów RMF FM.
25: Przypominamy, te same lokale wyborcze, co w pierwszej turze wyborów, otwarte do 21:00, 454 obwody głosowania. O 21:00 rozstrzygnięcie. Ze mną w studiu Małgorzata Świtała. Kraków wybiera w Polsat News.
14: Tomasz Staniszewski, no to od tego zacznijmy przede wszystkim, który również będzie współprowadził nasz wieczór, ale fakty RMF FM.
25: Tak, to jest wieczór wyborczy podzielony między dwie redakcje, między właśnie Polsat News i RMF FM oraz informacyjne radio RMF 24. Zatem?
14: Tak wyszło, że nawet gośćmi się dzielimy, drodzy państwo, bo jeżeli chcieliby państwo usłyszeć w ciszy wyborczej jeszcze, jak na to wszystko patrzy były prezydent Andrzej Duda, no to można w Polsat News.
25: Mieszkaniec Krakowa.
14: Jeżeli chcieliby państwo usłyszeć pierwszy komentarz zaraz po 21, no to wtedy zapraszamy do RMF FM.
15: A na naszej antenie były prezydent pytany już będzie o zwycięzcę. Zapraszamy zatem na krakowski wieczór wyborczy w faktach, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Słuchacie faktów RMF FM. Departament Stanu USA zapowiedział dyskusję nad stałym członkostwem Polski w grupie G20, zrzeszającej największe gospodarki świata. Amerykanie zaproponowali, aby mówił o tym jeden z punktów końcowego oświadczenia po grudniowym szczycie przywódców w Miami. Przyjęcie Polski jako stałego członka wymagałoby jednak zgody wszystkich pozostałych państw, wśród których jest m.in. Rosja. Nasz kraj uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na zaproszenie USA na grudniowy szczyt do Stanów. Poleci Karol Nawrocki. A w kolejnych faktach RMF FM zajrzymy do Singapuru, gdzie trwa nocny wyścig Formuły 1. Obecnie na prowadzeniu jest Max Verstappen z teamu Red Bull. Czy Holendrowi uda się utrzymać pozycję? Słuchajcie nas o 16:00.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
27: Tu Grzegorz Krychowiak i zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka. Ze mną Sebastian Karpiel-Bułecka. Przed tą rozmową poobgadywałem Sebastiana z jego żoną, Pauliną. Gorąco ją pozdrawiamy. Więc koniecznie zostańcie z nami, żeby dowiedzieć się, co mi dokładnie powiedziała.

0: przy mikrofonie nadal ja, Grzegorz Krychowiak i mój dzisiejszy gość Sebastian Karpiel-Bułecka. Sebastian, co w twoim życiu zmieniło pojawienie się dzieci?
1: Dzieci nauczyły mnie wiele i nauczyły mnie jednej najważniejszej rzeczy, a mianowicie rezygnowania z siebie. To jest piękne, że pojawia się na tym świecie ktoś, kogo kochasz bezgranicznie i wszystko odchodzi na bok. Tak naprawdę przychodzą sytuacje, kiedy zostawiasz swoje przyjemności, swoje pragnienia, swoje plany po to, żeby zająć się tym małym człowiekiem, żeby zapewnić mu przyszłość, żeby zadbać o to, aby rozwijał się we właściwy sposób, aby po prostu był szczęśliwy. I to uczycie rezygnowania ze swojego ego, tępienia swojego ego, ze swoich potrzeb. Pierwsze to było dla mnie dosyć trudne, bo jednak te moje dzieci pojawiły się dosyć późno, ja miałem 39 lat, więc wiesz, byłem już przyzwyczajony do tego, że gdzieś tam robię co chcę, jadę gdzie chcę, a tu nagle trzeba było to zweryfikować, podcinać, pozmieniać, ale zauważyłem, że im dłużej to robię, tym lepiej się czuję, tym po prostu czuję się lepszym człowiekiem, że mnie to absolutnie rozwinia duchowo. To, że potrafię odpuścić ze swojego po to, żeby być dla kogoś, jest naprawdę czymś, co sprawia, że rosnę duchowo, a to jest dla mnie bardzo ważne. Czuję, że po prostu, mówiąc prostym językiem, jestem lepszym człowiekiem.
2: Nawet w małżeństwie tak bardzo się nie poświęcałeś?
1: Nie, wiesz, bycie z kimś to są kompromisy, to są poświęcenia i tak dalej, ale wiesz, dziecko, ty jeszcze nie masz dzieci. Życzę ci, żebyś miał, bo naprawdę to absolutnie nas jako ludzi kształtuje i pomaga. Oczywiście są ludzie, którzy tych dzieci nie mogą mieć. Każdy też jest do czegoś powołany. Jeden

0: ma być tym ojcem, matką, drugim ma nim nie być. Z mojej perspektywy to tak wygląda, a nie inaczej. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez dzieci.
1: Ty zawsze właśnie powtarzałeś, że chciałeś mieć dzieci i stałeś się ojcem, jak miałeś 39 lat. Ciążyło to na tobie?
0: W sensie?
1: Że tak późno zostałeś tatą?
0: Trochę na początku sobie myślałem, że to jest późno, że gdyby tak 10 lat wcześniej, no to wiesz, można myśleć, no musisz przede wszystkim spotkać na swojej drodze kogoś, z kim te dzieci chcesz mieć. Więc ja spotkałem Paulinę i tak się stało. Mam dwójkę wspaniałych dzieci. Plusy tego, że tak późno je mam, to, że jestem, myślę, też dojrzalszy emocjonalnie, że inaczej podchodzę do tego ojcostwa. I to zdecydowanie jest na plus. Fizycznie staram się być sprawny po to, żeby móc jak najdłużej, nie wiem, im towarzyszyć w takich też, wiesz, różnych przyjemnościach, jak jazda na nartach, jak spędzanie aktywnie czasu, jak żebym po prostu mógł jak najdłużej to robić i to jest do ogarnięcia. Więc nie żałuję. To się pojawiło w odpowiednim czasie w moim życiu. Musiałem przejść tą drogę, żeby być na to gotowym. Najwyraźniej gotowy byłem, skoro te dzieci przyszły na świat i teraz się tym życiem rodzinnym cieszę.
1: To będzie dziwny komplement, ale rzeczywiście zaskoczyłeś mnie, jak dowiedziałem się, że ty masz 50 lat.
0: No tak, ja jestem 76 rocznik. Ja sam jestem zaskoczony, że mam tyle pęci.
1: Naprawdę, ty dobrze wyglądasz.
0: No zrobię co mogę, no.
1: A powiedz mi, ten sport, te narty, czym są dla ciebie?
0: Narty są moją wielką miłością i jakąś odskocznią od świata codziennego tak naprawdę. Jest to coś, co absolutnie mi resetuje głowę, co sprawia, że zapominam o problemach, co daje mi no po prostu taki psychiczny odpoczynek. Kocham to robić, robię to kiedy tylko mam czas w zimie, jak mam jakieś wolne, czy nawet 2 dni wolnego, to siadam do samochodu, jadę do Zakopanego, idę na narty, bo jest mi to potrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować, żeby normalnie żyć tak naprawdę, żeby móc robić to, co robię w życiu, no, żebym mógł grać, koncertować. No to jest nierozerwalna część mojej egzystencji.
2: Wracamy do was z Sebastianem po chwili muzyki. Zostańcie z RMF 24.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
7: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
8: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
7: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
8: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
7: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
8: A jazda próbna?
7: Na miejscu przetestujesz każdy model.
8: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
9: Po reklamie.
10: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Tu Grzegorz Krychowiak i słuchacie mojego autorskiego programu w RMF 24 w stylu Krychowiaka. Ze mną w studiu bezustannie Sebastian Karpiel-Bułecka. Sebastian, rozmawiałem z twoją żoną i powiedziała mi, gdyby żył z innym artystą, byłoby mu ciężko. Jestem dla niego łatwym partnerem?
1: I ciekawie mi właśnie ta kwestia z Kają, że jak
2: wiesz,
1: to wyglądało?
2: Trzeba pamiętać, że dwóch artystów to jest duże tarcie, bo to są jednak takie osoby mocno skupione na sobie, często egocentryczne, często gdzieś zamknięte w swoim świecie, myślące o piosenkach, twórczości, często nadwrażliwe, a przez to trudne, bo nie jest łatwo żyć z kimś, kto... Wiesz, raz jest na górze, raz na dole. To jest trudne, dlatego spotkanie dwóch artystów jako para jest dużym wyzwaniem, myślę. Na tym też polega życie, żeby te wyzwania były. No przecież są udane pary, małżeństwa, gdzie na przykład aktor z aktorką, no i, czy podejrzewam, że wokalista z wokalistką też, no w tej chwili nikt nie przychodzi, ale jest. Zresztą w którym związku nie trzeba kompromisu? No w każdym, jednak jest kobieta i mężczyzna, no to są dwa zupełnie odrębne światy, no trzeba jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, trzeba umieć je odpuścić, trzeba po prostu umieć wybaczyć, umieć się zdystansować, no wiele trzeba umieć, żeby taki związek mógł funkcjonować. Dlatego też to, jeżeli się udaje spędzić całe życie w małżeństwie, uważam, że to jest naprawdę wielki sukces, wielkie szczęście przede wszystkim.
1: Tam jest nawet taka forma rywalizacji?
2: Wiesz co? O co tu rywalizować? No ja cały czas sobie patrzę tak na mnie i na Paulinę, czy my rywalizujemy. Myślę, że nie, wspieramy
1: Myślę,
2: się.
1: Artystów, wokalistów, jak bardziej
2: może
1: skają.
2: Może być forma rywalizacji, bo no jak ktoś nie umie odpuścić, ktoś nie umie być trochę w tyle, przynajmniej czasem, tylko cały czas chce być z przodu, to pewnie te tarcia są. No.
1: Ustalmy, twoja aktualna żona jest Miss...
2: Czemu aktualna?
1: Znaczy aktualna
2: moja
1: żona.
2: Żona po prostu pierwsza i ostatnia.
1: Tak, była Miss. Miss Polonia.
2: Tak, no.
1: Znasz różnicę między Polonią a Polską?
2: Wiesz co, kiedyś to był jeden konkurs, który miał dwóch właścicieli, czy nie wiem jak to powiedzieć. Oni się potem pokłócili, jeden zrobił został przy Miss Polonia, a drugi zrobił Miss Polski. I to cała historia.
1: Z Pauliną troszeczkę cię obgadywaliśmy. Powiedziała, że ją uspokajasz, że masz taką mądrość życiową i że poprzez właśnie powiedzenie kilku słów masz duży wpływ na nią.
2: Cieszę się, że tak myśli. No, wiesz, mam też kilka lat życia za sobą, mam jakieś swoje doświadczenia. Też życie mnie nauczyło trochę takiego dystansu. Też góry trochę dają taki dystans. Jak się tam jest, pojedzie, to można na różne sprawy popatrzeć kompletnie z innej perspektywy. One uduchowiają, dają jakąś taką przestrzeń. Dają też czas do tego, żeby sobie niektóre rzeczy przemyśleć. One mnie uczą tego dystansu cały czas, więc myślę, że chyba to się głównie stąd bierze. Oczywiście nie chcę tu wyjść na jakiegoś, na osobie niespokoju i mędrca, który wszystko, bo tak nie jest, bo ja się cały czas tego uczę, ale myślę, że uczę się skutecznie.
1: Tak, tak, bo ona też powiedziała, że jest on strasznym cholerykiem. Bardzo szybko traci cierpliwość.
2: No, nie jestem zbyt cierpliwy. Ale widzisz, dlatego też dzieci są super, bo one cię uczą tej cierpliwości. One po prostu każdego dnia ją testują. I... No i musisz zacząć umieć być cierpliwym. No nie da się tego zrobić pewnie z dnia na dzień, bo to jest proces, ale myślę, że warto.
1: I też jedna taka kwestia, którą powiedziała, że ani ty, ani ona nie jesteście zazdrośni.
2: Nie, no niech nie przesadza znowu.
1: No właśnie, jak mi to powiedziała, to ja bym zaskoczony.
2: Nie, to nie o to chodzi, że po prostu ufamy sobie. To bardziej o to chodzi w tym wszystkim, że mamy do siebie zaufanie, że wiesz, taka, jak się pojawia jakaś taka pozytywna zazdrość, aczkolwiek nie wiem, czy może być taka pozytywna, to chyba to nie jest złe. No, w ogóle...
1: ja, wydaje mi się, że to jest wręcz wymagane, dlatego że...
2: Ale wiesz, myślę, że dużo ważniejsze w związku relacji jest zaufanie do drugiej osoby. Że po prostu możesz jej zaufać i to jest podstawa wszystkiego, że ta zazdrość wcale nie jest taka ważna.
1: Zgodzę się z tobą, no ale jak nie ma tej zazdrości, to mamy takie wrażenie, że nam nie zależy na drugiej osobie.
2: Nie mylmy zazdrości z miłością, no. jak kogoś kochasz, to ci zależy, a jak mu ufasz, to już w ogóle jest wszystko, no.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.
3: Tu radio RMF 24.

0: Catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
8: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
7: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
8: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
7: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
8: A jazda próbna?
7: Na miejscu przetestujesz każdy model.
8: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Tak, cały czas słuchacie spotkania Grzegorza Krychowiaka z Sebastianem Karpielem Bułecką, a to jest w stylu Krychowiaka. Im jestem starszy, tym bardziej zastanawiam się nad zakończeniem kariery. To są twoje słowa, nie moje.
1: Też normalne, że człowiek im jest starszy, to zastanawia się, ile jeszcze mu będzie dane stać na tej scenie, ile jeszcze siły w sobie znajdzie, żeby to robić. Oczywiście to nie jest dowód na to, że ja już jej nie mam, czy to rozważam. To są normalne przemyślenia zdrowego, wrażliwego człowieka, który czasem ma jakąś refleksję. To nie jest nic nadzwyczajnego. Ale nie znam na to pytanie też odpowiedzi, więc nie nurtuje mi ono zbyt głęboko. Staram się skupiać teraz na tym, co mam do zrobienia. Mam wiele planów muzycznych, a kiedy przyjdzie koniec kariery, zobaczymy. Myślę, że to też tam gdzieś w górze jest zapisane i nie martwię się tym zbytnio. Pewnie to poczuję i wtedy tak zrobię, no chyba, że jeszcze jest jakiś inny plan na to wszystko. Zobaczmy.
2: Kiedy wychodzisz ze swojej strefy komfortu i robisz coś innego, to brakuje trochę pewności siebie?
1: Tak, ale to jest dobro, ten do końca brak pewności, taki lekki deficyt, bo to cię mobilizuje trochę, wiesz, daje ci taki impuls, że trzeba się postarać, trzeba coś wymyśleć, ale podobnie jest z graniem. Ja nigdy do końca nie jestem taki pewny, że ach, jestem taki świetny, wszystko zrobię świetnie. Zawsze się pojawia taka myśl, kurde, czy dobrze tym palcem tu nacisnę, czy nie zafałszuję, czy podobnie z tym jurorowaniem, czy nie palnę czegoś głupiego, wiesz, ale to jest bardziej takie mobilizujące niż coś, co mi przeszkadza. Dzięki temu małemu takiemu marginesikowi na niepewność pojawiają się dobre rzeczy.
2: Paulina dawała ci jakieś rady?
1: No, Paulina to cały czas mi daje rady. Moja żona się na wszystkim zna, wszystko robi najlepiej.
2: Aha, czyli po prostu ty nie szukasz w Google, czy nie, po prostu.
1: Tak, ja dzwonię, wszystko wiem, chat GPT mi nie jest potrzebny do niczego, więc rad dostaję mnóstwo. Czasem z nich korzystam, czasem o nich zapominam. Też wiesz, Paulina jest, dobrze się porusza w tym świecie mediów. Jest świetną prowadzącą, ona lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać, robi to dobrze i często te jej uwagi absolutnie są cenne. Ona by chciała, żebym ja cały czas, nie wiem, na scenie się uśmiechał, grał, śpiewał, uśmiechał się, patrzył do kamery, a też nie wie, jak to jest złożony proces, bo tu musisz grać, tu musisz śpiewać, tu musisz pamiętać tekst, tu jeszcze wkładasz w to emocje, jeszcze jak ci dochodzi tu pamiętanie o uśmiechaniu się i patrzeniu do kamery, to naprawdę można się wykończyć, więc to takie proste, ale z tymi uwagami się jej zgadzam, żeby nie było.
2: Każdy mąż się musi z nimi zgadzać, ale to jest też, że za dużo tych uwag i tracimy na wiarygodności, że to jest granie, taka maska, udawanie?
1: Nie, wiesz, ona tu ma rację, że ja czasem nawet grając trochę się za bardzo zamykam w tym swoim świecie. Okej, może to jest fajne na jakimś takim koncercie biletowanym, ale jak już grasz na przykład w telewizji, to dobrze jest czasem popatrzeć do kamery, uśmiechnąć się, bo musisz pamiętać, że oprócz tych ludzi, którzy są blisko ciebie na sali, są też ludzie przed telewizorami, którzy ten emocje odbierają w zupełnie inny sposób, nie mają takiego bliskiego kontaktu z tobą, więc to są dobre ruchy.
2: Ale to jest zupełnie inna kwestia, jak jesteś prezenterem? I to mówisz inna. O czym, a jak grasz, musisz się skupić. To są, no, to też jest proces.
1: To jest zupełnie co innego, ale wiesz, ja miałem to szczęście w życiu, że różne spotykały mnie niespodzianki. Oprócz tego jurorowania też robiłem taki cykl programów, który nazywał się Magiczne Podhale. To była taka seria 2 razy po 10 odcinków, czyli w sumie 20 odcinków, 2 sezony, o tak się wyrażę, o historii Podhala i historii ludzi, którzy stamtąd pochodzą. I ja tam zadebiutowałem w roli prowadzącego ten program, więc też znalazłem się nagle w innej zupełnie przestrzeni. Musiałem się trochę tego nauczyć, o czym mówi Paulina. Tego takiego kontaktu przez kamerę z widzami, z ludźmi, którzy będą ten program oglądać. Więc potem jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że całkiem to nieźle wygląda. Więc mogłem spróbować, mogę próbować różnych rzeczy, na różnych polach się budować i myślę, że to jest dobre, fajne i jest to życie, które absolutnie mnie też satysfakcjonuje, bo poczuję w nim jakiś progres, wiesz, nie ma nudy, jest cały czas coś nowego do zrobienia, jest jakieś nowe wyzwanie. To ma sens.
0: Dziś ze mną był wspaniały artysta Sebastian Karpiel-Bułecka. Przypominam tylko, że cała rozmowa jest już jako podcast. Sprawdźcie w stylu Krychowiaka na YouTubie. Dziękuję wam za dziś. Grzegorz Krychowiak.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: dziś. Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
1: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
0: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
3: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
4: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
5: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
3: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
1: Kto wygra bój o Kraków?
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już dziś, tuż przed 21.
6: Reklama.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
15: Pokaż!
14: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
15: A ile tych linii?
14: Giga!
15: No to będzie Giga Challenge.
16: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
18: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
19: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
18: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
19: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
18: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
20: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
21: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
23: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
25: Psst. Cześć. To influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
26: Po reklamie.
27: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Katarzyna Podraza.
28: Zapraszam. Najpierw doniesienia z polskich dróg, problemy z przejazdem na Śląsku i Pomorzu. Potem wizy dla Rosjan pod lupą Unii Europejskiej. Do planów Brukseli dotarła korespondentka RMF FM. W faktach także rywalizacja kontrterrorystów i finał wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Zderzenie 3 osobówek na krajowej 81 w Śląskiem. Do kolizji doszło na odcinku Strumień Pawłowice. Droga zablokowana w kierunku Katowic. Objazd przez miejscowość Strumień. Kierowcy, uważajcie też na pomorskim odcinku A1. Między Kopytkowem a Pelpinem zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Gdańska. Unia Europejska zaostrzy politykę wizową wobec Rosjan. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, unijni przywódcy na szczycie w przyszłym tygodniu wezmą do pilnego rozważenia takich restrykcji. Ma to związek z nasilającymi się rosyjskimi działaniami hybrydowymi, atakami sabotażu i naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich, w tym Polski. Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginon. Kasiu, co konkretnie Unia zamierza zrobić?
0: Chodzi przede wszystkim o zaostrzenie zasad wydawania Rosjanom wiz turystycznych. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję w tej sprawie na początku przyszłego roku. Polska alarmowała w tej sprawie już w czerwcu. Wtedy ujawniłam, że Rosjanie otrzymali w ubiegłym roku prawie 478 tysięcy wiz turystycznych do strefy Schengen. Najwięcej wydały ich Francja i Włochy. Unia rozważa też ograniczenie podróży rosyjskich dyplomatów oraz zakaz wjazdu dla byłych rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Takiego zakazu nie udało się wprowadzić w ostatnim pakiecie sankcyjnym. Po ataku w Lipsku Niemcy należą teraz do krajów mocno popierających zaostrzenie restrykcji, co może przyspieszyć unijne decyzje.
28: Więcej na ten temat mamy dla Was na rmf24.pl.
1: Ludzie w faktach RMF FM.
28: O tym, jakie zadanie mają wykonać, dowiadują się zaledwie kilka minut przed startem, jak w prawdziwym życiu. Kontrterroryści z całej Polski sprawdzali swoje umiejętności podczas zawodów paramedyk na Pomorzu.
2: Bardzo inspirowaliśmy się ostatnimi wydarzeniami na świecie, jak co roku w paramedyku, więc tutaj mogą spodziewać się chociażby ataków dronowych. Skupiamy się na tym, żeby zadanie medyczne było połączone z zadaniem taktycznym.
3: 4 minuty do przyjazdu pogotowia.
2: Czyli jest to nasze naturalne środowisko pełnienia służby, wykonywania zadań.
4: Jakie to są różnice, które decydują o tym, kto był lepszy?
2: Precyzja wykonania zadania, szybkość, dokładność i sumienność przede wszystkim. Oraz posiadana wiedza na jak najwyższym poziomie.
28: Z jednym z organizatorów rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dziś w faktach będziemy obserwować z bliska te zawody. Wyścig Formuły 1 w Singapurze bez wielkich emocji. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, wygrał kierowca, który triumfował wczoraj w kwalifikacjach i ruszał do rywalizacji z pierwszego pola.
5: Od startu do mety na prowadzeniu Max Verstappen, kierowca Red Bulla, ma dobry okres w tym sezonie. Przed tygodniem wygrał Grand Prix Bahrainu, teraz był najszybszy w Singapurze. To w tym roku jego zwycięstwa numer 1 i 2, ale w całej karierze takich sukcesów Verstappen ma już 73. Na podium obok Holendra stanęli Charles Leclerc z Ferrari i Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej Holender przesunął się na czwarte miejsce. Do końca sezonu pozostało jeszcze 6 wyścigów Grand Prix.
28: Ponad 16 tysięcy biegaczy na starcie. Kraków opanowali dziś półmaratończycy.
6: Super, to był mój trzeci półmaraton w Krakowie, więc wiedziałam, czego się spodziewać.
28: A do tych wielkich emocji wrócimy w Faktach o 17. Bądźcie z nami.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Dzień dobry, jak w każdą niedzielę witam was w audycji Wrocławski Przewodnik. Nazywam się Arkadiusz Förster i dziś zabieram was na kolejną radiową wycieczkę po Wrocławiu. W RMF24 Wrocław spotykamy się zawsze w niedzielę o 16, by przez 2 godziny odkrywać takie miejsca w naszym mieście, obok których bardzo często przechodzimy, przejeżdżamy, a często nawet nie wiemy, jak niezwykłe historie kryją się za ich murami. A takim miejscem, o którym dziś chcę wam opowiedzieć, jest właśnie Bastion Sakwowy. Zacznijmy od tego, że wzgórze, które dziś nazywamy Bastionem Sakwowym, to miejsce, które mijacie prawie że każdego dnia, miało w swojej historii kilka innych nazw. Na przykład nazywało się Wzgórzem Libicha, Wzgórzem Miłości, Wzgórzem Partyzantów, by niedawno powrócić do swojej pierwotnej nazwy. Wszyscy pamiętamy zapewne, jak 2 lata temu, w czerwcu 2024 roku, oddano ponownie wrocławianom do użytku ten przepięknie odrestaurowany kompleks. Nie tylko przywrócono mu dawną świetność, wygląd, ale też przy okazji powrócono do historycznej nazwy. Dlatego dziś mijamy po drodze Bastion Sakwowy, choć jeszcze 2-3 lata temu mijaliśmy Wzgórze Partyzantów. Może zacznijmy od tego, jak w ogóle to miejsce na samym początku wyglądało, bo wiecie co, ono nawet nie leżało w granicach Wrocławia. Przez długi czas, jeszcze w średniowieczu, teren ten znajdował się poza granicami miasta i leżał na zewnątrz murów miejskich średniowiecznego Wrocławia. Pamiętacie zapewne naszą pierwszą audycję Wrocławskiego Przewodnika na początku września, kiedy opowiadałem wam o Ostrowie Tumskim. No właśnie, no to tam zaczęła się historia Wrocławia, na tej wyspie. Potem miasto poszerzyło się na lewy brzeg Odry. W XIII wieku, gdy lokowano Wrocław na prawie magdeburskim w 1242 roku, gdy wytyczano rynek i tę całą siatkę tych pobliskich ulic, prawda? Otoczono także miasto pierścieniem murów obronnych. Ale ta wewnętrzna, XIII-wieczna linia obwarowań miejskich przebiegała wtedy dużo bliżej rynku. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ulica Kazimierza Wielkiego ma taki półkolisty kształt, a nie ciągnie się prosto, jak zwykle takie uliczki, prawda, w średniowiecznym, lokacyjnym Wrocławiu powinny wyglądać? No właśnie, dlatego że tam, między innymi właśnie tam, gdzie dziś jest ulica Kazimierza Wielkiego, ciągnęły się takim wielkim łukiem mury miejskie otaczające ten pierwszy, historyczny, średniowieczny Wrocław na lewym brzegu rzeki Odry. Zatem miejsce, gdzie dziś możemy podziwiać zabudowę Bastionu Sakwowego, w tamtym czasie było jeszcze zwykłą łąką, powiedzielibyśmy nieużytkiem brzegu rzeki Odry. Zatem miejsce, gdzie dziś możemy podziwiać zabudowę Bastionu Sakwowego, w tamtym czasie było jeszcze

to Hieronim Bonaparte podszedł do tematu dużo bardziej pragmatycznie. Kiedy jego wojska opanowały przedmieścia Wrocławia, Francuzi odcięli mieszkańców od wody pitnej. Co więcej, zamiast zniszczyć same fortyfikacje, celowo bombardowali gęsto zaludnione dzielnice miasta, wywołując pożary, panikę wśród ludności. W dodatku z czasem w mieście zaczęło brakować żywności. Szerzyły się choroby, nasilały antywojenne nastroje, a mieszkańcy naciskali na dowództwo broniącej się twierdzy, aby poddało ono Wrocław Francuzom. Oblężenie Wrocławia przez wojska napoleońskie trwało dokładnie 31 dni, od 6 grudnia 1806 do 5 stycznia 1807 roku, kiedy to podpisano akt kapitulacji. 7 stycznia 1807 roku Hieronim Bonaparte na czele swoich wojsk uroczyście wjechał do zdobytego miasta. Jako ciekawostkę chcę wam powiedzieć, że zdobycie dla wojsk francuskich Wrocławia było tak dużym sukcesem, że wśród nazw miast zdobytych przez Napoleona i wypisanych na łuku triumfalnym w Paryżu można też przeczytać nazwę Wrocławia. Ponieważ miasto leżało wówczas w granicach Prus, uwieczniono je pod historyczną, zniekształconą francuską pisownią jako Breslaw. Jeśli kiedyś będziecie w Paryżu przy łuku triumfalnym i będziecie chcieli odnaleźć tam nazwę naszego miasta, to musicie wejść pod sklepienie łuku i przyjrzeć się ścianom filaru północnego, tego wychodzącego w stronę Avenue de la Grande Armée. Nazwa naszego miasta została wyryta w kolumnie poświęconej sukcesom militarnym Wielkiej Armii z przełomu 1806-1807 roku. No dobrze, ale wracając do samej kapitulacji Wrocławia i wjazdu Hieronima Bonaparte do miasta 7 stycznia 1807 roku, to właśnie tego dnia, jako nowo mianowany dowódca twierdzy Wrocław, wydał on dekret o całkowitej likwidacji obwarowań miejskich, w tym wyburzeniu bastionu Sakwowego. Decyzja ta była czysto pragmatyczna. Francuzi nie chcieli, by otoczony murami Wrocław mógł jeszcze kiedykolwiek stanowić dla nich jakikolwiek silny punkt oporu. Ale najważniejsze w całej tej historii związanej ze zdobyciem Wrocławia przez wojska francuskie jest to, że decyzja Hieronima Bonaparte tak naprawdę na zawsze zmieniła architektoniczny charakter Wrocławia. Co więcej, zmieniła go w sposób bardzo pozytywny, bo zamknięty wcześniej w murach miejskich Wrocław nie mógł się przestrzennie rozwijać. Był otoczony tymi murami, nie mógł powiększać swojej powierzchni, a dzięki wyburzeniu murów Wrocław dostał jakby nowe życie. Miasto mogło bez przeszkód przyłączać do swojego terytorium wciąż nowe, najbliższe okolice, najbliższe tereny. I tak oto bastion Sakwowy w swym pierwotnym kształcie zniknął z powierzchni ziemi, a my dziś możemy podziwiać w tym miejscu zupełnie inną, nową konstrukcję architektoniczną. Jednak zanim powstał ten widoczny dziś kompleks budowli, trzeba było najpierw bastion wyburzyć. Jego rozbiórka, demontaż, a następnie spektakularna zmiana w miejsce spacerowe trwała łącznie kilkadziesiąt lat i na stałe zmieniła wygląd tej części Wrocławia. Jeszcze w styczniu 1807 roku, kiedy Hieronim Bonaparte wydał rozkaz likwidacji murów miejskich, do prac rozbiórkowych przystąpili mieszkańcy Wrocławia. Nie francuscy żołnierze, a mieszkańcy Wrocławia. No ale oczywiście wrocławianie brali udział w destrukcji fortyfikacji nie dlatego, że chcieli, ale dlatego, że nie mieli innego wyjścia. Aby przeprowadzić to gigantyczne przedsięwzięcie inżynieryjne w jak najkrótszym czasie, no bo to było ważne, francuscy okupanci zastosowali masowy przymus pracy, który dotknął niemal całą lokalną społeczność. Do ciężkich robót ziemnych, prac rozbiórkowych zmuszano tysiące ludzi. Historycy szacują, że jednocześnie każdego dnia w pracach rozbiórkowych mogło brać udział nawet kilka tysięcy osób. Zaś ci Wrocławianie, którzy próbowali uniknąć tych przymusowych prac, byli karani bardzo wysokimi grzywnami albo czasami wręcz zmuszani siłą do pracy. Była to zatem praca upokarzająca, trudna, ale nie można było od niej uciec. Ponieważ bastion Sakwowy był potężną budowlą, więc całkowite zrównanie go z ziemią było niemal niemożliwe.

0: a też przy okazji byłoby po prostu bardzo drogie. Dlatego nie zdecydowano się całkowicie wyrównać tego terenu, lecz rozebrano elementy murowane, stanowiska artyleryjskie, a pozyskany w ten sposób budulec wrocławianie wykorzystali potem do budowy kamienic i brukowania ulic na terenie całego miasta. Bezpośrednio po zakończeniu tych przymusowych prac, które trwały w latach 1807-1808, bastion Sakwowy przypominał ogromne, rozkopane ziemne wzgórze obronne, górujące nad fosą miejską, ale pozbawione jednocześnie jakichkolwiek elementów murowanych. Rdzeń bastionu, czyli ten usypany z ziemi wał, jednak przetrwał. Przetrwały także wewnątrz wzgórza murowane korytarze, schrony, kazamaty, które pierwotnie, jak wiecie, służyły do magazynowania broni i żywności. Początkowo, przez pewien czas, wzgórze stało niezagospodarowane. W tym czasie w Europie wciąż jeszcze trwały wojny napoleońskie, a król Prus, Fryderyk Wilhelm III, nie był pewny, czy chce przekazać te tereny władzom miasta. Stało się tak dopiero w 1812 roku, a gdy teren ten przeszedł w końcu pod oficjalny zarząd miejski, architekt Johann Friedrich Knorr włączył dawny bastion w nowo projektowany ciąg rekreacyjny, który my dziś nazywamy promenadą staromiejską. Już w 1813 roku ten rozkopany teren zaczęto przekształcać w spacerowe wzgórze Sakwowe. Ziemny nasyp wyrównano, obsadzono drzewami, wytyczono na nim kręte ścieżki spacerowe, punkty widokowe, tworząc z niego jeden z najbardziej eleganckich elementów nowej promenady staromiejskiej. Na szczyt wzgórza prowadziły żwirowe, łagodne alejki, poprowadzone tak, aby spacerowicze mogli podziwiać zmieniającą się perspektywę miasta. Całe wzgórze zostało intensywnie obsadzone drzewami, krzewami, a gdy po kilku latach roślinność podrosła, no całe wzgórze dosłownie tonęło w zieleni. Na samym szczycie tego spłaszczonego wzgórza urządzono taras widokowy, gdzie ustawiono żeliwne ławki, altany chroniące przed słońcem, deszczem. Mieszkańcy przychodzili tam oglądać panoramę południowych przedmieści Wrocławia, no i oczywiście płynącą u stóp wzgórza fosę miejską. W ten oto sposób miejsce to zyskało kolejną nazwę. Jak pamiętacie, najpierw była to Brama Sakwowa, potem Bastion Sakwowy, a od 1813 roku Wzgórze Sakwowe. I w takiej oto formie wzgórze przetrwało ponad pół wieku, aż do lat 60. XIX stulecia. Wtedy to bowiem bogaty wrocławski kupiec Adolf Liebig zakupił cały ten teren, by wznieść tu potężny, murowany pałac, pomnik ku czci swojego zmarłego brata. No ale o tym opowiem wam oczywiście w następnej części programu. Teraz na koniec tej części powiedzmy sobie jeszcze, jak na to wyburzenie murów zareagowali wrocławianie. Otóż bardzo szybko zrozumieli oni, no, że nie ma tego złego. Okoliczni mieszkańcy masowo wywozili z tego terenu cegły, kamienie, traktując je jako darmowy budulec na własne domy. Musiało się to dziać na naprawdę wielką skalę, bo władze miejskie wydały nawet takie oficjalne pismo grożące surowymi karami za kradzież, no bądź co bądź, państwowego mienia. Ale proceder trwał w najlepsze. A jak już wszystko rozebrano, to okazało się, że murów co prawda nie ma, ale są piękne tereny spacerowe i tak oto Hieronim Bonaparte przyczynił się do przestrzennego rozwoju Wrocławia.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
2: Reklama.
3: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Po reklamie.
6: Nie było.

Witam Was w kolejnej części Wrocławskiego Przewodnika, w której teraz opowiem Wam, jak to się stało, że Wzgórze Sakwowe stało się Wzgórzem Libicha, jedną z największych atrakcji przedwojennego Wrocławia, zawsze pełną ludzi, nieustannie tętniącą życie. A stało się tak dzięki braciom, Gustawowi i Adolfowi Libichom. Swoją karierę w biznesie Gustaw i Adolf Libich rozpoczęli pod koniec lat 20. XIX wieku. W tym czasie Dolny Śląsk był rolniczym zapleczem Prus, produkującym ogromne ilości zboża. I właśnie handel zbożem był tym, czym zajmowali się obaj bracia. Rynek był jednak bardzo konkurencyjny. Ceny zbóż raz rosły, raz spadały. No i wtedy bracia Libichowie zrozumieli, że tak naprawdę wielkie pieniądze kryją się nie w samej produkcji zboża, ale w jego transporcie. Niezależnie bowiem od tego, czy cena zboża rośnie, czy spada, to na końcu i tak każdy rolnik i producent musi zapłacić za jego transport, za jego przewiezienie. Kto kontrolował drogę zboża, ten dyktował warunki cenowe. Bracia Libichowie zainwestowali wtedy w sieć spedycji wodnej. Zaczęli budować własne magazyny, statki rzeczne, którymi wysyłali Odrą aż do Szczecina i Berlina, nie tylko zboże zresztą, ale także stal, węgiel. A kiedy na Śląsku zaczęła się rewolucja kolejowa, zainwestowali też w transport kolejowy. Byli między innymi udziałowcami Towarzystwa Kolei Górnośląskiej, tego towarzystwa, które wybudowało pierwszą linię kolejową na dzisiejszych ziemiach polskich. O tym opowiadaliśmy sobie, gdy rozmawialiśmy o dworcu głównym we Wrocławiu. No więc transport wodny, transport kolejowy. Gdy kolej połączyła Wrocław z Górnym Śląskiem, bracia Libichowie połączyli transport wodny z transportem kolejowym, dorabiając się w ten sposób olbrzymich pieniędzy. Można powiedzieć, że wręcz zdominowali oni transport na całym Śląsku. No, ale to nie koniec ich biznesowych pomysłów. Jak już wiecie, bracia naprawdę mieli nosa do robienia pieniędzy. W tym samym czasie, gdy stawali się magnatami logistycznymi w całym regionie, pozyskiwany kapitał zainwestowali w jeszcze jedno bardzo intratne przedsięwzięcie, czyli w produkcję cukru. Dziś często nazywamy cukier białą śmiercią, ale wierzcie mi, w XIX wieku był to towar powszechnego pożądania. Bracia Gustaw i Adolf Libich nakazali w 1834 roku wybudować w podwrocławskiej wiosce Klecina cukrownię. A pierwsza partia cukru z cukrowni Klecina trafiła na rynek już rok później, w 1835 roku. Warto dodać, że bracia dysponowali w tym czasie tak wielką gotówką, że na tę inwestycję, na budowę cukrowni, nie musieli nawet brać kredytu bankowego. Co więcej, posiadając własny transport, obniżyli koszty dowozu buraków cukrowych do fabryki, no i potem jego wywozu, do takiego minimum, że niemal natychmiast wykończyli całą mniejszą konkurencję. Reasumując, Gustaw i Adolf Libichowie należeli do śmietanki towarzyskiej XIX-wiecznego Wrocławia. Byli jego elitą finansową, społeczną. Byli jednymi z najbardziej wpływowych mieszkańców miasta. Co prawda, sami nigdy nie zasiadali w Radzie Miejskiej, ale było to spowodowane wyłącznie tym, że w tamtym czasie bogaci fabrykanci zazwyczaj nie chcieli być klasycznymi urzędnikami, a pełnili zwykle funkcje doradców i jako szanowani, wpływowi przedsiębiorcy wywierali olbrzymi wpływ na rozwój miasta. Co więcej, obaj bracia nie byli stereotypowymi XIX-wiecznymi fabrykantami, którzy interesowali się wyłącznie robieniem pieniędzy i pomnażaniem majątku. Starszy z braci, Gustaw Libich, był powszechnie znanym mecenasem sztuki, który wspierał lokalnych artystów, finansował inicjatywy kulturalne, posiadał prywatne zbiory malarstwa i rzemiosła artystycznego. I właśnie wtedy, gdy bracia byli u szczytu swej finansowej potęgi, doszło do tragedii. Nagle, zupełnie niespodziewanie, w 1857 roku zmarł starszy z braci Gustaw. Stało się to w chwili, gdy obaj bracia snuli plany stworzenia we Wrocławiu czegoś wyjątkowego. Plany stworzenia miejsca, które zachwycałoby zarówno mieszkańców, jak i turystów. Właśnie w tym czasie
planowali oni w ogóle powołać fundację, która odmieniłaby trochę w tym czasie już zaniedbane wzgórze Sakwowe. Gdy Gustaw tak nagle odszedł, Adolf stracił jedyną bliską mu osobę. Żaden z braci nie miał żony, nie miał dzieci. I właśnie wtedy Adolf podjął decyzję, że zrealizuje ich wspólne marzenie i wybuduje na wzgórzu Sakwowym rodzaj pomnika, który unieśmiertelni zmarłego brata, a jednocześnie da miastu piękne i wyjątkowe miejsce. Tak oto braterskiej miłości Wrocław zawdzięcza jeden z najpiękniejszych zabytków w mieście. Ale zawdzięcza go także spotkaniu dwóch wyjątkowych ludzi. Wizjonera Adolfa Libicha, który doskonale wiedział, czego chce od wzgórza Sakwowego, jak ono ma wyglądać, oraz Karla Schmidta, młodego, cenionego architekta, który wizję Adolfa Libicha ubrał w architektoniczną formę. Dzisiaj wygląd bastionu Sakwowego to idealne połączenie tej wizji inwestora, emocjonalnej i artystycznego geniuszu architekta. Adolf Libich oczekiwał, że wzgórze stanie się pomnikiem życia, a nie śmierci. Wiedział, jakiego miejsca potrzebują wrocławianie, by stało się ono takim sercem życia towarzyskiego we Wrocławiu. Upamiętniając swojego brata, chciał dać miastu miejsce tętniące gwarem, życiem, muzyką, radością, sztuką. To dlatego kompleks miał zawierać w sobie kawiarnie, restauracje, pijalnie wód. Co więcej, Adolf Libich miał na to nieograniczone środki finansowe. Przeznaczył na budowę ponad 70 tysięcy talarów. Karl Schmidt nie tylko doskonale tę wizję zrozumiał, ale potrafił ją genialnie urzeczywistnić. Zaproponowana przez niego wizja wzgórza zakładała wybudowanie w dolnej części atrium na planie kwadratu, zwieńczonego u góry balustradą. Po bokach budowla ujęta została schodami prowadzącymi na rozległy, owalny taras z basenem po środku. Taras z jednej strony ograniczały barierki, te nad atrium, z drugiej półokrągła, otwarta loggia. Ze środka lodżi schody prowadziły na górę wprost do wieży widokowej, tak zwanej gloriety. Co prawda, akurat właśnie ta wieża widokowa została zniszczona w czasie wojny i dziś nie możemy jej podziwiać, no ale cała reszta kompleksu przetrwała wojenną zawieruchę. Warto dodać, że w chwili rozpoczęcia prac Karl Schmidt miał zaledwie około 30 lat, a i tak już wtedy uważany był za jednego z najlepszych architektów historyzmu we Wrocławiu. Urodzony na Rugi, wykształcony w Berlinie, to we Wrocławiu odnalazł swoje miejsce na ziemi. W swoich projektach łączył monumentalizm i lekkość, dostojeństwo i zwiewność, a to wszystko potrafił wpleść w otaczającą obiekt przyrodę. I taki właśnie jest zaprojektowany przez niego na wzgórzu Sakwowym ten pomnik braterskiej miłości. A zadanie naprawdę nie było łatwe, bo poza realizacją wizji Adolfa Libicha trzeba było wpleść zabudowę tego wzgórza w całość promenady staromiejskiej. Projekt Schmidta nawiązywał jednoznacznie do architektury starożytnego Rzymu i epoki renesansu. I choć wszyscy od samego początku wiedzieli, że ten ukończony w 1867 roku obiekt miał być pomnikiem ku czci Gustawa Libicha, to dopiero interpretacja tej architektury, przedstawiona w 2008 roku przez panią profesor Bożenę Grzegorczyk, a opublikowana w kwartalniku Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, jednoznacznie, całościowo pokazuje nam, jak niezwykły i przemyślany był koncept Karola Schmidta. Autorka przedstawiła w nim taką kompleksową analizę, rzucając zupełnie nowe światło na dotychczasowe, wyłącznie rekreacyjno-użytkowe postrzeganie tego miejsca. Tak je widziano wcześniej. Uważano, że to było takie miejsce, tak zostało wymyślone. Otóż kiedy przyjrzymy się całości kompozycji wzgórza Sakwowego, to dostrzeżemy w nim ukrytą opowieść o życiu, śmierci i nieśmiertelności. Mamy tu taką piękną metaforę życia. Kompozycja wzgórza została zaprojektowana tarasowo, zwróćcie uwagę, zmuszając spacerowicza do ciągłej wędrówki w górę. Zaczynało się na samym dole, od zacienionego, jakby trochę zagrzebanego w ziemi atrium.
z tą tryskającą tam na dole fontanną, czyli symbolem narodzin i ziemskiego życia. Następnie, idąc wyżej, monumentalnymi schodami wchodziło się na otwartą, półkolistą kolumnadę, by na końcu dotrzeć do najwyższego punktu, tej 32-metrowej wieży, zwanej Belwederem. I tutaj mamy taką architektoniczną alegorię losu ludzkiego. Zobaczcie, od tych ziemskich nizin, poprzez rozwój, światłość, ku nieśmiertelności, którą była właśnie ta Glorietta. W swoim projekcie architektonicznym Karl Schmidt postawił na sztukę neoklasyczną nie bez powodu. Korynckie kolumny, arkady, tarasy widokowe, no wszystko to miało przenosić wrocławian do Włoch. Do Włoch, do których już od XV wieku, przez kilka stuleci, artyści nieustannie podróżowali w poszukiwaniu piękna, harmonii i natchnienia. A stojący na szczycie wieży posąg bogini zwycięstwa, Wiktorii, był symbolem zwycięstwa ludzkiego ducha nad śmiercią. Symbolem wiecznej pamięci o Gustawie Libichu, który dzięki tej budowli miał przetrwać. Ta pamięć o nim miała przetrwać przez całe pokolenia.

0: Cześć, jeśli ktoś z Was dopiero teraz włączył radio, to słuchacie programu Wrocławski Przewodnik, w którym opowiadam Wam dziś o bastionie sakwowym. No i właśnie, czy zwróciliście uwagę na niezwykłą symbolikę tego miejsca? Tu, gdzie obecnie podziwiamy ze wzgórza panoramę Wrocławia, popijając dobrą kawę albo sok, przez kilka stuleci stały mury miejskie i potężny bastion obronny. Miejsce jednoznacznie kojarzyło się więc z walką, wojną, bronią, rannymi, zabitymi, ze śmiercią. Wizja zaproponowana przez Adolfa Liebicha i zrealizowana przez Karla Schmidta zmieniła to przytłaczające, wzbudzające strach miejsce w ogólnodostępny salon towarzyski Wrocławia. Od lat 60. XIX wieku bastion sakwowy zaczął kojarzyć się z czymś dokładnie odwrotnym niż wcześniej. Z radością, śmiechem, muzyką, dobrą zabawą i dobrą kawą. Piękna zmiana. Zmiana, która dokonała się zaledwie w 2 lata. Na początku 1866 roku Rada Miejska Wrocławia zaakceptowała i przyjęła do realizacji projekt aranżacji wzgórza sakwowego przygotowany przez Karla Schmidta. Prace budowlane ruszyły niemal natychmiast i fundamenty były gotowe jeszcze w tym samym roku. A już w roku następnym budowla została ukończona. 12 września 1867 roku Adolf Liebich uroczyście przekazał odmienione wzgórze sakwowe miastu Wrocław i w dodatku przekazał je całkowicie za darmo. Cała inwestycja kosztowała Adolfa Liebicha, no jak na tamte czasy, gigantyczne pieniądze. Około 70 tysięcy talarów. I przy tej kwocie muszę na chwilę się zatrzymać, by obalić jedną z najbardziej popularnych półprawd związanych z tym miejscem. Te 70 tysięcy talarów nie było dwukrotnością rocznego budżetu Wrocławia. Wbrew zakorzenionym w literaturze popularno-naukowej twierdzeniom, jakoby budżet XIX-wiecznego Wrocławia wynosił w takiej sytuacji zaledwie 30 tysięcy talarów, to jednoznaczna, oficjalna analiza sprawozdań finansowych magistratu z 1867 roku wykazuje, że kwota ta, o której mowa, czyli 30 tysięcy talarów, odnosiła się do wyłącznie do tak zwanego bał extraordinarium, czyli 30 tysięcy talarów było kwotą wydzieloną z ogólnego budżetu miejskiego Wrocławia na nowe, doraźne inwestycje budowlane i aranżację promenad miejskich. Budżet Wrocławia w 1867 roku wynosił ponad 1,5 miliona talarów. Wydając zatem 70 tysięcy talarów na modernizację wzgórza sakwowego, Adolf Liebich wydał dwukrotność rocznego planu inwestycji architektonicznych miasta, ale nie całego budżetu. Drugim szeroko powtarzanym mitem związanym ze wzgórzem sakwowym jest informacja, że Adolf Liebich przekazał je miastu za symboliczną markę. To nie jest prawda. Po pierwsze dlatego, że przekazał je całkowicie za darmo, a po drugie dlatego, że w 1867 roku we Wrocławiu, będącym wtedy częścią Królestwa Prus, markami w ogóle się nie posługiwano. Oficjalną walutą był talar pruski, a niemiecka marka została wprowadzona jako wspólna waluta cesarstwa dopiero po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku. Zatem Adolf Liebich nie sprzedał wzgórza za markę, ale podarował je miastu za darmo. Dodatkowo zrzekł się wszelkich przyszłych zysków z dzierżawy kawiarni, restauracji, winiarni. Ale aby rzeczywiście mogło tak się wydarzyć, oczekiwał on od miasta dwóch deklaracji. Po pierwsze, obiekt miał być zawsze ogólnodostępny dla mieszkańców. Po drugie, wszelkie zyski, jakie miało przynosić to zmodernizowane wzgórze sakwowe, miały być przeznaczone na utrzymanie wzgórza i cele dobroczynne. No gest zaiste książęcy. Chcąc go docenić, Rada Miejska przyznała Adolfowi Liebichowi tytuł honorowego obywatela Wrocławia. Oficjalnie ogłoszono też zmianę nazwy wzgórza. od 12 września 1867 roku. Nazywało się ono już nie Wzgórzem Sakwowym, ale Wzgórzem Libicha. Samo przekazanie obiektu miało niezwykle uroczystą oprawę. Na tarasach tego nowego wzgórza, już zmodernizowanego, zgromadzili się radni miejscy, urzędnicy, elita intelektualna, tłumy elegancko ubranych mieszkańców. Wzgórze rozświetlały setki lampionów, grała orkiestra. Oczywiście wszystkie restauracje, kawiarnie były otwarte. Mieszkańcy wspinali się na tę 32-metrową wieżę widokową, by podziwiać panoramy miasta. O uroczystości następnego dnia rozpisywały się wszystkie wrocławskie gazety, zachwycając się obiektem i nazywając go największą ozdobą miasta, jaką zbudowano w XIX wieku. Wzgórze Libicha szybko stało się jednym z najważniejszych punktów na mapie towarzyskiej Wrocławia. Tak oto Adolf Libich zapewnił sobie i swojemu bratu Gustawowi nieśmiertelność w pamięci mieszkańców Wrocławia. Ale miejsce to żyło przez cały rok. Na tarasach, w kolumnadzie wzgórza Libicha działały kawiarnie, restauracje, w których spotykali się profesorowie uniwersytetu, lekarze, prawnicy, bogaci mieszczanie. Pijano tu kawę, dobre wino, jedzono ciasta, wykwintne obiady. W ogóle na przełomie XIX i XX wieku wielką popularnością cieszyło się w tym miejscu pijanie mleka i maślanki. Panowało wtedy przekonanie, że mleko jest bardzo zdrowe, a poranny spacer na wzgórze połączony ze szklanką mleka miał ponoć czynić cuda. Na wzgórzu regularnie organizowano koncerty, zapalano latarnie gazowe, potem elektryczne. Na dole, przy fosie miejskiej, działały wypożyczalnie łódek, kajaków. W zimie, gdy fosa zamarzała, przychodzono tam na łyżwy, a w kawiarniach rozgrzewano się grogiem, ponczem, gorącą czekoladą. I tak wyglądało wzgórze Libicha aż do 1939 roku. W czasie wojny życie towarzyskie na wzgórzu zaczęło powoli zamierać, a wszystko skończyło się 25 sierpnia 1944 roku, kiedy ogłoszono Wrocław twierdzą. Festung Breslau, a z podziemi dawnego bastionu zrobiono betonowy schron. I to właśnie tam mieściło się główne stanowisko dowodzenia obroną Festung Breslau. A ponieważ 32-metrowa wieża widokowa z posągiem Wiktorii była doskonałym punktem orientacyjnym dla radzieckich lotników, dowództwo Festung Breslau podjęło decyzję o wysadzeniu wieży w powietrze. Czyli nie Rosjanie, a Niemcy. Niemieccy saperzy podłożyli ładunki wybuchowe i piękna Glorietta zniknęła. W ten sposób zamierzano uchronić sztab generalny twierdzy przed zmasowanym ostrzałem. Gdy zakończyła się wojna, wzgórze Libicha, choć zniszczone, przetrwało radziecki ostrzał w dużo lepszym stanie niż wiele innych budowli południowego Wrocławia. Niemal nienaruszona przetrwała kolumnada, kazamaty, fontanna. Częściowo zniszczone były tarasy, balustrady, jednak największą stratą było na pewno bezpowrotne utracenie wieży widokowej wraz ze stojącym na jej szczycie posągiem bogini zwycięstwa Wiktorii. Gdy w maju 1945 roku Wrocław wrócił w ręce polskie, na początku na wzgórzu Libicha nic się nie działo. Budowle podupadały, a zresztą nie było to już wtedy w ogóle wzgórze Libicha. Najpierw jego nazwę zmieniono na Wzgórze Miłości. Ta pierwsza powojenna nazwa wzgórza, Wzgórze Miłości, była wynikiem oczywiście błędu językowego polskiej administracji. Ponieważ niemiecka nazwa wzgórza brzmiała Libichshöhe, czyli Wzgórze Libicha, polscy urzędnicy zmieniający nazwy ulic w 1945 roku skojarzyli nazwisko fundatora Adolfa Libicha z niemieckim słowem Liebe, czyli miłość. Uznali więc, że Libichshöhe to Wzgórze Miłości. Dziś możemy się jedynie uśmiechnąć, czując, że choć nazwa była absurdalna, no to tak naprawdę trochę nawet pasowała do klimatu powojennego Wrocławia, gdzie na gruzach tego nowego miasta budowano nowe życie, no i oczywiście nowe miłości. Taka nazwa przetrwała tylko 3 lata, do roku 1948. Wtedy to nadszedł czas zmian ideologicznych i nazwa przestała pasować do komunistycznej propagandy, a ponieważ w ocalałej kolumnadzie na wzgórzu zorganizowano wtedy wystawę fotograficzną poświęconą ruchowi oporu i polskim partyzantom, postanowiono zmienić nazwę Wzgórza Miłości na Wzgórze Partyzantów, aby upamiętnić Polaków walczących z hitlerowskimi Niemcami. Choć na samym wzgórzu, jak wiecie, polskich partyzantów nigdy oczywiście nie było. W czasach PRL-u Wzgórze Partyzantów początkowo tętniło życiem. W ocalałej kolumnadzie działały popularne restauracje, kawiarnie, w kazamatach urządzano kluby, dyskoteki, schronisko młodzieżowe. Niestety, po tragicznym wypadku, który miał tam miejsce w 1967 roku podczas juwenaliów, pod naporem tłumu zawaliła się kamienna balustrada, obiekt zaczął potem stopniowo podupadać. Przez kolejne dekady i po transformacji ustrojowej wzgórze wciąż dramatycznie niszczało i tak naprawdę stało się taką opuszczoną, zrujnowaną enklawą w samym centrum Wrocławia. I dopiero w latach 2022-2024 miasto przeprowadziło generalny, spektakularny remont, który uratował zabytkową architekturę, odrestaurował kolumnadę oraz przywrócił fontannę i całemu miejscu przywrócił jego dawny, XIX-wieczny blask. Ukoronowaniem tych zmian było oficjalne porzucenie powojennej nazwy, tej propagandowej, i powrót do historycznych korzeni. Decyzją Rady Miejskiej w październiku 2024 roku obiekt zyskał nową, w pełni urzędową nazwę Bastion Sakwowy. To tyle na dzisiaj. A na kolejne spotkanie z wrocławskim przewodnikiem zapraszam Was już za tydzień, w niedzielę od 16 do 18, oczywiście na antenie RMF 24 Wrocław.
1: Tu Radio RMF 24.

0: ogłoszeń.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Byłam w Ostrołęce i widziałam, jak dzieci, nastolatki oglądają filmy z miejsca zdarzenia. Oglądają filmiki, które zachęcają do przemocy. Takie rzeczy muszą być w trybie natychmiastowym usuwane, a tak naprawdę w ogóle nigdy nie powinny się w tym internecie znaleźć.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
4: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
14: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
15: Po reklamie.
16: Na zegarze już prawie godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Katarzyna Podrasa.
17: Zapraszam. Prezydenckie wybory w Krakowie na ostatniej prostej. Na 3 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych sprawdzimy, jak przebiega głosowanie. Zełenski zaskoczony słowami Trumpa. Chodzi o ogłoszony przez prezydenta USA energetyczny rozejm między Moskwą a Kijowem. A na koniec faktów piłkarskie pojedynki w Ekstraklasie. Jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie, poinformowała Miejska Komisja Wyborcza. Na briefingu przewodniczącego komisji była reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, nic nie wskazuje na to, by głosowanie musiało być przedłużone.
0: Nie, do tej pory komisja nie odnotowała zdarzeń, które mogłyby przedłużyć lub przerwać głosowanie.
18: Komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas, no i będziemy to sumować i około 2-3 w nocy podamy tutaj wynik wyborów.
0: Mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Policja poinformowała wcześniej, że przed południem w Nowej Hucie na osiedlu Oświecenia mogło dojść do zerwania 11 plakatów wyborczych jednego z kandydatów. Trwa wyjaśnianie tej sprawy.
17: Oficjalne wyniki wyborów powinniśmy poznać około godziny 2-3 w nocy. Wcześniej, tuż po zamknięciu lokali wyborczych na antenie RMF FM, poznacie pierwsze sondaże. Zapraszamy Was na krakowski wieczór wyborczy w Faktach RMF FM, Radio RMF 24 i na YouTubie. Tworzymy go we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Zaczynamy o 20:55. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Kijów zaskoczony ogłoszeniem przez Donalda Trumpa energetycznego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Jesteśmy gotowi i je przyjmiemy, oświadczył w rozmowie z dziennikarzem portalu Axios ukraiński przywódca Wołodymyr Załański. Prezydent USA, informując o rozejmie na swojej platformie Truth Social, przekazał, że wchodzi on w życie ze skutkiem natychmiastowym.
19: Fakty dla kierowców w RMF FM.
17: Jedna osoba ranna po tym, jak osobówka uderzyła w bariery na S16 w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana droga w kierunku Olsztyna. Z kolei na dolnośląskim odcinku A4 zderzyły się 3 auta osobowe. Do kolizji doszło między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. W Faktach zaglądamy teraz na piłkarskie boiska. W Ekstraklasie Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce. Portowcy przegrali w tym sezonie tylko raz na inaugurację sezonu jeszcze w lipcu. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
20: Jestem.
17: Patryku, Pogoń utrzyma serię?
20: No na razie po 30 minutach meczu z Koroną 0-0 i taki mecz dosyć wyrównany. Natomiast no, temperatura trochę wzrosła. Nie mieliśmy takich dobrych okazji strzeleckich, ale mieliśmy kilka fauli i sędzia Piotr Lasek już 2 razy musiał tak dłużej rozmawiać z zawodnikami, by to wszystko trochę ostudzić.
17: Patryku, w Anglii trwa już piłkarski hit. Liverpool gra z Manchesterem City. Jak wynik w starciu gigantów?
20: No na razie też bez bramek. Niestety nie mogę o żadnej na razie powiedzieć. I dopiero pierwszy strzał przed chwilą celny w tym spotkaniu. Po pół godzinie gry, więc na razie piłkarze i Liverpoolu, i Manchesteru City, jeśli chodzi o sytuacje podbramkowe, nas nie rozpieszczają.
17: Dziękujemy Patrykowi, a do piłkarskiej rywalizacji wrócimy w Faktach Sportowych RMF FM o 19:00.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Niedzielny wieczór w Radiu RMF24. Zaczynamy wykład otwarty. Krzysztof Urbaniak. Dobry wieczór. Dzisiaj naszym gościem jest pani dr Asia Wojsiat, z którą będziemy rozmawiać o tym, dlaczego mózg ciągle chce więcej i jak z tym walczyć. Dobry wieczór, pani doktor, witamy.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie i bardzo...
0: Świat, z którą będziemy rozmawiać o tym, dlaczego mózg ciągle chce więcej i jak z tym walczyć. Dobry wieczór, pani doktor, witamy.

0: sprawdzać telefon, nie czerpiąc z tego takiej prawdziwej przyjemności.
1: Tak, tak. I w ogóle bardzo fajnie, że od tego pytania zaczynamy, bo myślę, że dzisiaj w dobie trochę też takiego niesłusznego deprywowania dopaminy, o czym też będę chciała wspomnieć, warto właśnie to rozróżnić. I tak naprawdę to rozróżnienie między chceniem i lubieniem w literaturze naukowej, w badaniach naukowych opisuje się to jako wanting i liking, wiadomo, z języka angielskiego. I to tak naprawdę jest w sumie taka kwintesencja tego, co dzisiaj my wiemy o tak zwanym układzie nagrody. I można powiedzieć, że to właśnie chcenie tak naprawdę oznacza, można powiedzieć, tak zwaną hedoniczną przyjemność, czy po prostu przyjemność, którą rzeczywiście odczuwamy podczas jakiego doświadczenia. Natomiast samo, przepraszam, lubienie, liking, mam tu na myśli lubienie, liking, czyli to jest przyjemność. A to chcenie, czyli właśnie to takie bardziej związane z motywacją, z przyciąganiem, odpowiada właśnie to już szczególnie związane z układem dopaminergicznym, z neuronami dopaminergicznymi, za bardziej takie odczucie sprawdź, zobacz, sięgnij, idź dalej, tam może być jakaś nagroda, coś ekscytującego. I właśnie w tym drugim procesie, czyli w tym chceniu, bardziej mówimy o aktywacji układu nagrody. I dlatego właśnie może być tak, że chcemy czegoś bardzo, ale i to, co szczególnie widać na przykład w uzależnieniu, że już nie do końca to lubimy. I tak samo tutaj za przykład może posłużyć właśnie dzisiejszy problem chronicznego scrollowania, czy też tak jak mówimy, uzależnienia od po prostu kontaktu z telefonem, czy wchodzenia w social media, żeby coś sprawdzić, żeby dostać jakieś powiadomienie, żeby dostać jakąś ekscytację, która ostatecznie, jak mówią też badania, ma uzupełnić jakąś lukę, jakąś pustkę, moment wyregulowania stresu, ale wcale nie musimy tego lubić. Natomiast to, co ważne, żeby wyróżnić w tym układzie chcenie i lubienie, to właśnie tak jak pan powiedział we wstępie, że ta dopamina nie jest tutaj prostym sygnałem jakiejś przyjemności, tylko bardziej takim stałym napędzaniem poszukiwania i motywacji, żeby gdzieś tam na horyzoncie tą nagrodę, która się jawi, zdobyć. I to też jest istotne, kiedy myślimy o zachowaniach kompulsywnych, czy takich zachowaniach, gdzie no nie do końca tą, jak to mówimy w neuronauce, kontrolę poznawczą mamy zachowaną, czyli nie jesteśmy w stanie niejako decydować już o tych naszych ciągotach. I to chcenie może się wraz jakby z intensyfikacją tego, że coraz częściej sięgamy po coś, dajemy sobie daną przyjemność, która na moment nas tylko luzuje, ale wciąga nas właśnie w taki wir tego, że potrzebujemy więcej, mocniej, jakby bardziej intensywnie. I ostatecznie jest tak, że ta nasza wrażliwość później na ten bodziec, kiedy czegoś tak bardzo chcemy tylko po to, żeby coś właśnie załagodzić, załatać, ta nasza wrażliwość maleje. Więc możemy powiedzieć, że możemy czegoś nie lubić, ale bardzo mocno tego chcieć i właśnie tylko poszukiwać tego, żeby dawało nam to chwilową przyjemność ostatecznie, która kończy się takim no trochę błędnym kołem, żebyśmy wykonywali następny i następny krok w tym kierunku. Aha.
0: Czy w takim razie mózg da się w ogóle oszukać, nasycić? Czy każda nagroda tylko resetuje ten apetyt na kolejną? I co biologicznie odróżnia to zdrowe korzystanie z przyjemności od takiej no, pętli, o której pani doktor wspominała, czyli coraz więcej, coraz mniej satysfakcji?
1: Problem polega na tym, odnosząc się na przykład do wspomnianego już środowiska cyfrowego, czy tego, co nam daje taką szybką, bardzo intensywną nagrodę i coś, co charakteryzuje zmienność, że ta nagroda, ten pik, ta ekscytacja jest właśnie taka, powiedzmy, nieprzewidywalna, czy cały czas zmieniająca się, taka bardzo urozmaicona. Więc można powiedzieć, że takie zdrowe chcenie od takiego, powiedzmy, kompulsywnego, cały czas nienasycenia odróżnia to, że my po uzyskaniu czy po poczuciu danej przyjemności, danej ekscytacji właśnie czujemy to nasycenie. To jest takie serotoninowe, można powiedzieć, uczucie, że jest wystarczająco. Jest wystarczająco, przychodzi spokój, przychodzi taka satysfakcja i to tak naprawdę można sobie zestawić właśnie z takim odczuciem, że to jakby jeszcze jedno, muszę jeszcze sięgnąć, muszę jeszcze sprawdzić, muszę jeszcze, nie wiem, skonsumować dany produkt, spożywczy, czy na przykład myśląc o trunkach, to jest ważniejsze niż to, że to było przyjemne i mi to wystarczy. Mhm. I to też zazwyczaj jest związane z pewnego rodzaju dyskomfortem, bo my czujemy, że właśnie ten nawyk, czy ta pokusa, ta ciągota wyłącza niejako naszą racjonalizację. Czyli nawet jeśli sobie mówimy, nie, już wystarczy, to cały czas czujemy to takie rozedrganie i to takie nienasycenie, że kurczę, no żeby wejść w stan równowagi, ja tego potrzebuję.

0: I to jest właśnie ta, mogłoby się wydawać taka subtelna różnica, no bo i tutaj chcę, i tutaj chcę, tylko ten efekt tego właśnie nasycenia i tego momentu stop jest wystarczająco. Tutaj właśnie to jest znamienne.
1: My chcemy więcej informacji, dlatego wracamy do Was za chwilę w Radiu RMF 24. A przypomnę, że o tym, jak dbać o mózg w świecie nadmiaru, dr Asia Wosiat pisze w swojej nowej książce Na zdrowy umysł, która ukazuje się 14 października.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: To jest wykład otwarty w radiu RMF24.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego mózg ciągle chce więcej i jak z tym walczyć. A naszym gościem jest pani dr Asia Wojsiad, autorka książki Na zdrowy umysł, która ukaże się już 14 października. Pani doktor, kolejne badania, które pokazują, że powiadomienia szkodzą uwadze nawet wtedy, gdy ich nie sprawdzamy. Sam dźwięk alertu pogarsza wyniki w zadaniach wymagających skupienia. No i tutaj czytam dalej, że nawet sam telefon, który leży obok, niewyciszony, niewidoczny, obniża dostępną pojemność poznawczą, bo część uwagi zużywamy na takie hamowanie pokusy sięgnięcia po ten telefon. To pani doktor, co się dzieje w mózgu w momencie, gdy telefon wibruje? Dlaczego nawet te niezauważone albo zignorowane powiadomienie zostawia ślad w uwadze? No i ile nas naprawdę kosztuje takie jedno bzz?
1: Tak, dokładnie. Sama obecność telefonu, właśnie tak jak pan wspomniał, mamy badania, które pokazują, że już wiąże się niejako z deficytami uwagi, czy właśnie z taką cały czas usilną walką, powstrzymywaniem się przed tym, żeby po to narzędzie sięgnąć. I rzeczywiście po prostu dla nas telefon, niejako po prostu sprzęt, jakieś tam dobro technologiczne, jest po prostu swego rodzaju sygnałem istotności. I nasz mózg automatycznie orientuje uwagę na potencjalne zmiany w środowisku i my po prostu mając ten telefon gdzieś tam w podorędziu, pod ręką, cały czas dla nas jest to taka pokusa, żeby właśnie sprawdzić, czy przyszedł mail, czy przyszedł jakiś like, czy przyszedł jakiś komentarz. Też bardzo istotne jest to, że dla nas telefon jest no niejako takim epicentrum kontaktów społecznych, a wiemy, że wszystkie kwestie relacyjne związane właśnie z akceptacją, z odpowiedzią na wiadomość, z jakąś po prostu reakcją na to, co publikujemy, wytwarza bardzo duże ilości dopaminy. Zresztą mamy też takie badania, bodaj to był magazyn, czasopismo naukowe Scientific Reports, gdzie w 2017 roku to w sumie były takie dosyć prekursorowe odniesienia wtedy, jak bardzo Facebook, jeszcze wtedy Instagram powiedzmy, czy TikTok nie był tak rozchulany, ale jak bardzo Facebook powoduje właśnie uzależnienie i niejako aktywowanie się obwodów w mózgu, które ściśle związane są właśnie z tym układem nagrody dopaminowym. Więc ta myśl o tym, że tutaj leży nam ten portal do szybkiej stymulacji, szybkiej nagrody, jakiegoś czegoś takiego, co po prostu oczekujemy, nawet nie potrafimy co do końca opisać, co to jest, powoduje, że no też bardzo mocno nam się przełącza uwaga. Nie jesteśmy w stanie być w takim ścisłym fokusie myślowym, skupionym na jednym działaniu, bo też już wiemy zresztą, że multitasking nie istnieje i mamy nawet badania, które pokazują, że każdorazowe po prostu reagowanie na powiadomienie, czy nawet właśnie to, że ten telefon zabrzęczy, my jeszcze do końca nie wiemy, co tam się dzieje, już nam osłabia zdolności poznawcze, zdolności uwagowe o kilkanaście sekund, więc...
0: Bo chcemy po niego sięgnąć, chcemy zobaczyć, co tam jest. Kusi.
1: Dokładnie. Dokładnie, a jeszcze wszystko to po prostu, co szczególnie dotyczy aplikacji, czy social mediów, utkane i skonstruowane jest w taki sposób, żeby... No można powiedzieć w cudzysłowie działało jak jednoręki bandyta, tak? Czyli cały czas chcemy sięgać i ruszać jakby tą wajchą ponowne bodźce, tak jakby bez końca. No bo też prawda jest taka, że właśnie w kontekście tego, co daje nam telefon, ta nieoczekiwaność nagrody i to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co nas tam zastanie, jest po prostu nieskończona. Bo tutaj nie ma takiego wyraźnego końca, jak na przykład, nie wiem, kończymy wspaniałą książkę, zamykamy ostatnią stronę i widzimy, że jakby zakończyła się ta podróż ekscytacji, to tutaj nie ma tego momentu. A z drugiej też strony jest tak, że no sam telefon, mówię i o social mediach, i o konkretnych aplikacjach, jest dzisiaj też zaprojektowany w taki sposób, żebyśmy my właśnie tkwili w tym tak zwanym nieskończonym scrollowaniu.
0: To jak to się ma, pani doktor, do tych codziennych sytuacji, czyli telefon na stole obiadowym, kiedy siedzi cała rodzina przy obiedzie, ale każdy tylko zerka na ten telefon. Na biurku przy nauce, przy łóżku w nocy bardzo często.
1: Tak, dokładnie. Ja tutaj często właśnie, kiedy mówimy o higienie cyfrowej, to przede wszystkim wspominam o tym, że znowu nie ma co walczyć z technologią i od razu po prostu tutaj demonizować, że telefon, technologia, social media są złe, bo tutaj tak naprawdę w całej tej grze chodzi o to, co my robimy z naszą uwagą i na ile my decydujemy o korzystaniu z tych urządzeń, tych dobrodziejstw technologicznych, a na ile to steruje gdzieś tam naszymi nawykami, naszym po prostu działaniem. I teraz w moim życiu, w moim domu gdzieś taką zasadę sobie ustaliłam i dosyć mocno się jej trzymam i ilekroć ten temat poruszam, to też zawsze zachęcam, żeby możliwie starać się traktować telefon jako źródło czegoś ważnego, ale w momencie, w którym ja będę o tym decydować, czyli potrzebuję w określonym momencie, czasie sprawdzić wiadomość, wysłać, nie wiem, SMS, odpisać, ale żeby to były dane okna, które my sobie ustalamy. Ja też to często porównuję do takiego, no po prostu obrazu, może trochę z kinematografii czy z filmu, który kocham, że my wtedy po prostu jesteśmy reżyserem i scenarzystą tego procesu i tego korzystania z tego telefonu czy z tych właśnie aplikacji, a nie tylko jak taki aktor po prostu bezwiednie gdzieś tam prowadzony z planu produkcji. I wydaje mi się, że na przykład nie wprowadzanie telefonu do sypialni w zamian za, nie wiem, po prostu zaopatrzenie się w jakiś analogowy budzik, czy w momencie, w którym oglądamy film, czytamy książkę, zostawiamy telefon, ja to u siebie w domu nazywam telefon w szatni, czyli na blacie w kuchni. My decydujemy, my przejmujemy kontrolę nad tym, co to z nami robi.
0: Na razie decydujemy o tym, że robimy krótką przerwę. Z nami na łączach zostaje pani doktor Asia Wojsiat i już za chwilę wracamy do wykładu otwartego w radiu RMF24.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj naszym gościem jest pani dr Asia Wojsiat, autorka książki Na zdrowy umysł, a dzisiejszy temat to dlaczego mózg ciągle chce więcej i jak sobie z tym poradzić, jak z tym walczyć. No i tutaj ciekawostka, większość intensywnych użytkowników zna wibracje fantomowe, wrażenie, że telefon wibrował, choć tego jeszcze nie zrobił. Pani doktor, to które elementy projektowania aplikacji najmocniej wykorzystują takie naturalne mechanizmy uwagi i nagrody? Czyli tą nieprzewidywalność, nowość, sygnały społeczne, o których pani doktor już wspominała? I dlaczego trudno się im oprzeć, nawet osobom, które świetnie znają te mechanizmy?
1: Tak, dokładnie. Nawet osoby, które gdzieś tam siedzą w neuronauce, czy zajmują się neurobiologią, no po prostu też dają się w to złowić i ja nie ukrywam, że również jak mi się wyświetlają jakieś wspaniałe pieski albo jakieś super ciekawe doniesienia, no to ciężko po prostu przestać. I dokładnie tak jak pan wspomniał tutaj, no naprawdę jest to bardzo mądrze skonstruowane, żeby działać na zasadzie tych kilku elementów, o których też już powiedzieliśmy tutaj, czyli ta nieprzewidywalność, ta nowość, coś co jest też zarazem utkane na miarę naszych upodobań, bo wiadomo, że algorytm się nas uczy. Tak. W momencie, w którym zaczynamy oglądać ładne pieski, czy nie wiem, zdjęcia rowerów szosowych, no to to automatycznie zaczyna nam być podsuwane i po prostu uszyte dla naszych upodobań. Czyli możemy tak bez końca scrollować i bez końca będzie coś nowego, czasami coś nudnego, jak nudne, no to kurczę, ciągnę dalej, bo może znowu coś ciekawego, coś ekscytującego, albo może coś przerażającego, bo też chciałabym zwrócić uwagę na takie zjawisko jak doom scrolling, o czym coraz częściej też się dzisiaj mówi, doprowadzając, że to zjawisko doprowadza niejako do takiej po prostu demencji też naszego umysłu, czyli karmienie się chroniczne nie tylko po prostu samymi bodźcami cyfrowymi, ale na przykład o takiej tematyce negatywnej, takiej tematyce, która wzbudza w nas lęk, na przykład jakieś chroniczne złe informacje, które mają dać nam takie powiedzmy pozorne poczucie kontroli i tego, że my wiemy, co się dzieje, ale to tylko jakby wiemy, że wzbudza w nas no właśnie taki lęk, niepokój, związany też jest ze zwiększonym poziomem kortyzolu i cały czas daje nam niejako tą nadzieję, że za chwilkę zobaczymy coś więcej, albo może coś, co nas jakby załagodzi. I właśnie to, co pan też powiedział, że sama wiedza, to, że wiemy, że tak to działa, że dopamina będzie się wydzielać, no jak widać nie wystarcza, bo wiele osób, które no właśnie są gdzieś tam zaznajomione z tym tematem, z tym zagadnieniem, także mają problem z tym doom scrollingiem, bo po prostu można powiedzieć, że to jest automatyczne działanie naszego mózgu i naszego umysłu, który po prostu jest skonstruowany w taki sposób, że mówimy o nim, że mózg jest narządem predykcyjnym, mózg jest narządem, który ma za zadanie przewidywać i oczekiwać cały czas czegoś, co jakby da nam coś lepszego, coś nowego, jakąś potencjalną nagrodę. I to też było po prostu w taki sposób kształtował się nasz mózg, że to było związane ewolucyjnie z tym, żebyśmy my cały czas byli wyczuleni, wyostrzeni na jakieś potencjalne bodźce nagradzające, które, no tutaj warto dodać, że jeszcze w zamierzchłych czasach, chociażby kiedy byliśmy łowcami, zbieraczami, no nie było ich tak dużo, więc siłą rzeczy tych wszystkich dopaminowych pobudzeń nie było tyle, co teraz, które po prostu no, pojawiają się zewsząd, więc trudno nam utrzymać samokontrolę w sytuacji, w której tak wiele aspektów działania naszej psychiki i naszego umysłu ma za zadanie nas po prostu zachęcić do tego, żeby dać sobie tą właśnie krótką przyjemność, czy wyluzować nas na moment w chwili stresu, co oczywiście jest też bardzo pozorne, bo wiemy, że mózg nie odpoczywa, tak, kiedy chronicznie spędzamy czas wolny leżąc na kanapie i po prostu scrollując telefon. I po prostu no, im więcej tego robimy, jeszcze jest to połączone właśnie ze zmęczeniem, z jakimś takim bardzo dużym przeciążeniem, tym trudniej nasz umysł wychodzi z tej utrwalonej niejako w myśl neuroplastyczności sieci, żeby z tą pokusą walczyć.
0: A kiedy, pani doktor, to jest nawyk, a kiedy to już jest uzależnienie? Jakie sygnały ostrzegawcze powinny nas zaniepokoić u nas samych albo u bliskich, zwłaszcza nastolatków?
1: Na pewno jest to utrata kontroli, czyli rzeczywiście widzimy, że właśnie my tego nie chcemy, ale musimy i potrzebujemy, bo na przykład, nie wiem, mamy 2 godziny bez telefonu, kurczę, no nie daj Boże, zapomnieliśmy telefonu na spacer czy gdzieś tam na jakieś spotkanie i my czujemy już taki duży dyskomfort, tak, takie napięcie, pobudzenie. Nie mam kontroli nad tym, że nie mam przy sobie tego urządzenia. Też no, takie powtarzające się nieudane próby ograniczania, czyli okej, dzisiaj sobie obiecuję, że ten telefon tylko 30 minut tam, nie wiem, o 12 czy po obiedzie i za każdym razem mi się to nie udaje, czyli przegrywam niejako z tym postanowieniem. Mhm. Poza tym też no, to, co jakby jest charakterystyczne właśnie dla tej, powiedzmy, no, dla tego szkodliwego używania tego telefonu, kiedy my kontynuujemy to zachowanie, czyli znowu mamy to chcenie, ale po pierwsze nie daje nam to tego uczucia lubienia i nie daje nam to też spokoju. A jeżeli chodzi o nastolatków, o których pan pytał, to oczywiście, że sama liczba godzin już może być niepokojąca, bo dane no, naprawdę są zatrważające. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że to może być nawet 7-8 godzin dziennie. Myślę, że coś, co jest jeszcze bardziej istotne, to to, że korzystanie z telefonu kompletnie na przykład przerywa czy fragmentuje sen, że gorzej śpimy, gorzej zasypiamy, wpływa też na naukę, wpływa też na to, że no, młody człowiek na przykład nie chce wyjść na zewnątrz do rówieśników, gdzieś tam powiedzmy bawić się czy spędzać czas jakkolwiek w tym analogowym świecie, pozbawionym gdzieś tam tych
0: mediów cyfrowych. Pani doktor Asia Wojsiat dziś z nami w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
2: Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24.

0: Pani doktor, a jeśli mamy stworzyć higienę powiadomień od zera, to co konkretnie działa najlepiej i od czego zacząć, żeby nie rzucić tego po 3 dniach?
1: Tak, i tak myślę, że to tak jak w kontekście jakiejkolwiek rutyny promózgowej czy po prostu prozdrowotnej, raczej tutaj nie sprawdza się taka metoda, że dobrze, to od jutra w ogóle nie używam telefonu, bo wiadomo też, że w dzisiejszych czasach nie jest to możliwe, czy używam telefon tylko 20 minut. To zazwyczaj może działać przez moment, tak jak takie wszystkie jednorazowe zrywy noworoczne, że idę na siłownię i wiemy, jak te statystyki później wyglądają, tylko bardziej uzmysłowić sobie w głowie, w swoim życiu, że telefon ma informować mnie wtedy, czy dawać mi jakieś powiadomienie wtedy, kiedy ta informacja rzeczywiście wymaga mojej uwagi, a nie za każdym razem, kiedy ta aplikacja chce mojej uwagi. Mam tutaj na myśli zbudowanie w sobie takiego poczucia, że to ja mam kontrolować. I to jest jakby po pierwsze, czyli że mam władzę nad tym, co się w danym momencie ze mną dzieje. I zdecydowanie taką dobrą metodą, myślę, dobrą praktyką jest po prostu wyłączenie powiadomień, które wiemy, że nie są dla nas jakieś po prostu być albo nie być. Na przykład, powiadomienie, że dziecko pisze, odbierz mnie ze szkoły, jest istotne, ale powiadomienie z Facebooka, z Instagrama, czy może też wcale nie musimy mieć powiadomień o jakimś newsie z portali, żeby wyłączyć te powiadomienia. Czyli znowu coś, co najbardziej, jak widać, nas po prostu rozrywa, chociażby w tym działaniu, w skupieniu. Myślę, że ważną częścią też jakby tego procesu powolnego, takiego uczenia się, że nie jesteśmy niewolnikami tego telefonu, tylko on ma nam służyć, jest próba właśnie takiego pobycia troszeczkę w takiej wolnej przestrzeni. Czyli kiedy stoję w kasie w markecie albo, czekam na stacji benzynowej, tankuje mi się auto, czy właśnie gdzieś po prostu siedzę na ławce.
0: To sięgam po telefon i scrolluję.
1: Dokładnie, skroluję, sprawdzam 48 raz, wchodzę na pocztę, czy może pojawił się jakiś mail, próbuję po prostu, to też związane jest z praktyką uważności, o której ja dosyć sporo wspominam w książce, próbuję po prostu pobyć, zjeść kanapkę, czy zjeść posiłek bez tego telefonu, przejść się gdzieś, czy poczekać i totalnie, po prostu zawiesić się na tej przestrzeni, która jest wokół nas i to oczywiście na początku może być trudne, bo my robimy wszystko, żeby te luki, taki czas, powiedzmy, kiedy nasz umysł nie jest zajęty, coś nie kradnie naszej uwagi, jest początkowo bardzo takie dyskomfortowe, ale my dzisiaj widzimy i mamy wiele badań, że właśnie takie okresy odpoczynku, takiego błogiego nic nie robienia, takie okresy, kiedy my nie jesteśmy cały czas w tym pobudzeniu, w tym stymulowaniu uwagi, działają wspaniale, jeżeli chodzi o naszą kreatywność, relaksację układu nerwowego, też to, że my uczymy się niejako zasiewać takie nowe wzorce zachowania, które będą zmniejszały działania kompulsyjne. I to nawet nie dotyczy samego telefonu, ale po prostu troszeczkę mniej afektu, a więcej takiego działania z poziomu kontroli.
0: I to jest, pani doktor, ten prawdziwy reset mózgu? To jest ta moda na dopaminowe detoksy?
1: No właśnie, to też myślę, że warto tutaj troszeczkę odczarować to słowo dopaminowy detoks, bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego z perspektywy biologii jak odtruwanie dopaminy i w ogóle byśmy nie chcieli tej dopaminy odtruwać, tak samo jak nie chcielibyśmy całkowicie zniwelować w naszym ciele działanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, bo tak jak kortyzol jest nam potrzebny, żebyśmy się aktywowali do działania, żebyśmy odczuwali pewien bodziec i po prostu sprostali jakiemuś wyzwaniu, tak samo dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który jest absolutnie niezbędny, żebyśmy właśnie motywowali się do działania, żebyśmy chcieli dążyć do jakiegoś celu, żebyśmy też podejmowali jakieś określone czynności. I też myślę, że warto wspomnieć, bo może nie wszyscy słuchacze, słuchaczki wiedzą, dopamina jest kluczowym związkiem, neuroprzekaźnikiem, który odpowiedzialny jest za kontrolę naszego ruchu. Chociażby w chorobie Parkinsona obserwujemy jej deficyty. Więc jeżeli pod tym modnym hasłem dopaminowy detoks kryje się, że całkowicie usunę dopaminę z mojego życia, to absolutnie nie jest możliwe i nie chcemy. Ale jeżeli pomyślimy o tym w ten sposób, że na jakiś czas po prostu będę ograniczać te najbardziej kompulsywne bodźce, czy coś, co widzę, że mnie bardzo mocno przyciąga, a nie do końca jest związane z tym, że to ja decyduję, to rzeczywiście to znaczenie neurobiologiczne może być tutaj inne. I też myślę, że warto gdzieś tam sobie w głowie od razu uzmysłowić, że my nie jesteśmy w stanie tych dopaminowych niejako receptorów zresetować w weekend, w 3 dni, czyli że nagle po prostu wszystko się zmieni. To jest też proces, który wymaga właśnie powtarzalności, tego, żeby to nie był, jak to często lubię nazywać, taki monozryw, tylko żebyśmy gdzieś tam próbowali w naszą codzienność włączać to, że to my decydujemy, mamy troszeczkę mniej tych bodźców. I rzeczywiście w takiej sytuacji, kiedy na przykład czas wolny spędzamy w środowisku naturalnym, w momencie, w którym widzimy się z bliskimi, nie mamy tego telefonu, kiedy oglądamy serial, nie scrollujemy już tego telefonu i ograniczamy sobie ilość tych takich kompulsywnych procesów, które totalnie zabierają nam naszą uwagę, to my jesteśmy w stanie, i naprawdę pokazują nam to badania, uwrażliwić się po prostu jakby na te małe przyjemności, na coś, co może nie jest takim właśnie hukiem i nagrodą od razu tu i teraz, tylko wtedy jakby przekształca się ta oś, o której mówiliśmy na początku, że my możemy coś lubić, poczuć to i powiedzieć okej. Okay.
0: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24. Z nami na łączach była pani dr Asia Wojsiat. Ja przypomnę, że o tym, jak dbać o mózg w świecie nadmiaru, pani doktor pisze w swojej najnowszej książce Na zdrowy umysł, która ukazuje się 14 października. Bardzo dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję i dobrego wieczoru.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 24.
1: Już dziś Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
7: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już dziś, tuż przed 21.
8: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
19: Poznań, płatność zakończona.
0: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Po reklamie.
9: Na zegarze już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Katarzyna Podraza.
5: Zapraszam. Coraz bliżej finału walki o prezydenturę Krakowa. 2 godziny do końca głosowania w RMF FM i RMF 24. Specjalny wieczór wyborczy. 5 zarzutów po ataku nożem w stolicy. Sąd zdecydował o areszcie dla 21-latki. Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce. O tym na początku faktów sportowych. Jeszcze 2 godziny głosowania w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. Mieszkańcy stolicy Małopolski decydują, kto zostanie prezydentem. W studiu nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski, gospodarz wieczoru wyborczego w faktach RMF FM, przygotowywanego we współpracy z Polsat News. Tomku, dobry wieczór. Czego możemy się spodziewać?
4: I już za godzinę sprawdzimy, co słychać w sztabach, bo tutaj też mamy podział na tradycję i modernizm. Kandydatka w Hawałce na rynku. Kandydat w modernistycznym budynku dawnego hotelu Forum. My przed 21 startujemy ze specjalnym programem w radiu RMF 24, ale też na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych o 21 w tym programie. Fakty RMF FM, no i tam karty na stół, poznamy zwycięzcy drugiej tury i pierwsze sondażowe wyniki. Po faktach w naszym studiu m.in. były prezydent Andrzej Duda, mieszkaniec Krakowa. Jego zapytamy o decyzję krakowian i nowego prezydenta miasta, ale rozmówców do 23. Długa lista, na przykład starcie Jan Hoffman, Stanisław Mazur. Oczywiście oddamy też głos krakowianom, bo to oni i i ich wybór jest tutaj najważniejszy.
5: Tomku, od 20.55 krakowski wieczór wyborczy w Faktach, Radio RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych.
4: Tak jest. Program realizowany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Tam już za chwilę od 19.10 program Kraków wybiera i tam także będą nasi reporterzy.
5: Zapraszamy. Teraz informacje dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Koronowa. Zablokowana droga w kierunku Człuchowa. 3 miesiące spędzi w areszcie 21-latka, która wczoraj w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby na terenie zespołu szkół dla dorosłych. Kobieta usłyszała 5 zarzutów. Dotyczą one usiłowania, zabójstwa 3 osób, naruszenia nietykalności cielesnej policjantki i gróźb karalnych. 21-latka przyznała się i złożyła krótkie wyjaśnienia. W ostatnim czasie wzmogła się fala oszustw na pracownika banku. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada nagrał taką próbę oszustwa. Krzysztofie, jak przebiegała rozmowa?
16: Młody człowiek mówiący po polsku ze wschodnim akcentem przekonywał, że na moje dane przed godziną został wzięty kredyt. Weryfikował, czy ja go zaciągałem. Gdy zaprzeczyłem, stwierdził, że trzeba uruchomić procedurę bezpieczeństwa.
20: Zgodnie z regulaminem naszego banku, ja muszę zarejestrować przełamanie zabezpieczeń oraz kradzie danych osobowych pana i przekazać tę informację na policję do Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Więc poprosiłem, by pana zanotować moje imię i nazwisko oraz moje numer kadrowe, bo ta informacja będzie panu potrzebna, kiedy z panem skontaktuje się funkcjonariusz policji.
16: Na wstępie niczego nie proponował, jedynie zadawał pytania, jak twierdził, w specjalnej ankiecie. Taka rozmowa może trwać i kilkadziesiąt minut do czasu uśpienia czujności. Eksperci podkreślają, takie telefony to oszustwo. Radzą, żeby nie wdawać się w dyskusję z dzwoniącymi, nie podawać im żadnych danych. O incydencie trzeba powiadomić bank, a także NASK.
21: Fakty z bliska.
5: Gdańsk, jak i całe Pomorze, stały się w tym tygodniu areną zmagań kontrterrorystów z całej Polski. Podczas zawodów taktyczno-medycznych paramedyk sprawdzali swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach.
22: Ranny, leży na środku. Słuchaj, będzie bolało, ale musimy ci zatamować tych fotów.
23: Chłopaki już prawie godzinę zajmują się pacjentem z założeniem, naszym funkcjonariuszem, który został ranny. Naszym założeniem jest to, że funkcjonariusze z PKP Gdańsku, działając przeważnie w terenie miejskim, bardzo szybko dostaną pomoc. Karetka czy szpital jest bardzo blisko, ale konflikt za naszą wschodnią granicą pokazuje, że nie zawsze tak może być. To dobrze wiedzieć, jak możemy sobie poradzić sami z tym, co mamy.
5: A zawody z bliska obserwował nasz reporter Stanisław Pawłowski. Przed faktami sportowymi zapraszam jeszcze na kolejne fakty RMF FM. O 20.00 przywita się z wami Tomasz Staniszewski.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
25: Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce, to jest piłkarska ekstraklasa. W pierwszej połowie gol dla gospodarzy. Młody ofensywny piłkarz Pogoni Maciej Wojciechowski z bramką. Trwa druga część spotkania, już 73 minuta i ten wynik cały czas się utrzymuje. Wcześniej w doliczonym czasie wygraną nad Widzewem Łódź zapewnił sobie Piast Gliwice. Wynik 2-1. A wieczorem jeszcze ligowy klasyk. O 20.15 Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków, która w tym sezonie u siebie wygrywa mecz za meczem, ale na wyjeździe to się jeszcze nie udało. Z czego wynika ta różnica?
26: Różnica jest w efektywności naszych działań. To jest coś, co jest różne od tego, co dzieje się na własnym stadionie. Myślę, że my jako zespół jesteśmy tutaj gotowi na to, żeby ten sposób gry i tą efektywność w działaniu przełożyć też na mecze wyjazdowe.
25: Tak mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Jop. Piłkarski hit trwa w Anglii. Liverpool gra z Manchesterem City. Druga połowa. Manchester prowadzi 2-0. Haaland i Doku z bramkami. Liverpool gra z kolei w dziesiątkę. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Przed południem pokonał Chińczyka i Zhu. To był 3-setowy pojedynek.
27: Dzisiejszy mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
25: Podsumował nasz tenisista, który w 1/8 finału zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W Azji także wyścig Formuły 1, nocny Grand Prix Singapuru. Zwycięzcą Max Verstappen, Holender na prowadzeniu od początku do końca. Za bolidem Red Bulla finiszowali Charles Leclerc z Ferrari i Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Koszykarskie derby rozegrano dziś w Trójmieście. Arka Gdynia wygrała z Treflem Sopot 96-82. Dziki Warszawa pokonały Start Lublin. We Włocławku Anwil gra teraz z Czarnymi Słup. I w czwartej kwarcie prowadzi 69-61.
24: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Tu Radio RMF 24.

Słuchacie radia RMF 24. W niedzielny wieczór czas na program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy największe katastrofy w historii. Dziś opowiemy o tragicznym wypadku tramwaju w szwedzkim Göteborgu w 1992 roku. Zginęło wtedy 13 osób, a ponad 40 zostało rannych. Kuba Śliwiński, zapraszam. Czwartek, 12 marca 1992 roku. Godzina 4 nad ranem. Nad Göteborgiem pada deszcz ze śniegiem. Choć większość mieszkańców jeszcze śpi, niektórzy przygotowują się już do rozpoczęcia swojej pracy. Wśród tych osób są pracownicy przedsiębiorstwa Göteborg Sporvägar, które zarządza systemem komunikacji tramwajowej. Już wkrótce na ulicę wyjedzie ponad 200 składów, które pozwolą mieszkańcom na sprawne przemieszczanie się po mieście. W siedzibie głównej Göteborg Sporvägar pojawia się 44-letni dyspozytor ruchu. Do jego zadań należy kontrolowanie płynnego przejazdu tramwajów oraz szybkie reagowanie w razie zablokowania którejś z tras, na przykład w wyniku awarii pojazdu. Około 5 nad ranem do pracy zgłasza się również 46-letni motorniczy. Wsiada do tramwaju M21, składającego się z dwóch wagonów. Tego dnia wyjedzie na trasę linii numer 7. Mężczyzna sprawdza pulpit sterowniczy i stwierdza, że wszystko działa tak, jak powinno. Gdy jest jeszcze ciemno, tramwaj opuszcza zajezdnię i wyjeżdża na ulicę miasta. Tymczasem Göteborg zaczyna budzić się do życia. W wielu domach mieszkańcy parzą kawę i przygotowują śniadanie. Otwierają się też pierwsze sklepy i kawiarnie, a na ulicach pojawiają się opatuleni w płaszcze przechodnie. Rozpoczyna się, parzą kawę i przygotowują śniadanie. Otwierają się też pierwsze sklepy i kawiarnie, a na ulicach pojawiają się opatuleni w

0: zajmuje miejsce i postanawia uciąć sobie w czasie drogi krótką drzemkę. W tym samym czasie w Heksbo, południowej dzielnicy Göteborga, 23-letni Paul Sirugo je śniadanie. Myślami jest już jednak w pracy. Mężczyzna nadal studiuje i chce w przyszłości zostać nauczycielem matematyki i fizyki. Obecnie jest na praktykach w szkole Vasa Vux, zlokalizowanej w centrum miasta. Został mu już tylko tydzień do uzyskania uprawnień nauczycielskich. Po śniadaniu Paul wychodzi z mieszkania i wsiada w tramwaj jadący do centrum. Potem na przystanku Vasa Platsen musi się przesiąść na linię numer 7. W mieście zaczyna panować coraz większy ruch. Tramwaj M21 jadący na linii numer 7 rozpoczyna kolejny kurs w stronę pętli w dzielnicy Tynneret. Pojazd przejeżdża przez miasto i szybko zapełnia się pasażerami. Ale gdy dociera do ronda nieopodal przystanku Wawrinski Plac, inny tramwaj uszkadza swoim pantografem przewody sieci trakcyjnej przy Medicina Regatan. Doprowadza to do awarii zasilania na odcinku między Medicina Regatan a Wawrinski Plac. W takich sytuacjach, w tramwajach pozbawionych prądu, automatycznie uruchamiają się hamulce, które mają zapobiec niekontrolowanemu przemieszczaniu się wagonów. Niestety, skład linii numer 7 pechowo zatrzymuje się na środku ronda, powodując blokadę ruchu. Motorniczy informuje pasażerów, że niestety nie będą w stanie pojechać dalej. Wypuszcza ich z wagonów i wraca do kabiny, gdzie czeka na dalsze instrukcje. Tymczasem na torach za zatrzymanym składem zaczyna tworzyć się coraz większy korek. Na miejsce przybywa dyspozytor ruchu, którego zadaniem będzie opanowanie sytuacji i zaplanowanie alternatywnych tras. Kilku tramwajom udaje się wycofać i zawrócić na ulicy Vasagatan, ale pozbawiony zasilania skład M21 nadal stoi w miejscu i blokuje ruch. W tym momencie na przystanku Vasa Platsen, położonym na trasie linii numer 7, gromadzi się coraz więcej ludzi. Niecierpliwie czekają na tramwaje, które zabiorą ich do pracy czy do szkoły. Jednak z głośników rozlega się komunikat informujący, że z powodu awarii trakcji doszło do zatrzymania ruchu oraz że autobusy zastępcze są już w drodze. Wśród czekających na przystanku jest 23-letni student Paul Sirugo. W tłumie pasażerów jest też Karin Ida Strom, która stara się osłonić parasolem przed wiatrem i śniegiem. Kobieta spogląda na zegarek i orientuje się, że jeżeli wkrótce nie przyjedzie autobus zastępczy, spóźni się na prezentację. Dlatego zaczyna rozglądać się za taksówką. W innej części miasta, w dzielnicy Majorna, dwoje policjantów, Birgitta Norman i Stefan Karlsson, słucha w radiowozie lokalnych wiadomości. Głównymi tematami są pogoda oraz utrudnienia w ruchu. Funkcjonariusze zatrzymują się pod piekarnią, gdzie chcą kupić coś do jedzenia. Ale zanim podejdą do lady, dostają pilne wezwanie. Mają udać się na miejsce, gdzie stoi unieruchomiony tramwaj, by pomóc w kierowaniu ruchem. Tymczasem na Wawrinski Plac pracę rozpoczyna dyspozytor, który myśli nad sposobem cofnięcia tramwaju linii numer 7. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Już za chwilę wrócimy do opowieści o tramwaju linii numer 7 w szwedzkim Göteborgu. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur.

0: Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
2: Po reklamie.
8: RMF 24.

0: To program Czarne Skrzynki w radiu RMF 24. Wracamy w nim do największych katastrof w historii. 12 marca 1992 roku o poranku w Göteborgu dochodzi do paraliżu komunikacyjnego. By odblokować trasę, dyspozytor decyduje się na bardzo trudny i niezgodny z regulaminem manewr. Trakcja wciąż nie została naprawiona, ale na przystanku Chalmers, znajdującym się zaledwie 25 metrów od Wawrinski Plac, zasilanie jest już dostępne. To podsuwa dyspozytorowi pomysł. Postanawia ze zewnątrz ręcznie zwolnić hamulce i pozwolić tramwajowi stoczyć się do tyłu. Motorniczy miałby w tym czasie pozostać w środku. Gdy skład dotarłby do miejsca, gdzie jest już zasilanie, kierujący uruchomiłby hamulec awaryjny. Jest to jednak manewr niezgodny z regulaminem. System hamulcowy może być zwolniony ręcznie tylko w sytuacji, gdy tramwaj jest podłączony do pojazdu holującego lub do innego składu. Mimo to dyspozytor uznaje, że kontrolowany zjazd składu nie będzie stanowił zagrożenia i pozwoli szybciej odblokować ruch na rondzie. W tym momencie na miejsce przyjeżdża radiowóz. Policjant Stefan Karlsson wychodzi z pojazdu i podchodzi do dyspozytora i motorniczego. Pracownik przedsiębiorstwa informuje funkcjonariusza o swoim planie odblokowania ronda. Sugeruje też, że policyjny samochód mógłby jechać obok tramwaju, aby żaden samochód nie zakłócił tego krótkiego manewru. O godzinie 9:00 motorniczy wchodzi do wagonu i zajmuje miejsce przy dźwigni hamulca awaryjnego. W tym samym czasie dyspozytor ruchu ręcznie odłącza system hamulcowy. Skład zaczyna powoli toczyć się w kierunku przystanku Chalmers. Motorniczy uważnie obserwuje sytuację i gdy tramwaj dociera do wyznaczonego miejsca, pociąga za dźwignię. Ku jego przerażeniu skład się nie zatrzymuje, tylko nadal stacza się ze wzgórza, cały czas nabierając prędkości. Motorniczy wpada w panikę. Próbuje pociągnąć za inne dźwignie znajdujące się w wagonie, mając nadzieję, że może któraś z nich uruchomi hamulec. Jednak żadna z nich nie działa. Tramwaj mija przystanek i dyspozytor ruchu, który szedł obok pojazdu, orientuje się, że coś poszło nie tak. Przez chwilę biegnie wzdłuż torów, ale skład szybko się rozpędza i wkrótce mężczyzna nie jest już w stanie go dogonić. Motorniczy i dyspozytor zupełnie nie rozumieją, dlaczego tramwaj się nie zatrzymuje. Nie przypuszczają, że popełnili przed chwilą tragiczny błąd. Nie wiedzieli, że ręczne zwolnienie systemu hamulcowego spowoduje również dezaktywację hamulca awaryjnego. Cały plan wycofania składu od początku był skazany na niepowodzenie. Niestety, teraz jest już za późno i tramwaj w niekontrolowany sposób zaczyna rozpędzać się ze wzniesienia. Także policjanci dostrzegają, że coś jest nie w porządku. Przecież pojazd powinien się już zatrzymać. Od razu dochodzą do wniosku, że motorniczy musiał utracić kontrolę nad składem. Stefan włącza syreny, wyprzedza tramwaj i zaczyna jechać kilkanaście metrów przed nim. Ma nadzieję, że w ten sposób ostrzeże innych kierowców przed zagrożeniem. W tym samym czasie Birgitta informuje dyspozytornie o incydencie. Tramwaj mija przystanek Kapelplatzen i wjeżdża na ulicę Aschebergsgatan, która jest jeszcze bardziej stroma. Kilkudziesięciotonowy skład zaczyna coraz bardziej przyspieszać, a bezradny motorniczy wciąż próbuje znaleźć sposób na uruchomienie hamulców. To, co miało być jedynie krótkim, kontrolowanym manewrem, stało się teraz śmiertelnym zagrożeniem. Radiowóz wciąż jedzie przed tramwajem, a Stefan i Birgitta widzą, jak inne pojazdy zjeżdżają im z drogi. Gdy tramwaj dociera do skrzyżowania z ulicą Engelbrechtsgatan, na drodze pojawia się biały osobowy Ford. Niczego nieświadomy kierowca słyszy radiowóz na sygnale i próbuje zjechać z drogi. Samochód policyjny ledwo go mija, ale niestety kierowca wjeżdża wprost pod pędzący tramwaj. Dochodzi do zderzenia. Samochód zostaje niemal całkowicie zmiażdżony i odrzucony na bok. Kierowcy jednak cudem udaje się przeżyć i z tego wypadku wychodzi jedynie z niewielkimi obrażeniami. rozpędzony skład jedzie dalej w kierunku ulicy Wasagatan i przystanku Wasaplatse. Jego prędkość wynosi już prawie 100 km na godzinę. W tym momencie radiowóz nie jest już w stanie bezpiecznie jechać przed tramwajem i policjanci muszą zjechać na bok. Kilka sekund później skład dociera do skrzyżowania z Wasagatan. Z ogromną siłą uderza w stojącą na jego drodze taksówkę, która zostaje odrzucona i ląduje na dachu. W tym momencie wagony wypadają z szyn i skład sunie po asfaltowej drodze w stronę zatłoczonego przystanku Wasaplatse. Wszystko dzieje się tak szybko, że w zasadzie nikt nie ma czasu, żeby jakkolwiek zareagować. Wielu pasażerów, osłaniając się przed padającym śniegiem, do ostatniej chwili nie widziało nadciągającego zagrożenia. O godzinie 9:17 rozpędzony tramwaj uderza w wypełniony ludźmi przystanek, siejąc tam spustoszenie. Wagony wypadają na jezdnię i niszczą stojące na ich drodze samochody. Rozpędzony tramwaj zatrzymuje się dopiero w momencie, gdy na swojej drodze napotyka ścianę jednego z budynków, w którą uderza z ogromną siłą. Nie oznacza to końca zagrożenia. Z uszkodzonych pojazdów wycieka benzyna i wkrótce wybucha pożar. Ulica, która jeszcze kilka sekund wcześniej tętniła życiem, zmienia się w miejsce niewyobrażalnej tragedii. Co wydarzyło się później? O tym już za chwilę w programie Czarne Skrzynki. Zostańcie z radiem RMF24.
1: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Niedzielny wieczór i program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Wracamy do najtragiczniejszego wypadku tramwajowego w historii Göteborga. W śnieżny poranek 12 marca 1992 roku zginęło 13 osób, a ponad 40 zostało rannych. Policjanci Birgitta i Stefan wyskakują z radiowozu i natychmiast ruszają na pomoc poszkodowanym. Wszędzie wokół nich rozlegają się krzyki rannych, a ogień zaczyna się rozprzestrzeniać. Birgitta dostrzega leżącą na ziemi 30-letnią kobietę, ale gdy się nad nią pochyla, szybko orientuje się, że ta już nie żyje. Przykrywa jej ciało swoim płaszczem przeciwdeszczowym. Funkcjonariusze próbują też ugasić płomienie, ale sami nie są w stanie opanować tak dużego pożaru. Na szczęście, zaledwie 2 minuty po uderzeniu tramwaju w budynek, na miejsce przybywa pierwszy ambulans. W ciągu następnych minut pojawiają się kolejni ratownicy, a także strażacy, którzy przystępują do gaszenia ognia. O całej sytuacji zostają też natychmiast powiadomione okoliczne szpitale, które rozpoczynają przygotowania do przyjęcia dużej liczby rannych. Także wielu zwykłych przechodniów stara się pomóc jak może. Wyciągają poszkodowanych ze zmiażdżonych samochodów lub udzielają rannym pierwszej pomocy. Podczas gdy na miejscu pojawiają się pierwsi ratownicy, oszołomiony motorniczy podnosi się z podłogi wagonu. Jest poobijany i wszystko go boli, ale żyje. Udaje mu się wydostać na zewnątrz przez dziurę powstałą w wyniku rozerwania wagonu. Gdy staje na ulicy, nie może uwierzyć w to, co widzi. Po drugiej stronie torów 23-letni Paul odzyskuje przytomność. Leży na boku i jest przykryty kocem. W pierwszej chwili chce uciekać, ale nie może się ruszyć. Dopiero po chwili zauważa, że jego noga jest nienaturalnie wygięta. Nieco dalej leży 39-letnia Karin Ida. Jest nieprzytomna. Ma otwartą ranę na czole oraz złamaną kość udową. Służby działają bardzo sprawnie i już 40 minut po wypadku najciężej ranne osoby zostają przewiezione do okolicznych szpitali. Wśród nich są Karin Ida i Paul. Lekarze rozpoczynają walkę o życie pacjentów. Gdy Paul zostaje zbadany, okazuje się, że doznał rozległych obrażeń. Ma złamany nadgarstek oraz prawą kość udową. Uszkodzeniu uległy też wątroba i płuca, a na dodatek doznał wstrząśnienia mózgu. Stracił też dużo krwi. Szybko jednak wraca do zdrowia i już po 15 dniach wychodzi ze szpitala. Stan Karin Idy jest dużo poważniejszy. Doznała krwotoku mózgowego i uszkodzenia nerwu wzrokowego. Lekarze obawiają się też, że z powodu niedokrwienia będą musieli amputować jej nogę. Kobieta przechodzi kilka operacji i choć udaje się uratować jej kończynę, uszkodzenia nerwów i mięśni powodują paraliż stopy. Przez miesiąc pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Konieczne okaże się też usunięcie części kości biodrowej z powodu zakażenia. Kobieta powoli wraca jednak do zdrowia, a sił dodaje jej myśl, że 1,5-roczna córka będzie potrzebowała matki. Wypadek tramwaju z marca 1992 roku jest największą katastrofą komunikacyjną w historii Göteborga. Zginęło w nim 13 osób, a 42 odniosły rany. Rozpoczyna się śledztwo, które ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii i kto ponosi za nią odpowiedzialność. Staje się jasne, że kontroler w nieregulaminowy sposób próbował wycofać tramwaj z zatłoczonego ronda. Ale szybko wychodzi też na jaw, że ani on, ani motorniczy nie wiedzieli, jakie skutki będzie miało ręczne zwolnienie hamulców. Nie spodziewali się, że spowoduje to również dezaktywację hamulca awaryjnego. Nigdy nie zostali przeszkoleni w tym temacie. Ostatecznie wiosną 1994 roku, 2 lata po tragedii, kontroler ruchu oraz dwaj dyrektorzy przedsiębiorstwa komunikacyjnego stają przed sądem. kurator twierdzi, że kultura bezpieczeństwa w firmie jest na fatalnym poziomie, a prowadzone szkolenia są niewystarczające. 21 czerwca 1994 roku zapada wyrok. Dyrektorzy firmy zostają oczyszczeni z zarzutów. Dyspozytor ruchu zostaje uznany za winnego, ale sąd bierze pod uwagę okoliczności łagodzące i skazuje go na karę grzywny oraz pozbawienia wolności w zawieszeniu. Katastrofa tramwaju w Göteborgu do dziś pozostaje jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii miasta. Nieopodal Wasaplatzen stoi obecnie pomnik poświęcony ofiarom wypadku. Policjanci Birgitta Norman i Stefan Karlsson zostają odznaczeni złotymi medalami zasług. Ich błyskawiczna decyzja o wyjechaniu radiowozem przed pędzący tramwaj prawdopodobnie uratowała życie wielu osobom, które w porę zdążyły zjechać z drogi. Choć od czasu katastrofy minęły już 34 lata, dla wielu ocalałych wypadek nadal jest niezwykle bolesnym i traumatycznym wspomnieniem. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziecie na platformie RMF On. Na kolejny zapraszam już za tydzień. Kuba Śliwiński, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
1: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: mama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego.

0: mama.
1: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Marek, podaj tam to zamówienie.
3: Ty, przecież on nie słyszy.
2: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
4: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Po reklamie.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Maciej Sas, słuchacie radia RMF 24 Wrocław. Zapraszam na program Dobry Wieczór Wrocław. W tym podsumowaniu tygodnia prezentujemy najciekawsze i najważniejsze tematy, którymi się zajmowaliśmy. Mówiliśmy więc m.in. o tym, dlaczego we wrocławskich szpitalnych oddziałach ratunkowych trzeba czekać na pomoc nawet kilkanaście godzin, było o bezpiecznym jeżdżeniu i chodzeniu ulicami Wrocławia i o tym, za co wrony i gawrony kochają wrocławskie tramwaje. Zaczynamy od sytuacji na SOR-ach. Dlaczego tak długo trzeba tam czekać? Jak zmienić tę trudną sytuację?
1: Oto i o kilka innych spraw zapytamy pana doktora Janusza Sokołowskiego, dolnośląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej i kierownika jednego z największych w Polsce szpitalnych oddziałów ratunkowych przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór.
1: Dlaczego 12 godzin oczekiwania na pomoc w SOR-ze stało się takim wrocławskim standardem? I nie jest to nowość, bo narzekamy na to od kilkunastu lat. Najwięcej pacjentów, a więc też i skarg, no logiczne, rachunek prawdopodobieństwa, jest podobno na SOR-ze w szpitalu Marciniaka przy ulicy Fildorfa i właśnie tym, w którym jesteśmy u pana. Ilu ludziom pomagacie średnio, dziennie, na miesiąc? No bo to będziemy wiedzieli, dlaczego tak się dzieje.
2: Tak, no na szczęście są statystyki. Te statystyki są troszeczkę, właściwie całkowicie niezależne od nas, bo prowadzi ją Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, która monitoruje, ilu pacjentów przywożonych jest do oddziałów ratunkowych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. O sobie oczywiście nie mówi. No i też mamy monitoring ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, który mówi nam o tym, jak długo pacjenci czekają w oddziale ratunkowym, ale czekają to jest bardzo złe słowo. Ile trwa ich pobyt w oddziale ratunkowym, czyli od przyjęcia do zbadania przez lekarza, do wykonania pełnej diagnostyki, jeżeli jest oczywiście potrzebna, a w wielu przypadkach nie jest potrzebna, do wypisu do innego oddziału, do innego szpitala właściwego, czy też wypis do domu. I na co zwracam uwagę? Po pierwsze zwracam uwagę na to, że nasze we Wrocławiu mamy 8 szpitali, przy czym dwa szpitale, szpital przy ulicy Fildorfa i szpital przy ulicy Borowskiej, przyjmują tyle samo zespołów ratownictwa medycznego, co pozostałe 6, czyli 50% pacjentów przywożonych przez pogotowie do dwóch szpitali, pozostałe 50 do kolejnych 6 szpitali.
1: Tam skąd ta dysproporcja, doktorze? No bo to trochę jest nielogiczne.
2: No jest to nielogiczne, tym bardziej, że pogotowie ratunkowe obowiązuje ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która mówi, że obszary zabezpieczane przez pogotowie powinny być podzielone na takie obszary 200-tysięczne i właściwie z tego obszaru 200-tysięcznego pogotowie powinno wieść pacjenta do ustalonego szpitalnego oddziału ratunkowego. My oczywiście wiemy o wielu przypadkach, kiedy zespoły ratownictwa medycznego mogłyby skierować się do innych szpitali. Ale czy tak zawsze jest? Nie jest tak. No dzisiaj rozmawiamy po moim wczorajszym dyżurze i takie rzeczy, na które możemy zwrócić uwagę, to jest na przykład odmowa przyjęć pacjentów w szpitalu MSW we Wrocławiu, odmowy przez zespoł ratownictwa medycznego, odmowy przyjęć zespołów ratownictwa medycznego w szpitalu przy ulicy Warszawskiej 2 we Wrocławiu, czyli na tak zwanym Brochowie. No i proszę zwrócić uwagę, że ci pacjenci, a zawsze to jest kilka karetek, będą przyjeżdżali albo do naszego szpitala, albo do szpitala przy ulicy Fildorfa.
1: Ale odmowy z czego, czym spowodowane? To jest w sposób jakiś proceduralny uzasadnione? Tak można robić? Czy, no bo skoro ta dysproporcja jest tak ogromna, tych odmów musi być dużo.
2: Jest rzeczywiście dużo odmów i to także monitoruje Narodowy Fundusz

0: I czym to jest powodowane? No to jest powodowane brakiem właściwych łóżek do hospitalizacji. Czyli w tych dwóch przypadkach chodziło nam tutaj o pacjentów, którzy teoretycznie mogliby być hospitalizowani w oddziałach chorób wewnętrznych. Tłumaczyli się lekarze, że nie mają wolnych łóżek w oddziale chorób wewnętrznych, ale ci pacjenci po zbadaniu, po wykonaniu badań, po podaniu leków byli wypisywani do domu czy tam domów pomocy społecznej. Czyli proszę zwrócić uwagę, liczba pacjentów w oddziale ratunkowym wynika też z tego, że my przyjmujemy pacjentów, których inni nie chcą przyjąć. Na 40, czasami 50 karetek, które przyjmujemy w ciągu doby, zawsze jest kilku, może nie kilkunastu, ale do 10 pacjentów, których inne szpitale nie przyjęły.
1: No ale wspomniał Pan o dwóch szpitalach, są jeszcze dwa inne bardzo duże szpitale. Szpital przy ulicy Kamieńskiego i szpital wojskowy przy ulicy Weigla. O tych nie powiedzieliśmy, no ale one też mieszczą się w tej grupie, która zdecydowanie mniej niż Wy przyjmuje, a to są przecież ogromne jednostki.
0: Tak, no wszystkie szpitale te duże wrocławskie, które zawierają oddziały ratunkowe, są porównywalne, jeśli chodzi o strukturę, o liczbę tych podstawowych oddziałów niezbędnych dla ratownictwa medycznego. No tutaj musimy zwrócić uwagę na właściwe dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytorów, którzy powinni wiedzieć, że są wyznaczone przez Urząd Wojewódzki właściwe na przykład obszary neurologiczne i tam powinny kierować pacjentów. To jest bardzo duże ułatwienie dla zespołów ratownictwa medycznego, czy też dla samych ratowników medycznych, którzy powinni wiedzieć, że mogą porówno rozdzielać wszystkich pacjentów. Będzie to na pewno z dużą korzyścią dla pacjentów.
1: Mówiąc krótko, odbijam piłeczkę w stronę pogotowia ratunkowego, bo to ono powinno tutaj decydować o takich rzeczach.
0: Tak, to znaczy dwa elementy. I pogotowie ratunkowe, bo to często ratownik informuje dyspozytora, gdzie jedzie, oraz dyspozytorzy medyczni, którzy kierują zespoł ratownictwa medycznego w pewnych oczywiście wątpliwych przypadkach.
1: Panie doktorze, ale czy to tłumaczy ten długi czas oczekiwania? Ja znam kilka przypadków takich, gdzie po kilkanaście godzin ludzie czekali u Was i na Fildorfa. Po części Pan to wyjaśnił, ale też logika nakazuje myśleć o tym, że być może zbyt mała jest obsada, jeżeli chodzi o personel. No bo skoro tak dużo do Was przywożą, to i Pan jako kierownik, i dyrekcja, i Pan też jako wojewódzki konsultant, który ma ogląd sytuacji inny, mógłby coś z tym zrobić. Czy może się mylę po prostu?
0: Proszę zwrócić uwagę na fakt, że medycyna ratunkowa, która się rozwija tak już ćwierć wieku, ponad 20 lat w Polsce, poczyniła wiele kroków, które mają usprawnić proces przyjęcia pacjenta i pobytu pacjenta w SOR. I zwracam uwagę na to, że wszystkie badania laboratoryjne krwi wykonywane z oddziałów ratunkowych zawsze są w każdym laboratorium właściwie w Polsce wykonywane są w sposób priorytetowy, czyli w trybie pilnym CITO, przed innymi pacjentami planowymi. Badania obrazowe z zakresu diagnostyki obrazowej, czy to USG, czy to rentgen i właściwie tomografia komputerowa, bo obowiązek wykonania tomografii komputerowej to ciąży już w każdym oddziale ratunkowym w całym Polsce, jest także wykonywana w sposób priorytetowym. Szpital musi też zatrudnić dodatkowych radiologów, którzy te badania muszą opisać. Im więcej będzie pacjentów, tym więcej badań do opisu, tym ten czas pobytu pacjenta w oddziale ratunkowym będzie dłuższy. Ale proszę zwrócić uwagę, to nie, że pacjent jest kilkanaście godzin w oddziale ratunkowym, wtedy coś się dzieje, są wykonywane badania. Pacjent ma wykonywany tomograf komputerowy. Tomograf trzeba opisać. Często jest konieczne wykonanie wielu konsultacji lekarskich. Rzadko mamy pacjentów prostych, nieskomplikowanych. Pacjenci żyją coraz dłużej, są obarczeni wieloma chorobami. No tutaj proces ustalenia właściwego teru postępowania jest bardzo trudny, ukierunkowany na dobro pacjenta i na właściwe postępowanie.
1: Ale jest jeszcze jedna sprawa, no bo skoro wiemy już, że ci pacjenci są tutaj, że trafiają do Was, pewnie nie jest łatwo to zmienić. Może czasami wystarczy, bo z tego co słyszę, tak też jest. Wiem, że tutaj u Was jesteście trochę takim oddziałem, powiedziałbym, frontowym. Wszystko, co dzieje się nagle, trzeba działać szybko, jest dużo nerwów, dużo emocji. Czasami przydałby się ktoś, kto po prostu wyszedłby i wyjaśnił pacjentowi, dlaczego tak się dzieje, że on długo czeka. Może by trochę spokoju zapanowało, tak sądzę.
0: Po pierwsze, przyjęcie pacjenta do oddziału ratunkowego to jest proces triaż, prawda? Czyli nie powiedzmy segregacji, tylko ustalania priorytetów. Ale te priorytety nam nie mówią o tym, który pacjent może czekać kilka godzin na badanie przez lekarza. Nie. Te priorytety przede wszystkim są ustalane po to, aby wiedzieć, który pacjent musi być przyjęty natychmiast. Czyli my nie koncentrujemy się na tym, kto może czekać, tylko kto musi być przyjęty natychmiast. Ci pacjenci, którzy muszą być szybko przyjęci, to są zawsze przyjmowani w trybie właściwie kilkuminutowym. Pozostali pacjenci muszą czasem odczekać, aby lekarz zajął się najpierw pacjentami, którzy muszą być przyjęci bez zwłoki.
1: Którym trzeba uratować życie, zdrowie, tak?
0: Tak, oczywiście nie zawsze to życie, to może być zdrowie. A pozostali pacjenci zawsze ratownik, pielęgniarka odpowiedzialna za triaż informuje, że może troszeczkę dłużej poczekać, że lekarz na pewno zbada. Jeżeli coś się będzie działo, zawsze może zwrócić się o konsultację wcześniejszą do lekarza. Jeżeli pacjent czeka tam dłużej niż godzina, półtorej, zawsze będzie wykonywany tak zwany retriaż, czyli ponowna ocena stanu pacjenta, ponowna ocena jego parametrów życiowych, tak aby niczego nie przeoczyć. No i także są oczywiście aplikacje internetowe, czy może strony internetowe rządowe, na przykład gdzie jest jaka liczba pacjentów w oddziale ratunkowym i czy nie lepiej byłoby na przykład, jeżeli mieszkam pod Oławą, żebyśmy zgłosili się bezpośrednio do szpitalnego oddziału ratunkowego w Oławie, gdzie jest dwóch, trzech pacjentów, czy jechać do Wrocławia, gdzie w każdym z oddziałów ratunkowych jest po kilkunastu, kilkudziesięciu pacjentów.
1: Mówiąc krótko, zanim się wybierzemy, a mamy na to czas, nie jest to coś bardzo gwałtownego, gwałtowny wypadek, warto sprawdzić, gdzie będzie to sprawniejsze dla własnego dobra.
0: Tak, oczywiście. I dotyczy to po pierwsze lekarzy, dotyczy to oczywiście pacjentów, ale pacjent nie zawsze ma obowiązek tego sprawdzenia. Oczywiście, jeżeli jest w stanie dosyć dobrym, jeżeli to jest skręcenie stawu skokowego, bo powiedzmy sobie, że na przykład w godzinach nocnych no żadna przychodnia, żadna ambulatorium chirurgiczne rentgena nie wykona, także musi się pacjent zgłosić do oddziału ratunkowego, ale dotyczy to także lekarzy, na przykład z innych szpitali, którzy kierują pacjentów, to po takim naprawdę bardzo pobieżnym badaniu do szpitali wrocławskich, najczęściej właśnie na Fildorfa, czy tutaj przy ulicy Borowskiej, nie patrząc, gdzie są jakie kolejki i wysyłając ich w ślepo, tak jakby mniej się kierując tutaj tym, jak długo pacjent może czekać, ale kierując się tym, że już tego pacjenta nie będę miał.
1: Bardzo często w przypadku dyskusji na temat szpitalnych oddziałów ratunkowych mówi się o tym, że jest bardzo duża liczba tych, którzy w ogóle nie powinni tu trafiać. Teraz nawet Dolnośląski Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego taką akcję edukacyjną rozpoczął, kto powinien, kto nie powinien, dla dobra pacjentów, tak się to nazywa. Pańskim zdaniem, jak wielu tych, którzy trafiają do Was, rzeczywiście mogłoby poczekać, czy nie powinno tutaj w ogóle przyjść?
0: Takie dane, które przedstawia nam na przykład Najwyższa Izba Kontroli, to mówią o 20-30% pacjentów, którzy mogliby skorzystać z innej pomocy. No ale my też na to troszeczkę patrzymy inaczej. No jeżeli jest osoba starsza,
1: mówiąc czyli starsza, nie wszystkich bierzemy tą samą miarą.
0: Oczywiście, że tak. No my nie powinniśmy tak powiedzieć, pana nie będziemy przyjmowali, czy pani przyjmowali, sorry, proszę się gdzie indziej zgłosić. No tak nie da się tego zrobić. Oczywiście osoby młode, w pełni sił, możemy po wcześniejszym striażowaniu, ocenieniu przekierować do nocnej pomocy świątecznej, czy też do lekarza pierwszego kontaktu, ale te liczby nasze z dyżurów są naprawdę niewielkie. One mówią raczej tu o 5-10%. Ale nam wygodniej jest, prościej przyjąć pacjenta, zbadać, zabezpieczyć, wypisać do domu, przecież przyjąć do innego oddziału. Ja raczej widziałbym poprawy tutaj przede wszystkim w tym, aby inne szpitale nie odmawiały przyjęć zespołów ratownictwa medycznego czy pacjentów, a jeżeli już będą kierowały pacjentów do dużych szpitali, to aby wykonały jak największą dostępną liczbę badań, bo pamiętajmy, że każdy oddział ratunkowy ma obowiązek wykonania wszystkich procedur, które są określone w rozporządzeniu w sprawie oddziałów ratunkowych. Czyli jeżeli szpital z miasta powiatowego kieruje tutaj do USK, do szpitala przy Fildorfa, czy przy ulicy Bajgla pacjenta z podejrzeniem zakrzepicy, to nie może tak zrobić. Musi najpierw wykonać badania, takie jak USG żył kończyn dolnych i wtedy dopiero takiego pacjenta skierować, jeżeli to się potwierdzi, a nie tak, a może ten pacjent ma zakrzepicę, wyślijmy go gdzieś dalej. Także tutaj jest dużo do zrobienia po strony edukacyjnej, właśnie ze strony Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego czy Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też po naszej stronie, głównie mam tutaj na myśli te mniejsze szpitale, czy też przychodnie.
1: Pierwszym gościem programu Dobry Wieczór Wrocław był pan dr Janusz Sokołowski, dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Radio.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
4: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
5: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Wrocław. Radio informacyjne.
1: Maciej Sas, słuchacie programu Dobry Wieczór Wrocław, radia RMF24 Wrocław.
2: Dzisiaj przyglądamy się pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych, chyba najtrudniejszych miejsc na medycznej mapie miasta. Mnóstwo ciężkiej pracy personelu medycznego, mnóstwo potrzeb nas, wrocławian, i sporo emocji z tym związanych, chociażby o to, że często na pomoc trzeba czekać wiele godzin. A naszym gościem jest pan dr Paweł Ostasiewicz, kierownik SOR-u w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marciniaka. Dobry wieczór, panie doktorze.
3: Dobry wieczór.
2: Podobno kierowany przez pana oddział znajduje się na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby ludzi, którym udzielacie pomocy. Nie wiem, czy gratulować, czy wprost przeciwnie, bo to przecież przede wszystkim wielkie wyzwanie medyczne i logistyczne jest.
3: Dziękuję bardzo za gratulacje. Nie trzeba gratulować, jest to zupełnie niechciany sukces.
2: No i przez przypadek dzielicie go chyba z innym szpitalem, z innym SOR-em, tym przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, bo to cały czas wyprzedzać się nawzajem chyba.
3: Tak, ścigamy się o to niechciane trzecie miejsce.
2: To jest też taki wątpliwy sukces, bo wraz z tym, że wielu pacjentów przyjmujecie, tu rachunek prawdopodobieństwa wskazuje, że tak powinno być. Najwięcej też skarg jest na te dwa SOR-y. One oczywiście głównie wiążą się z tym, że długo ludzie muszą czekać, ale czasami też o to, że tam niewłaściwie potraktowani. Tylko ja się zastanawiam cały czas nad jedną sprawą. SOR to jest coś troszeczkę na wzór frontu wojennego, no nie ma co ukrywać.
3: Znaczy tutaj też jest jedna istotna uwaga. Pan redaktor na początku powiedział, że długo trzeba czekać na pomoc. Tu bym się nie do końca zgodził, bo ta pomoc, ta niezbędna, pilna pomoc, ta jest udzielana niekiedy natychmiast, niekiedy bardzo szybko, nigdy nie trzeba na nią czekać. Później rzeczywiście zdarza się wydłużony czas oczekiwania na wypis, czy też zdarzają się pacjenci, które muszą nieco dłużej poczekać, ale ci, którzy tak naprawdę tej naszej pilnej pomocy nie potrzebują. I tu rzeczywiście można dostrzec pewne podobieństwo do działań tych frontowych, wojennych. Musimy wybrać, zdecydować, którzy pacjenci muszą otrzymać naszą pomoc szybciej, którzy nie mogą czekać, i musimy wybrać tych, którzy mogą poczekać.
2: Tak naprawdę to wy tu decydujecie o mniejszym źle. Czyli co jest mniejszym złem? Państwo w ramach triażu musicie zdecydować.
3: Dokładnie tak. Zdecydowanie mniejszym złem jest, jeśli pacjent kilka godzin poczeka, niż jeśli inny pacjent nie otrzyma na czas niezbędnej pomocy.
2: Często się mówi przy tej... Troszeczkę to jest takie przebijanie jak w ping-pongu. Piłeczka po jednej, po drugiej stronie. Pacjenci mówią, że długo się czeka. Lekarze czy też szefowie SOR-ów mówią, czy personel medyczny, że część pacjentów, którzy się tu pojawiają, w ogóle nie powinna tu trafić, bo powinni trafić do lekarza rodzinnego, powinni trafić do jakiejś nocnej poradni i tak dalej. Z pańskiego punktu widzenia, człowieka, który no jest na tym niechlubnym albo i chlubnym podium, jeżeli chodzi o liczbę przyjętych pacjentów, jak to wygląda?
3: Tu też trzeba jakby powiedzieć, że są dwie kategorie tych pacjentów, którzy, nazwijmy ich, nie powinni tu trafić. Część z tych ludzi to są ludzie, którzy są bezradni wobec systemu i trafiają do nas. Rzeczywiście powinni być zaopatrzeni w ramach ambulatoryjnej pomocy, ale albo zagubili się w tym systemie, albo rzeczywiście coś nie zadziałało i trafiają do nas z pewnego poczucia bezradności, nie wiedzą, co dalej robić. Jest niestety część pacjentów, którzy robią to z wyrachowania. Liczą na to, że otrzymają tutaj pomoc szybciej i najnormalniej w świecie nie chce im się czekać na pomoc ambulatoryjną.
2: No pan jako człowiek, który zna to od podszewki, zdarza się panu, że odsyła pan kogoś, mówi, nie, pan, pani, powinniście trafić do lekarza rodzinnego, proszę tam jutro pójść.
3: Często nam się zdarza, że odsyłamy pacjentów do lekarzy rodzinnych, ale trzeba też zwrócić uwagę, że to nie jest taka prosta sprawa. My musimy ich najpierw jednak zbadać, musimy wytworzyć całą stertę dokumentacji medycznej, bo jednak SOR to jest, tak rozwijamy skrót, szpitalny oddział ratunkowy, jest to oddział szpitalny. To się wiąże z wytworzeniem naprawdę całej masy dokumentacji i wiele formalności jest związanych z przyjęciem na SOR. Także nawet jakaś banalna sprawa, która byłaby zaopatrzona w POZ-cie w 10 sekund, u nas czynności medyczne też zajmą około 10 sekund, ale cała ta reszta, cała ta otoczka formalna zajmuje nam 15-20 minut i to jest czas, który moglibyśmy poświęcić dla innych pacjentów, którzy bardziej tego potrzebują.
2: Wyprzedził pan moje pytanie, bo to jest chyba jedna z tych rzeczy, jedna z recept na to, żeby troszeczkę usprawnić pracę tego. Nie wiem co prawda jak, ale gdybyście nie musieli się zajmować tą administracją, buchalterią, to też by trochę ułatwiło sprawę.
3: Pewnie tak, tylko właśnie jak to zrobić, jak zredukować tą buchalterię? Wydaje się, że w dużej części ona jest niestety potrzebna.
2: Tak, nie, nawet nie o to mi chodzi, tylko że ktoś na przykład towarzyszyłby działaniom lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i na bieżąco notowałby to, czy wrzucał do systemu to, co oni robią, to, co jest niezbędne.
3: Nie jest to zły pomysł. W wielu SOR-ach w Polsce wprowadzane są już takie rozwiązania, są asystenci medyczni. Myślę, że jest to jakaś przyszłość i jest to jakaś droga na usprawnienie systemu.
2: Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z panem doktorem Pawłem Ostasiewiczem, kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w szpitalu imienia Marciniaka we Wrocławiu. Panie doktorze, ale też wasz szpital, wasz SOR jest specyficzny pod innymi względami, szczególnie pod takimi, że na przykład do was trafiają ludzie zatruci z całego Dolnego Śląska, u was jest jedyny oddział toksykologii, do was trafiają dzieci, które wymagają szybkiej pomocy chirurgicznej, ale też często na przykład pierwsi w kolejce są więźniowie, którzy trafiają do was w razie potrzeby, no bo przecież w większości zakładów karnych nie ma dzisiaj szpitali.
3: Znaczy więźniowie nie tylko do nas trafiają, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że więźniowie trafiają po prostu do najbliższego SOR-u. My akurat mamy współpracę z Wołowem, którą nie mogę powiedzieć, że się cieszymy z niej, ale tak zaopatrujemy więźniów z Wołowa, ale to chyba każdy szpital ma swój zakład karny.
2: Nie o to mi nawet chodziło. Chodziło mi o to, że ci, którzy są przywożeni z zakładu karnego, mają pierwszeństwo. To wynika chyba z procedur.
3: Nie, pierwszeństwa nie mają. Na SOR-ze, przynajmniej na naszym SOR-ze, że trzymamy się bardzo kategorycznie, trzymamy się zasady, że pierwszeństwo mają ci, którzy są najbardziej chorzy. Czy przyjadą więźniarką, czy przyjadą karetką, czy przyjadą dyliżansem, nie ma to znaczenia. Im bardziej ktoś chory, tym szybciej otrzyma pomoc.
2: Cieszę się, że mogliśmy to wyjaśnić. Myślę, że jest też tak, że często te skargi na przykład biorą się ze złych emocji. Z tego, że nie wiem, ktoś odpowiedział nie tak, jak sobie człowiek wyobraża, czy też nie ma tu czasu na nadmierne czułości. No, to jest takie miejsce, gdzie nie można się zastanawiać nad każdym słowem chyba. Podejrzewam, że jak macie do czynienia z kilkoma przypadkami nagłymi, kiedy ratowane jest ludzkie życie, to nie ma miejsca na to, żeby być nadmiernie miłym.
3: Niestety tak jest. Rzeczywiście o godzinie 4 nad ranem przy licznych pacjentach oczekujących na pomoc i jeszcze liczniejszych dobijających się o wypisy, czasami nerwy puszczają. No, przykro nam z tego powodu, staramy się to eliminować, ale jesteśmy tylko ludźmi.
2: Jeszcze jedna sprawa, bo pan zna sytuacja takich oddziałów jak pański i w Polsce, ale też podejrzewam dużo szerzej. Czy gdzieś na świecie, w Europie taka pomoc jest udzielana szybciej, sprawniej, inaczej? Można skorzystać z jakiegoś gotowego wzorca, który by to trochę usprawnił? Bo jednak o tych SOR-ach ostatnio bardzo dużo się mówi i to zwykle w złym kontekście. A myślę, że pewne rzeczy warto odbrązowić.
3: Znaczy myślę, że byłoby interesujące dla polskich pacjentów dowiedzieć się, jak na przykład działają szpitalne oddziały ratunkowe w Wielkiej Brytanii.
2: A jak działają?
3: Z tego, co słyszałem, czasy oczekiwania są jeszcze dłuższe.
2: Mówi pan teraz o pewnej szczepionce. Chcesz przestać narzekać na wrocławski, na polski SOR? Wybierz się na chwilę do Wielkiej Brytanii i zobacz tam?
3: Myślę, że tak. Myślę, że dla polskiego pacjenta podglądnięcie sytuacji ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii byłoby takim orzeźwiającym, trzeźwiącym prysznicem i naprawdę zmieniłoby trochę perspektywę.
2: Proszę powiedzieć, bo tak jak na początku tej militarystycznej terminologii użyłem, jesteśmy trochę na froncie. Co my jako pacjenci, którzy trafiają do SOR-u, czasami niestety to się zdarza, nikt tego nie chce, ale zdarza się. Co możemy zrobić, żeby tę sytuację złagodzić, żeby swoją sytuację poprawić, żeby też nie denerwować lekarza?
3: Czy nie denerwować lekarzy?
2: Nie da się?
3: Jesteśmy zdenerwowani w momencie wejścia do pracy. Nie, żartuję oczywiście. Co może zrobić pacjent? Myślę, że najlepsze, co może zrobić, to być uczciwym wobec personelu medycznego. Tak jak wspominałem, część z tych pacjentów, których określamy, że nie powinni się tu znaleźć, znajdują się tutaj z powodu bezradności wobec systemu i do tych naprawdę nie mamy żadnych pretensji. Ci ludzie, do których mamy pretensje, to ci, którzy mówią wprost, cwaniakują. I to jest coś, co pacjent może zrobić. Po prostu być uczciwym wobec siebie i wobec innych pacjentów, którzy oczekują na naszą pomoc. Jeżeli zwrócę się do słuchaczy, jeśli nie musicie państwo przyjść do nas, jeśli nie czujecie naprawdę, że wasze życie, zdrowie jest w niebezpieczeństwie, skorzystajcie z innych form pomocy medycznej.
2: Bo następnym razem to wam może być potrzebne, a ktoś inny zablokuje drogę.
3: Dokładnie tak. Kiedy przyjedziecie do nas w naprawdę ciężkim stanie, ktoś może stać przed wami w tej tak zwanej kolejce i opóźnić pomoc, której będziecie potrzebować wtedy szybko.
1: Gościem programu Dobry Wieczór Wrocław był pan dr Paweł Ostasiewicz, kierownik SOR-u w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marciniaka.
2: My do tematu wracamy za chwilę jeszcze. Porozmawiamy z pomysłodawcą całego systemu ratownictwa medycznego w Polsce, czy z jednym z pomysłodawców, z panem profesorem Juliuszem Jakubaszką. Do usłyszenia.
0: Radio RMF.

0: Ogłoszenie.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Czy demokraci znaleźli sposób na Donalda Trumpa? Prezydent obiecuje tysiące dolarów dla każdego, a Amerykanie wciąż nie są przekonani.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: punktualnie. 21, a więc czas na specjalne wydanie faktów w RMF FM, ten wyjątkowy wieczór. Zaprasza Tomasz Staniszewski.
1: A skoro minęła 21, karty na stół. W Krakowie mamy zwycięzcę. Zwycięzcę, a nie zwyciężczynię. Łukasz Gibała według sondażowych wyników wygrywa drugą turę i to on będzie prezydentem Krakowa do 2029 roku. To jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. A pierwszym gościem tego wieczoru będzie krakowianin, były prezydent Andrzej Duda. Zapraszam. Łukasz Gibała próbował 4 razy, no i wreszcie cel zrealizował. Będzie prezydentem Krakowa. Ja od razu łączę się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą, który ma pełne sondażowe wyniki Exit Poll, zarówno OGB, jak i Ipsosu dla Polsat News. Krzysztofie, wygrywa Łukasz Gibała z jaką przewagą?
2: No dokładnie z taką przewagą, jaką pokazywały sondaże, które były przeprowadzane zaraz po pierwszej turze, czyli mówiąc wprost, według OGB dla Polsat News, Łukasz Gibała zdobył 64,1, Monika Piątkowska 35,9. Jeżeli chodzi natomiast o wyniki według Ipsosu, również dla Polsat News, Łukasz Gibała 61, Monika Piątkowska 39, więc widzimy 60 do 40 w dużym uproszczeniu, tak można powiedzieć, niecałych 40. Rzeczywiście Łukasz Gibała chyba może być pewny, raczej ciężko się spodziewać, żeby te wyniki nagle się pozmieniały, to nie jest na żyletki, tu jest już w zasadzie pozamiatane, jeżeli oczywiście te wyniki się potwierdzą, ale jak mówimy, przewaga duża. Warto zwrócić uwagę na frekwencję. Ta frekwencja podobna do tej z pierwszej tury, według OGB 42,6. Przypomnę, w pierwszej turze frekwencja to była 43,5.
1: Krzysztof Berenda, dziękujemy bardzo.
3: Tym żyje Kraków.
1: No i nie tylko Kraków, skoro w wyborach przegrywa kandydatka wspierana przez rządzących koalicjantów Platformę Obywatelską i PSL. Przenieśmy się od razu do sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum. Tam są nasi dziennikarze Maciej Sołtys i Michał Krasoń. Panowie, na gorąco, jak tam przyjęto te sondażowe wyniki?
4: No, ogromny wybuch radości, okrzyki Łukasz, Łukasz, ta przewaga faktycznie miażdżąca. Tutaj tą luźną atmosferę było już czuć praktycznie od samego początku tego wieczoru. Łukasz Gibała, jak Państwo już słyszą, na scenie przemawia, już wydaje się po raz pierwszy jako prezydent elekt.
5: A razem z nim jest tutaj mnóstwo jego współpracowników. Są też ludzie, którzy nazywani są ekspertami Gibały, czyli te nazwiska, które pojawiały się przed tą drugą turą jako potencjalni wiceprezydenci. Ze sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum Maciej Sołtys
4: i Michał Krasoń.
1: No to teraz sztab przegranej Moniki Piątkowskiej, restauracja Hawełka, rynek główny w Pałacu Spiskim. Tam są dziennikarze RMF FM Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski. Co mówi się zatem w sztabie kandydatki Koalicji Obywatelskiej PSL?
6: Aktualnie trwa przemówienie Moniki Piątkowskiej. Brawa, tutaj nie było jakiegoś wielkiego smutku, tutaj nie było jęku zawodu. Były od samego początku po ogłoszeniu wyników brawa i podziękowania. Monika Piątkowska już od kilku minut dziękuję za każdy głos, za to, że mogła startować, za to, że udało jej się zdobyć jakąś nawet część tych głosów.
7: Co ciekawe, Monika Piątkowska zaczynała swoją kampanię wokół premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tu dzisiaj w trakcie wieczoru wyborczego nie ma tych dwóch polityków, nie ma też czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej czy PSL.
1: Kacper Wróblewski, Paweł Konieczny, dziękujemy bardzo. A my oddajemy w faktach głos mieszkańcom Krakowa, bo to oni zdecydowali, postawili na Łukasza Gibałę. Jak oceniają zwycięzcę? Nasz reporter Marcin Buczek rozmawia z krakowianami na osiedlu Prokocim. Zatem 12. dzielnica Krakowa. Jak komentuje, Marcinie, wynik drugiej tury?
8: No, o tej porze, czyli tuż po 21 na jednym z osiedli niewiele osób już spotykam, a kiedy mówię im o tych pierwszych sondażowych ciągle wynikach, reakcje na razie są bardzo krótkie. Powodzenia, dobrze, że jest wreszcie taka zmiana, no ale są i tacy, którzy zalecają jednak ostrożność i jak tu słyszę, wolą czekać na te oficjalne wyniki.
9: Wszystko się może zawsze zmienić, nie? No jak nie wiemy ostatniego, do końca trzeba zawsze liczyć, nie? No co to ma być? To jest takie wróżenie z fusów, nie?
8: Czyli jednak oficjalny wynik, no cierpliwie jest, trzeba czekać.
9: No pewnie, że tak, nie? Proste.
8: A pan będzie cierpliwie czekał?
9: No ja popatrzę po czasie, zobaczę, co tam wygrał po prostu i tyle.
8: A wszystko już oficjalnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, powinno się rozstrzygnąć po północy. Z Krakowa, Prokocimie, Marcin Buczek.
1: Miejska Komisja Wyborcza liczenie głosów rozpoczęła natychmiast po zamknięciu lokali. Wyniki mają zostać podane w nocy między 2 a 3. Tak zapowiada ta komisja.
3: Trwa specjalne wydanie faktów RMF FM.
1: To jest wieczór wyborczy w RMF FM, radiu RMF 24 przy współpracy z Polsat News. Przypominam, że możecie nas też oglądać na YouTubie RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Tam trwa cały czas transmisja wideo. No a teraz w faktach. Połączmy się właśnie ze studiem radia RMF 24. Komentarz na gorąco do tych sondażowych wyników drugiej tury w Krakowie. Piotr Salak i jego gość.
10: Z nami gość specjalny, czyli były prezydent Andrzej Duda. Dzień dobry, panie prezydencie.
11: Dobry wieczór,
10: nie sądzę, żeby pan był
11: w Krakowie.
10: Tak jest, nie sądzę, żeby pan był zaskoczony tymi wynikami, ale jakie pan skomentuje?
11: Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Oczywiście, tak jak tutaj wcześniejszy rozmówca, krakowianin, którego słyszeliśmy, wolę czekać z takim ostatecznym potwierdzeniem do wyników już obliczonych wyników wyborczych. Natomiast no, fakty są takie, że no, byłby to straszny blamaż ze strony firm robiących sondaże, gdyby się okazało, że ten wynik bardzo by się zmienił, prawda? Więc raczej rzeczywiście przede wszystkim należy pogratulować panu kiedyś posłowi, dzisiaj już prezydentowi elektowi Łukaszowi Gibale, bo to jest jego wielki triumf, jego wielkie zwycięstwo.
10: A przyzna się pan, na kogo pan głosował? Człowiek związany ze środowiskiem bliskim Prawo i Sprawiedliwości, ze środowiskiem raczej konserwatywnym.
11: Wie pan, ja myślę, że tak jak zdecydowana większość ludzi w Krakowie, ja chciałem, żeby coś się po prostu zmieniło, bo to, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji co do tutaj naszego życia na co dzień w Krakowie, wobec których ludzie zaprotestowali, odwołując prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Więc oczywiście, że chcieliśmy tego, żeby przyszła jakaś nowa propozycja. Tą jedyną propozycją nową był pan Łukasz Gibała, bo tylko on był w stanie wyjść z taką propozycją, która znalazła poparcie krakowian w wystarczającej liczbie, żeby wejść do drugiej tury.
10: Nie musi się pan przyznać, panie prezydencie. Ja już wiem, na kogo pan głosował. Słuchacze RMF FM i RMF 24.
11: Ja już się chyba przyznałem, prawda?
10: są bardzo inteligentni i wiedzą
11: no
10: na
11: tak,
10: pewno.
11: Tak, oczywiście, że tak. No to było jasne. Ja też chciałem, żeby się zmieniły te bardzo złe, nowe metody, którymi tutaj próbowano zarządzać Krakowem. Niektóre, jak to wprost ludzie w Krakowie mówili, chore po prostu rozwiązania i chore pomysły.
10: O, będziemy jeszcze rozmawiać oczywiście o tym, co się w Krakowie dzieje i co się dziać powinno. Były prezydent Andrzej Duda razem z nami w radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w krakowskim wieczorze wyborczym w radiu RMF 24.
1: Wieczór wyborczy realizowany we współpracy z Polsatem News. W Warszawie Legia gra z Wisłą Kraków. Od 18 minuty wygrywa 1-0, a w RMF FM fakty co pół godziny. Zatem wracamy o 21.30. Krakowski wieczór wyborczy, jak mówił Piotr Salak, non-stop w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.

0: Podsumujemy tę naszą wędrówkę po SOR-ach z panem profesorem Juliuszem Jakubaszką, jednym z głównych organizatorów medycyny ratunkowej w Polsce, członkiem zarządu zarówno Europejskiego, jak i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Kiedy widzi pan to, jak działają dzisiaj szpitalne oddziały ratunkowe, mam takie wrażenie, że nie do końca jest pan zadowolony z tego, jak to się dzieje. Kiedy popatrzymy na to, jak pan planował, że powinno działać?
1: Rzeczywiście nie. Trudno tu być zadowolonym, bo też oddziały są przeciążone ogromnym napływem pacjentów, w tym również takich pacjentów, którzy do oddziału nie powinni trafiać, bo powinni być w cudzysłowie obsłużeni przez podstawową opiekę zdrowotną.
0: Czyli od razu pan zmierza w tym kierunku, żeby pokazać jedną z tych patologii, no trzeba tak to chyba nazwać, spychologii. Jeżeli czegoś nie można zrobić w systemie opieki zdrowotnej, to wysyła się do SOR-u.
1: Tak, i często doświadczamy tego, że taki pacjent trafia do oddziału ratunkowego przekierowany, czy wręcz z zaleceniami precyzyjnie określonymi przez lekarza rodzinnego, idź pan do SOR-u, bo tam panu wszystko zrobią, a ja tu nie mam nic do zrobienia.
0: I zrobią to szybko.
1: W związku z tym w oddziale ratunkowym pojawia się tłum pacjentów. W takim oddziale jak na Borowskiej to około 170 do 200 dziennie potrafi być. Przy tej szczupłej obsłudze personelowej pacjenci muszą czekać. No i takie czekanie generuje oczywiście zdenerwowanie.
0: Są nerwy, chaos, ale są też skargi. One są nieuchronne w takim przypadku. To jest działalność, ja już tego porównania użyłem, frontowa.
1: No niestety tak. Przez wiele lat ten oddział prowadziłem na Borowskiej i z tymi skargami musiałem się zmierzyć, musiałem tłumaczyć, musiałem wyjaśniać, musiałem tym roszczeniowym postawom ludzi w jakiś sposób dać satysfakcję, ale jednocześnie tłumaczyć, na czym polega problem. Bo pojawiały się skargi czasem takie kuriozalne. Na przykład pacjent skarżył się, odpowiednio myślę przygotowany przez kogoś, że został wypisany z oddziału ratunkowego i zapomniano mu wyjąć igłę Venflon, przez którą miał tam podane jakieś leki i tak dalej. No więc tego typu problemy były codziennością i myślę są nadal.
0: To, że pacjenci, część pacjentów w różnych statystykach różnie się ujmuje te proporcje, ilu ich jest tam niepotrzebnie. Mówi się o 20-30% często, ale to nie jest jedyny wątek. Kiedy z panami doktorami wspomnianymi wcześniej rozmawiałem, oni mówią, że też bardzo delikatnie to ujmując, inne szpitale z założenia kierują do dwóch największych, najmocniej obsadzonych SOR-ów, żeby też mieć spokój.
1: No tak często jest. Mniejsze szpitale, które mają zaplecze może bardziej ubogie i tak dalej i chcą mieć święty spokój, to przekierowują pacjenta bezpośrednio do dużego SOR-u. Najchętniej do takiego SOR-u regionalnego, który ma również rangę centrum urazowego na przykład.
0: Czyli właśnie takie jak szpitale przy ulicach Borowskiej i przy Fieldorfa.
1: Tak. A niezależnie problemem według mnie bardzo ważnym i nierozwiązanym jest zbyt mała liczba oddziałów ratunkowych we Wrocławiu. Brakuje kolejnego, myślę, to byłby piąty oddział ratunkowy dla populacji Wrocławia i okolic, która liczy już w tej chwili ponad milion. Powinien być jeszcze jeden oddział ratunkowy, wtedy by to rozładowało sytuację w tych czterech funkcjonujących na dziś.
0: Czy pan o tym już z kimś rozmawiał? No pan jest człowiekiem znanym i też w tej dziedzinie akurat osobą mogącą rozmawiać z różnymi ludźmi, decydentami. Rozmawiał pan z nimi? Co oni na to?
1: Myśmy rozmawiali jeszcze na poziomie lat 2015-2016 o utworzeniu takiego wzorcowego oddziału ratunkowego na bazie tak zwanego Starego Kampusu, czyli tu w rejonie ulicy Kiri-Skłodowskiej i Chałubińskiego, w tym kompleksie klinik, gdzie było pełne zaplecze i chirurgiczne, i internistyczne, i diagnostyczne, i pediatryczne, i tak dalej. Projekt takiego oddziału powstał, wstępne założenia również, z lądowiskiem helikopterów i tak dalej, ale sprawa upadła z tego tytułu, że większość klinik zaczęto przenosić na ulicę Borowską.
0: A efekt z tej strony miasta idealnie przydałby się taki SOR, prawda?
1: Efekt jest taki, że ta część miasta w cudzysłowie jest praktycznie bezbronna w tej chwili. Centrum, Ostrów Tumski, cała ta dzielnica.
0: Wielka Wyspa i okolice?
1: Wyspa i okolice nie mają swojego zaplecza. Biorąc pod uwagę korki drogowe i tak dalej w mieście, bo miasto jest zakorkowane, to ci pacjenci z tego rejonu miasta mają bardzo trudne zabezpieczenie pod względem nagłych zagrożeń zdrowotnych.
0: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej wystosowało niedawno taki zestaw postulatów w sprawie ułatwienia, naprawienia, udoskonalenia tych zasad do decydentów, którzy zajmują się ochroną zdrowia. Jakie zmiany państwa zdaniem są konieczne i czy one są realne do wprowadzenia? No bo skoro państwo wysłaliście, znaczy, że twierdzicie, że można to zrobić i należy.
1: Z najważniejszych spraw do tej pory niezałatwionych, spraw, które gdzieś na poziomie roku 2005, jak to się mówi, poszły w złą drogą, było oddalenie wymogu posiadania specjalizacji z medycyny ratunkowej przez lekarzy, którzy zajmują się lub chcą się zajmować medycyną ratunkową.
0: Dlaczego to takie ważne, pana zdaniem?
1: Bo do funkcjonowania jako specjalista w specjalistycznym oddziale szpitalnym potrzebna jest specjalizacja lekarska.

0: w tej chwili i to od roku 2006 po nowelizacji tamtejszej w owym czasie oddziału medycyny ratunkowej, takiej specjalizacji nie potrzebuje, nie wymaga się od lekarza, który chce pracować w oddziale ratunkowym. W związku z tym pracują tam często młodzi lekarze bez specjalizacji, lekarze z innych dyscyplin, dla których jest to po prostu, prawdę mówiąc, taka metoda dorabiania dyżurowego, bez chęci pogłębiania wiedzy specjalistycznej, bo nawet nie otworzyli takiej specjalizacji. No i w związku z tym czas i obsługi pacjenta, i jakość tej obsługi cierpi.
1: Z tego, co pan mówi, to wynika, że tych ludzi w SOR-ach jest za mało. Ja nie wiem, z czego to wynika. Nie podejrzewam, że z braku pieniędzy, bo skoro tak dużo się mówi o tym ostatnio, że w SOR-ach, przynajmniej w niektórych, można bardzo przyzwoicie zarobić, więc problem tkwić musi gdzie indziej. Gdzie? Ludzie nie chcą się specjalizować w tej dziedzinie?
0: Skoro w zapisach ustawowych ukazało się pojęcie lekarza systemu, który może pracować w systemie medycyny ratunkowej, w tym również w warunkach szpitalnych, w oddziałach ratunkowych, no to część ludzi, młodych ludzi uważa, to po co ja mam robić specjalizację, jak ja i tak tam będę pracował, mogę pracować, mam do tego prawo, swoje zarobię, a w międzyczasie będę robił jakąś inną specjalizację i wtedy ucieknę z medycyny ratunkowej, jako zmęczony, wypalony i tak dalej.
1: Straszna rzecz, o której pan mówi, dlatego że wynika z tego, że często SOR-y są po prostu przechowalnią dla lekarzy, którzy się specjalizują w innej dziedzinie.
0: No niestety często tak jest. A wykorzystywane jest to również politycznie, bo się nazywa, że tu oddział popełnił taki błąd, tam pacjent czekał tyle i został źle zdiagnozowany albo źle zaopatrzony. To jest skutek tego, że po prostu tak zwany lekarz systemu nie jest specjalistą medycyny ratunkowej, a udaje, że bierze pełną odpowiedzialność za to, co się w oddziale ratunkowym dzieje.
1: Zapytam wprost. Czy brakuje pieniędzy na to, żeby mieć ludzi, którzy się wyspecjalizowali w tej dziedzinie? Pańskim zdaniem, jak pan to widzi?
0: W zalążku powstania tej koncepcji nowelizacyjnej ustawy i wprowadzenia lekarza systemu, zresztą tak samo wprowadzono pielęgniarkę systemu, to było takie łatanie dziury, bo brakowało wtedy jeszcze specjalistów.
1: Taki bypass swego rodzaju.
0: Taki bypass. Nasze założenia w pierwszej ustawie z 2001 roku zakładały, że owszem, jesteśmy na etapie startowania z medycyną ratunkową. Gros lekarzy, którzy rozpoczęli tę specjalizację, potrzebują jeszcze 5 lat. Zatem ustalono wtedy, że do roku 2005 jest tolerowany brak specjalizacji przez młodych lekarzy, którzy będą pracowali w systemie, a potem specjalizacja będzie obligatoryjna. Ale nowelizacja ustawy 2005-2006, kierując się, powiedzmy, takimi populistycznymi hasłami, mało lekarzy, nie będzie lekarzy, oddalmy ten wymóg posiadania specjalizacji o kolejne 3 lata, o kolejne 4 lata.
1: Idźmy na skróty.
0: I te skróty trwają do dziś.
1: Te skróty mają zgubne skutki, no bo pan mówił o tym, że tak naprawdę szpitalne oddziały ratunkowe są zawsze chłopcem do bicia, jak coś złego się dzieje z jednej strony, są też miejscem nerwów, ale przecież to miejsca, w których w najbardziej taki radykalny sposób ratuje się zdrowie i życie ludzkie.
0: No tak jest, medycyna ratunkowa to jest jedna z najtrudniejszych dyscyplin specjalizacyjnych dla lekarzy. Uznana jest jako bardzo trudna, bardzo odpowiedzialna, ale również jako bardzo atrakcyjna, bo lekarz medycyny ratunkowej, taki prawdziwy specjalista tej dyscypliny, ma ogromne możliwości wykonywania procedur od zabiegów do szeroko rozumianych zabiegowych, ortopedycznych, chirurgicznych.
1: A więc też godnego życia, no bo to jest oczywiste.
0: A więc godnego życia i to, co jest taką wielką atrakcją tej dyscypliny specjalizacyjnej, jest to, że on widzi natychmiastowy skutek swojego postępowania. On wie, jak postępować, on potrafi prowadzić w sposób precyzyjny i szybki diagnostykę różnicową, zastosować procedury, do których został wyspecjalizowany i widzi skutki tego.
1: Czyli tak naprawdę, gdyby decydenci postanowili, że zrobić taki system, w którym młodym ludziom opłaca się, czy warto specjalizować się, to po części na pewno ten cały system by uzdrowiło.
0: Oczywiście tak. Ciągle uderza taki kontrast pomiędzy rozumieniem tej specjalizacji lekarskiej między nami, myślę tu w Polsce, a młodymi lekarzami w Stanach Zjednoczonych, gdzie napór na specjalizację w medycynie ratunkowej jest ogromny. Mamy szereg kolegów na stanowiskach kierowników, profesorów różnych centrów szpitalnych w Stanach Zjednoczonych, gdzie skarżą się, że rozmawiam z takim profesorem Jay Kowarem z Houston, mówi, wiesz, mam taki problem, teraz zbliża się czas weryfikacji specjalizacji z medycyny ratunkowej, ja mam 17 kandydatów, a mam tylko 3 miejsca specjalizacyjne, ja teraz muszę wybrać z nich. A u nas jest na odwrót, u nas są nieobsadzone pozycje do specjalizowania się, bo po prostu brakuje chętnych. No bo po co? Jak można zarobić, można popracować, a potem uciec.
1: Czyli tak naprawdę jedyne rozwiązanie to tak zmienić system, żeby młody człowiek mógł chciał i musiał, jeżeli chce pracować w SOR-ze, był specjalistą tej dziedziny.
0: No tak, no i oczywiście cierpi na tym również jakość funkcjonowania oddziałów ratunkowych.
1: Mówi pan o jakości usług medycznych.
0: Jakości usług medycznych. Tu jest kolejny problem, który się pojawił już dość dawno. My go, że tak powiem, podnosimy dość często, ale no nie ma, jak to się mówi, woli politycznej do jego załatwienia. Mianowicie nie ma stałego monitorowania jakości funkcjonowania oddziałów ratunkowych. Wszędzie w świecie jest. Jest ona stała, jest ona weryfikowana w określonych okresach czasu. U nas tego po prostu nie prowadzi się. Nie prowadzi się monitorowania na przykład zgonów do uniknięcia, które są jakby taką podstawą oceny jakości funkcjonowania medycyny ratunkowej, w tym szczególnie oddziałów ratunkowych w szpitalach.
1: A gościem programu Dobry Wieczór Wrocław był pan profesor Juliusz Jakubaszko, jeden z twórców polskiej medycyny ratunkowej. My natomiast za moment zajmiemy się bezpieczeństwem ruchu drogowego we Wrocławiu.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 21.30. Fakty RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa, tak wynika z sondażowych wyników drugiej tury głosowania przygotowanych przez OGB i Ipsos dla Polsat News. W badaniu ogólnopolskiej grupy badawczej Gibała wygrywa procentowo z kandydatką Koalicji Obywatelskiej PSL-u Moniką Piątkowską 64-36, w sondażu Ipsosu 61-39. W faktach ponownie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, który analizował pełne wyniki sondaży. Krzysztofie, co jeszcze z nich wynika?
2: O, że wyborcy Łukasza Gibały chcą go widzieć jako człowieka z nadziei, nadziei na zmianę, na lepsze życie, na nowe porządki. A co za tym przemawia? Ano chociażby to, że wśród młodych wyborców Łukasz Gibała miał poparcie kolosalne. Wśród ludzi poniżej 40 roku życia zebrał aż 77% z głosów. To jest potężna przewaga. I ci ludzie wskazywali, że potrzebują od osoby urzędującej w pokoju 107 krakowskiego magistratu rozwiązywania realnych problemów. Ceny mieszkań, praca, dostępność żłobków i przedszkoli, korki na ulicach. W ostatnim tygodniu kampanii ta, która przegrała, czyli Monika Piątkowska, chwaliła się poparciem rządu oraz poprzednich prezydentów Krakowa, no a wyborcy najwyraźniej uznali to za kontynuację starych bolączek i dlatego wybrali Łukasza Gibałę.
1: To właśnie z jego usłyszeliśmy kilka minut temu, że po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto. To jest Wieczór Wyborczy w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24, realizowany we współpracy z Polsat News. Przenosimy się teraz do sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak zwycięzca skomentował te sondażowe wyniki?
3: To było bardzo krótkie wystąpienie Łukasza Gibały. Przede wszystkim podziękował swoim wyborcom, najbliższym, no i wszystkim współpracownikom. Zaapelował też do wyborców i obozu Moniki Piątkowskiej.
4: Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta.
3: Podkreślał też, że przed nim teraz najtrudniejsze zadanie – posprzątać po poprzednikach. Ze sztabu Łukasza Gibały, Michał Krasoń.
1: 6.45, jutro rano Łukasz Gibała na Rondzie Mogilskim, tak jak dwa tygodnie temu będzie chciał podziękować wyborcom. Znamy też dwie pierwsze decyzje prezydenta elekta. Jak powiedział przed chwilą w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News, pierwsza z decyzji to ochrona 200 hektarów Doliny Prądnika. Tam powstać ma park dla mieszkańców, a druga to przywrócenie poprzednich taryf komunikacji miejskiej, w tym biletu 20-minutowego. A w wieczornych faktach teraz sztab Moniki Piątkowskiej, restauracja Hawełka, rynek główny, tam jest Kacper Wróblewski. Kacprze, kandydatka koalicji Platformy i PSL przegrała i to wysoko. A jak odniosła się do tych sondażowych wyników?
5: Przede wszystkim na początku podziękowała za każdy oddany głos, mówiła o trudnej, długiej kampanii wyborczej, zwróciła się też bezpośrednio do swojego kontrkandydata.
6: I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa?
5: Tak mówiła Monika Piątkowska do Łukasza Gibały. Sala w restauracji Hawełka powoli pustoszeje. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Kacper Wróblewski.
1: Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. W obu sondażach OGB i Ipsosu dla Polsatu zdecydowanym zwycięzcą, powtórzmy, jest Łukasz Gibała. W badaniu ogólnopolskiej grupy badawczej wygrywa procentowo 64-36, w sondażu Ipsosu 61-39. Trwa specjalny program w Radiu RMF 24. W nim ciąg dalszy komentarze. Już za chwilę prezydencką Wielką Krakowską zapytamy o to rozdanie Jana Hoffmana, czyli inicjatora referendum, od którego wszystko się zaczęło, oraz Stanisław Mazur, były zastępca odwołanego w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego, zatem były pierwszy zastępca prezydenta i ten, który do fotela wiceprezydenta jest przymierzany. Transmisja wideo na rmf24.pl, naszym kanale na YouTubie i w mediach społecznościowych, a kolejne fakty punktualnie o 22.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF

0: W Radiu RMF 24 Wrocław, pora na Dobry Wieczór Wrocław. Maciej Sas, zapraszam. Rozpoczynamy i będziemy mówić dzisiaj o bezpieczeństwie ruchu drogowego. A naszym gościem jest pan Marek Prokopowicz z Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu, jednocześnie członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ta rozmowa o bezpieczeństwie jeżdżenia po Wrocławiu jest trudną sprawą i łatwą jednocześnie. No, jeżeli chodzi o tę łatwość, to można powiedzieć, że łatwa dlatego, że po prostu po Wrocławiu albo się nie jeździ, bo stoi się w korkach, zwłaszcza w niektórych godzinach, albo jeździ się powoli. Z tego punktu widzenia to jest bezpiecznie.
1: No nie do końca. Natomiast cieszę się, że mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego przed jakimkolwiek zajściem i mamy wpływ na to, żeby trochę poedukować mieszkańców, kierowców. Natomiast to, że stoimy w korku, wbrew pozorom, powoduje, że te wypadki mogą narastać.
0: Ciekawe.
1: No tak, cały czas mówimy o agresji na drogach i mimo wszystko człowiek spóźniony, potem gdzieś potrzebuje nadgonić trochę tego czasu, pośpieszny pieszy, który przechodzi nie w tym miejscu, przejdzie na czerwonym świetle, to wszystko wynika z tego, że jest nas coraz więcej, żyjemy coraz szybciej i wszędzie się śpieszymy i nie patrzymy na to, że jesteśmy jednym z uczestników tego ruchu drogowego, a to jest przecież ogromna arteria i taki zespół naczyń połączonych.
0: I wkrada się chaos, zaraz też generują się nerwy i no teraz rozumiem, dlaczego pan powiedział, że korki i powolna jazda wcale nie są bezpieczne.
1: No nie są. W dodatku te korki powodują też taką sytuację, że gdy chcemy przyspieszyć, wyobraźmy sobie sytuację, gdy taki kierowca, to się bardzo często zdarza we Wrocławiu, wjeżdża na skrzyżowanie na takim późnym żółtym świetle i zatrzymuje się na środku skrzyżowania. Jeszcze do tego nam dojedzie tramwaj, kolejny samochód z boku i katastrofa gotowa. Katastrofa.
0: Wcale nie taka rzadka.
1: Nie taka rzadka, a na pewno denerwuje.
0: To jest sytuacja, jedna z takich powiedziałbym kluczowych, w której policjant ruchu drogowego, gdyby tylko był, do tego zaraz wrócimy, bez litości wyciąga bloczek mandatowy, czy może nie bloczek mandatowy, ale to jest kara i to solidne. Dlatego, że wjazd na skrzyżowanie, kiedy nie mamy zjazdu z niego, to chyba jest poważne wykroczenie.
1: Jest to poważne wykroczenie, jest karalne, natomiast myślę, że zamiast karać tych kierowców też moglibyśmy trochę, a w zasadzie nie my, tylko policja trochę pokierować tym ruchem, a bardzo często ich nie widać i kierowcy działają na własną rękę. Niestety nie działają skutecznie, bo ludzie nie potrafią się momentami zachować w momencie, kiedy gubią na przykład tą sygnalizację świetlną na drodze, którą jeżdżą przez 15 lat do swojej pracy czy do domu na pamięć, a nie znają zachowań, co zrobić w sytuacji, kiedy coś się wyłączy, coś nie działa. Trzeba trochę ruszyć głową przede wszystkim.
0: No powiedział pan o takim bardzo prozaicznym, ale też realnym i dotkliwym problemie, czyli kiedy jesteśmy wybici z tej rutyny drogowej i nagle okazuje się, że nie wiemy, co zrobić. No przecież skończyliśmy kiedyś ten kurs prawa jazdy 10, 20, 30 lat temu, różnie bywa, ale jak wszystko zapominamy, czyli co? Na raz na jakiś czas powinno się przypomnieć te zasady, przerobić cały kurs prawa jazdy?
1: Może nie cały kurs prawa jazdy, bo tej listy pytań jest już pewnie kilka tysięcy, natomiast warto przynajmniej się zastanowić, a co by było, gdyby te światła nie działały i wydarzy się sytuacja, w której będziemy musieli wymyślić, co dalej zrobić w takiej sytuacji. Proszę na przykład zobaczyć na ostatnie wypadki, które są związane z wjazdem na rogatki czy zatrzymaniem się między rogatkami, jak nadjeżdża pociąg. I te filmy z tych wypadków są dostępne w internecie i gdy je oglądamy, nie ma tam takiego pomysłu, żeby należy jak najszybciej uciec z tego pojazdu. Ostatni film, który widziałem, to pani zatrzymała się na przejeździe, wyszła z samochodu, zobaczyła, ile ma do przedniej rogatki, do tylnej rogatki, po czym postanowiła cofać. Oczywiście minęła się na te żyletki, natomiast nie powinno być miejsca na takie zastanawianie się w sytuacji kryzysowej, a co ja teraz zrobię, tylko powinniśmy o tym odpowiednio wcześniej wiedzieć i wiedzieć, jak się zachować, więc warto trochę się zastanowić, czy rzeczywiście jestem takim dobrym kierowcą, bo oczywiście każdy z nas jest dobrym kierowcą i każdy tak sobie mówi.
0: A każdy inny jest kiepski.
1: Dokładnie tak. I właśnie chodzi o to, żeby przetestować swoje umiejętności, ale też zwrócić uwagę właśnie na tego drugiego kierowcę, który rzeczywiście może być kiepski. I nie chodzi o to, żeby go strąbić, tylko chodzi o to, żeby mu pomóc.
0: Skoro pan wspomniał o tym problemie, on jest taki bardzo, powiedziałbym, gorący i bolesny, jeżeli chodzi o te rogatki kolejowe i o wypadki na przejazdach. Tu zresztą w okolicach Wrocławia mieliśmy też takie wypadki bardzo dramatyczne. Mówiąc krótko, bo nie będziemy też tego rozwijali, tego tematu w tej chwili, może myślę, że to jest sprawa na osobną rozmowę. Co zrobić? Przez przypadek, no bo zagapiliśmy się, cokolwiek stało się, stanęliśmy między rogatkami, co wtedy?
1: Przede wszystkim noga na gazie i wyjeżdżamy z tego przejazdu, łamiemy tą rogatkę, a jeżeli samochód zgasł albo nie możemy go uruchomić z jakiegoś powodu, uciekamy z tego samochodu, nie zastanawiamy się, co będzie dalej. Nie ma wyjścia, są tylko dwie sytuacje.
0: Pociąg nie ma szansy zahamować, bo pociąg hamuje na, w zależności od prędkości i masy, kilkaset metrów. Bez szans.
1: Absolutnie bez szans, więc jak już nie jesteśmy w stanie uratować tego pociągu, tego samochodu, ta kolizja jest nieuchronna, to przynajmniej uratujmy siebie i swoich pasażerów z samochodu. Natomiast to, co warto zapamiętać, no to przede wszystkim wyłamać tą rogatkę. Ona kosztuje kilkaset złotych, może nawet kilka tysięcy, ale w stosunku do tej, do kosztów tego wypadku, do kosztów życia, to jest bardzo mały koszt.
0: Szkoda nawet komentować, ma pan absolutnie rację. Od tych ciężkich wypadków i od ciężkich pojazdów, od pociągów wróćmy do lżejszych. To jest tak na drodze, że zawsze każdy z nas, w zależności od tego, czym idzie, czy jedzie, czy idzie, na tych innych patrzy trochę spod byka. Co jest największym zagrożeniem tak naprawdę? Kierowcy mówią, że rowerzyści piesi mówią, że ci na hulajnogach i na rowerach elektrycznych, wszyscy krzyczą na tramwajarzy. Z pana punktu widzenia człowieka, który się tym zajmuje, może nie zawodowo, no ale to też jest pańskie wielkie hobby, pan jako członek na przykład Rady Bezpieczeństwa Drogowego Wojewódzkiej, też to patrzy na to z zupełnie innej perspektywy. Co jest takim największym zagrożeniem dzisiaj, najbardziej dokuczliwym?
1: Szczerze?
0: Tak.
1: My sami.
0: To znaczy?
1: Nie patrzymy na otoczenie. Jadąc rowerem, o którym tutaj wspominaliśmy, wjeżdżając na przykład na śluzę rowerową, traktujemy, że mamy absolutne pierwszeństwo. Ale to my jesteśmy tym niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Niechronionym to znaczy, że nie jesteśmy obudowani blachą. I w momencie, kiedy uderzymy w ten samochód, no to owszem, my mieliśmy pierwszeństwo, my mieliśmy rację. Tylko skutki, które odniesiemy w takim wypadku, są dużo gorsze od tego, co podniósł kierowca w tym samochodzie, czyli prawdopodobnie nic poza obitą blachą.
0: A w szpitalu to nie ma znaczenia, już byliśmy pierwszeństwo.
1: Absolutnie nie ma znaczenia. Jadąc hulajnogą, jadąc rowerem, idąc na piechotę tak naprawdę, czy jadąc motocyklem, trzeba zwracać uwagę na to, że nie jesteśmy sami w tym ruchu drogowym i to my powinniśmy patrzeć na innych uczestników, ale przede wszystkim chodzić, jeździć po tym mieście z głową, przewidywać to, co
0: myśleć.
1: Się może wydać. Oczywiście, że tak.
0: Co pan pokazuje, pan nalepkę na swojej koszulce? Bardzo mądra.
1: Przyszedłem odpowiednio ubrany, to był element kampanii ogólnopolskiej pod tytułem Włącz myślenie. Właśnie o to chodzi. Włączyć myślenie.
0: Na drodze.
1: Oczywiście, że tak, bo zwalić winę na innego uczestnika już po fakcie jest bardzo prosto. Natomiast chodzi o to, żeby nie dopuścić do tej sytuacji. Mamy też drugą stronę medalu.
0: To znaczy?
1: W momencie, kiedy pojawiły się, dajmy na to rowery elektryczne czy hulajnogi, które rozwijają naprawdę niezłe prędkości.
0: No niedozwolone, bo 25 km na godzinę powinny rozwijać takie urządzenia.
1: No tak, natomiast śledząc internet, na przykład TikToka, który jest bardzo popularny wśród młodszych ludzi, mamy tam obrazy, które przedstawiają, w jaki sposób ci ludzie chwalą się tą szybką jazdą, jazdą na jednym kole. I to jest takie przyzwolenie społeczne. I ludzie to jakby akceptują, biją brawo. Ja myślę, że na tym etapie też dużo od tego zależy, że to przyzwolenie społeczne nie powinno być tak duże. Jednak to jest też ten element szanowania własnego siebie i skoro najwięcej wypadków i zdarzeń, nawet we Wrocławiu, to są dzieciaki w wieku do 14 do 15 lat.
0: Na takich urządzeniach właśnie.
1: Na takich urządzeniach, dlatego że to jest moda, tam jest taka rywalizacja, kto pojedzie szybciej.
0: Kto ma lepszą.
1: Ale jednak jest jakieś przyzwolenie tego społeczeństwa, a tą hulajnogę ktoś temu dzieciakowi kupił i najczęściej jest to rodzic.
0: Jest taki wredny, okruty nawet żart, chociaż bardzo realny. Jak nie kochasz swojego dziecka, to kup mu hulajnogę elektryczną.
1: Coś w tym jest. Jest to dosyć głębokie, patrząc na te statystyki i rok do roku ilość tych zdarzeń drogowych we Wrocławiu przerasta. I raczej nie będzie się zmniejszać.
0: No ale tutaj, skoro pan powiedział i ma pan na koszulce napisane włącz myślenie, to wypadałoby taką koszulkę albo chociażby ten sam napis podarować razem z tą hulajnogą, którą rodzice kupują swoim dzieciom.
1: Oczywiście, można tak robić. I mam nadzieję, że tego typu kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego właśnie przeniosą się też do domów. Dlatego, że my możemy robić kampanie medialne, możemy robić różnego rodzaju pikniki, turnieje dla dzieci, które organizujemy co roku. Natomiast takie kampanie nie dotrą tam, gdzie trzeba. I to właśnie rodzice powinni zająć się również tym wychowaniem komunikacyjnym, a nie szkoła czy każda instytucja.
0: No ale to, wie pan, zobowiązuje stara zasada kija i marchewki. Tutaj mówimy o marchewce. No ale my nie mamy kija. Naszej policji drogowej nie ma. Oni potrafią stać tylko z tym miernikiem prędkości gdzieś tam w określonych miejscach, które wszyscy już znają. Natomiast przydałby się, na przykład wspomniał pan wcześniej o wjeżdżaniu na skrzyżowanie i bez możliwości wyjazdu stamtąd. Gdyby tam się pojawił raz, drugi, trzeci na głównym skrzyżowaniu Wrocławia, nie wiem, Świdnicka, Piłsudskiego, policjant i po prostu wręczał wezwanie do zapłaty. Myślę, że to jest chyba 15 punktów, o ile pamiętam i no pewnie jest 1000 zł. To by szybko wyleczyło część ludzi.
1: Na pewno, natomiast...
0: Tego nie ma.
1: Natomiast też popatrzmy na tą drugą stronę, bo ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że pojawiają się na drogach, czy to odcinkowe pomiary prędkości, czy wracamy z powrotem do stawiania fotoradarów. W maju była dosyć szeroka akcja kontroli rowerzystów przez wrocławską policję i taka dosyć głośna medialna. I wtedy nasze społeczeństwo mówi, że wyszli tylko po to, żeby wlepić mandaty, podbić statystyki i zasilić budżet państwa.
0: A potem te same panie, które tak mówią, będą narzekały, że rowerzysta ją potrącił na chodniku. chodniku.
1: Właśnie o to chodzi. Dopóki nie dojdziemy do takiego zrozumienia istoty tego problemu.
0: Mechanizmu.
1: Mechanizmu. Też policja ma braki kadrowe, tam jest mnóstwo wolnych wakatów, więc nie chcę się oczywiście wypowiadać za mundurowych, natomiast musimy...
0: Ale w każdym razie ich brak też źle robi dla świadomości.
1: Oczywiście, że tak. Mimo wszystko, nawet pomimo tego, że traktujemy tych ludzi jako takich, którzy są tylko i wyłącznie od karania, no to jednak gdy ich widzimy, to czujemy respekt. Proszę zwrócić uwagę na klasyczny przykład. Jedziemy samochodem, cały ruch jedzie ponad przeciętną prędkość, wystarczy, że jeden kierowca mrugnie z naprzeciwka i nagle wszyscy potrafią jeździć dobrze. Więc coś w tym jest.
0: Przypomnę, że w Dobry Wieczór Wrocław rozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie ruchu drogowego w naszym mieście, a gościmy pana Marka Prokopowicza z Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu. Za moment wracamy do rozmowy.
2: Radio RMF 24.

0: I ten sygnał, że oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie faktów RMF FM o 22:00, specjalne wydanie w specjalny wieczór wyborczy. Krakowski, Tomasz Stańszewski.
1: Łukasz Gibała wygrywa drugą turę wyborów w Krakowie. Jak mówi, 11 października przejdzie do historii.
2: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
1: 64-36 dla Gibały w badaniu OGB, 61-39 w badaniu Ipsosu dla Polsat News. Mimo porażki Monika Piątkowska zapewnia:
3: jesteśmy na biegu i na tym biegu idziemy dalej. I o to was proszę!
1: A to jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Łukasz Gibała wygrywa drugą turę, będzie nowym prezydentem Krakowa. A my znamy już pierwsze sondażowe wyniki Late Poll. To jest sondaż OGB dla Polsat News z redakcją, którego przygotowujemy ten krakowski wieczór wyborczy. Krzysztof Berenda ponownie w studiu. Krzysztofie, jakie są zatem te najnowsze
4: ponownie
1: wyniki?
4: Witam. Te najnowsze, zaktualizowane i lepiej przeliczone wyniki pokazują, że poparcie dla Łukasza Gibały minimalnie się zmniejszyło, ale i tak bezproblemowo pokonując swoją rywalkę. Te aktualne wyniki Late Poll OGB dla Polsat News pokazują, że Łukasz Gibała zdobył 62,6% poparcia, Monika Piątkowska 37,4%. Frekwencja umiarkowana 45,9%, czyli podobna do tej z pierwszej tury.
5: Specjalne wydanie faktów RMF FM na żywo z miejsca wydarzeń.
1: No to teraz od razu Hotel Forum w Krakowie. Tam wieczór wyborczy spędza Łukasz Gibała i jego sztab. Zatem brutalistyczny krakowski modernizm i bezwzględne zwycięstwo kandydata Krakowa dla mieszkańców. Tam na miejscu nasi dziennikarze Maciej Sołtys i Michał Krasoń. Panowie, jakie deklaracje do tej pory padły z ust Łukasza Gibały?
6: Tutaj ze sceny Łukasz Gibała mówił przede wszystkim, że przed nim ciężka praca, polegająca na tym, żeby posprzątać po swoich poprzednikach. Deklarował też chęć współpracy z obozem Moniki Piątkowskiej. Jaka będzie odpowiedź? No to czas pokaże. Mówił również, że Kraków może być dowodem dla mieszkańców innych miast, że samorządowcy mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Tyle tutaj padło ze sceny, ale Maćku, ty rozmawiałeś z Łukaszem Gibałą, jak już z tej sceny
7: dokładnie
6: zszedł.
7: Tak. I tuż po zejściu ze sceny zapytałem go, jakie podejmie pierwsze decyzje po objęciu urzędu.
8: Pierwsze dwie decyzje to jest A. Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
7: Ze sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum Maciej Sołtys
6: i Michał Krasoń.
1: A teraz daleki od triumfu sztab Moniki Piątkowskiej w Hawałce na Rynku Głównym. Reporterzy RMF FM Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski. Panowie zatem, co dalej po porażce kandydatki koalicji rządzącej?
9: No przed chwilą miałem okazję, by porozmawiać z Moniką Piątkowską i zapytać, czy będzie dalej biegła w tym maratonie. Tak jak zrobił to Łukasz Gibała, troszeczkę musiał się nabiegać, aby zostać prezydentem Krakowa. Powiedziała, że na razie nie wie, czy w kolejnych wyborach wystartuje. Natomiast na razie także zamierza skupić się na swojej pracy senatorskiej dla Krakowa.
10: Jednocześnie mówiąc o przyszłości, Monika Piątkowska zwróciła się ze sceny do działaczy Koalicji Obywatelskiej.
3: I was bardzo proszę. Od poniedziałku, wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również. Ciężko pracujmy.
10: Mowa tu oczywiście o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej,
9: Paweł Konieczny
10: i Kacper Wróblewski.
1: A my w faktach oddajemy teraz głos mieszkańcom Krakowa, bo to oni dziś zdecydowali. Z Prokocimia na Rynek Podgórski dotarł już reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, jak tam mieszkańcy przyjęli wyniki?
11: No, tuż po 22:00, czyli nieco ponad godzinę po ogłoszeniu sondażowych wyników, słyszę coraz więcej gratulacji.
12: Wygrał? No to gratulacje.
13: Życzę mu wszystkiego najlepszego i żeby faktycznie działał, żeby ludzie nie zmieniali często liderów w mieście.
11: To ważna zmiana dla miasta, nowy prezydent?
14: No patrząc po ostatnim, istotna.
15: Życzę mu wszystkiego dobrego. Myślę, że mam nadzieję, że mu się w końcu uda.
11: To jego sukces?
15: No na pewno. No i mam nadzieję, że nas nie rozczaruje.
11: Liczenie głosów ma potrwać jeszcze około kilku godzin. Z Rynku Podgórskiego w Krakowie Marcin Buczek.
5: Polityka w faktach RMF FM.
1: To jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Czas na kolejne komentarze. Witamy Tomasza Terlikowskiego i jego gości.
16: A moimi gośćmi są Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji, Nowa Lewica.
17: Dobry wieczór.
16: I Tobiasz Bochański, Prawo i Sprawiedliwość.
18: Dobry
16: witam
18: wieczór.
16: Serdecznie. Krótko, pogrom czy sukces?
17: Krakowianki i Krakowianie wygrali. Gratuluję Łukaszowi Gibale. I też dziękuję Monice Piątkowskiej. Krakowiańskiej za dzielną walkę.
16: No to nie jest odpowiedź na moje pytanie, ale dobrze, rozumiem, że nie chcę pani powiedzieć, czy to została rozgromiona Monika.
17: Nie, absolutnie nie. Uważam, że dzielnie walczyła, miała trudną pozycję startową, zrobiła co mogła i tak naprawdę nie ma żadnego wstydu, czyli ani pogromu.
16: Nie ma wstydu, dobrze. To teraz Paulina Piechna-Więckiewicz.
18: Wygrała demokracja oczywiście, gratuluję również, ale zawsze należy przestrzegać, abyś otrzymał to, o co prosisz. Łukasz Gibała otrzymał to, na co pracował i w co włożył dużo pieniędzy również. No i teraz jest pytanie, czy to było to, czego chciał i czego zechcą krakowianie już pod koniec kadencji Łukasza Gibały jako prezydenta.
16: I teraz Tomasz Bocheński.
19: No, jeżeli kandydatka zrobiła w drugiej turze wynik podobny do pierwszej tury Aleksandra Miszalskiego z 2024, to nie można tego nazywać sukcesem. Jest to nokaut.
16: I tu stawiamy kropkę, a przechodzimy do studia faktów, ale za chwilę wrócimy w Radiu RMF24.
1: Drugą turę wyborów w Krakowie wygrywa Łukasz Gibała. W obu sondażach OGB i Ipsosu dla Polsatu News zdecydowanie pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monikę Piątkowską. Szczegóły, w tym najnowszy late poll, mamy już na rmf24.pl. Monika Piątkowska, przypominam, kampanię rozpoczynała w Warszawie. Tam kończy się teraz mecz Legii z Wisłą Kraków. Legia prowadzi 2-0. Wieczór wyborczy trwa w Radiu RMF24. Program realizowany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Polecam nasze media społecznościowe. Kolejne fakty o 22.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Maciej Sas, wracamy do rozmowy w programie Dobry Wieczór Wrocław.
1: A naszym gościem jest dzisiaj pan Marek Prokopowicz z Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu i członek Wojewódzkiej Rady Ruchu Drogowego we Wrocławiu też. Rozmawiamy oczywiście o bezpieczeństwie tegoż ruchu. Wcześniej mówiliśmy o tych dziwnych zachowaniach nas, kierowców, nas pieszych, nas rowerzystów, różnych sprawach. Chciałbym teraz porozmawiać o rozmaitych rozwiązaniach spotykanych we Wrocławiu na ulicach, które chyba utrudniają życie nam, kierowcom, nam, rowerzystom, nam pieszym i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co pan sądzi na przykład o ścieżkach rowerowych, bo zrobiono masę ścieżek rowerowych, Wrocław się tym chwali, wydzielono w jezdniach. No i fajnie, że są te ścieżki rowerowe, ale to jednocześnie spowalnia zupełnie ruch samochodów. Nie wiem, jeżeli o to chodziło, to się udało. Natomiast to nie jest rozwiązanie takie, że mogą jechać kierowcy swobodnie i rowerzyści. Z tego wynikają konflikty.
2: Panie redaktorze, jak mówiłem, jak się spotkaliśmy, Polski Związek Motorowy dotarł do pana na rowerze. Dotarłem na rowerze, dlatego że ciężko było tutaj dotrzeć do państwa w miarę szybko samochodem, no bo jednak są te korki. Natomiast tym rowerem też nie zawsze jeździ się przyjemnie po Wrocławiu, bo trochę tak to wygląda, że mamy bardzo dużą ilość samochodem, no bo jednak są te korki. Natomiast tym rowerem też nie zawsze jeździ się przyjemnie po Wrocławiu, bo trochę tak to wygląda, że mamy bardzo dużą ilość

0: rowerzystą, no to gdzieś ten zator drogowy musi się przenieść. Więc przenosimy go w drugie miejsce, tam irytujemy rowerzystów, bo tam nie ma drogi rowerowej, aby się przydała, przy okazji kierowców i tak dalej.
1: Naczynia połączone.
0: Naczynia połączone. I właśnie według mnie, ale to jest trochę też taka moja prywatna opinia, ale też człowieka, który już od kilkunastu lat w tym Polskim Związku Motorowym siedzi, jednak z tymi kierowcami, motocyklistami również rozmawiam, ale też no, jestem uczestnikiem tego ruchu, tak jak powiedziałem, również na rowerze, czy czasem pieszym. No hulajnogi nie używam i tego nie rozumiem. Ale wracając do rzeczy, brakuje takiego rozwiązania systemowego.
1: Co to znaczy? Co pan ma na myśli?
0: Na myśli mam to, że nie możemy zakazywać, czy tam utrudniać życia jednej grupie, czy to samochodziarzom, takich nazwijmy, czy rowerzystom. Natomiast my powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że człowiek ma wolny wybór w tym, czym chce podróżować po mieście. Bo jeżeli kierowcy dalibyśmy fajną alternatywę, ciekawą, w postaci dobrze działającego zbiorkomu, to ja wątpię, że ten kierowca chciałby stać w korku. Wybrałby inny środek transportu.
1: Poruszył pan drażliwy temat, podejrzewam, dla miasta, bo no, wszyscy namawiają do tego, żeby jeździć właśnie tymi autobusami, tramwajami, tylko że to słabo się sprawdza w praktyce.
0: Nie wiem, czy drażliwy. To jest rzeczywiście problem i na to nie ma rozwiązania. To nie jest tak, że mamy złe miasto, czy złych włodarzy, tylko to jest naprawdę trudny problem do rozwiązania.
1: W każdym dużym mieście zresztą, dodajmy. To nie chodzi tylko o Wrocław, no ale my żyjemy we Wrocławiu.
0: No tak. I jest nas w tym Wrocławiu coraz więcej.
1: No mówi się, że około miliona.
0: I teraz nie poszerzymy dróg, nie jesteśmy w stanie...
1: Na pewno nie w centrum.
0: Na pewno nie w centrum. Nie jesteśmy w stanie teraz zaplanować, czy inaczej, zmodernizować tego, co już mamy. Powinniśmy ileś 10, 13 lat temu zacząć projektować nowe osiedla i nowe drogi, biorąc pod uwagę przyrost mieszkańców. Ilość samochodów w zasadzie jest stała, bo ilość samochodów per mieszkaniec, we Wrocławiu 1/3 mieszkańców w ogóle nie posiada samochodów i to jest współczynnik, który się nie zmienia od lat. Ale widzimy, że ponad 250 tysięcy samochodów codziennie wjeżdża do Wrocławia.
1: Z zewnątrz, poza miasta.
0: A gdy popatrzymy na statystyki w tym obwarzanku wrocławskim, to tam średnio na jedno gospodarstwo domowe, znaczy przepraszam, na 50% gospodarstw domowych przypadają dwa samochody.
1: No ale to jest konieczność.
0: No tak, ale gdyby ci ludzie mieli alternatywę w postaci kolei na przykład.
1: Aglomeracyjnie, tak jak jest tak. Na przykład w Gdańsku, w Trójmieście, w Warszawie.
0: Dokładnie, albo węzłów przesiadkowych, takich mądrze zaprojektowanych. Dojeżdżamy do parkingu Park and Ride, przesiadamy się zbiorką, potem po skończonej pracy, no bo większość ludzi pracują gdzieś w centrum miasta, dojeżdżamy do tego samochodu, wracamy z powrotem, wszystkim byłoby łatwiej. Ale to też nie jest trudne, to nie da się pstryknąć palcem i powiedzieć, że od jutra będzie więcej pociągów, będzie więcej autobusów, i no, w ogóle wszystko będzie łatwiejsze.
1: To się planuje na dziesięciolecia do przodu.
0: Tak, to jest bardzo trudne.
1: Wie pan co, no, powiedzieliśmy o tej komunikacji zbiorowej, to trzeba myśleć chyba w perspektywie, mówi to o politykach, nie będziemy się nad nimi rozwodzili, ale szerszej niż 4 lata własnej kadencji. Powiedzieliśmy o ścieżkach rowerowych, to jest jedna sprawa, ale też jest cała masa innych rozwiązań, które no, utrudniają jazdę po mieście, zwężanie ulic, jakieś momentami dziwne wysepki, ale wie pan, coś co takiego, co ja znam jako motorniczy, chwalę się tym cały czas, ale to jest ciekawe doświadczenie. Wszyscy klną we Wrocławiu na motorniczych, ktoś jedzie na zielonym świetle przez skrzyżowanie, tramwaj przejeżdża mu, czyli co, motorniczy wjechał na czerwonym? Nie. Po prostu tramwaj ma zbyt krótki czas na przejazd, celowo zaplanowany podobno przez Wydział Inżynierii Ruchu we Wrocławiu, po to, żeby nie denerwować kierowców, a motorniczy jakoś sobie poradzi. Oczywiście to trywializuje na skróty idę. Nie wiem, czy pan o tym słyszał jako członek Rady Bezpieczeństwa Drogowego, no ale to ciekawa sytuacja.
0: Taki temat nie był bezpośrednio poruszany, raczej o takim, mówimy o rozwiązaniach, które mają zapewnić bezpieczeństwo, czy jakieś nowe rozwiązania drogowe, które się stosuje i chcemy gdzieś się zaimplementować tutaj na terenie miasta. Natomiast ja bym popatrzył na to z perspektywy statystyk. Niedawno były statystyki prędkości średniej tramwaju we Wrocławiu, bodajże wyszło 17 km na godzinę.
1: Szaleństwa nie ma.
0: Chyba najwolniejsza linia miała 13 km na godzinę. Tutaj też jest pewnie taka presja, zresztą pan jako motorniczy może potwierdzi to, co powiem, ale to też jest taka presja na tego pracownika. Jemu też zależy, żeby dojechać o czasie na pętlę, czy tam do kolejnego przystanku.
1: No bo ma przerwę, albo jej nie ma.
0: Dokładnie. I tutaj no, musi coś zrobić tak naprawdę. A jeżeli weźmiemy do tego, że tak naprawdę samochody 10 kilometrów pokonania Wrocławia w godzinach szczytu, to jest średnio 40 minut. Te tramwaje też stoją. One też stoją na tych skrzyżowaniach. Tak samo jak samochody. To nie jest tak, że zawsze ITS puszcza tramwaj i tramwaj ma przed wszystkimi pierwszeństwo.
1: To prawda.
0: Bo bywa różnie.
1: To jest to, ale wspomniał pan, że na przykład jeżeli chodzi o spotkania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mówicie państwo o rzeczach, które warto wprowadzić w

0: mieście. Coś takiego się pojawiło w ostatnich czasach, kiedy od fazy planów do fazy realizacji zostało przeniesione i usprawniło ruch gdzieś w jakimś kawałku miasta?
1: Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o sam Wrocław, nie wiem, bo my jesteśmy Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i tutaj mówimy o rozwiązaniach zarówno, które proponuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, również...
0: Wszyscy zarządcy dróg, a ich jest kilku, tak.
1: Tak, tak. I my również mówimy o tym, jak wygląda na przykład ruch rowerowy na świecie, no ale prędko takiego Amsterdamu we Wrocławiu nie wprowadzimy.
0: A są takie rzeczy, takie miasta, które można by porównać do Wrocławia, no bo wspomniał pan o tym, że zastanawiacie się państwo nad różnymi sprawami i coś, co mogłoby usprawnić, coś przychodzi panu do głowy, coś, co mogłoby ruch usprawnić u nas?
1: Możemy patrzeć na miasta, w których ten ruch, dajmy na to rowerowy, no bo to jest jednak ciekawa alternatywa do tego, żeby docierać stosunkowo szybko na bliskie odległości, na przykład do pracy.
0: Dla ludzi młodych i sprawnych głównie.
1: No tak, oczywiście. Możemy patrzeć na miasta zachodniej Europy, czy to w Niemczech, czy w Holandii. Natomiast możemy popatrzeć, no bo jak wdrożyć rozwiązanie teraz już w naszym gotowym układzie dróg i tym natężeniu ruchu, kiedy oni planowali to 70 lat temu, tak naprawdę.
0: Zupełnie inne realia, jeżeli chodzi o ruch.
1: Zupełnie inne realia. Tak naprawdę musielibyśmy budować tunele, jakieś wiadukty, żeby ten ruch gdziekolwiek puścić. No na tą naszą drogę już więcej niestety nie zrobimy. Jeżeli wytaczamy ścieżkę rowerową, tak jak mówiliśmy wcześniej, po pasie drogowym, no to kosztem tego niestety samochodu. A jeszcze dosyć często te ścieżki rowerowe idą na przykład pod prąd, a mamy coraz więcej dostawców jedzenia na rowerach elektrycznych, którzy najczęściej jadą i tak po swojemu.
0: No, skoro już pan powiedział o tym, to na podsumowanie, niejako na deser, drogowy deser, powiedzmy o tym, czy takim urządzeniem jak właśnie te rowery elektryczne, hulajnogi, te takie kółka, nie wiem jak to się nazywa, mono coś tam, czy im wolno jeździć po ścieżce rowerowej? No przecież to nie są rowery. Rower to jest coś poruszane siłami naszych mięśni, a to jest urządzenie elektryczne.
1: Panie redaktorze, powiem taką rzecz. Jestem pasjonatem zabytkowej motoryzacji. Ostatnio kupiłem sobie motocykl z 77 roku, który ma pojemność 150 cm3, ale ma 9 koni mechanicznych. I momentami jest słabszy niż te wszystkie rowery elektryczne. Natomiast jeżeli ja wyjadę na drogę bez prawa jazdy kategorii A, czyli tego pełnoprawnego prawa jazdy dla motocyklisty, jestem...
0: przestępcą.
1: Jestem przestępcą, jeżdżę bez uprawnień i konsekwencje są bardzo dotkliwe. Więc mam nadzieję, że naprawdę tutaj dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy wszyscy, nie tylko policja, ale my wszyscy będziemy patrzeć na tych ludzi jako na przestępców, bo te urządzenia muszą jeździć z przepisową prędkością. One powinny jeździć z taką prędkością, żeby też każdy, czy to pieszy, czy rowerzysta, czy kierowca samochodu, mógł zareagować w odpowiednim momencie. Ostatnio też miałem taką sytuację, kiedy dojeżdżałem do ronda i widziałem człowieka, który jedzie drogą rowerową, ale nie spodziewałem się, że on do mnie dotrze w 2 sekundy. Proszę mi wierzyć, to była ogromna prędkość.
0: Torpeda.
1: Ja takiej prędkości na tej mojej MZ-ce 77 roku na pewno nie osiągnę.
0: Odpowiedział nam pan na to pytanie w sposób bardzo dyplomatyczny, ale dziękuję. Czyli tak naprawdę nie, na ścieżkach nie powinny się takie pojazdy pojawiać. Mówiąc krótko, to już ja mówię.
1: Mało tego, jeżeli poruszać się po drogach, to zarejestrowane i z ubezpieczeniem.
0: Tutaj kończymy naszą rozmowę o bezpieczeństwie ruchu drogowego we Wrocławiu. Naszym gościem był pan Marek Prokopowicz z Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu. Wracamy za moment, by sprawdzić, za co wrony i gawrony kochają wrocławskie tramwaje.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 22.30. Fakty RMF FM, Tomasz Staniszewski.
1: A w faktach mamy kolejną aktualizację wyników krakowskich wyborów prezydenckich. Łukasz Gibała 62,1%, Monika Piątkowska 37,9% poparcia. To są najnowsze wyniki sondażu Late Poll pracowni OGB dla Polsat News. Te wyniki analizujemy razem z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, w pierwszej turze Łukasz Gibała miał 36% poparcia. Jak zatem wyśrubował ten wynik do 62 punktów procentowych?
2: Przede wszystkim zdobył elektorat Michała Drewnickiego, czyli kandydata PiSu, który w pierwszej turze był numerem 3 i wtedy zdobył 17,5% głosów. Według OGB dla Polsat News Łukasz Gibała przyjął 100% Łukasza Drewnickiego.
1: A to ponad 40 000
2: Michała
1: głosów.
2: Drewnickiego. Dokładnie, więc potężna grupa. Co ciekawe, podbił także serca wyborców Aleksandry Owcy z partii Razem. Ona miała w pierwszej turze niemal 7% poparcie i 60% tego poparcia przyjął przyszły krakowski prezydent. Monika Piątkowska nie była w stanie przekonać większej grupy wyborców spoza świata Koalicji Obywatelskiej. Jedynie wywalczyła poparcie części lewicy, czyli niewielkiego elektoratu Darii Gosek-Popiołek.
3: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
1: I oni także mówią, bohaterowie drugiej tury. Łukasz Gibała w rozmowie z Polsat News i radiem RMF FM tak mówi o swojej prezydenturze.
4: Ciężkie bardzo 2 lata przede mną. Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność. Jutro, nie zaskoczę pewnie Państwa, podobnie jak 2 tygodnie temu, Rondo Mogilskie, 6:45, będziemy rozdawać obważanki.
1: I w ten sposób Gibała chce podziękować swoim wyborcom. A jak swoją przyszłość i przyszłość swoich zwolenników widzi Monika Piątkowska?
5: Mamy pewne zadanie do odrobienia. I ja wiem, że wy wiecie, jakie to jest zadanie. I was bardzo proszę, od poniedziałku, wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również. Ciężko pracujmy. Dla naszego miasta, dla regionu.
1: A w przyszłym roku wybory parlamentarne, przypominam. Aktualna informacja z S1 koło Jawiszowic. Strażacy gaszą w tej chwili pożar auta. To jest odcinek Bielsko-Biała-Bieruń i na czas działania służb jezdnie w kierunku Bierunia zablokowane. Utrudnienia potrwać mogą do północy. W RMF FM i w radiu RMF 24 trwa krakowski wieczór wyborczy. Polecam radiowy YouTube i nasze media społecznościowe. Już za chwilę wynik drugiej tury skomentują patrzący na ręce politykom. Łukasz Orbitowski, jak sam się przedstawia, pisarz bez schematów, ale z Krakowem mocno związany. Tu się urodził, tu studiował, tutaj mieszka. Razem z Łukaszem Orbitowskim Maciej Fijak z Akcji dla Krakowa. Miejski aktywista, który na Facebooku pisze, sprawdza, działa i jak przekonuje, niewielkie zmiany w zarządzaniu miastem przynoszą duże korzyści dla jego mieszkańców. No dzisiaj duża zmiana w Krakowie stała się faktem. Łukasz Gibała w czwartym podejściu zostaje prezydentem Krakowa. Na rmf24.pl wyniki sondażowe, tam też na żywo krakowski wieczór wyborczy do 23. Ja już teraz zapraszam na kolejne fakty RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Maciej Sas, tu dobry wieczór Wrocław w Radiu RMF 24 Wrocław.
1: Dzisiaj opowiemy o tym, za co wrony i gawrony kochają wrocławskie tramwaje. Tak, tak jest, to nie jest żart, ale to wszystko wyjaśni nam za chwileczkę pan Krzysztof Piaskowski, instruktor nauki jazdy tramwajem i motorniczy wrocławskiego MPK. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Może rzadko kto sobie zdaje sprawę z tego, ale są zwierzaki, które szczególnie lubią tramwaje. A jesteśmy w czasie takim, czyli jesienią. Jest grupa, która, można powiedzieć, jest wielbicielami tramwaju z bardzo specyficznych powodów. I chcę pana o to zapytać, bo wrony, głównie o wrony, chodzi o gawrony. Co, można powiedzieć, wielbiciele tramwajów wrocławskich?
2: Jeżeli chodzi o ptaki, gawrony, szczególnie wrony, one sobie upodobały ciekawy sposób na zdobywanie pożywienia. To znaczy, nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ.
1: Czyli mówiąc krótko, używany jest tramwaj w roli dziadka do orzechów.
2: Trochę tak, zgadza się. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie. A jak się położy na jezdni, to nie zawsze to działa.
1: A jest też takie miejsce bardzo specyficzne pod tym względem, czyli zajezdnia tramwajowa Borek, gdzie naokoło są ogródki działkowe, gdzie jest dużo drzew z właśnie z orzechem włoskim chociażby, czy z laskowym. I tam to się szczególnie często zdarza też.
2: Zgadza się, chociaż bardziej stawiłbym na zajezdnię Gaj. Zajezdnia Gaj przy ulicy Kamiennej, ulicy Ślemżna Kamienna, znajduje się jakby w części w parku, gdzie jest wtopiona w ten park i mamy tak zwany ogród. Jest to miejsce postojowe dla tramwajów, tak zwany ogród i na tym ogrodzie mamy możliwość spotkania zwierząt. Nieraz, nie dwa się słyszy, obchodząc tramwaj, że na dach coś spadło. No bo sobie na przykład jakiś ptaszek zrzucił jakieś jedzonko i nie trafił na szynę, więc tam tego ptactwa dużo również można spotkać.
1: No ale też oczywiście po ulicach jeżdżąc, mówimy tu o bardzo specyficznych miejscach, dlatego że na terenie zajezdni szyny tramwajowe są inne, one mają rowek, w który można coś włożyć po prostu, więc tam jest łatwiej ptakom.
2: Zgadza się, oczywiście. Były też takie bardziej ambitne, to celowały idealnie na główkę szyny, żeby położyć, ale w większości kładą to w rowek szyny, bo to też wystarczy, żeby tramwaj rozjechał ten owoc i dał nam to smakowite jedzenie z wnętrza tego owocu.
1: Czyli tak naprawdę to nie jest unikalna sprawa, bo wielu motorniczych kiedyś słyszałem, opowiadało o tym, że też to widzieli. W czasie jazdy to pan też pewnie to obserwuje.
2: Powiem szczerze, że głównie na zajezdni to widziałem, ponieważ w trakcie jazdy ptaki uciekają. Coś tam położy, ale szybko ucieka, a na zajezdni ma chwilę, jak ten tramwaj stoi, sobie podejdzie albo podleci, rzuci sobie tego owoca i sobie czeka. Albo odstawi się na bok i sobie obserwuje. Bo ten tramwaj, który stoi, ten ptak wie, że nie stanowi dla niego zagrożenia, a dopiero jak tramwaj rusza, może poczekać, aż ten tramwaj przejedzie i dopiero wtedy dobrać się do zgniecionego trochę, ale wciąż jedzenia.
1: Tak jak rozumiem, tramwajarze, motorniczowie lubią wrony, gawrony.
2: Lubimy, oczywiście, że lubimy, tylko trzeba uważać, żeby nie mieć za dużo szczęścia, jeżeli dostaniemy tym, co zostanie po zjedzeniu tego smakowitego miąższu.
1: I to nie jedyne zwierzęta, które lgną do, można powiedzieć, do załóg bardziej chyba, bo do tramwaju mniej, ale do załóg. Są też inne, mniejsze stwory, które kochają motorniczych.
2: Oczywiście, sam nieraz miałem sytuację, że weszła sobie wiewiórka, usiadła na główce szyny i sobie na mnie spojrzała. I tak sobie siedziała, patrzyła, nic jej nie odstraszało, ani dzwonek, ani próba ruszenia, dopiero musiałem wyjść, podejść do niej, tupnąć, przekrzyczeć, sobie wiewiórka pobiegła. Niestety dużym zagrożeniem, ale to już w kwestii zagrożenia dla tramwajów, są dziki. No, zajmujemy tereny pod lasem, zabudowujemy je, no i te zwierzęta naturalnie szukają pożywienia w tych miejscach.
1: I też wtedy motorniczowie muszą uważać w czasie jazdy. Tak się na przykład dzieje przed, to nie jest akurat pętla, ale krańcówka przy Tarczyńskiej Arena, tam zryte okolice i tam bardzo często dziki gdzieś w okolicach tramwajów biegają.
2: Dużo też było zdarzeń przed przebudową ulicy Kosmonautów. Teraz ta ulica jest trochę inaczej zorganizowana, ale wcześniej, jak to była taka trochę dzika arteria, była taka sytuacja, że motorniczy tramwaju wjechał w gromadę dzików, która przebiegała przez torowisko. Uszkodziły te dziki poważnie tramwaj, doszło nawet do wykolejenia. Dlatego trzeba bardzo uważać. Mamy dużo pętli, takich na przykład jak Kowale, gdzie jedziemy właściwie trochę przez taki las i tam może zwierzyna wyskoczyć z nienacka, jak to się mówi.
1: Nie tylko pieśń, nie tylko kurierzy są zmorą tramwajarza, ale też jeszcze zwierzaki.
2: Oczywiście, na pętli poświętne, zanim zaczęto budowę magazynów, bardzo często przechadzały się bażanty. I to nie tylko panowie bażanty z pięknymi piórami, ale także panie bażanty z małymi bażanciątkami. krzakami. Dość fajny, sympatyczny widok, jak się stoi na przystanku końcowym i nagle się widzi, że po szynach spaceruje sobie kura bażanta z dziećmi. Pozwalaliśmy przechodzić takim bażantom i dalej sobie kontynuowaliśmy jazdę, uważając, czy żadne dzieciątko lub żaden inny ptaszek na torowisku nie został. Co takie sympatyczne.
1: Trochę uśmiechu powodują.
2: Zgadza się, to są takie aspekty tej pracy. Ja cały czas powtarzam, że praca motorniczego jest bardzo wizualną pracą, gdzie dostrzegamy bardzo dużo. I takie smaczki dodają tylko kolorytu, jakby ubogacają tę pracę i pokazują, że to jest naprawdę bardzo fajna część takiego istnienia w tym mieście, że jesteśmy częścią tego miasta, poruszamy się, nie tylko patrzymy na to, co następuje, wschody, zachody słońca, zmiany pogody, zmiany ruchu, ale także mamy kontakt ze zwierzakami.
1: Jest jeszcze jedna grupa zwierząt, którym podejrzewam, że na pewno wiem, że często się lgną do tramwajarzy i do tramwajów, ale mniej was radują. Wasze żółte kamizelki, które na przykład z kursantami zakładacie, przyciągają owady.
2: No, ostatnio tego lata zwłaszcza mamy taką sytuację, że wszyscy kursanci i instruktorzy nauki jazdy mamy strój uzupełniony o kamizelkę odblaskową ze względu bezpieczeństwa, żebyśmy byli lepiej widoczni. I te kamizelki, szczególnie żółte, bardzo mocno przyciągają osy. W lipcu i w sierpniu mieliśmy nawet plagę tych os. Nie było dnia, żeby jedna czy dwie osy nie wleciały do tramwaju i nie próbowały zaatakować tego kursanta czy instruktora. A jak to bywa z osami, niestety próby negocjowania z tymi owadami i wypraszania grzecznego nie zawsze skutkowały, więc trzeba było się wspomóc czasami nawet gazetą.
1: No tak, a w trakcie jazdy jest to szczególnie trudne, dlatego że motorniczy musi się skupić na zupełnie czymś innym. Te negocjacje bywają uciążliwe, a wręcz groźne mogą być.
2: Zgadza się. Na szczęście w naszych wagonach mamy klimatyzację, więc możemy jej używać. Okna są pozamykane, wtedy nic nam na pewno nie wleci. A z racji tego, że podczas odbywania jakby zajęć nauki jazdy nie obsługujemy przystanków sensu stricte, czyli drzwi nie otwieramy, więc ryzyko, że jakiś owad wpadnie do naszego tramwaju, jest minimalna. Chociaż powiem szczerze, że na zajezdni tych os zdarzało się sporo.
1: No jest jeszcze jedna rzecz, właściwie jeszcze jedna grupa, można powiedzieć. Pająki. Te z kolei lubią z innych powodów tramwaje. Tutaj jest ciepło, sucho i z tego, co pamiętam sam, kiedy jeździłem tramwajem, to można je było spotkać wszędzie, czasami w dziwnych miejscach tramwajarze, ale nie szkodzą im, nie wyganiają chyba.
2: Nie, pająki są bardzo pożyteczne. Przede wszystkim łapią te wszystkie muchy.
1: Uciążliwce,
2: które nam latają koło nosa, koło ucha i nam przeszkadzają. A na dodatek taki pająk, kiedyś ludzie powiadali, moja babcia zawsze mówiła, że szczęśliwy dom, gdzie pająki są. No więc parafrazując, niech ten tramwaj też ma trochę szczęścia przez to, że te pająki w nim mieszkają, zwłaszcza, że zajmują takie miejsca, gdzie niezwykle się nie zagląda, więc otwieramy szafę na przykład elektryczną. O, piękna nić, piękną pajęczynę mamy, dobrze, spoko, sprawdziłem, zamykam, niech sobie tam siedzi. Jest to pożyteczne zwierzątko, niech sobie tam będzie.
1: Może pora na przykład podpowiedzieć panu prezesowi MPK, że pora na jakiś jeden z nowych symboli, skoro pająki tak lubią tramwaje, a tramwajarze lubią pająki, można z tego ładną symbiozę uszyć.
2: Chociaż ja osobiście jestem zwolennikiem klasycznego koła z błyskawicami, który jest jakby alegorią opanowania elektryczności i wykorzystania tej elektryczności do poruszania tramwaju. Na zajezdni Owin mamy nawet na budynku administracyjnym taką bardzo ładną alegorię, jakby kiedy człowiek opanował elektryczność, taka ładna płaskorzeźba jest, więc każdy, kto się będzie poruszał, z poziomu ulicy ją widać. Proszę spojrzeć czasami w prawo na budynek zajezdni, taki biały, wysoki. Widoczny jest szczególnie, jak się porusza ulicą Słowiańską od Jedności Narodowej. Widać po prawej stronie biały budynek i taka płaskorzeźba tej alegorii bardzo fajnie jakby tak uzmysławia, że no faktycznie mamy prąd elektryczny, który potrafiliśmy na tyle okiełznać, żeby wykorzystać go w bardzo pożytecznym celu, jakim jest jazda tramwajem.
1: Panie Krzysztofie, ale jeszcze jedna rzecz zwraca moją uwagę, kiedy pan opowiada o tym. To znaczy, to jest tak, że oczywiście nie zawsze i nie wszyscy, ale motorniczowie czasami psioczą, sam to robiłem, na niektórych szczególnie uciążliwych pasażerów. Na zwierzęta pan nie psioczy, mimo że czasami bywają kłopotliwe, ale pan o nich się z sympatią wypowiada.
2: Powiem szczerze tak, niektórzy motorniczowie psioczą na pasażerów, bo to jest może też kwestia zmęczenia. Zobaczcie państwo, ile mamy pasażerów dziennie, a ile mamy pająków w tramwaju, tak?
1: Więc spotkanie... Czy os na przykład. No,
2: dokładnie, czy os. Spotkanie takiego owada jest uciążliwe. Oczywiście pasażerowie też chciałbym pewien mit obalić, bo dużo motorniczych tak się wypowiada. To nie jest tak, że oni są uciążliwi. Mamy tak dużą ilość pasażerów, mamy tak dużo przewożonych osób, że zawsze wśród tych kilku milionów znajdzie się ten jeden czy dwóch, którzy...
1: Opierdliwiec jakiś, który po prostu zepsuje krew.
2: Dokładnie. Proszę państwa, pracujemy z klientem. Praca z klientem jest jak większość wie, którzy pracuje z klientem, bywa różnie. My mamy fantastycznych klientów, a to, że czasami trafi jeden upierdliwiec, który jak ta osa nie chce z tego tramwaju wylecieć, no czasami trzeba użyć procedur, żeby tę osobę jakby obłaskawić, tak? Ale mówienie generalnie, że mamy kosę z pasażerami, to bym trochę powiedział, że to jest nadinterpretacja. Mamy bardzo fajnych pasażerów i chciałbym wszystkim życzyć, żeby ci pasażerowie byli tak samo sympatyczni, mili, jak te zwierzaki, które spotykamy. Niekoniecznie dziki, które biegają pod tramwaj. Ale powiedzmy, niech to będzie ta wiewióreczka albo ta wrona, która sobie korzysta z tego, że tramwaj jedzie na swój sposób. Zobaczcie Państwo, pasażer wsiada, przejeżdża z punktu A do punktu B, korzysta z tego tramwaju, a taka wrona kładzie sobie orzeszek, tramwaj rozjedzie, jest jedzonko, też korzysta na własny sposób. Więc widzicie Państwo, że dla każdego coś dobrego.
0: O czworonożnych i skrzydlatych przyjaciołach wrocławskich tramwajów opowiadał pan Krzysztof Piaskowski, instruktor jazdy tramwajem i motorniczy wrocławskiego MPK. I na tym kończymy dzisiejsze wydanie Dobry Wieczór Wrocław. Do usłyszenia. Radio RMF24.

0: Już prawie 23, a ten sygnał oznacza początek kolejnego specjalnego wydania Faktu w RMF FM. Zaprasza Tomasz Staniszewski.
1: Kraków postawił na Łukasza Gibałę.
2: Po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto!
1: Dwie godziny mija od zamknięcia lokali wyborczych. Miejska komisja ma już policzonych ponad 3/4 oddanych głosów. My mamy też najnowsze sondażowe late pole dla Polsatu News i mamy też podsumowanie wieczoru w sztabach walczących kandydatów. 23 na zegarze. Zapraszam na fakty. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie przeliczyła już ponad 3/4 głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich. One potwierdzają to, co wykazywały sondaże. Łukasz Gibała zdecydowanie wygrał z Moniką Piątkowską. Fakt otwiera niezmiennie Krzysztof Berenda. Krzysztofie, masz najnowsze wyniki. Jakie są więc te najbardziej aktualne?
3: Mamy przeliczone już, drodzy Państwo, prawie 82% oddanych dzisiaj głosów w drugiej turze i wyniki wyglądają po tym przeliczeniu następująco. Łukasz Gibała 62,77%, Monika Piątkowska 37,23%. Tutaj już szans na zmianę nie ma. Łukasz Gibała spokojnie może brać karton i wprowadzać się do najważniejszego gabinetu na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.
1: Krzysztof, napłynęły też najnowsze wyniki sondażowe. Co one pokazują?
3: Szczerze mówiąc, pokazują dokładnie to samo. Wyniki badania Late Poll pracowni OGB dla Polsat News dają Łukaszowi Gibale przewagę 62,1 wobec 37,9 dla Moniki Piątkowskiej. Bardzo podobny rezultat pokazuje najnowsza wersja badania Ipsosu. Tutaj Łukasz Gibała wygrywa 62,3 wobec 37,7. No ale, krótko mówiąc, można to tak podsumować, parafrazując świętego Augustyna. Krakowia locuta causa finita. Kraków przemówił. Sprawa zakończona.
1: Krzysztof Berenda, dziękujemy bardzo. A przed siedzibą wspomnianej Komisji Wyborczej w Krakowie jest reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, mamy szybko spływające głosy. Ile potrwa jeszcze ich liczenie?
4: No, oficjalne wyniki mają być znane po północy. Wstępnie szacuje się, że może to być około drugiej. Komisji obwodowych było ponad 450. No i te wszystkie listy z głosami wyborców są tu teraz zwożone i głosy skrupulatnie liczone. Wejść do budynku nie można. Drzwi są, to sprawdziłem przed chwilą, zamknięte. Plac przed budynkiem też powoli pustoszeje, ale okna na pierwszym piętrze, jak widzę, cały czas są rozświetlone. No a to oznacza, że tam ciągle trwa liczenie głosów. Sprzed siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Marcin Buczek.
5: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Sztaby kandydatów opustoszały. Emocje na pewno wciąż u Łukasza Gibały i jego zwolenników, bo przed nami 2 lata ciężkiej roboty, tak deklarował zwycięzca drugiej tury po ogłoszeniu sondażowych wyników. Zatem raz jeszcze w wieczornych faktach. Forum Horyzonty, sztab Łukasza Gibały, tam są reporterzy RMF FM, Maciej Sołtys i Michał Krasoń. Panowie, przypomnijcie, jak zareagowano tam na sondażowe wyniki wyborów.
6: Przewaga była miażdżąca, więc i reakcja w sztabie bardzo entuzjastyczna. Sam Łukasz Gibała wydawał się niewzruszony, ale później przyznał, że ma świadomość, jak trudna misja przed nim.
7: I tę świadomość mają też jego najbliżsi współpracownicy.
8: Wiemy, że jednak zarządzanie dużym miastem, co pokazuje również prezydentura Miszalskiego, no nie jest łatwe. Można popełnić wiele błędów, a mieszkańcy teraz będą bacznie się przyglądać.
7: Mówi Łukasz Maślona, radny Krakowa dla mieszkańców, a także prawdopodobny jeden z wiceprezydentów miasta. Z wciąż świętującego sztabu Łukasza Gibały Maciej Sołtys
6: i Michał Krasoń.
1: Teraz sztab Moniki Piątkowskiej po krakowskim nokaucie. Tak wynik kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w naszym krakowskim wieczorze wyborczym skomentował Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. W Hawełce, na rynku głównym, duet reporterów RMF FM, Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski. Panowie.
9: Wnętrze historycznej Hawełki, gdzie swój wieczór wyborczy organizowała kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, szybko opustoszało. Monika Piątkowska po ogłoszeniu tych wstępnych wyników apelowała do partyjnych działaczy, że przed nimi ciężka praca w najbliższych miesiącach, aby odbudować zaufanie. Mówiła to oczywiście w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
10: A jeśli chodzi o pozostałych działaczy, padło pytanie, co dalej? Jakim prezydentem będzie wybrany dzisiaj Łukasz Gibała?
11: Po czynach ich poznacie.
10: To krótki komentarz do dzisiejszych sondażowych na razie wyników wyborów, który wygłosił Jacek Majchrowski, były wieloletni prezydent Krakowa. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej,
9: Kacper Wróblewski
10: i Paweł Konieczny.
1: Niemal 22 lata w magistracie Jacka Majchrowskiego, 749 dni odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Teraz czas Łukasza Gibały.
5: Wybory w faktach RMF FM.
1: To był krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24. Wieczór przygotowywany we współpracy z Polsat News. Kraków po wyborach. Będzie także główny tematem jutrzejszych porannych faktów, bo już wiemy.
2: Jutro, nie zaskoczę pewnie Państwa, podobnie jak 2 tygodnie temu, Rondo Mogilskie, 6:45. Będziemy rozdawać obwarzanki i dziękować mieszkańcom za to, że na mnie zagłosowali, niezależnie od tego, jaki ten wynik ostatecznie będzie.
1: Nie zabraknie też oczywiście najnowszych doniesień na wszystkie najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Za wieczór dziękuję i zapraszam na jutrzejszy poranek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: 4.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Wiele zespołów takiego właśnie przewlekłego bólu umiejscowiają się, mówiąc obrazowo, w głowie, w mózgu naszych pacjentów.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.
1: Radio RMF.

0: Na zegarach zaraz wybije północ. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od Bydgoszczy. Nie żyje 44-letni mężczyzna postrzelony podczas policyjnej interwencji. Potem Kraków. Przeliczono już niemal wszystkie głosy oddane w przedterminowych wyborach. Wynik niezmienny. Łukasz Gibała nowym prezydentem stolicy Małopolski. A na koniec sukces Huberta Hurkacza. Nasz tenisista z awansem do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Nie żyje 44-letni mężczyzna postrzelony przez policjantów w Bydgoszczy. Zachowywał się agresywnie, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. W pewnej chwili rzucił się na nich z nożem. Relacjonuje Monika Chlebisz, rzeczniczka bydgoskiej policji.
1: Około 21 policjanci z Bydgoszczy zostali wezwani na interwencję do agresywnego mężczyzny, który miał dokonywać samookaleczeń. Po przybyciu na miejsce pierwszego patrolu funkcjonariusze ocenili sytuację i wezwali na miejsce posiłki. Ostatecznie na miejscu interwencji mężczyzna wybiegł z klatki schodowej. Funkcjonariusze wzywali mężczyznę do odrzucenia noża. Niestety on był nadal agresywny, nie reagował na polecenia policjantów. Policjanci zmuszeni byli do użycia broni. Policjantka oddała strzał w kierunku tego mężczyzny.
0: Mężczyznę zabrano do szpitala, gdzie jednak zmarł. Policja prowadzi czynności. O sprawie powiadomiono prokuratora. Łukasz Gibała ponad 62% głosów, Monika Piątkowska około 38%. Tak prezentują się wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie po przeliczeniu niemal wszystkich głosów oddanych w obwodowych komisjach wyborczych. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zasiądzie więc na fotelu prezydenta. Jak mówi naszemu reporterowi, to będą ciężkie 2 lata.
2: Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
0: A jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta?
2: Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
0: Frekwencja w wyborach wyniosła około 44%. Do urn poszła więc niemal połowa uprawnionych do głosowania. Porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem o dopuszczeniu rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych jest niezgodne z prawem. Grupa senatorów, zarówno demokratów, jak i republikanów, zwraca uwagę, że umowa stoi w sprzeczności z ustawą przyjętą 4 lata temu, która zakazywała importu rosyjskich surowców energetycznych. Kongres wyraźnie zakazał importu rosyjskich surowców w 2022 roku, by amerykańskie dolary nie finansowały brutalnej wojny Putina przeciwko Ukrainie. Kongres był jasnym, Stany Zjednoczone nie powinny importować ropy z Rosji, dopóki ta nie zakończy agresji wobec Ukrainy i nie przestanie grozić naszym sojusznikom z NATO, napisali senatorowie we wspólnym oświadczeniu. Mimo to minister finansów Scott Bessent przekonywał w wywiadzie Fox News, że porozumienie z Rosją jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych i legalne. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobranie krwi u 6-latków, by sprawdzić poziom ich cholesterolu. To badanie, czyli lipidogram, od ponad roku jest w bilansie zdrowia tej grupy dzieci. Jak informowaliśmy w faktach, u co 10 sześciolatka w Polsce poziom cholesterolu jest powyżej normy. Komentarz na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: To wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by zbadać też rodziców, bo to może być problem przekazany genetycznie, jako hipercholesterolemia rodzinna. I są konkretne przykłady. To potwierdza koordynująca te badania profesor Małgorzata Myśliwiec.
4: Tata, który ma 41 lat, właśnie cały czas czuł się dobrze. Nawet powiedzieliśmy, żebym zrobił lipidogram, ale po co? Ja naprawdę uprawiam sport. I okazuje się, że poziom LDL jest 380, a jak wykonano badanie tętnic wieńcowych, to okazało się, że zaawansowana miażdżyca.
3: Lekarze zapewniają, że gdy wykryją zbyt wysoki poziom cholesterolu u dziecka i jego rodziców, zapewnione jest leczenie. Dziecko może trafić pod opiekę jednego z 18 specjalistycznych ośrodków, by zapobiec problemom, które mogą się pojawić wraz z wysokim cholesterolem w przyszłości.
0: A dokładne informacje dla rodziców mamy na rmf24.pl.
5: Kibicujemy naszym tenisistom.
0: Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Przed południem pokonał Chińczyka Yi Zhu. To był 3-setowy pojedynek.
6: Dzisiejszy mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
0: Podsumował nasz tenisista, który teraz zmierzy się z Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może!

0: Na zegarach zaraz wybije godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Pielęgniarz szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakowany nożem przez jednego z pacjentów. Napastnik ma 60 lat, trafił do szpitala psychiatrycznego. W faktach ponownie Kraków posłuchajcie, jak Monika Piątkowska komentuje wygraną Łukasza Gibały w wyborach prezydenckich. Będzie też o królowej polskich stołów, która zagościła w Lublinie. Pacjent szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza. Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje kielecka policja. Dodaje, że 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Dobrze życzę naszemu miastu, a więc dobrze życzę nowemu prezydentowi, mówi w rozmowie z reporterem RMF FM senator Monika Piątkowska, która przegrała z Łukaszem Gibałą w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Zapowiada jednak, że nowemu włodarzowi będzie patrzeć na ręce.
1: Nie mam zielonego pojęcia, jakim prezydentem będzie Łukasz Gibała. To zależy od niego, jakim prezydentem zdecyduje się być. Będę zwracała szczególną uwagę, czy decyzje, które są podejmowane przez prezydenta miasta, służą mieszkańcom naszego miasta. Dobrze życzę naszemu miastu, więc też dobrze życzę prezydentowi, ale z drugiej strony będziemy oczywiście patrzeć na ręce, będziemy kontrolować, bo taka jest przecież też rola parlamentarzystów, a ja tą parlamentarzystką jestem.
0: Mówiła Piątkowska, która w drugiej turze uzyskała niecałe 38% głosów. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców uzyskał poparcie ponad 62% wyborców. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, przeliczono już głosy z niemal wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Policja apeluje do uczniów, jeśli w waszym otoczeniu są osoby, które mogą chcieć zrobić komuś krzywdę lub posiadają niebezpieczne przedmioty, zgłoście to odpowiednim organom. O szczegółach wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
2: W wielu przypadkach młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, a wydziały cyberbezpieczeństwa monitorują na bieżąco sytuację. Policja interweniuje w szkołach. Oprócz prewencyjnych patroli w rejonie szkół, funkcjonariusze rozmawiają z dyrektorami, pedagogami oraz psychologami.
3: Koncentrujemy się na osobach, które mogłyby stwarzać potencjalne zagrożenie. Prowadzimy dialog z pedagogami, z dyrekcją szkoły, rozmawiając o systemowych rozwiązaniach. Po prostu to jest kolejne spontaniczne działanie ludzi, którzy w ogóle nie potrafią zrozumieć, w jaki sposób i co generują, a chęć zaistnienia w mediach, zalajkowania się, to jest właśnie ich cel.
2: Mówi nadinspektor Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki wielkopolskiej policji.
0: Unia Europejska zaostrzy politykę wizową wobec Rosjan. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, unijni przywódcy na szczycie w przyszłym tygodniu wezwą do pilnego rozważenia takich restrykcji. Ma to związek z nasilającymi się rosyjskimi działaniami hybrydowymi, aktami sabotażu i naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich, w tym Polski. O tym, co konkretnie zamierzała zrobić wspólnota, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Chodzi przede wszystkim o zaostrzenie zasad wydawania Rosjanom wiz turystycznych. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję w tej sprawie na początku przyszłego roku. Polska alarmowała w tej sprawie już w czerwcu. Wtedy ujawniłam, że Rosjanie otrzymali w ubiegłym roku prawie 478 tysięcy wiz turystycznych do strefy Schengen. Najwięcej wydały ich Francja i Włochy. Unia rozważa też ograniczenie podróży rosyjskich dyplomatów oraz zakaz wjazdu dla byłych rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Takiego zakazu nie udało się wprowadzić w ostatnim pakiecie sankcyjnym. Po ataku w Lipsku Niemcy należą teraz do krajów mocno popierających zaostrzenie restrykcji, co może przyspieszyć unijne decyzje.
0: A więcej o tym piszemy na rmf24.pl.
5: Fakty z Lubelszczyzny.
0: Królowa polskich stołów wystąpiła w lubelskim skansenie. Mowa o kapuście, która dla polskiej wsi była bardzo ważnym warzywem. Podawała się przechować przez długi czas, gdy nie było jeszcze lodówek. Dlatego jej kiszenie było jesienną tradycją.
6: Jedna do drugiej sąsiadka szła i pomagały. I się obiera te kapusta, ciach, ciach, ciach, to beczki. O taką małą beczkę tośmy ubijali ręką. Tu nie było soli, tylko była mąka i z tej mąki taki się zakwas robił.
7: Na spód beczki? Tak, mąka żytnia.
6: Tak.
7: Potem kapusta.
6: Kapusta i jak się zasypało mąką, to się zalewało wodą.
7: Ile trzeba było czekać, żeby ona się ukisiła?
6: To zależy, jak było bardzo ciepło w chałupie. Miesiąc, no i była.
0: Opowiadała Alina Myszak ze wsi Kocudzy, od której staropolski przepis zdobył dla nas reporter RMF FM Dominik Smaga. Przez prawie rok jeździła karetką z ratownikami medycznymi i fotografowała ich przy pracy. Tak powstała wystawa Innym służąc, siebie niszczę, którą można oglądać w Szczecinie. Z Marią Kośmicką, autorką zdjęć, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Ty spędziłaś trochę czasu z ratownikami medycznymi, pracując nad tą wystawą. Jak to wyglądało? Jakie były kulisy w ogóle powstawania tych fotografii?
9: To wyglądało tak, że siedziłam w miejscach, w których dane filie są ze Szczecina, czyli na Dąbiu, w Międzyzdrojach i w Szczecinie niedaleko Turzyna. Rozmawiałam z ratownikami właśnie, dopytywałam się o szczegóły ich pracy, bo jednak jestem z zupełnie innej dziedziny zawodowej, więc była to dla mnie kompletna nowość. Starałam się dowiedzieć jak najwięcej, żeby też wiedzieć, na ile mogę sobie pozwolić odnośnie zdjęć, no i tak, żeby ci ratownicy czuli się też komfortowo. No i jeździłam z ratownikami właśnie karetkami do miejsc publicznych, gdzie właśnie jakieś zdarzenia miały miejsce. I robiłam też zdjęcia właśnie w karetce. I no właśnie zależy co to było, no bo jak było coś wiadomo trochę, że tak powiem, prywatnego, to raczej starałam się od tego odciąć, żeby też nie naruszać tutaj takiej przestrzeni pacjenta, więc też musiałam wiedzieć, kiedy powinnam się wycofać, albo kiedy widziałam, że ratownik jest jakoś w miarę, że tak powiem, no nie tyle co zawstydzony, co trochę właśnie musi się skupić na pracy, a nie na tym, że jest fotografowany.
8: No tak emocjonalnie to musiało być bardzo silne przeżycie, tak myślę o tym.
9: Tak, były niektóre momenty, w których było to duże przeżycie dosyć i po powrocie musiałam sobie trochę parę kwestii poprzemyśleć. Taką chyba najbardziej pamiętną sytuacją był Sylwester, kiedy wiadomo dużo rzeczy ma miejsce, niekoniecznie szczęśliwych. Na Wałach Chrobrego wybuchła jakaś petarda i po prostu przyjechałam tam z ratownikami i pierwsze co poczułam to taki zapach właśnie spalonej skóry. Było to pierwszy raz, kiedy coś takiego poczułam i no tego zapachu się nie zapomina.
8: Jak długo w ogóle i ile takich wyjazdów odbyłaś z ratownikami?
9: Co do liczby konkretnie nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo trwało to na przestrzeni mniej więcej roku. No ale wszystko trwało rok, wiadomo, czasem też miałam jeszcze wtedy studia na głowie i pracę osobistą i nie zawsze mogłam się poświęcić w 100% temu projektowi, ale kiedy miałam wolne, to jeździłam. Pamiętam, że przed okresem świątecznym to byłam chyba tydzień w Międzyzdrojach i starałam się jak najczęściej jeździć, kiedy miałam tylko wolną chwilę, nawet na te parę godzin.
8: Były jakieś takie sytuacje, które ci zaskoczyły podczas tych wyjazdów? Co pamiętasz właśnie najbardziej?
9: Najbardziej zaskoczyło mnie to, że są pewne charakterystyczne zachowania człowieka, które mogą się odbywać, gdy osoba ma udar. I na przykład jest to taki właśnie opadający kącik ust, ale tutaj nie chcę się wymądrzyć, bo nie jestem też profesjonalistą, jest to coś, co mi zapadło w pamięć i jak ważny jest w tej kwestii czas, że trzeba niekiedy wzywać helikopter właśnie, taki ratowniczy, żeby zawieźć pacjenta jak najszybciej do wybranego szpitala. I właśnie największe zaskoczenie chyba było to, jak w niektórych przypadkach ten czas jest istotny, jak czasem tego czasu po prostu nie ma.
8: W opisie tej wystawy było coś takiego, że impulsem dla ciebie, żeby w ogóle zająć się tym tematem, była agresja wobec ratowników medycznych. To, że dość często nawet zdarzają się takie sytuacje właśnie, że ci pacjenci zachowują się niewłaściwie. Powiesz o tym coś więcej?
9: Tak, zdecydowanie była to, że tak powiem, inspiracja do rozpoczęcia takiego projektu, głównie dlatego, że na Instagramie natknęłam się na udostępniony przez kogoś artykuł właśnie opisujący takie, no nie jedno zdarzenie, a wielokrotne zdarzenia. I potem tak zaczęłam chyba na internecie szukać jakichś właśnie fotoreportaży i prac fotograficznych na temat pracy ratowników medycznych. Zauważyłam, że nie ma tego aż tak dużo. Głównie było z tego, co pamiętam, o właśnie takich transportach, którymi ci ratownicy, z których ci ratownicy korzystają. No i w tym momencie pomyślałam, że co jeśli ludzie zobaczyliby to z innej perspektywy, nie tylko z perspektywy pacjenta, którą my wszyscy znamy, a jednak z perspektywy ratownika, który jest po dobowej zmianie i jedzie od pacjenta do kolejnego pacjenta. I właśnie chciałam przedstawić tą niekiedy bezsilność, a niekiedy właśnie taką presję, jak to wygląda, żeby ludzie właśnie spojrzeli na to z innej perspektywy, bo wydaje mi się, że jest to dosyć istotne.
8: Co zobaczymy na tych fotografiach?
9: Zobaczymy na tych fotografiach przede wszystkim emocje. Wydaje mi się, że nie będzie to stricte fotografia reportażowa, która wszystko przedstawia od A do Z, ale będzie tam trochę właśnie takiej nuty tajemniczości, niekiedy zbliżenie, na których nie do końca wiemy, co widać, ale musimy nad tym trochę pomyśleć i zajrzeć w głąb tej fotografii. Ale najbardziej chciałam, żeby ludzie poczuli te emocje, które ja czułam wówczas. Niestety nie jestem w stanie przenieść zapachu spalonej skóry do zdjęć, ale myślę, że ludzie mogą sobie też trochę to wyobrazić.
8: Zaczęłaś, nie wiem, bardziej doceniać pracę ratowników po tych doświadczeniach?
9: Myślę, że tak, a w szczególności zaczęłam myśleć, że ja bym się nie odnalazła w takim zawodzie, gdzie ta presja czasu jednak jest dosyć duża. Także myślę, że na pewno jeśli chodzi o zawód ratownika medycznego, po zobaczeniu tego wszystkiego i po doświadczeniu tego de facto, tak, zdecydowanie tak.
8: Parę lat temu wyszła taka książka, reportaż, krótki, ale taki bardzo gęsty, Pogo, dość głośny był, później też monodram powstał na jego podstawie. To była taka książeczka, która miała kilkadziesiąt stron, ale była tak intensywna, właśnie opisywała, jak taka zmiana wygląda, jak wygląda taki dyżur i nawet czytanie czegoś takiego było bardzo intensywnym przeżyciem. No, mogę sobie tylko wyobrazić, jak intensywne to było dla ciebie tego doświadczać, no jednak na żywo w karetce, w czasie rzeczywistym, jak to wszystko się działo.
9: Tak, no było to zdecydowanie intensywne, tak jak wspomniałam, w szczególności to odczucie tej presji, której ja niekoniecznie czułam, bo nie jestem osobą, która tym osobom udzielała pomocy, ale nawet nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić, co muszą ci ratownicy czuć. Także no zdecydowanie były to dosyć duże emocje niekiedy.
8: To jeszcze podsumujmy na koniec, gdzie będzie można oglądać twoją wystawę, kiedy?
9: A więc wernisaż odbędzie się w sobotę 10 października o godzinie 10, także taka piękna data, w Operze na Zamku w Holu Głównym i wystawa będzie dostępna do 15 listopada tego roku.
0: Usłyszała Anna Pałamar, nasza dziennikarka, od Marii Kośmickiej, autorki wystawy Innym służąc siebie niszczę, którą, przypomnę, do 15 listopada można oglądać w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach druga, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Polska Komisja Wyborcza opublikowała pełne dane ze wszystkich obwodów. Tym otwieramy Fakty, później o zarzutach dla 21-latki, która w Warszawie zaatakowała 3 kobiety w szkole przy ulicy Mińskiej. W Poznaniu z kolei ruszyły szkolenia młodych koszykarzy pod patronatem NBA. Łukasz Gibała już oficjalnie zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, przeliczono głosy ze wszystkich obwodów. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,12% poparcia. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska uzyskała niecałe 38% głosów. Frekwencja wyniosła nieco ponad 44%. Aż 5 zarzutów usłyszała 21-latka, która w sobotę w Warszawie zaatakowała 3 kobiety w szkole dla dorosłych. O szczegółach reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: Najcięższe spośród nich to usiłowanie zabójstwa 3 osób. Do tego prokuratura zarzuca kobiecie naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i składanie gróźb karalnych. Kierowała je w trakcie ataku w zespole szkół. Stawiała też opór podczas zatrzymania. 21-letnia Kamila D. przyznała się do zarzucanych jej czynów, ale odmówiła składania szczegółowych wyjaśnień. Kobieta stwierdziła, że na pytania odpowie dopiero przed sądem. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara nawet dożywocia i nie niższa niż 10 lat pozbawienia wolności.
0: Ukraina nie ugnie się pod naporem rosyjskiej agresji, przekonywał premier Donald Tusk po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Zapewnił również o pełnym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Z kolei ukraiński przywódca dziękował za wsparcie. Omówiliśmy, co konkretnie może wzmocnić nasze pozycje i zdolności do obrony przed rosyjską agresją, przekazał Zełenski w mediach społecznościowych. Dzisiaj przywódca Ukrainy przyjedzie do stolicy na Warsaw Security Forum, dwudniową konferencję poświęconą bezpieczeństwu i obronności. Wezmą w niej udział politycy, dowódcy wojskowi i eksperci z państw NATO oraz krajów partnerskich.
2: Fakty prosto z Watykanu.
0: Papież poinformował o wykryciu w jego płucu niewielkiego guza. Jak zaznaczył, narośl jest w fazie początkowej. Leon XIV z początkiem tego tygodnia zostanie poddany operacji. Hospitalizacja ma potrwać kilka dni. Jedyna w Polsce szkółka koszykarska pod patronatem ligi NBA rozpoczęła całoroczne szkolenia młodych zawodników. Do tej pory organizowane były pojedyncze obozy koszykarskie. Teraz w Poznaniu dzieci mogą brać udział w treningach pod okiem najlepszych trenerów.
3: Dla mnie bardzo ważną informacją jest, że około 90% naszej kadry to są zawodnicy. Pewnie wszyscy z nich